Kiedyś wyjdziemy nie śpiąc poza to, co nam się śni, i rozbłyśniemy aurę.

wrażliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

ciepły sen już po głowie głaszcze mnie. Wiem, że gdzieś jesteś. Zasnąć chcę, lecz twój obraz w głowie nie.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, witamy się z wami serdecznie. Jakieś dziwne dźwięki słyszałem, a to tylko Arek Augustczak, nasz autor serwisów informacyjnych, do nas przybył. Grzechu Nowacki z kolei odpowiedzialny za serwisowanie naszej konsolety i przygotowanie jej do tego, żeby wszystko było w jak najlepszym porządku. Dzień dobry, ja mam na imię Edgar, będę z wami do godziny 10. Kot i Dykiel na koniec nocnika i to tam chyba powinno zostać. A z kolei Alice in Chains, to z nimi zaczynamy dzisiejszy poranek.

Ależ klasyka na dzień dobry. No i faktycznie, my takie dzień dobry wam mówimy. 27 minut do godziny 7. Idealna pogoda, drodzy słuchacze. My do raportu pogodowy przejdziemy, ale teraz mamy taką piękną, cudowną pogodę. Niestety, to jest najchłodniejszy moment dnia i później już będzie tylko gorzej, bo w tym momencie mamy jakieś 20 stopni. Ale dobra, ze spokojem, usmażymy to się później. Arek doceni ten dowcip. Spotkałem hobbita, który pytał o drogę do Mordoru. I tak samo spotkałem pewnego lisa, który pytał o drogę na Tobruk. I to pokazuje, jak jest gorąco. Drodzy słuchacze, mamy dzisiaj 20, kolejny 20 dzisiaj mamy już 5 dzień czerwca. No i w kalendarzu znajdziemy nie tylko takie informacje jak to, że dziś mamy Dzień Marynarza. Swoją drogą to chciałbym być marynarzem, ale także Dorota, Łucja i Prosper dzisiaj świętują swoje imieniny. A jeżeli Prosper, no to życzymy wam, żeby ten dzień był faktycznie taki pełen prosperity, żebyście prosperowali, etc., etc. 25 dzień czerwca, 176 dzień roku. Umrzemy dzisiaj wszyscy z powodu gorąca. Więc trzymajmy się i jeżeli macie możliwość, to pijcie wodę.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
4: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy

0: No będzie gorąco, ja będę dzisiaj bardzo nudny pod tym względem i będę wam powtarzał, 34 stopnie dzisiaj w stolicy Wielkopolski. No nie jest to dobra informacja, ale to jeszcze nie raporty pogodowe, bo najpierw spotkamy się z tym najcenniejszym, co mamy w sobie. Nowość, Damian Sikorski, DLM, Michał Kowalonek, nowość muzyczna.
1: Zwykły dzień, ty świat się zbierze.

krew to szansa na kolejny dzień. To ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

raporty pogodowe, których nie chciałbym dzisiaj przedstawiać, ale inni mają gorzej, żeby nie było, bo o ile u nas 19 stopni, o tyle w tym momencie w Zielonej Górze, drodzy słuchacze, 23,5 stopnia o godzinie 6:46. No jest dramat bez dwóch zdań, ale damy radę. My będziemy was schładzać tak jak to tylko możliwe i będziemy to robić do godziny 10 o poranku, a później będziemy to robić wraz z innymi audycjami. No i jeżeli chodzi o temperaturę w Poznaniu, no to faktycznie dziś mamy aż 34 stopnie maksymalnie na termometrach. Temperatura odczuwalna? No mniej więcej taka sama, także to co na termometrze to także znajdziecie w własnych organizmach, przynajmniej takie odczucia. Wiatr praktycznie nieodczuwalny dziś ewentualnie po południu do 25 km na godzinę z kierunku każdego, bo będzie wiało i z południa, i z północy, i ze wschodu, i z zachodu, no tak to będzie się dzisiaj kręciło. Ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali i tak mniej więcej będzie to wyglądało. Co mi siedzi w tym gardle cały czas? Grzechu, co mi siedzi w tym gardle? To najprawdopodobniej te informacje, które nie chcą wychodzić, bo nie chciałbym mówić o takiej gorączce. Jak będzie jutro? Może nie będę wam mówił, jutro to będzie delikatnie chłodniej, 31. Only mess.

Nowhere to Hide to ten utwór od Only Mets na antenie Radio Afera. A z kolei teraz mamy dla was prawdziwą perełkę, albowiem mamy dla was zaproszenie na koncert i to nie byle jaki, bo w ramach Malta Festival 2026 Beirut and Charlie Cunningham oraz After Clank to na te koncerty chcielibyśmy was zaprosić i mamy dla was zaproszenie podwójne. Uwaga, uwaga! Dzisiaj poranek takie fantastyczne nagrody wam rozdaję. 7248 pod tym numerem bramki SMS-owej czekamy na wasze zgłoszenia. W treści wpisujcie afera.malta, wasze imię i nazwisko, a także, no i znowu mi pytanie nie wymyślili, więc będę musiał ja to zrobić. I tak Grzechu, tak patrzę na ciebie, co znowu będziemy coś, albo powiem wam tak, czym dla was jest Festiwal Malta? No, dokładnie. To jest to pytanie, które chcielibyśmy wam zadać, a najlepsza odpowiedź zostanie nagrodzona podwójnym zaproszeniem na koncerty w ramach właśnie poznańskiej Malty. Beirut, Charlie Cunningham i After Clank, a więcej na temat Festiwalu Malta dzisiaj po godzinie 10. Powiedziałem, gdzie należy wysyłać SMS-y, ale nie powiedziałem, ile za to zapłacicie. A to będzie jedynie 2 zł i 46 groszy.

Jeżeli chcecie być jednym z nas, to pamiętajcie, w październiku nabór. W najbliższym czasie chyba nie przewidujemy żadnych takich malutkich naborów. Tym bardziej, że idą wakacje. My oczywiście się nie zamykamy, no ale wiecie, nie byłoby chyba komu szkolić, tak mi się wydaje, bo wiele osób wyjeżdża na wakacje. Swoją drogą, jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak przetrwać nadchodzące upały, tak, no ja nie mogę już mnie telepie, to napiszcie do nas. Aferanek@afera.com.pl. Chętnie posłuchamy wujka dobrej rady.

0: Arkadiusz Augustczak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Słyszałem, że kąpieliska już działają.
1: Działają, aż no i... zbyt dobrze.
0: A dlaczego zbyt dobrze?
1: No, widzisz tę pogodę, prawda? To mi się wydaje, że tam ludzi to rzeczywiście będzie...
0: No będzie zupa z Polaków.
1: Bardzo ładnie nazwane, tak.
0: Nie ma problemu, zapraszamy na drusałkę. Zapraszamy także na serwis informacyjny na 3 minuty przed godziną 7.
1: Arek Augustczak, zapraszam. Wielkopolska ma skorzystać na europejskiej umowie SAFE. PSL zapowiada w tym regionie kilkusetmilionowe inwestycje. Tak wczoraj informował przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga Krzysztof Paszyk. Mowa tu m.in. o mających powstać wielkopolskich zakładach pancernych, które mają produkować wozy dowódczo-sztabowe. Natomiast w konsorcjum z Hutą Stalowa Wola WZP mają produkować borsuki. Co ważne też, wczoraj padła deklaracja o zabieganie o utworzenie w okolicy Poznania bazy żołnierzy amerykańskich.
2: Uważamy, że nasz region ma wszelkie korzystne czynniki, zarówno infrastrukturalne, jeśli chodzi chociażby o Krzesiny, doświadczenia logistyczne w utrzymywaniu wojsk amerykańskich, że jak najbardziej jest do tego predysponowany.
1: Mówił Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Taka baza miałaby zwiększyć bezpieczeństwo w regionie. Zmieniamy całkowicie temat. Modernizacja palmiarni poznańskiej ponownie się opóźnia i ponownie powodem tego jest odwołanie złożone w trakcie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Do czasu jego rozstrzygnięcia nie można podpisać umowy z wykonawcą. Urzędnicy uważają jednak dalej, że zakładany wcześniej termin do 2030 roku jest realny. Ze względu na opóźnienia zmieni się harmonogram prac. Wymiana oszklenia pawilonów planowana pierwotnie na ten rok zostanie przesunięta na przyszłe lato. W pierwszej kolejności wykonawca ma zająć się natomiast przebudową strefy wejściowej, kawiarni oraz pomieszczeń administracyjnych.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Dopiero zaczęło się lato, a już daje ono się we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Ma ono obowiązywać od dziś aż do soboty, później stopień ten ma wzrosnąć. Do poniedziałku temperatura w dzień ma wynosić codziennie ponad 30 stopni. Wiele osób ochłody w te dni będzie szukać nad wodą. Co ważne, warto robić to bezpiecznie, a w mieście zapewniają to kąpieliska nad jeziorami Rusałka, Strzeszyńskim oraz Kierskim.
4: Te kąpieliska działają codziennie, są bezpłatne i są strzeżone przez ratowników od godziny 10 do 18, także w tych godzinach można się kąpać bezpiecznie, wiedząc, że czuwa nad nami ratownik.
1: Tłumaczył rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak. Służby przy tym informują, aby bezwzględnie przestrzegać zasad panujących nad wodą oraz nie wchodzić do akwenów po spożyciu alkoholu.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Lech Poznań poinformował o kolejnym swoim zakupie. Do drużyny mistrza Polski dołącza środkowy obrońca Terry Yegbe. 25-letni zawodnik z Gany wcześniej był piłkarzem francuskiego FC Metz. Jak pisze dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa, Terry Yegbe to wysoki, bardzo silny piłkarz, a dodatkowo wyróżniają go świetne cechy motoryczne. Jest niezwykle szybki i dynamiczny. Jest lewonożny i na pewno pomoże nam również w budowaniu akcji. W drużynie kolejorza ma występować z numerem 59. I to wszystko w tym serwisie. Kolejny za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i kury.

0: Czyli Amerykanie załatwią nam borsuki, panie Arkadiuszu.
1: Borsuki to już są produkowane tutaj.
0: Borsuki już są, no dobra, ale że będzie ich więcej.
1: Ale to nie przez Amerykanów.
0: Przez Polaków?
1: Tak.
0: Ach, no bo jakby produkowali Amerykanie?
1: No właśnie.
0: W borsuki?
1: Bo szopy bardziej by były.
0: Szopy, no faktycznie. Kiedyś jakiś w ogóle... Ta zdolność Polaków do naszego narodu, do nazywania wszystkich jakby rzeczy związanych z armią nazwami zwierząt jest w sumie piękna.
1: Tak, jest piękna, albo ewentualnie od zjawisk pogodowych.
0: Mm, no tak.
1: Tajfun, błyskawica, grom.
0: Pięknie. Grom to z jasnego nieba powinien przyjść dzisiaj wieczorem i zakończyć tę gorączkę, która opanowała cały kraj, a tak naprawdę cały kontynent. No ale tak nie będzie, drodzy słuchacze. Dzisiaj przygotujcie się na wysokie temperatury, zero deszczu, mało chmur, praktycznie zero chmur. Uważajcie na siebie, naprawdę pijcie wodę, a jeżeli idziecie nad wodę z kolei, to róbcie to odpowiedzialnie, tak jak przed chwileczką mogliście usłyszeć, że na kąpieliskach można bezpiecznie się kąpać, ale tylko w wyznaczonych godzinach, etc., etc. Mamy dziś, drodzy słuchacze, 25 dzień czerwca, ostatni czwartek czerwca. Dorota, Łucja, Prosper, Adelbert i Febronia to te osoby dziś mają imieniny, a obchodzimy także Dzień Marynarza. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże. No i tylko znaczki na rękach zostały.

tak oto, drodzy słuchacze, zapraszamy was na przegląd prasy. Tutaj Grzechu już uznaje, że temperatura o godzinie 7 powyżej 20 stopni, no to nie jest dla niego i ja się absolutnie nie dziwię. Zapraszamy do tego, żebyśmy rozpoczęli od Gazety Wyborczej. Afera w warszawskim Szpitalu Południowym. Sygnalista oskarża, na SOR ginęli ludzie. Prokuratura zbada wszystkie zgłoszenia dotyczące śmierci pacjentów na oddziale ratunkowym w warszawskim Szpitalu Południowym. Sygnalista, który oskarża szpital, wczoraj zeznawać nie chciał. Prokuratorzy zadali Jędrzejewskiemu kilkadziesiąt pytań, na żadne nie odpowiedział. Tusk twierdzi, że należy sprawdzić wszystko do spodu. A dlaczego pan Jędrzejewski nie chce zeznawać, tego nie wiadomo. W środę w prokuraturze jako świadek zeznawał dr Emil Jędrzejewski. Zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. No, o, i to przekazał Piotr Askiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Przedłożył notkę zawierającą nazwiska dwóch osób pokrzywdzonych wraz z numerami PESEL. Prokuratorzy zadali lekarzowi kilkadziesiąt pytań, na żadne nie odpowiedział. Prokuratorzy także nie zabezpieczyli telefonu lekarza, z którego miał wysłać wiadomość do OSOR, do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, i nie dostał odpowiedzi. Ten wątek także ma badać prokuratura, ale Jędrzejewski stwierdził, że nie ma przy sobie telefonu. Ma go przynieść na kolejne przesłuchanie. Gazeta Wyborcza i no bardzo drażliwy temat na pierwszej stronie. Żeby troszeczkę, no nie, jeszcze nie spuścimy powietrza z tegoż naszego, no nie, spuszczenie z balonika to może złe wyrażenie. Jeszcze zostaniemy przy tematach poważnych. Dwie wojny Trumpa. Donald Trump walczy z glonami. Mówiłem wam o tym wczoraj. Wydał 16 milionów dolarów, ale jak widać przegrywa wojnę z glonami i nie wiadomo, czy wygra tę wojnę, którą toczy z Iranem. Za nią świat może zapłacić nawet, uwaga, 2,2 biliona dolarów. To jest w ogóle jakiś kosmos, to już są tak niewyobrażalne kwoty, że hej. No i także o mundialu, przypomnijmy, że tak mniej więcej za 40 minut będziemy zapraszali was razem z Kasprem Wrzesińskim na dzisiejsze spotkanie w ramach studia mundialowego, a w Gazecie Wyborczej o tym, że Messi dorósł do tego, żeby zostać liderem kadry, by stać się liderem na miarę Diego Maradony. Ale nie dlatego tak naprawdę, że jakoś on specjalnie się rozwinął, bo on piłkarzem wybitnym był zawsze. Jednak stał się bardziej argentyński niż kataloński, dlatego że Lionel Scaloni przestał próbować zrobić z Argentyny latynoską Barcelonę. O tym przeczytacie w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Z kolei jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, no to tutaj już patrzymy na pierwszej stronie o tym, że Polska brama Ukrainy. No i właśnie, tylko czy Polska jest bramą Ukrainy, czy Polska, czyli nasza brama dla Ukrainy. W każdym razie dla ukraińskich firm przestajemy być wyłącznie krajem tranzytowym. Przedsiębiorcy budują tu zaplecze logistyczne, zakładają spółki i testują obecność w Unii Europejskiej przed dalszą ekspansją zagraniczną. To temat numeru. Na jedynce przeczytamy także o tym, że tylko jedna strona zapłaci pośrednikowi. Resort rozwoju chce, by pośrednicy nieruchomości pracowali rzetelniej i nie pobierali wynagrodzenia od sprzedawcy i nabywcy. No, to jest dobry plan, państwo ministerstwo. Także na pierwszej stronie przeczytacie o tym, że najwyżsi urzędnicy są z dużymi premiami, to znaczy mają duże premie. W 2025 roku znacząco poszły w górę nagrody przyznawane osobom na kierowniczych stanowiskach państwowych. No i także o gdańskiej piątej edycji Ukraine Recovery Conference, na której nie pojawi się Wołodymyr Zełenski. Co już wiemy, związane jest to z odebraniem mu orderu Orła Białego przez pana prezydenta naszego, z kolei Karola Nawrockiego. Dziennik Gazeta Prawna, tutaj o kryzysie sądowym, który uderza w firmy. Rada Prawno-Gospodarcza działająca wraz z dziennikiem Gazetą Prawną twierdzi, że spór wokół wymiaru sprawiedliwości szkodzi także przedsiębiorcom. Trwające latami postępowania mogą oznaczać koniec działalności, alarmują członkowie Rady Prawno-Gospodarczej dziennika Gazety Prawnej. No i także o obniżonej randze gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy, której to obniżonej randze już wam wspominaliśmy przed chwileczką. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Z kolei jeżeli chodzi o Głos Wielkopolski, no to tutaj na początek dobre informacje. Żądamy chleba, nie na własność. Sąd uznał, że hasło nie podległo ochronie prawno-autorskiej. Sąd nie zgodził się z zablokowaniem akcji Żądamy chleba, stwierdzając, że historyczne hasło Czerwca 56 nie jest objęte prawem autorskim. Organizatorzy mówią o straconej zbiórce i chcą 40 tysięcy złotych dla zupy na głównym. Znaczy, czy chcą? No, z tego, co ja czytałem, to jeszcze tak się zastanawiałem, czy ewentualnie córce autora tegoż hasła, która ich pozwała i przez co w tym roku faktycznie zbiórka nie wystartowała, żeby wystąpić o takie odszkodowanie, które miałoby zasilić właśnie konto akcji. Czy tak będzie w rzeczywistości? Jacek Polewski i Tomek Lewandowski między innymi, to oni Tomek Lisiecki, przepraszam bardzo, to oni są między innymi odpowiedzialni za właśnie akcję Żądamy Chleba, która no niestety
niestety w tym roku z powodu zamieszań prawnych nie wystartowała. Trzymamy kciuki za to, żeby wróciła, bo to naprawdę piękne... piękne nawiązanie, czy raczej wręcz kultywowanie tradycji czerwca 56 roku. No i kolejna dobra informacja jest taka, że Lech Poznań zatrudnił obrońcę. 25-letni Gańczyk Terry Yegbe ma być ostojem defensywy Lecha, o tym już usłyszeliście chociażby w serwisie informacyjnym od Arka, więc może nie będziemy się na ten temat rozwodzić. No ale także sportowe, raczej około sportowe tematy na pierwszej stronie Głosu Wielkopolskiego, albowiem na piątej stronie przeczytamy o dantejskich scenach po meczu Polonii Chodzież. Czy PZPN ukaże klub z nowego stawu? Co tam się wydarzyło? Ja sądzę, że my do tego tematu jeszcze wrócimy. Tak, bo to jednak w Chodzieży. Ja jestem w jakiś tam sposób z Chodzieżą związany, mam tam rodzinę, więc no i Polonia Chodzież. No dobra, no nie będę udawał, że to jakiś utytułowany klub, ale tam doszło do bardzo, ale to bardzo drastycznych scen w meczu właśnie chodzieskiej Polonii. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Panie Grzegorzu, to w takim razie gramy, niech leci muzyka, 11,5 minuty po godzinie 7.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Głodni?

I tak to WW ulata nam. Ulatam. To ten utwór, coś mi się wydaje, że miłość naszego szefa redakcji muzycznej do WW jest dosyć zrozumiała, bo jest to wybitny zespół, no ale także i wy możecie o tym się przekonać, bo to WW na naszej playliście jest i to bardzo dobrze, bo to świetne granie. Tak samo jak świetnym graniem, ale zdecydowanie innym jest to, co proponują nam panowie z grupy The Bullseyes. This is Wild to jest ich najnowszy singiel i muszę przyznać, że tak punkowej energii na 19 minut po godzinie 7 od grupy The Bullseyes bym się nie spodziewał. No ale proszę bardzo, Punk's Not Dead.

No dobra, poprawiam się. Nie punkowy kawałek, ale na pewno z punkową energią, bo już tutaj mi zwrócono uwagi. Przepraszam, że przemycam chociaż troszeczkę punkowego słownictwa na antenę. Proszę mi wybaczyć pani Marysiu. Dobrze, bo nie będę pseudonimów tutaj używał. Puf jak gorąco, już ledwie sapie, już ledwie zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. To nasza pogoda, która dziś w Poznaniu będzie się odznaczała temperaturą o wartościach 34 stopni Celsjusza. Tak to będzie wyglądało. Jak to będzie wpływało na wasze poruszanie się po stolicy Wielkopolski, tego nie wiem. Mam nadzieję, że kto może, ten zostanie w domu, a kto jeszcze bardziej będzie mógł sobie zrobić piękny i cudowny dzionek, to po prostu będzie wyruszał nad wodę. Tylko jak będziecie jechać nad wodę, to słuchajcie, rowerki, nie, komunikacja publiczna, samochody raczej nie, bo ten asfalt, to nam naprawdę się rozjedzie i już w ogóle będzie kolejny remont i w ogóle już nigdy nie wyjdziemy z remontu w Poznaniu. Jeżeli wy macie informacje na temat utrudnień jakichkolwiek albo jakieś pomysły, jak dojechać nad Poznańskie Jeziora, dzwońcie 618750213.

Absolutna klasyka. The Clash i Bank Robber. The Clash, którzy, jak to ktoś kiedyś powiedział, Beatlesi wymyślili wszystko w muzyce, a później przyszli Clash i jeszcze troszeczkę zamieszali. Oczywiście to wielką estymą darzę grupę The Clash, ale chyba jednak nawet ja przyznam, że to delikatnie przesadzone słowa. No a teraz tanecznym krokiem będziemy zmierzali w stronę serwisu komunikacyjnego razem z editorsami. Widzę, że Arek już tutaj w blokach startowych, już bilet przygotowany do tego, żeby się odbić i móc wejść do studia. 27,5 minuty po godzinie 7.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest godzina 7.30, Arek Augustiak zapraszam. Zaczynamy tradycyjnie od pogody. Edgar dużo mówi tutaj o upałach i rzeczywiście tak będzie przez cały dzień. Maksymalnie temperatura będzie wynosić 33 stopnie Celsjusza. Będzie też przez cały dzień bardzo słonecznie. Warto więc założyć okulary przeciwsłoneczne, żeby nasz test słońce na drogach nie oświeciło. Wyjeżdżamy więc na drogi Poznania oczywiście. Jako to sytuacja wygląda? Wygląda jak to zwykle o poranku niezbyt ciekawie, zwłaszcza jeżeli mowa tu o ulicy Lechickiej, zwłaszcza na odcinku od Pułapskiej do ulicy Murawa. Tam możecie trochę dłużej postać, kierując się w stronę centrum natomiast. Dłużej można też postać na ulicy Winogrady za parkiem Cytadela, na ulicy Pułaskiego, na Alejach Niepodległości, na ulicy Libelta, na ulicy Roosevelta, na Rondzie Kaponiera, też tradycyjnie, na ulicy Słowackiego. Dalej też zobaczmy, co się dzieje na Jeżycach. Tam ulica Dąbrowskiego nie wygląda aż tak źle, jednakże też swoje trzeba będzie odstać. Po wschodniej stronie Warty natomiast sytuacja wygląda, trochę lepiej. Natomiast tradycyjnie dłużej możecie poznać na rondzie Rataje, czy też na rondzie Śródka. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, dzisiaj ona jeździ bez większych zmian, warto się więc do niej przesiąść. Jeśli macie więcej informacji dla nas, to dzwońcie 618750213.

kawa niepotrzebna, kiedy realizator dba o dobry humor w studiu. Pozdrawiamy Grzesia, naszego kochanego realizatora. Tymczasem zerkamy do kalendarium, drodzy słuchacze, i zrobię to, jeżeli się nie okaże, że myszka mi się popsuła. 25 dzień czerwca, który to dzień roku już prawie, no, już prawie połowa roku za nami, tak swoją drogą. W roku 1656 w Malborku zawarto szwedzko-brandenburski traktat zbrojny przeciwko Polsce. I co? I się nie udało. Ha! No, ograliśmy ich. Z kolei w roku 1911 we Lwowie założono Związek Polski Piłki Nożnej. Nie wiem, co z ZPPN robiliby kibice, wiem, co wielokrotnie chcą robić z PZPN. Zerkamy jeszcze do roku 1970. Wtedy to podniesiono banderę na niszczycielu ORP Warszawa, czyli nie tylko zwierzęta, nie tylko wydarzenia meteorologiczne, ale także i miasta. ORP Warszawa, jak to dumnie brzmi, nie? ORP Warszawa... A, już nie będę szedł w tę stronę, bo później znowu będzie, że nie lubię warszawiaków, a ja lubię warszawiaków, tylko ich nie ma za bardzo. Zerkamy do kalendarium muzycznego, drodzy słuchacze. No i dzisiaj, gdyby żył, obchodziłby swoje urodziny człowiek, który spowodował, że w grudniu nienawidzimy pewnej piosenki, no ale w czerwcu ją kochamy. Jest bardzo gorąco, więc przypomnijcie sobie, jak to było w grudniu. Dziś swoje urodziny świętowałby George Michael. Stęskniliście się, prawda? Nie, no dobra, nie zrobimy wam tego ze spokojem, jeżeli już rzucacie gdzieś tam radiem i w ogóle twierdzicie, że co oni odwalają. Jakby co to był pomysł Arka Augustaka, mojego kochanego autora serwisów informacyjnych. A teraz już serio zerkniemy do kalendarium muzycznego, albowiem dzisiaj swoje kolejne 18 urodziny świętuje artystka związana z Poznaniem, o której ostatnio zrobiło się nieco ciszej, ale mam nadzieję, że to tylko... Wyłącz, Grzesiu, jakby ściągnijmy już, bo aż mnie zaczęło to drażnić trochę. Rosalie Hoffman, to ona dziś świętuje swoje urodziny i my gramy Rosalie Hoffman, ale która razem z Chloe Martini na tapet wzięła wielki banger lat 90. I to pytanie możemy zadać Rosalie w dniu jej urodzin. Nie, no to na pewno, co nie?

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Dobrze, drodzy słuchacze, my dzisiaj będziemy troszeczkę inaczej to czynić. Zapraszamy was na nasze studio mundialowe, które już za momencik, bo nam się tutaj wszystko troszeczkę poprzesuwało, bo takie długie kawałki. Ten George Michael coś mi się wydaje, że nam to wszystko zrobił. Grzechu oczywiście opanuje sytuację, dajemy mu tylko chwilę i będziemy już mogli was zaprosić razem z naszym dzisiejszym ekspertem. Jeszcze nie będę zdradzał kto to i będziemy mieć informacje na temat mundialu. Dobrze, no to w takim razie lećmy.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
0: No to przechodzimy teraz troszeczkę inaczej do naszego studia. No nie wiem, ty jesteś realizatorem, Grzechu, ty jesteś realizatorem. Kacper Wrzesiński, dzień dobry.
2: Cześć.
0: Cześć. Kacper, no to w takim razie, co działo się w nocy, bo Grzechu nie spał, tylko oglądał mecze i dlatego jest jak jest. Czy ty także nie spałeś i oglądałeś?
2: Tak, też nie spałem i oglądałem.
0: Naprawdę?
2: I oj, mamy co omawiać. 6 meczów aż było.
0: No dobrze, w takim razie przejdźmy, bo mamy mało czasu, a musimy faktycznie kilka rzeczy wam, drodzy słuchacze, powiedzieć. Co się działo? Zacznijmy chronologicznie.
2: Tak, postaram się być bardzo konkretny. Zaczynamy od grupy B. Były w tej grupie dwa spotkania o godzinie 21. Pierwsze spotkanie to było Szwajcaria-Kanada. Mhm. Mecz o pierwsze miejsce w tej grupie. Obie drużyny wiedziały, o co grają, bo grały właśnie o zajęcie tego pierwszego miejsca w grupie i strzelanie się zaczęło dopiero po przerwie. W 46 minucie strzelił Vargas, potem na 2-0 podwyższył w 57 minucie Manzambi. Mm-hmm. Kanada dopiero strzeliła bramkę kontaktową w 76 minucie, ale to już było za późno i ten mecz skończył się wynikiem 2-1 dla Szwajcarów. No i Szwajcarzy zostali pierwszymi zwycięzcami grupy na Mistrzostwach Świata.
0: A jeżeli chodzi o drugie spotkanie, no to mamy tutaj Bośnia-Hercegowina, Katar. Czy ten wynik spowoduje, że Bośniacy zagrają w 1/16 finału?
2: Tak, prawdopodobnie tak, ponieważ Bośniacy dzięki zwycięstwu 3-1 mają teraz 4 punkty w grupie. Są na trzecim miejscu w tabeli, ale raczej zakwalifikują się do fazy play-off z tą zdobyczą punktową.
0: No i trzymamy kciuki, bo ja nie wiem, jakoś coś tak mam, że ja te takie underdogi, to zawsze im się kibicuję. Kolejne spotkania, grupa C, która także już zakończyła zmagania i także tutaj już wszystko jest wiadome.
2: Wszystko już jest wiadome. Maroko wygrało 4-2 z Haiti, ale była niespodzianka, bo to Haiti dwukrotnie obejmowało prowadzenie w tym spotkaniu. Tutaj powiem, że w 43 minucie Wilson Isidor z Haiti wtedy na 2-1 dla Haiti strzelił piękną bramkę. Mówię o tym dlatego, że tydzień temu poleciłem słuchaczom, żeby odtworzyli sobie bramkę Rocco Baturiny w meczu z Anglią, bo była ładnej urody. Teraz polecam, żebyście zobaczyli bramkę właśnie tą na 2-1 dla Haiti. No ale po przerwie zupełnie Maroko, wiedząc, że jest już stan 2-2, nie chciało nic pozostawiać losowi, nie chciało, żeby była jakaś niespodzianka. Szczelili na 3-2, pod koniec dobili na 4-2. No i dzięki temu mają 7 punktów w tabeli i oni wychodzą z drugiego miejsca w grupie. A pierwsze miejsce w grupie zajęła Brazylia, która po prostu rozbiła, zabawiła się ze Szkocją, można powiedzieć, brazylijska samba. Znany Vinicius tutaj, junior, który popisuje się fantastyczną formą.
0: Ty chyba kibicem Realu jesteś, to się mi się wydaje.
2: A właśnie nie, właśnie Barcelony.
0: No dobrze, dobrze.
2: Ale umiem docenić tutaj dobrego piłkarza, nawet w przeciwnej drużyny.
0: To się ceni, ale szkoccy kibice jakby się nie przejmowali tym, bo chyba są jedną z najbarwniejszych ekip, jeżeli chodzi o ten mundial.
2: Tak jest, no to jest po prostu kultura ich kibicowania. Można powiedzieć, niezależnie jaki wynik, to oni się dobrze bawią i kibicują.
0: Scottish on fire. Nie, no cudownie. Naprawdę pięknie się to ogląda. My tymczasem nie oglądamy, ale słuchamy i przechodzimy do grupy A i tutaj także już wszystko wiadomo. No i złe informacje przede wszystkim dla naszych południowych sąsiadów.
2: Tak, no Czesi musieli po prostu to spotkanie wygrać, bo tylko wygrana dawała Czechom awans. No oni zaczęli dobrze, bo mieli pierwszą okazję, ale jej nie wykorzystali. Potem to Meksyk z kolei przejął inicjatywę, ale też nie potrafił skierować piłki do siatki. Dopiero w 55 minucie Mateo Chavez otworzył wynik spotkania dla Meksyku. Potem podwyższył jeszcze Julian Quinnes w 61 minucie i w doliczonym czasie gry drugiej połowy dobił po prostu Czechów Fidalgo. Trzeba powiedzieć tak, no Czesi przeprowadzili zmiany w stosunku do poprzedniego meczu z RPA, oni byli faktycznie nastawieni na zwycięstwo. To Meksyk trochę bardziej, można powiedzieć, luźno, spokojniej podszedł do tego meczu, bo chociażby w pierwszym składzie zagrał 17-letni Mora.
0: Niesamowita historia tego chłopaka.
2: Ale jak widać, nawet te zmiany, które gdzieś trener Czechów wprowadził, nic nie dały i gospodarze po raz kolejny nie zawiedli i wychodzą z pierwszego miejsca w grupie.
0: I coś niesamowitego. Republika Południowej Afryki po tym meczu otwarcia z Meksykiem się wydawało, że to będzie chłopiec do bicia, tymczasem meldują się w fazie pucharowej.
2: No tak, tutaj trzeba pochwalić przede wszystkim RPA za dobrą grę w obronie. Korea naciskała. Jak już oddawała nawet strzał, który nie był zablokowany przez obrońcę, to po prostu ten strzał blokował bramkarz. Sensacyjnie w 63 minucie strzelił Tapelo Maseko. No i RPA po prostu postawiło autobus. Koreańczycy dalej napierali, licząc, że gdzieś przełamią tą obronę RPA. Nie przełamali i sensacyjnie RPA po raz pierwszy w historii awansowało do fazy pucharowej Mistrzostw Świata.
0: Nawet nie awansowali wtedy, kiedy grali u siebie. Nie? Tylko teraz.
2: W 2010 roku.
0: Przypomnijmy tylko jednak o jednym, że tak naprawdę to mundial zaczyna się teraz, bo teraz będą 32 drużyny. Od 1.16. Jednak my teraz, i to naprawdę w telegraficznym skrócie, Kacper, na temat tego, co będziemy mogli zobaczyć dziś wieczorem oraz w nocy.
2: Tak, o 22 godzinie grupa E, spotkania Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador z Niemcami. O godzinie pierwszej grupa F, Tunezja kontra Holandia oraz Japonia vs Szwecja. I o godzinie czwartej grupa D, Turcja vs USA i Paragwaj kontra Australia.
0: I zapraszamy Was jutro z kolei o godzinie 7.45 mniej więcej będziemy mieli dla Was kolejne skróty. Dzięki wielkie, Kacper.
2: Dziękuję bardzo.
0: W takiej ciszy dzisiaj sobie to prowadziliśmy, nie? Tak nieco
2: tak
0: inaczej.
2: Tak, spokojnie.
0: Tak, tak, no bo wiadomo, faza grupowa się kończy. Czekamy na występ naszych reprezentantów. A nie, czekaj, to nie ten mundial.
2: Na tylko Liga Narodów i siatkówka.
0: Pięć minut, pięć i pół minuty do godziny ósmej.

0: No dobrze, to zapraszamy na serwis informacyjny. Arek Augustak już w studiu. Nie zgubiłeś się jak podkład?
1: Dzień dobry, mam nadzieję, że nie.
0: No dobrze. Grzesiu, weź sobie przekliknij tutaj, dobrze? Żeby nam wystartował podkład.
1: Arek Augustak, zapraszam. Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Do uroczystości przygotowuje się nie tylko stolica Wielkopolski. Wczoraj w Senacie Rzeczypospolitej otwarto wystawę o nazwie Głos Miasta Poznański Czerwiec 1956. Jeden bunt, tysiące świadectw. Mówi o tym pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 w Poznaniu Kinga Przyborowska.
2: Wystawa, którą przygotowaliśmy, nie jest stricte taką wystawą planszową. Jest to zbudowana ekspozycja, coś na wzór ekspozycji, jak pokazujemy w muzeum. Bogata scenografia, bardzo dużo artefaktów, bogaty materiał ikonograficzny, materiał archiwalny. Został zbudowany stół, przy którym siedzi Józef Granatowicz. Została zbudowana cela, sala sądowa.
1: Główne uroczystości z udziałem m.in. prezydenta Polski Karola Nawrockiego oraz prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii odbędą się w niedzielę. Pozostajemy w temacie obchodów Poznańskiego Czerwca. Główne uroczystości mają się odbyć w niedzielę o 17.30 na placu Mickiewicza. Wcześniej natomiast w kościele Dominikanów o 16.00 odbędzie się msza święta w intencji ofiar tamtego zrywu. Uroczystości będą trwały jednak przez cały dzień i rozpoczną się już z samego rana. O 6.00 kwiaty i wiązanki będą składane pod bramą fabryki pojazdów szynowych H. Cegielski. O 8.15 uroczystości przeniosą się pod dawny rektorat Politechniki Poznańskiej na Wilcie, gdzie upamiętnieni zostaną polegli studenci. O godzinie 11.00 odbędzie się uroczystość przy pomniku poległych w Powstaniu Poznańskim przy ulicy Kochanowskiego. Tam też odbędzie się inscenizacja z grupami rekonstrukcyjnymi.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Już dziś natomiast w Iglicy MTP o 17.00 przyznane zostaną nagrody Stukot 56. Ideą tej inicjatywy jest, jak piszą organizatorzy, poszukiwanie współczesnych bohaterów, którym blisko jest do ideałów osób podejmujących zryw 70 lat temu. O tych osobach mówi dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.
4: Robią niezwykłe rzeczy, nie czekając na nagrody, nie czekając na odznaczenia. Robią rzeczy, które wymagają pomyślenia o drugim człowieku w potrzebie, o drugim człowieku, który nie ma chleba, którym trzeba się zaopiekować. Wymagają też pewnego zainteresowania ochrony wartości, praw obywatelskich, praw człowieka.
1: Nie znamy nazwisk tegorocznych laureatów nagrody. W ubiegłych latach byli to m.in. Fundacja Redemptoris Missio, była premier Hanna Suchocka, Hospicjum Palium, uczestnik wydarzeń z czerwca 56 Zenon Wechman, czy też piekarz Jacek Polewski.
3: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: I na koniec zmieniamy tematykę i przenosimy się na Cytadelę. Tamtejszy nieużywany od lat amfiteatr ma przejść metamorfozę. Rozpoczęły się prace związane z budową ogrodu miododajnego. W miejscu dawnego amfiteatru powstanie tarasowy ogród z ponad 11 tysiącami roślin i przeszło 80 gatunkami bylin przyjaznym pszczołom. Projekt zakłada stworzenie kolorowych fal roślinnych od bieli i kremów po intensywne odcienie żółci, czerwieni, fioletu i błękitu. Kompozycję uzupełnią krzewy, drzewa oraz kaskada wodna. Część elementów historycznego amfiteatru zostanie zachowana i wkomponowana w nową przestrzeń. Na czas robót teren amfiteatru będzie wyłączony z użytkowania. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 8.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Mogę was zapewnić, że po godzinie 8 będzie równie ciekawie jak przed godziną 8.

0: Panie Arkadiuszu, będzie ciekawie?
1: Będzie, na pewno będzie ciekawie.
0: Chciał pan być marynarzem?
1: Marynarzem chyba nie? Nigdy nie.
0: A strażakiem?
1: Też nie. Pilotem chciałem kiedyś być.
0: Pilotem?
1: Jak już mówimy o żywiołach.
0: I co, przełączać?
1: Kierować wycieczki.
0: Możemy tak
1: o, jak Dawid Piechocki.
0: Dobre, dobre. Pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę. Za niecałą godzinę się widzimy, rozumiem.
1: Tak jest.
0: Dobrze. Kolejny serwis za 56 minut, albowiem minuta po godzinie 8. Mamy 25 dzień czerwca, mamy czwartek, mamy gorąco, mamy strasznie, mamy piekło, a to jeszcze nie jest najgorsze, co nas czeka, albowiem w najbliższą niedzielę 39 stopni. W Poznaniu? Tak coś mi się obiło o uszy, ale ja chyba mam bardzo potężne wyparcie, jeżeli chodzi o tematy pogody. Nietypowe święta, już mówiliśmy, Dzień Marynarza i żenujące przysłowie, jeżeli wybiła godzina 8, uważajcie. I drodzy rolnicy, nie wiem, ale to dla was. Jak w czerwcu pogoda służy, rolnik tylko oczy mruży.

Mamy to, mamy Szałwie i to jest fantastyczny zespół, który sprezentował nam fantastyczny album zatytułowany Postecil. Błogi spokój i ogromny hałas, jak o tym mówią. W ogóle świetna okładka. W ogóle tutaj wszystko się zgadza. To jest muzyka, którą bardzo trudno zaszufladkować i w sumie chyba nawet za bardzo nie idzie, bo oni są i tradycyjni, i nowocześni, i tacy słoneczni, i tacy imprezowi. Czasem grają wolno, czasem grają szybko, a także tekstowo to... Niektórzy twierdzą, że to poezja. Ja tam się na poezji nie znam, ja jestem zwykłym punkiem, ale wiem, że podoba się to dla mnie, jakbym powiedział, gdybym pochodził spod Białegostoku. Panie Grzegorzu, w takim razie wchodzimy do dżungli. W tej dżungli mieszka lew, co się zowie Grzegorz właśnie, a tak naprawdę dżungla to jest jeden z utworów, które znajdziemy na płycie tygodnia, czyli na Postecilu od Szałwi. Delektujcie się. Naprawdę przyda się to delektowanie.

0: Autopromocja.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama. Aferanek.

Zabili mi żółwia, byli grani na antenie Radia Afera. Wiosna i ja poczułem się, jakbym miał znowu 16-17 lat, bo chyba mniej więcej wtedy ten utwór był bardzo popularny wśród młodzieży szeroko pojętej alternatywnej. No ale niektórzy uważali to za panko polo, inni, że o, świetna zabawa, no ale to takie granie rockowe z zacięciem ska. Teraz przechodzimy do czegoś zupełnie innego i zdecydowanie świeższego, albowiem nowością muzyczną teraz będzie utwór Nie muszę mieć nic. Ja tak, żebym powiedział, że nie muszę mieć nic, nawet nie muszę być nic, mogę być kimś, ale nie wiem, czy będę. Zespół Mlecze, to oni sprezentowali nam singiel, który za chwileczkę usłyszycie na naszej antenie. Singiel, który, no właśnie, może po prostu posłuchajmy i sprawdźmy, jak się broni, bo Mlecze to naprawdę band, który potrafi, który pokazuje, że indie popowe granie w ich wykonaniu jest na naprawdę wysokim poziomie. Czwarty singiel zwiastujący drugi album Mlecze, w rozmowę z nimi podczas Next Festu, którą przeprowadzili, możecie posłuchać na naszym Spotify, gdzie oczywiście serdecznie was zapraszamy. No to słuchajmy, 17 po 8.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, z tej strony Karolina Duchiewicz i mam nadzieję, że jeszcze się nie przegrzałeś, bo dzisiejsza noc będzie długa i pełna ciekawych wydarzeń, o których teraz ci opowiem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzy noce po ciemnej stronie dźwięku. Gdy większość miasta będzie spać, ty zanurzysz się w świecie mrocznych dźwięków, pulsujących świateł i tańca do świtu. Dark Decay Festival przez trzy noce przejmie poznański klub Dwa Progi, wypełniając go gotyckim rockiem, dark wave'em, postpunkiem i innymi odcieniami muzycznego mroku. Czekają na ciebie koncerty artystów z całego świata. Wyjątkowa atmosfera i społeczność, która najlepiej czuje się po zmroku. A kiedy wybrzmi ostatni bis, noc wcale się nie skończy. After Party pozwoli utrzymać ten stan jeszcze dłużej. To trzy dni, podczas których mrok nie jest tłem, lecz głównym bohaterem. Dwa Progi, godzina 17.

0: przenieść się do Wielkiej Brytanii przez kinowy ekran. Co sprawia, że niektóre filmy zyskują status kultowych i pozostają w pamięci na dekady? Cykl Cool Britannia w kinie Muza zaprasza Cię do odkrywania najciekawszych i najbardziej charakterystycznych dzieł brytyjskiej kinematografii, które najlepiej smakują na dużym ekranie. Tym razem zobaczysz biznesmena gwiazdy, pełną subtelnego humoru i szkockiego uroku, opowieść o zderzeniu wielkiego biznesu z lokalną społecznością. Projekcję poprzedzi wprowadzenie, a po seansie będzie okazja do wspólnej dyskusji o filmie i jego miejscu w brytyjskim kinie. Kino Muza, godzina 18:30. Premierowa odsłona z dziśka. Czy jedno przypadkowe zdarzenie może zmienić całe życie? W tej niezwykle osobistej opowieści Zdzisław Fardain wraca do wydarzeń ze swojej młodości, odsłaniając historię pełną napięcia, zaskakujących zbiegów okoliczności i momentów, których wydają się wymykać logice. Na tle Polski lat 50. obserwujemy drogę nastolatka zmuszonego do szybkiego dorastania w świecie, który nie daje prostych odpowiedzi. To spektakl oparty na wspomnieniach, ale daleki od sentymentalnej podróży w przeszłość. Po premierze odbędzie się spotkanie ze Zdzisławem Fardainem. Teatr Nowy, godzina 20.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

zaproszenia na koncert. Z Bejrut powraca do stolicy Wielkopolski. Przypomnijmy, że oni grali na festiwalu Malta już całkiem sporo temu, to znaczy oni. No, projekt Zaha Kondona to w końcu jest Bejrut właśnie. Gulag Orkiestra, to wtedy zaczęła się wielka, wielka przygoda, która przyniosła mu natychmiastową i międzynarodową rozpoznawalność. Poza tym na festiwalu Malta będziecie mogli zobaczyć najbliższą sobotę także Charlie'ego Cunninghama, który gdzieś tak na styku akustycznej subtelności współczesnego songwritingu się mieści, i Efterklang, duński kolektyw, który od ponad dwóch dekad gdzieś szuka, ale takie poszukiwania to ja rozumiem. Jeżeli chcielibyście wybrać się na festiwal Malta w sobotę, na tenże koncert, o którym mowa, Bejrut, Charlie Cunningham oraz Efterklang na Malta Festival, to zapraszamy was do wysyłania SMS-ów 7248. W treści wpisujcie afera.malta, wasze imię i nazwisko. I czym jest dla was Festiwal Malta? Czym Festiwal Malta jest dla Poznania, waszym zdaniem? Koszt wiadomości to złotówka i 23... koszt to 2,46 zł. No widzicie, tak już człowiek z rozpędu powiedział. Wielkie wydarzenie. Naprawdę muzycznie Malta Festival rozbiła w tym roku bank. 7248, 2,46 to koszt, a na zgłoszenia czekamy do 10:00.

0: No to chodźmy coś zjeść. Z tego co wiem, to wybierzemy się gdzieś do basenu Morza Śródziemnego. Także cóż, wypada życzyć smacznego.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30. Szalom! Wyobraźcie sobie Państwo z górami, pustynią, zielonymi dolinami i dwoma morzami, w tym jednym martwym, gdzie ludzie są głośni, bezpośredni i bardzo gościnni. A wszyscy oni mają swoją opinię na każdy temat. Rytm tego miejsca wyznacza szabat, a humus to styl życia. Nazywam się Antonina Borczyńska-Bednarek i dziś zabieram Was na moment do Izraela. Tu rządzi szałarma i falafel, ale tutejsza kuchnia to też świeże owoce, warzywa i oleje roślinne, które sprawiają, że izraelska kuchnia uważana jest za jedną z najzdrowszych na świecie. Dodatkowo jest też bardzo dobrym kierunkiem dla wegetarian. To, co jednak najbardziej charakteryzuje tę kuchnię, to koszerność, czyli zbiór reguł co do przygotowania posiłków i tego, co może, a co nie może znaleźć się na talerzu. Także przed wyjazdem do Izraela warto się z nimi zapoznać. A teraz przejdźmy do konkretów. Co warto tu zjeść? Na pierwszy rzut biorę coś, co bardzo dobrze znamy. Większość z nas jadła, a ktoś może nawet robił. Humus. Delikatna pasta z ugotowanej ciecierzycy, tahini, czosnku i cytryny. Może być dodatkiem do mięsa, grzybów albo daniem samym sobie. Zawsze w towarzystwie pity. Może Wam się wydawać, że doskonale znacie ten smak, aż do momentu, jak przyjedziecie tu, skąd pochodzi. Humus dostaniecie oczywiście na każdym rogu. Następne podąża danie, które podbiło śniadaniowe stoły na całym świecie. Szakszuka. A to nic innego jak skwierczące na gorącym sosie pomidorowym jajeczka z dodatkiem cebuli, papryki i tutejszych przypraw. Dla mnie zawsze najbardziej kontrowersyjny był kumin, bo śmierdzi jak stara skarpeta, ale nadaje temu daniu naprawdę niepowtarzalny smak. W Izraelu szakszuka pojawiła się dopiero w latach 50., ale stała się jednym z najbardziej charakterystycznych potraw tego kraju. Jeśli jeszcze nie jedliście, to gorąco polecam. W moim zestawieniu nie może zabraknąć chrupiących kuleczek, będących przesmaczną street foodową opcją dla wegetarian. Falafel. Te klopsiki z mielonej ciecierzycy i ziół w towarzystwie warzyw, humusu i sosów zawinięte w pitę wjeżdżają jak szalone i zaczynają być coraz częstszym zwycięzcą w batalii toczonej ze standardowym kebabem. A jak jesteśmy już w tym temacie, to w Izraelu najczęściej jada się szałarmę. To też mięso pieczone narożnie, podawane w chlebie laffa lub na talerzu z frytkami i syrówkami. Ale to, co ją różni od standardowego kebsa, to przyprawy. Czuć w niej cytrusy, zioła i lekko korzenny smak, co pogłębia doznania. Dlatego w Izraelu jest popularniejsza, ale jak ktoś woli klasycznego kebaba, też bez problemu go tu znajdzie. Jeśli chcielibyście spróbować wiele izraelskich przekąsek w jednym daniu, to polecam salatim. Dostaniecie bakłażany, dynie, ziemniaki, tahini, marchewkę z pekanami lub jedno z obłędnych wariacji kuskusowych, a także bardzo popularne tu kiszonki. Wszystko na jednym talerzu. Co ciekawe, w wielu knajpach, jak zamówicie danie główne, z salatim dostaniecie jako darmowe czekadełko, więc naprawdę warto. Na koniec deserki. Słodkim przysmakiem charakterystycznym dla tego miejsca jest chałwa. Pewnie Was to nie zaskoczy, że bazą do niej jest pasta z sezamu, wspominana wcześniej tahini. W Izraelu jest ona bardziej kremowa i orzechowa niż w Europie. Najczęstsze dodatki to pistacje, ziarna kawy, orzechy albo sól. Coś, czego u nas nie dostaniecie, to aksamitny pudding malabi. Różany aromat z nutką pomarańczy i chrupiące wykończenie sprawią, że zechcecie więcej. Przy okazji wizyty w Izraelu nie może zabraknąć też degustacji przepysznych daktyli. Owoc ten króluje na tutejszych targach. Duże, małe, twardsze lub rozpływające się w ustach. Świeże, suszone. Izrael to raj dla daktylożerców. Nic, tylko próbować i popijać sokiem z granatu albo herbatką z miętą. Obie opcje dostępne na każdym rogu. Jako studencki przepis na dziś mam dla Was szakszukę. Potrzebujecie jaja, puszkę pomidorów, olej, cebulę, czosnek, słodką paprykę i dla ciekawych kumin, inaczej kmin rzymski. Po szczegóły zapraszam na Spotify Radia Afera. B.T. Avon.
1: O.
2: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
5: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
4: Tak.
5: A jaka pana interesuje formuła?
4: Zapowiedzi i relacje?
5: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
4: Halo, słucham.
5: Z wizją czy bez?
4: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
6: Od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
7: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
8: Time to wake up.
9: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
10: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
3: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Drodzy słuchacze, ja już wielokrotnie powtarzałem, że dzisiaj będzie gorąco, troszeczkę się z tego naigrywałem, ale tak naprawdę to jest naprawdę niebezpieczna sytuacja i my mamy kilka dla was rad, co zrobić, żeby ochronić się przed falą gorąca, która nadchodzi nie tylko do naszego pięknego miasta. Po pierwsze, nawadniajcie organizm. W jaki sposób? Wodę małymi łykami, zanim poczujecie silne pragnienie, pić regularnie i nie pijcie rzeczy, które zawierają dużą ilość kofeiny, czyli kawa, mocna czarna herbata, energetyki także, ponieważ one odwadniają organizm. I unikajcie alkoholu, zdecydowanie. Ja wiem, że jest taki napój, który się wydaje, że jak się człowiek go napije, to jest lepiej, ale to niestety, ale przynosi odwodnienie. Poza tym bardzo dobrze sprawdzają się soki warzywne, chłodniki. No, jak ktoś lubi, nie wiem, sok pomidorowy, to jest całkiem dobry pomysł. No i jak chcecie się napić, to nie czegoś takiego masakrycznie zimnego, nie czegoś prosto z zamrażalnika wyciągniętego, no bo to może być taki mini szok termiczny i może spowodować ból gardła po prostu. Nie tylko się nawadniajcie, ale także chrońcie się w domu w jakiś sposób. Nie otwierajcie okien na oścież. To jest zły pomysł. Je należy otwierać tak naprawdę wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa niż w pomieszczeniu. Czyli późnym wieczorem, w nocy, nad samiutkim ranem. A żeby zachować tę niższą temperaturę, która funkcjonowała nocą, chociaż i tak temperatura 20 stopni w nocy, to już są upały tropikalne, no to zasłaniajcie okna. Najlepiej od strony wschodniej i południowej, zanim słońce zacznie mocno operować. Oczywiście najskuteczniejsze to są rolety, folie przeciwsłoneczne i tak dalej. Wyłączajcie niepotrzebny sprzęt, który emituje ciepło. Komputery, telewizory, nawet żarówki starego typu. Jak nie musicie, to nie włączajcie. W ogóle je wykręćcie. No i przy okazji prąd oszczędzicie w Poznaniu. Lubimy to. No i prosty trik z wiatrakiem mamy dla was. Jeżeli macie wiatrak, a nie tak jak ja, że koty mu rozwaliły. Serio, 2 dni temu koty mi rozwaliły wiatrak. To jest w ogóle... One mnie nienawidzą, mi się wydaje czasem. Postawcie przed wiatrakiem miskę z lodem lub zamrożonymi butelkami wody, no bo to powietrze będzie się rozchodzić po pokoju. A jak schładzać siebie? Ano tak, żeby przykładać chłodne ręczniki na te najbardziej strategiczne miejsca, czyli na kark, nadgarstki, czoło i pod kolonami. Weźcie letni, ale nie taki lodowaty prysznic, no i ubierajcie się w lniane spodnie, koszule, cienką bawełnę także, bo takie naturalne materiały są zdecydowanie najlepsze. No a co jeść? Jedźcie lekkostrawnie. Nie ciężkie, smażone, gorące posiłki, nie golonka, tylko jak już to warzywa, owoce. Bardzo dobre są arbuzy, ogórki, pomidory, melony są fantastyczne. I jakby co, to znajdziecie także porady na upał nie tylko na antenie Radia Afera, ale także w internecie.

Mówiliśmy o upałach i dlatego sprezentowaliśmy wam utwór Lato Madame Affaire. Zresztą no tutaj muszę się przyznać, że podpowiedział nam to szef redakcji muzycznej Tymek, który jest naszym stałym gościem po drugiej stronie szyby, który przybył i no dziękujemy. To jest właśnie taki wakacyjny kawałek, który chcieliśmy usłyszeć po tym, jak mówiliśmy o upałach. Być może nakręcimy jakiś film na ten temat, na temat tego, co dzieje się w naszym studiu. Kiedyś był taki nagrany, w 2016 roku Dominik Pyrka przyszedł i wziął, nagrał. Jest do znalezienia na naszym kanale. Tymku, nie odchodź od nas, wy także zostańcie razem z nami, albowiem film to singiel od Czorskiego.

Uf, jak gorąco, uf, jak gorąco. A to jeszcze nie koniec, bo w niedzielę 39 stopni znajdziemy na termometrach. Tymczasem w sobotę wy będziecie mogli znaleźć się na poznańskim festiwalu Malta, albowiem tam w sekcji muzycznej tegoż festiwalu, w części muzycznej tegoż festiwalu, After Klang, Charlie Cunningham, ale przede wszystkim Beirut, który to wraca do stolicy Wielkopolski. W 2007 roku artysta zagrał swój pierwszy koncert w Polsce właśnie na scenie Malta Festival. I teraz przyjeżdżam po raz kolejny. My mamy dla was zaproszenia podwójne do godziny 10. Czekamy na wasze SMS-y, które wysyłacie pod numer 7246, w treści wpisując afera, wasze imię i 7248, przepraszam, 7248, w treści wpisując afera.malta, wasze imię i nazwisko, a także chcielibyśmy, żebyście napisali nam, czym dla was jest Festiwal Malta, czym ten festiwal jest dla Poznania. Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy. Na zgłoszenia czekamy do godziny 10. I to by chyba by było na tyle. 8,5 minuty do godziny 9. Słuchacie audycji porannej Radia Afera.

0: A czy Arkadiusz Augusiak jest vegan free?
1: Już nie.
0: Już nie. A byłeś?
1: Tak, przez 2 tygodnie. No. A, vegan free, to tak. Ja psychicznie nie wytrzymuję na tym poranku.
0: Co, już to powiedziałeś, stare. Ja chciałem z tobą porozmawiać o 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i o obchodach w Poznaniu, ale ten temat vegan free mnie troszeczkę bardziej zafascynował, szczerze mówiąc. Panie Arkadiuszu, ulubiony festiwal?
1: Glastonbury.
0: Glastonbury. A festiwal Blues Express?
1: Też, podobno świetny.
0: Ale top 3.
1: Znaczy top 1 do Krzysztofa Ranusa na pewno.
0: Jeśli słuchasz rocka, jeśli lubisz bluesa, musisz posłuchać serwisu informacyjnego na 3 minuty przed godziną 9.
1: Arek Augusiak, zapraszam. Już jutro rozpoczynają się wakacje. Często dla młodych osób jest to czas na podjęcie pracy sezonowej. Eksperci przypominają jednak, że przy poszukiwaniu zatrudnienia warto zachować szczególną ostrożność i dokładnie sprawdzać oferty pracy. Sygnałem ostrzegawczym mogą być propozycje wysokich zarobków bez konkretnych informacji o warunkach zatrudnienia, presja na szybki wyjazd czy prośby o przekazywanie dokumentów tożsamości. Takie sytuacje mogą prowadzić do nadużyć, a nawet do pracy przymusowej. Przed podjęciem pracy warto poinformować bliskich o miejscu pobytu, danych pracodawcy oraz pozostawić kopię najważniejszych dokumentów. Zbliżają się obchody 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Świętować będzie też Poznań. 3 lipca na lotnisku Ławica będą miały miejsce koncerty, występy oraz pokaz fajerwerków. Wystąpią tam m.in. reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, Sarah James czy też gwiazda muzyki country Cassidy Pope. Uroczystości te organizuje garnizon Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jak przekonuje jego dowódca pułkownik Jeremy McHugh, mało jest innych państw z takimi obchodami.
2: Jedną rzecz trzeba powiedzieć jasno. Żaden inny garnizon Armii Stanów Zjednoczonych gdziekolwiek na świecie nie robi tego, co planujemy my, czyli nawiązać współpracę z innym krajem, aby wspólnie świętować nasze urodziny. Jest jeden wyjątek, którym jesteśmy my.
1: Nie tylko Poznań będzie gościł podobne uroczystości. W Powidzu odbędzie się 3. już Freedom Fest.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Ponownie otwarte zostały relacje Poznań-Świecko oraz Świecko-Katowice. Drogowcy przechodzą teraz do remontu łącznicy prowadzącej z autostrady A2 od strony Warszawy w kierunku Katowic. Równocześnie kontynuowane będą prace na ulicy Bolesława Krzywoustego. W związku z robotami ruch w kierunku Katowic po północnej stronie Węsła będzie prowadzony tylko jednym wolnym pasem. Obowiązuje również ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Kierowcy jadący z Warszawy w stronę Katowic muszą korzystać z wyznaczonego objazdu ulicami Krzywoustego, Klenowską, Kręglewskiego i Tychowskiego w rejonie centrum handlowego Kinepolis. Remont obejmuje wymianę nawierzchni na skrzyżowaniu autostrady A2 z drogą ekspresową S11. Prace prowadzone są etapami przy utrzymanym ruchu drogowym, a zakończenie inwestycji planowane jest w najbliższych tygodniach.
3: Przystanek informacja.
1: Zbliża się 34. edycja festiwalu Blues Express. W tym roku muzyczny pociąg wyruszy na trasę z Poznania do Zakrzewa w sobotę 4 lipca. Jest to impreza szczególna nie tylko dla fanów bluesa, ale również kolejnictwa i parowozów.
4: Myślę, że w tym okresie letnim zwłaszcza taka impreza, która jest niestandardowa, nieporównywalna z czymkolwiek innym, no jest rzeczywiście dla Wielkopolski wartością i tą wartość chcemy cały czas konsekwentnie wspierać i realizować.
1: Mówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Bluesa można wtedy posłuchać nie tylko w pociągu, ale również podczas postojów. Finałem są natomiast koncerty nad Jeziorem Proboszczowskim w Zakrzewskim Amfiteatrze. I to wszystko w tym serwisie. Kolejne o godzinie 9.57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Uff, jak gorąco. No i tak to się żyje, drodzy słuchacze, na tej pustyni.

0: Panie Arkadiuszu?
1: No słucham.
0: Czy możemy powiedzieć, że to jest najlepsza armia? Nie ma lepszej armii na świecie?
1: Bardzo mi się podoba, jak udajesz te ruchy prezydenta Trumpa.
0: To są najlepsze ruchy. Nikt nie ma wspanialszych ruchów niż my. No, i nasza armia.
1: Pięknie, pięknie no. To robisz.
0: Dobrze, czy będzie jeszcze coś o obchodach Święta Niepodległości Stanów Zjednoczonych?
1: Nie wiem, serwisie? Wolę chyba tego nie robić, jak takie ruchy robisz, ale...
0: No, bo mogę jeszcze się jakimś fluidem pomarańczowym zmarować.
1: To zrobię jeszcze.
0: Ale słuchacze, tego nie zobaczą, a może i nawet lepiej. Drodzy moi, tak jak wiecie już pewnie doskonale, jeżeli jesteście z nami od godziny 6.30, mamy 25 dzień czerwca, dzisiaj mamy dzień marynarza. Dziś po godzinie 9.00 jednak my będziemy rozmawiać nie o marynarzach, ale o historii i to w sumie o historii bardzo ważnej, albowiem dzisiaj po godzinie 10.00 odbędzie się konferencja Międzynarodowe Aspekty Poznańskiego Czerwca 56 roku. Odbędzie się ta konferencja przystanku historii Instytutu Pamięci Narodowej na Poznańskiej Wildzie. Spotkanie, rzecz jasna, otwarte, można wbijać i zaznajomić się z tym, jak to wyglądało w prasie światowej, nie tylko prasie światowej, na temat, wyglądały wypowiedzi na temat czerwca 56 roku i my na ten temat porozmawiamy z naszym gościem, profesorem Konradem Białeckim, który już za chwilę na naszej antenie. Zapraszamy. Tym bardziej, że profesor Konrad Białecki naprawdę zawsze chylę czoła i tym bardziej zapraszam.

0: Dokładnie 55 minut pozostaje do rozpoczęcia konferencji Międzynarodowe Aspekty Poznańskiego Czerwca 56. Wydarzenie w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej na Poznańskiej Wildzie. Zapraszamy. Wiadomo, że mało czasu zostało, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że profesor Konrad Białecki znalazł troszeczkę czasu dla naszych słuchaczy i bardzo serdecznie witamy. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Kłaniam się nisko, witam pana, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Panie profesorze, skąd pomysł właśnie na konferencję, która rozpocznie się, jak już mówiłem, za niedługo w poznańskim IPN-ie, na temat tego, jak czerwiec wybrzmiał poza granicami naszego kraju?
1: Sam pomysł rodził się już od pewnego czasu, także to był pewien proces wynikający z takiego oto przekonania, że te międzynarodowe aspekty poznańskiego czerwca z jednej strony są jeszcze nie do końca rozpoznane, przynajmniej jeżeli chodzi o tak zwany powszechny odbiór opinii społecznej. Z drugiej strony ten wątek jest na tyle interesujący, że warto byłoby go przybliżyć za sprawą referatów wybitnych badaczy szerszemu odbiorcy. Także to zaproszenie, które pan redaktor już przed chwilą skierował do wszystkich słuchaczy Radia Afera, ja pozwolę sobie jeszcze wzmocnić. Naprawdę warto, bo my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo poznański czerwiec rezonował. O poznańskim czerwcu mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Dwight Eisenhower. O poznańskim czerwcu dyskutowano w francuskim Zgromadzeniu Narodowym, w brytyjskim parlamencie, ale nawet prasa w odległej Argentynie czy w krajach Azji Południowo-Wschodniej także pisała o poznańskim czerwcu.
0: A co, panie profesorze, mówiono i pisano? Co właśnie mówiono i pisano na temat czerwca?
1: Zazwyczaj zdecydowana większość prasy zachodnioeuropejskiej oraz amerykańskiej opisywała to, co wydarzyło się w Poznaniu, jako z jednej strony przykład tego, że ten wydawać by się mogło bardzo stabilny, bardzo taki zwarty blok państw tak zwanej demokracji ludowej, wcale aż tak zwarty i stabilny nie jest. Tutaj wpisywano też bardzo często to, co wydarzyło się w Poznaniu, w kontekst wydarzeń sprzed 3 lat w czeskim Pilźnie i rzecz jasna w Berlinie i w wielu innych miastach NRD. A zatem to była taka najważniejsza obserwacja. Oczywiście dominowało też współczucie dla ofiar. Bardzo różną liczbę zresztą tychże ofiar początkowo podawano na łamach prasy państw zachodnich. No ale z kolei dla pewnego rodzaju równowagi dodam, że z kolei w prasie państw bloku sowieckiego, no cóż, dominowała narracja typu, że to była prowokacja agentury imperialistycznej, że to podważa miejsce Polski w bloku państw budujących socjalizm, ale oczywiście władze polskie potrafiły poradzić sobie z tym zagrożeniem. I widzimy tak naprawdę, że praktycznie i Neues Deutschland w NRD, i Rude Prawo w Czechosłowacji, i wszystkie inne te gazety, które były organami prasowymi partii komunistycznych w danym kraju, powielają pewne tezy, które pojawiły się 30 na łamach sowieckiej prawdy 30 czerwca. A te, powiedziałbym, organy prasowe tych partii komunistycznych, które były wasalne wobec partii sowieckiej, wobec KPZR, no, powielają narrację podaną przez Sowietów właśnie.
0: Czy ta narracja później się w jakikolwiek sposób zmieniła, czy do końca 56 i później zostaje tutaj przy tych państwach bloku sowieckiego cały czas to, co wybrzmiało wprawdzie 30 czerwca, było oficjalnym stanowiskiem?
1: Można powiedzieć, że określenie prowokacja pozostało, co ciekawe, ale dołączono kolejny wątek i ten wątek miał służyć przede wszystkim podkreśleniu tego, że to nie klasa robotnicza protestowała przeciwko rządom partii komunistycznej w Polsce, ale jedynie oczywiście warchoły i manipulanci. pytanie brzmiało, dlaczego ci robotnicy w tak dużej liczbie dali się zmanipulować. No i żeby to wyjaśnić, pojawiła się ta teoria dwóch nurtów. To znaczy, że poznański czerwiec jednak był do pewnego stopnia wynikiem określonych, jak to pisano, problemów gospodarczych, z którymi borykała się Polska. No i to właśnie te problemy, które przecież Polska Zjednoczona Partia Robotnicza by rzecz jasna rozwiązała, no tyle, że nie zdążyła, wykorzystali właśnie przeciwnicy systemu, którzy podburzyli zdesperowanych robotników, ale no, na przykład na łamach Neues Deutschland pojawiły się już jakieś kompletne takie historie wzięte z mchu i paproci, to znaczy, że w Poznaniu tłumili wystąpienia tych, którzy ośmielili się podnieść rękę na władzę ludową, nie tylko reprezentanci organów władzy, ale także, uwaga, uwaga, aktyw robotniczy. No to już były kompletne jakieś wymysły. No ale mój Boże, no propaganda ma swoje prawa.
0: Z kolei, jeżeli chodzi o prasę zachodnią, tak zastanawiam się, na ile to, że Poznań był miastem targowym, no w końcu też robotnicy skierowali się w stronę targów, żeby pokazać swój gniew i swoje niezadowolenie i swój bunt, swój strajk. Na ile właśnie obecność zagranicznych gości na targach wpłynęła na to, jak szybko informacje przedostały się za żelazną kurtynę?
1: Mamy nawet na ten temat jeden referat w trakcie dzisiejszej konferencji, więc taką w rozbudowanej formie odpowiedź nastąpi na konferencji, na którą jeszcze raz serdecznie zapraszam. Natomiast gdybym chciał to w dużym skrócie ująć. Oczywiście fakt, że wtedy w Poznaniu odbywały się 25. Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których przebywało wielu gości, nie tylko ze wschodu, ale też i z zachodu, no to miało ogromne znaczenie. Dlatego, że po pierwsze, to nie pozwoliło, no, powiedziałbym, zatuszować tego, co się stało w Poznaniu i udać, że nic się nie stało, bo świat wiedział, ponieważ dowiedział się właśnie dzięki między innymi tym obcokrajowcom, którzy tutaj byli, robili zdjęcia, szybko wyjeżdżali później z Poznania, ale no właśnie, wyjeżdżali szybko z Poznania i przekazywali te swoje obserwacje, przekazywali też fotografie zachodnim agencjom, które później wykorzystywały to rzecz jasna do przygotowywania materiałów prasowych. I no, to też nie pozwoliło jakby wykrzywić rzeczywistego, tak długofalowo patrząc, przekazu robotniczego protestu. I też to zainteresowanie poznańskim czerwcem przyczyniło się też, ponieważ spodziewano się bardzo wysokich kar dla tych, którzy zostali wyłapani przez komunistyczne władze, jako ci prowodyży, jako ci główni wichrzyciele. Więc to też powodowało, że reprezentanci prasy państw zachodnich no, naciskali, generalnie opinia publiczna na Zachodzie bardzo mocno naciskała na to, aby i rządy krajów takich jak Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, ale też i przedstawiciele różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, żeby wywierali presję na władze PRL, aby no, te kary, które miały zapaść w wielu procesach, wiemy, ostatecznie doszło tylko do trzech, żeby one były stosunkowo łagodne. Także no, Międzynarodowe Targi Poznańskie, można powiedzieć, odegrały niezwykle istotną rolę i to na wielu płaszczyznach. Tu zresztą w tej opowieści poza targami jeszcze mamy cały szereg ciekawych wątków międzynarodowych, między innymi przez przypadek tego dnia, naprawdę przez przypadek, w Poznaniu znalazła się delegacja brytyjskich ekonomistów, keynesistów, którzy no, przyjechali poobserwować, jak wygląda gospodarka centralnie planowana i centralnie zarządzana oraz jej wielkie sukcesy. No i zobaczyli to, co zobaczyli. Po powrocie do kraju napisali obszerne raporty z tego, co widzieli w Poznaniu i wielu z nich no, porzuciło później ścieżkę keynesizmu i generalnie lewicowe sympatie. To też jeden z ciekawszych wątków dotyczących właśnie międzynarodowych aspektów Poznańskiego Czerwca.
0: Panie profesorze, bo czas goni, a jeszcze chciałbym tutaj jeden temat chociaż króciutko poruszyć, bo wspomniał pan o lewicowych ekonomistach, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii, ale ciekawi mnie, jak zareagowała na wydarzenia w Poznaniu, na Poznański Czerwiec, właśnie europejska lewica, chodzi mi tutaj przede wszystkim o bardzo mocne wtedy jeszcze wciąż partie komunistyczne, chociażby we Francji czy we Włoszech. Jak oni odbierali to, co wydarzyło się w Poznaniu?
1: No, jeśli chodzi o Maurice'a Toreza, czyli czołową postać francuskiej partii komunistycznej, no to on w pełni przyjął narrację zaproponowaną przez Chruszczowa, czyli że to była prowokacja agentury, że to imperialiści próbowali podburzyć. No i z dużym smutkiem o tym mówią, ale Torres i jego towarzysze szli mocno pod prąd ogólnym nastrojom panującym wtedy we Francji w odniesieniu do Poznańskiego Czerwca, które to nastroje chyba najlepiej wyraził i w sposób taki najbardziej poetycki Albert Camus, który uznał wręcz Poznański Czerwiec za swego rodzaju oskarżenie systemu komunistycznego jako takiego. No, Torres szedł tutaj w zaparte. W przypadku Palmiro Togliattiego, czyli sekretarza generalnego włoskiej partii komunistycznej, no to tu powiedziałbym, jego wypowiedzi były w takim mocno stalinowskim wręcz tonie. I on również twardo stał na stanowisku, które przyjęła Moskwa. No, zresztą gdzieś

0: historia Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Panie profesorze, już nie zabieramy czasu, bo...
1: Dąbrowskiego 29. Dodam, zapraszam, trzeba wejść na dziedziniec, ale naprawdę warto.
0: Na pewno warto po tym wprowadzeniu od pana profesora zapewne. I już nie zabieramy czasu, bo wiemy doskonale, że bardzo dużo jeszcze na pewno obowiązków przed startem samej konferencji. Także pan profesor Konrad Białecki był naszym gościem. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się. Dobrego dnia państwu życzę.
2: Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie.

0: Autopromocja.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama.

The Offspring z kalifornijskim punk rockiem, Staring at the Sun na naszej antenie. Jakby co, drodzy słuchacze, to rozmowy z profesorem Konradem Białeckim. Postaramy się jak najszybciej wrzucić na naszego radiowego Spotify'a, gdzie oczywiście was zapraszamy, a jeżeli chcecie, no to zapraszamy na konferencję na temat tego, jak wyglądały międzynarodowe reperkusje Poznańskiego Czerwca 56. Przystanek Historia IPN-u przy ulicy Dąbrowskiego. Zapraszamy, start godzina 10, także jeżeli jesteście gdzieś na Jeżycach albo w pobliżu, to powinniście zdążyć. Duszno na dworze z kolei, duszno także zrobi nam się na antenie, albowiem zespół Duszno przynosi nam singiel zatytułowany Bluszcz i ten bluszcz będzie nas oplatał, będzie powodował, że będziemy z jednej strony skrępowani, a z drugiej strony nieskrępowani. Ciekawe, nie? Tak to bywa z takimi pięknymi kawałkami. Bluszcz i duszno, dlatego tak wprowadzam, albowiem jest to kawałek, który trafił na listę aferowych nowości.

Jak donosi portal poznań.pl, kolizja dwóch aut, droga numer 307 w Dąbrowie, rondo z ulicą Szkolną właśnie w tejże miejscowości. Dość spore korki. Dlaczego? No to zderzyły się dwa auta. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Tak donoszą właśnie dziennikarze portalu poznań.pl za informacjami, które otrzymali od dyżurnych wielkopolskich strażaków przed godziną 8.40. Dlaczego o tym mówię? Po pierwsze dlatego, że korki. Po drugie, Dąbrowa jest tuż pod Poznaniem, a po trzecie, no jest tam zjazd z trasy S11 i tam tworzą się korki, tym bardziej, że na jezdnie wydostały się płyny eksploatacyjne. No i te płyny spowodowały, że jest ślisko. 34 stopnie na termometrach, a ślisko w Dąbrowie. Jeżeli wy macie informacje, dzwońcie 618750213. W Poznaniu z kolei korki na Świętego Wawrzyńca przed Niestachowską. Północna część miasta z kolei wygląda całkiem nieźle. Zakorkowana, ale nie chyba bardziej niż zwykle. Ulica Starołęcka ogólnie nie jest źle. Hetmańska przed rondem Starołęka jeszcze nie wygląda najlepiej, ale ogólnie coś mi się wydaje, że wiele osób stwierdziło, że tam zostawiam samochód, idę pieszo albo w ogóle z chaty nie wychodzę. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o korki. Wy się nie korkujcie, ale też nie odpalajcie, bo będzie jeszcze goręcej.

0: Dziękujemy pięknie i zapraszamy do podróży.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Dzisiejsza rozmowa jest finałową rozmową z Olgą Bejgą, która podczas jednej ze swoich podróży pokonała szlak The Great Divide Mountain Bike Route, czyli wielki górski rowerowy szlak wododziału kontynentalnego. Ależ to jest długa nazwa. Na szczęście, albo na nieszczęście, już po raz ostatni ją wymawiam, chociaż kto wie. Cześć Olgo.
3: Cześć.
2: No a ja jeszcze przypomnę słuchaczom, że jeżeli temat wydaje wam się interesujący, no to każda rozmowa z Olgą i z poprzednimi gośćmi jest do przesłuchania na Spotify Radia Afera. W tym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o ciele, a konkretnie jak ciało znosi taki wysiłek. Może jakie są sygnały od ciała, które mówią o tym, że należy odpocząć, albo jak odróżnić takie sygnały od zwykłego zmęczenia.
3: No ja nie jestem na pewno najlepszą osobą, która może o tym mówić, ponieważ ja mam wrażenie, że teraz już trochę im dłużej jeżdżę, tym bardziej się wsłuchuję to swoje ciało, ale przez to, że to była taka pierwsza dłuższa wyprawa i my wtedy byliśmy tacy po prostu nakręceni na tą jazdę, to my dużo rzeczy nie wsłuchiwaliśmy się tak dobrze w nasze ciała w tamtym czasie, bo faktycznie my przez te 49 dni zrobiliśmy sobie 4 dni przerwy pomiędzy. Więc mniej więcej codziennie przekonywaliśmy około 100 km i nie wiem tam, czyli co powiedzmy 10 dni albo 12, nie wiem jak to podzielić, teraz już matematyka. Więc nie robiliśmy tych przerw za dużo i też, ale właśnie Adam wziął taką piłeczkę, więc się masowaliśmy i to był nasz jedyny ratunek na te nasze po prostu napięte nogi. Ale właśnie, no nie wiem, dla mnie po prostu jazda na rowerze jest tak sama w sobie relaksująca i taka po prostu, ja jestem jakoś tak uzależniona od zmieniających się krajobrazów, że ja często zapominam po prostu o moim ciele, że po prostu jadę i się napawam tą jazdą i faktycznie jak już padam wieczorem do namiotu, to wtedy czuję, o dobra, dzisiaj faktycznie było mocno, albo właśnie, że... Ale następnego dnia rano po prostu wstawaliśmy, jechaliśmy dalej, bo jakoś byliśmy w takim właśnie w takim trochę cugu jazdy. Teraz im dłużej jeżdżę i też już więcej mam za sobą jakichś dłuższych wypraw, to faktycznie wiem, że trzeba sobie robić częściej te przerwy, no bo to po prostu jest dobre dla regeneracji ciała i... No, ale to trzeba sobie powoli się, każdy musi się tego na własnej skórze nauczyć.
2: No jasne. Ja na swojej dłuższej wyprawie wytrzymałem 3 dni bez dnia przerwy. 4 dni na 49 dni, chyba tak? To naprawdę, no, robi wrażenie coś takiego. To jest wyczyn. Tak myślę, no bo jechaliście we trójkę i zastanawiam się, czy ważnym czynnikiem u was było takie dostosowanie do siebie pod kątem kondycji fizycznej.
3: W sumie tak i nie, bo my już ze sobą wcześniej gdzieś jeździliśmy i ja wiedziałam, jak chłopaki jeżdżą i oni wiedzieli, jak ja jeżdżę. I może ten pierwszy tydzień był jakiś taki, że się trochę jeszcze gdzieś tam właśnie dostosowywaliśmy, ale mniej więcej akurat, no muszę przyznać, że w naszym przypadku to było łatwe, bo my jakby siebie znaliśmy wcześniej i wiedzieliśmy po prostu, jak mniej więcej to może wyglądać i też potrafiliśmy sobie jakoś tam to zakomunikować, jak ktoś musiał właśnie. Pierwsza przerwa była dlatego, że Kamiś właśnie sobie naciągnął Achillesa i mówimy, dobra, to dzisiaj jest dzień przerwy, niech odpocznie noga, nie? I tak to wyglądało.
2: Słuchaj, złamałeś nogę, więc możemy pozwolić sobie na pół dnia odpoczynku, potem musimy jechać dalej. Mówiłaś w naszej rozmowie, przed tą rozmową, jak sobie rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że asfalt cię nudzi. Dlaczego?
3: Kurczę, no to jest takie, nie wiem, no pytanie, dlaczego, w sensie nie mam na to jakiejś takiej odpowiedzi. Chyba ja po prostu lubię, jak jest tak trochę ten teren się zmienia, że ja muszę trochę kombinować jadąc tym rowerem, muszę uważać, jakby, że właśnie nie ma takiej jakby monotonii, bo asfalt jednak ci daje to, że suniesz po prostu i to sunięcie jest przyjemne, ale ja przez to może, że mam jakąś taką, nie wiem, akurat w taki sposób jakoś, nie wiem, świat odbieram, że na klubie jak coś się pojawia i ja muszę coś z tym zrobić, nie? Że właśnie nie, że jestem w jakimś tunelu po prostu i lecę, tylko cały czas dostaję jakiś taki mały bodziec, że o tutaj ten, tutaj muszę uważać, tutaj kałuża, tutaj coś tam. A jeszcze, no i też lubię jakby szutr i w ogóle też jeżdżenie gdzieś tam w trudniejszym terenie, no bo też te widoki są fajniejsze i też te no jakieś takie wyzwania. To jest po prostu jakoś tak mnie bardziej stymuluje niż taki właśnie gładziutki asfalt.
2: No ja się totalnie zgadzam z tym, co ty powiedziałaś, bo ja ostatnimi czasy dochodzę do takiego wniosku, że gdy planuje się trasy rowerowe, to to jest właściwie ciągły kompromis pomiędzy tym, czy wolisz mieć ładniejszy widok, czy wolisz mieć wygodniejszą trasę. Zazwyczaj jest tak, że im wygodniejsza ta trasa, tym ten widok jest nudniejszy. Ja też jestem raczej po tej stronie, która woli się troszeczkę przemęczyć, zapiaszczyć swój napęd, być może coś tam przebić, ale zobaczyć coś ładniejszego, także rozumiem cię na tym poziomie. No i takie duże pytanie na koniec. Dlaczego ciągnie cię do takich wypraw?
3: Ojej, to jest pytanie dlaczego, bo chyba lubię po prostu, ja lubię być w jakichś nowych przestrzeniach, lubię jakby stymulować się tą zmianą po prostu otoczenia, tym, że mogę jakby używać swojego ciała po prostu też, że jakby te wszystkie rzeczy, które daje rower w ogóle i też to bycie cały dzień na dworze, że te jakby zmieniająca się pogoda, jakby to wszystko jest dla mnie jakby zawsze tyle mi daje po prostu różnych fajnych doznań, bodźców i w ogóle, że no jakby, no ja na rowerze chyba jestem po prostu najszczęśliwsza jak mogę i to jest takie chyba najprostsze, co mi przychodzi do głowy, no więc tak.
2: I tą z pozoru prostą, ale w sumie to piękną odpowiedzią kończymy cykl rozmów o szlaku wododziału kontynentalnego, nie będę już przytaczał jego bardzo długiej amerykańskiej i polskiej nazwy.
3: Jak co można mówić, GDMBR i to jest skrót. I oni tak mówią.
2: GDMBR, trudne dla dyslektyków, ale jeżeli ktoś tej dyslekcji nie ma, to pewnie łatwo będzie mu w ten sposób zapamiętać. No i na tym stawiamy kropkę. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie rozmowy.
3: Super, dzięki również.
2: No i po raz ostatni żegnają się
3: Olga
2: i Bartek.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport.
2: Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
4: Autopromocja.
5: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
6: Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
4: Autopromocja.
8: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

7248 to numer naszej bramki SMS-owej. Jeżeli chcielibyście wybrać ją wraz z osobą towarzyszącą, z zaproszeniem od Radia Afera, na koncert na Festiwalu Malta. Dużo więcej na temat Festiwalu Malta po godzinie 10, albowiem nasze studio maltańskie, radiowe studio maltańskie, będzie z tego studia, w którym ja się teraz znajduję, w którym jest Aferanek, nadawane. Więc zostańcie razem z nami, bo to nie będzie altermixer, będzie dużo Festiwalu Malta, a również będzie o koncercie, który odbędzie się w najbliższą sobotę. A tam Beirut, Charlie Cunningham oraz After Klang, to wszystko w sobotni wieczór podczas Malta Festival. 7248, bez zmiany nasz numer bramki SMS-owej, w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko, afera.malta, przepraszam bardzo, wasze imię i nazwisko, a także poprosimy was o to, żebyście nam napisali, czym dla was jest Festiwal Malta, albo czym tenże festiwal jest dla Poznania. Koszt wiadomości 2,46 zł. Zapraszamy do godziny 10 do wysyłania SMS-ów. W tym momencie na zegarach mamy 16,5 minuty do tejże właśnie godziny zero, można powiedzieć, bo wtedy to kończy się poranek. No i skoro Beirut wraca do Poznania, to i my zagrajmy. Gibraltar. Pamiętam, że to było słowo, które częstokroć było wypowiadane w sobotę późnym wieczorem.

Sobota, Międzynarodowe Targi Poznańskie. Bejrut wraca do stolicy Wielkopolski i wraca na Malta Festival. Przypomnijmy raz jeszcze, macie 14 minut, żeby wysłać SMS-y pod numer 7248. W treści afera.malta, wasze imię i nazwisko i czym Festiwal Malta jest dla was, tudzież dla miasta. Koszt wiadomości 2 zł i 46 groszy. Póki jeszcze jest czym oddychać, przejdźmy do nowości muzycznej. To zapraszamy serdecznie. Będziemy tańczyć polkę.

0: Uwaga, uwaga. Cudowna muzyka Polki, oczywiście nowość muzyczna, ale przejdźmy do czegoś naprawdę ważnego. Uwaga, wybieramy się do Malborka, do jakże ważnego miasta dla historii Zakonu Krzyżackiego i także dla historii naszego kraju. I uwaga, uwaga, w Malborku rozwijają się cukiernicze technologie. Od 2 lat w Malborku działa ciastomat. No i ciastomat, że wiecie, no że się podchodzi i wyskakuje ciasto. No w ogóle kiedyś to się na to mówi o piekarnik, ale jak widać ciastomat jest wersją taką bardziej nowoczesną, bo nie trzeba tam niczym mieszać. W sumie to ciastomat to jest takie połączenie piekarnika z Thermomixem, nie? Albo jeszcze z paroma innymi rzeczami, ale uwaga, okazuje się, że można kupić ręcznie robione słodycze w nowym automacie marcepanomat. Jak to w ogóle pięknie brzmi, marcepanomat. Ciężkie do wymówienia w ogóle. Jest dostępny przez 24 godziny na dobę. Zestawy wyrobów marcepanowych są uzupełniane i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle jestem w szoku. To jest w pobliżu w ogóle Muzeum Miasta Malborka i mi się wydaje, że o ile kiedyś Malbork był i do dzisiaj, tak mi się wydaje, jeszcze jest symbolem właśnie potężnych możliwości budowniczych, jeżeli chodzi o tamte czasy, o czasy średniowiecza. No przejść zamek w Malborku to jest prawdziwy sztosik. No to tak teraz oni chcą być po prostu tacy słodcy, tacy milusi. I drodzy słuchacze, no jak widać, być może to jest rzucone wyzwaniem Toruniowi, że skoro wy macie pierniki, to będziemy mieli marcepanomat. Marcepanomat. Ciężko powiedzieć.
1: Chociaż pogasły milionowe miasta, opustoszały rojne ulice, ja płynę w 67 wymiarze.
0: Taka słodka ciekawostka.

0: Czy twoje nogi są jak z gumy?
1: Nie.
0: Nie?
1: Raczej.
0: Raczej?
1: Już nie.
0: No, a były?
1: No, poranek to wiadomo, że był trudny.
0: No, no, i co, miałeś nogi z gumy?
1: Nie wiem, czy akurat nogi, bardziej mózg, ale tak.
0: Piżama porno i nasze nogi są jak z gumy za nami. Przed nami z kolei ostatni poranny serwis informacyjny, w którym będziemy mieli między innymi... No właśnie, o czym? O czym będziemy mieli? O naborze.
1: O naborze, tak. Będzie o naborze do Społecznej Agencji Najmu. To jest inicjatywa Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Ale będzie też o, myślę, że dość innych ciekawych wydarzeniach. Na przykład o wczorajszym wybuchu, do którego doszło na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza.
0: A co się wydarzyło?
1: No będzie o tym
0: w serwisie. Na Morasku, nie?
1: Słucham?
0: Na Morasku tam
1: tak,
0: coś się wydarzyło.
1: Tak, na Morasku, dokładnie.
0: Dobrze, kochany mój drogi, czy to jest jakiś taki symboliczny moment teraz?
1: Dlaczego?
0: No nie wiem, dla ciebie?
1: Nie, dlaczego?
0: Aha, dobra, bo Pluto coś tam gadał nasz szef realizatorów i myślałem, że to jakiś ważny moment i chciałem, wiesz, patetyczny powiedzieć.
1: Patetyczny, hashtag patetyczny. Mm-hmm. Za wcześnie na hashtag patetyczny.
0: Dobrze, to poczekamy do września sobie. W takim razie wy z kolei nie musicie czekać na serwis informacyjny, który już teraz na naszej antenie na 3 minuty przed godziną 10.
1: Augustiak, zapraszam. Wczoraj przed 15 w Laboratorium Chemicznym Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu doszło do niekontrolowanej reakcji chemicznej. W wyniku zdarzenia poparzeń doznała studentka trzeciego roku zmiany klimatu Ziemi, która pracowała nad swoją pracą dyplomową. Pomocy poszkodowania natychmiast udzielili pracownicy uczelni, którzy również powiadomili służby ratunkowe. Studentka została przewieziona do szpitala. Jak informuje UAM, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uszkodzone laboratorium zostało zabezpieczone i będzie wymagało remontu. Władze uczelni pozostają w kontakcie z rodziną studentki i deklarują pełne wsparcie. Jednocześnie powołano specjalną komisję, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Społeczna Agencja Najmu dalej poszukuje najemców. Do tej pory dzięki temu programowi ZKZL ponad 60 rodzin odebrało klucze do wynajmowanych mieszkań. Właścicieli mieszkań do dołączenia do programu mają przekonywać konkretne rzeczy.
2: Jeżeli zdecydują się oni na współpracę, to podpisują umowę dzierżawy z ZKZL-em. Ta umowa powoduje, że nie będą musieli samodzielnie poszukiwać najemców, prowadzić rozliczeń czy obsługiwać formalności związanych z wynajmem, bo ZKZL gwarantuje regularne płatności przez cały czas obowiązywania umowy czy zwrot lokalu w stanie niepogorszonym.
1: Tłumaczył rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak. Więcej szczegółów o programie Społecznej Agencji Najmu znaleźć można na stronie sanpoznań.pl.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: Upały dają się we znaki mieszkańcom Wielkopolski. Ponad 30-stopniowe temperatury mogą spowodować na przykład zmiany w uroczystościach Poznańskiego Czerwca. Na 12.15 dziś konferencję prasową zwołał Poznański Oddział Partii Razem. Chcą oni poruszyć kwestie dotyczące m.in. przygotowania miasta i miejskich jednostek do ekstremalnych temperatur, dostępności kurtyn wodnych i punktów z wodą pitną, czy też wsparcia dla osób starszych, chorych oraz osób w kryzysie bezdomności. Zastępca prezydenta miasta Poznania Marcin Gołek na swoim Facebooku poinformował natomiast, że na 12 zostało zwołane posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania w związku z prognozowanymi upałami.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Obecna pogoda pokazuje, że warto dbać na przykład o deszczówkę. Warto też wtedy skorzystać z programu mikroretencja, zachęca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od poniedziałku trwa już nabór wniosków, mówi prezes zarządu funduszu Rafał Ratajczak.
4: W programie można dostać wsparcie na inwestycje zrealizowane od lipca 2024. Można ubiegać się o dofinansowanie wysokości nawet do 90% kosztów kwalifikowanych do maksymalnej kwoty 8 tysięcy złotych. W Wielkopolsce przeznaczamy na to działanie prawie 17 milionów złotych.
1: Program umożliwia uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup, montaż, budowę i rozbudowę instalacji do zbierania wód opadowych i roztopowych, magazynowania wody w szczelnych zbiornikach, czy też na retencjonowanie wód w gruncie poprzez na przykład studnie chłonne. Tą informacją kończymy poranne wydanie serwisów informacyjnych. Na te popołudniowe zapraszam w imieniu Barbary Krzyżostaniak.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Dziękujemy, uciekniemy, ale kurę zostawimy o

0: Arkadiuszu, czy ci nie żal?
1: Trochę tylko, znaczy, bo też ostatnio nie mogę na ciebie trafić na poranku, wreszcie
0: no właśnie,
1: się udało,
0: właśnie,
1: tyle miesięcy nie było.
0: No to już w miesiące idzie, bez dwóch zdań. Wiesz co, ja bym musiał wybrać, kto zgarnia nagrodę w naszym konkursie i na Bejrut się wybierze między innymi w sobotę. Nie chcesz mi pomóc, nie?
1: Oczywiście, że mogę pomóc.
0: Dobrze, no to dobra, no to w takim razie, słuchaj, Michał, Ola czy Maciej?
1: Michał, Ola czy Maciej? No to chyba Ola.
0: No dobra, no to Ola. A dlaczego Ola? Bo ma najlepszą odpowiedź, wiadomo. Malta to dla mnie zawsze fantastyczne wydarzenie, które przechodzi mi koło nosa. Czerwiec jest zawsze tak intensywny, że mimo szczerych, jak ja ciebie, Ola, rozumiem, że mimo szczerych chęci, zanim się zorientuję, jest już po festiwalu. Udział w koncercie Bejrut na pewno byłby miłą odmianą od corocznego rytuału przegapiania najlepszego festiwalu w Poznaniu.
1: No to strzeliłem w idealną odpowiedź.
0: Idealną, idealną. Ola, zaraz dostaniesz SMS-a, wybierasz się, no ktoś dzwoni już nawet do nas, wybierasz się na koncert Bejrut. Ciężko to odmienić jakoś, nie?
1: Nie
0: Bejrut
1: nie.
0: Zagra, a ty się wybierzesz wraz z osobą towarzyszącą na koncerty w sobotę na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zaraz wysyłamy SMS-a. No i my dziękujemy za ten poranek. Nieoceniony realizator Grzegorz. Człowiek, który się nigdy nie myli. Człowiek, który jak się myli, to tylko podkłada. Dziękujemy pięknie. Arkadiusz Augustiak, serwisy informacyjne. Aż klepnąłem się w kolano.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja mam na imię Edgar, a to był poranek 25 czerwca. A my zerkamy do kalendarium. Jeszcze na sam koniec. Dzisiaj, drodzy słuchacze, w kalendarzu rocznica śmierci Michaela Jacksona. No i tak oto, Smooth Criminal, na koniec. Jak on to zrobił? Ja nigdy nie potrafiłem tak wysoko krzyknąć. Arkadiusz Augustiak zwija się ze śmiechu. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
1: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
0: Tak.
1: A jaka pana interesuje formuła?
0: Zapowiedzi i relacje?
1: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
0: Halo, słucham.
1: Z wizją czy bez?
0: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
2: Słyszymy się po aferanku. Halo, halo, tutaj Studio Maltańskie, już czwarte wydanie podczas piątego dnia festiwalu Malta, czyli najważniejszego teatralno-współczesno-performansko-festiwalu tutaj w Poznaniu, ale też w tej części Europy. Dzisiaj mamy dla was aż trzy relacje z wydarzeń, które działy się wczoraj. No i jak zwykle na końcu zapowiemy wam, co zobaczyć możecie dzisiaj. Bartek ma... O, właśnie, kto przy mikrofonach?
3: Michalina Janos.
2: I Bartek Czyżyk, a realizuje nas Grzegorz Nowacki. Bartek, ty masz aż dwie relacje z wczoraj.
3: Zgadza się, to był intensywny dzień, był to gorący dzień, ale był to dzień pełen wrażeń, których nie żałuję. Najpierw o 17.30 byłem na spotkaniu autorskim z Tarą Menon wokół jej najnowszej książki, a wieczorem poszedłem jeszcze na seans plenerowy do nowego filmu Brat reżyserii Macieja Sobieczyńskiego, więc było, mam dużo wrażeń i dużo do przemyśleń, których bardzo chciałbym się z tobą podzielić dzisiaj przez godzinę.
2: O, mega chętnie przyjmę te przemyślenia
3: i
2: pogadamy
3: robiłaś?
2: Sobie. Właśnie tak pomyślałam sobie, że jak ty byłeś na spotkaniu autorskim, to wtedy się wymieniliśmy, bo ty byłeś na spotkaniu, ja byłam na spektaklu
3: tak.
2: I potem ty byłeś w kinie.
3: Bardzo różnorodnie.
2: Tak się podzieliliśmy.
3: Mamy.
2: Tak, mamy bardzo różnorodnie. W sumie tak jak codziennie, bo Malta sama w sobie jest różnorodna i najróżniejsze wydarzenia tutaj można w ramach niej doświadczyć. No ja byłam na spektaklu o tytule Dystans portugalskiego reżysera Tiago Rodriguez i szczerze jeszcze dzisiaj się po nim trochę zbieram. Dla mnie to był najlepszy spektakl tego festiwalu, jaki widziałam do teraz.
3: To mocne słowa, ale wierzę ci.
2: A jest już tak naprawdę ponad połowa, także myślę, że zostanie on u mnie na pierwszym miejscu. Nie przedłużamy.
3: Wytłumaczymy jeszcze dlaczego.
2: Tak, wytłumaczymy dlaczego. Pewnie zaczniemy od jednej z relacji Bartka, później Dystans, no i potem znowu właśnie Kino Kobiet. Także zostańcie z nami, mówimy dla was do godziny 11.00.

0: Trwa studio maltańskie w Radiu Afera, a my przenosimy się do dnia wczorajszego i wspominamy pierwszą relację z tego, co udało mi się zobaczyć. O godzinie 17.30 w klubie festiwalowym odbyło się kolejne już spotkanie z serii Głosów Kobiet, jeśli chodzi o spotkania wokół książki. I chyba było już dwa czy trzy?
1: Trzy. Pierwsze było takie quasi spotkaniem, bo to był book rave, także autorki nie było fizycznie, ale całe wydarzenie działo się właśnie wokół konkretnej książki. Przedwczoraj było to spotkanie z Anną Jadowską, no a wczoraj byłeś na spotkaniu z Tarą Menon.
0: Tara Menon, tak, czyli jedna z najgłośniejszych autorek międzynarodowej sceny literackiej. Wokół jej pierwszej książki, debiutanckiej książki Pod wodą, której prawa sprzedano do 34 krajów, więc myślę, że ma się czym pochwalić. Powiedziała w trakcie spotkania, że ona teraz odbywa taką miesięczną trasę po całym świecie i po prostu odwiedza wszędzie, gdzie się da i wszędzie spotyka się z ludźmi, więc myślę, że idealnie wyszło, że mogła w ramach Malty się tutaj zjawić.
1: Tak, myślę, że też te spotkania mogą jej dać wiele pomysłów na kolejne książki.
0: Nie wiem, czy Polska ją akurat zainspiruje, ale no to się okaże.
1: Czemu nie?
0: Zrozumieć w kontekstu, gdzie się odbywa książka. Ale okay. o tym jeszcze za chwilę powiem. Nie byłem tylko ja na spotkaniu. Na spotkaniu było wiele osób, a między tym jedna z widzek postanowiła wypowiedzieć się na swój sposób na temat i samego spotkania i samej książki, więc może niech usłyszymy od niej najpierw o samej książce.
2: Wydaje mi się, że taką siłą tej książki jest to, jak bardzo namacalne są te obrazy, jak one działają na wyobraźnię i jak faktycznie to piękno jest pokazane w taki bardzo plastycznie opisane, bardzo tak barwnie i ciekawie, że przez to też potem ten ból i ta strata uderza w jakiś sposób mocniej, czy to mowa o przyjaźni tych dziewczyn, czy o właśnie tym, jak natura jest opisywana.
0: Celowo chciałem iść może od tyłu, żeby ciebie tak zaskoczyć, żeby zastanowiła się, o czym książka może być, tak, takie słowo.
1: Tak, właśnie chciałam się ciebie spytać. Ona mówi o stracie?
0: Tak,
1: o stracie tej relacji, tak? Czy kogoś?
0: Chodzi o śmierć bliskiej przyjaciółki, głównej bohaterki, która ginie poprzez tsunami w 2004 roku.
1: Okej.
0: I wszystko ma, cała książka ma dwie strefy wydarzeniowe, bo jedna część jest w 2004, a druga w 2012.
1: Okay.
0: I w pewien sposób, paralelny sposób wydarzają się różne klęski żywiołowe w Stanach Zjednoczonych. I przez to obserwujemy, w jaki sposób zmienia się i podejście, i bezpieczeństwa, i w jaki sposób jest to i o relacji, i o problemach środowiskowych.
1: Okej, teraz rozumiem tytuł Pod wodą. Myślałam, że to będzie tylko metaforyczne Pod wodą, ale rzeczywiście to nawiązuje
0: też do klęsk. I tsunami,
1: czyli jest
0: woda.
1: Dosłownie. Dobrze.
0: Tak. Ale może o samym spotkaniu i też usłyszmy od słuchaczki, jaki był ważny wątek, który wybrzmiał w spotkaniu, którym sam nasuwa się poprzez ten temat.
2: Takim istotnym aspektem poruszanym na spotkaniu była rozmowa o kryzysie klimatycznym i faktyczne takie książce odniesienie się do uczuciowej sfery myślenia o świecie, o środowisku i zestawienie tego też taką żałobą tego, jak człowiek może tęsknić za drugim człowiekiem, tak jak człowiek może tęsknić za naturą, za jakimś wymierającym gatunkiem.
0: Historia idzie od doświadczenia dzieciństwa, po dorosłość, naznaczoną pamięcią, stratą i taką niepewnością. I więc to jest i intymność z rozmachem, bliskość, może takie siostrzeństwo, ale poprzez przyjaźń i podejście do sytuacji środowiskowej, która jest coraz gorsza. nie ukrywajmy.
1: Tak, w ogóle mam wrażenie, że w Malcie ten wątek właśnie środowiskowy się przewija, bo to było wczoraj i w Dystansie, i też w La Mer de la Mort, i też tutaj, tak jak mówisz, w tej książce.
0: Tak, więc jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, co szczególnie mogło zapaść w pamięć. Zapadło to też mi, więc na pewno wybrzmi głos słuchaczki.
2: Myślę, że zdecydowanie ciekawie było poruszony ten temat tego, że pewna jakaś taka zmiana, mimo że my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, jednak jest też bardzo dużo w rękach jakichś takich autorytetów, które nie do końca chcą tego podejmować. Żeby dotrzeć do zmiany, to trzeba docierać do tych ludzi i że to jest taka najtrudniejsza walka teraz.
0: Była to taka słodko-gorzka sytuacja, ale o tym, w jaki sposób wypada perspektywa i polityczna, i nie tylko, poprzez spotkanie powiemy za chwilę, bo teraz...
1: Tak, powiedziałaś o tej słodko-gorzkiej sytuacji, no to my mamy dla was nowość muzyczną od Sad Smiles, utwór Jak Chcesz.

0: Wracamy do relacji Bartka, który wczoraj był na spotkaniu w ramach cyklu Głosy Kobiet, a było to spotkanie wokół książki autorki Tary K. Menon o tytule Pod wodą. Przed chwilą zdradziliśmy wam, o czym jest książka, a ja chciałam ciebie zapytać, Bartek, czy po tym spotkaniu czujesz się zachęcony do jej przeczytania?
1: Zdecydowanie tak. Nie będę robił...
0: Już bałam się, że powiesz nie.
1: Nie będę budował napięcia i mówił, że może tak, ja za chwilę powiem. Nie, zdecydowanie chcę ją przeczytać, ale na początku nie czułem, myślałem, że tego nie poczuję. Mm-hmm. Zaczynając od może okładki tego, że książka na początku może będzie opowiada o tych takich sferach może oceanicznych.
0: Motywy akwamaryczne.
1: Akwamaryczne, dokładnie. A ja z tym nie jestem dobrze zapoznany i nie jest to mi bliskie. I miałem takie wrażenie, że może to nie jest kompletnie dla mnie, ale... To jest tak naprawdę ta przyroda i oceaniczne sfery są podłożem dla historii, która tak naprawdę jest o rodzajach żałoby, moim zdaniem.
0: Tak, absolutnie.
1: I masz takie połączenia przez to, że widzimy obserwacje dwóch młodych najpierw dziewczyn i spojrzenie na śmierć i braku poczucia bezpieczeństwa i, a przede wszystkim strategii ratowniczych. To jest to, co bardzo mi się przypadło, jeśli chodzi o to, co autorka nam powiedziała, o perspektywę przygotowania społeczeństwa do sytuacji klęsk żywiołowych.
0: Okay.
1: I ja nie byłem świadomy tego, jak na przykład w 2004 mogło tej strategii nie być, którędy trzeba uciekać się i ewakuować, co powinno się zrobić. I takich rzeczy nie było w 2004 i to też pewnym rodzaju inspirowane prawdziwymi zdarzeniami.
0: Jasne.
1: Wydarza się w książce.
0: Okej. Okay. Chciałam tylko powiedzieć, że nie ma takiego słowa jak akwamaryczny, bo właśnie sprawdziłam, ale słuchałam ciebie.
1: Brzmiało jak prawdziwe słowo.
0: No właśnie, myślałam, że jest. Ja też... To, co teraz powiedziałeś, też skłoniło mnie do takiej refleksji, że ta książka może być właśnie, tak jak mówisz, o różnych rodzajach żałoby, no bo mamy tą żałobę prywatną, bo mamy śmierć bliskiej osoby, no i próby poradzenia sobie z tym, ale mamy też żałobę za światem, który po prostu odchodzi stopniowo od nas przez te klęski klimatyczne, które w książce są wspominane, które są no niestety coraz też częstsze w naszym świecie.
1: Tak, i poczułem to bardzo i nawet jeżeli to jest historia, która może być odległa, bo jest po prostu po drugiej stronie globu ziemskiego, to czuję, że nie tylko ja, ale te wszystkie osoby, które przyszły na spotkanie, poczuły takie wiązanie. Większość z nich przeczytała tą książkę.

0: akurat ja nie, ale zdecydowanie zostałem zachęcony i myślę, że takie, to w jakiś sposób nie opisanie tylko i wyłącznie dużych rzeczy, ale próba pisania rzeczy nudnych, okresie klimatycznych, małe tragedie i małe zjawiska. To jest też ważne, czyli głosy rzeczy i takich sytuacji, które może nie powinny wyjść na wierzch.
1: Tak, dokładnie. Na wierzch, a nie zostać pod wodą.
0: Jezu.
1: dzisiaj mam dobry dzień na takie gry słowne.
0: Bardzo się cieszę z tego powodu.
1: Bartek opowiedział nam właśnie relację ze spotkania w ramach cyklu Głosy Kobiet. Było to spotkanie z Tarą Menon wokół jej debiutanckiej książki Pod wodą. Wy macie jeszcze okazję uczestniczyć w jednym z takich spotkań, ponieważ dzisiaj w czwartek, o czym opowiemy wam więcej na końcu, tylko teraz tak jeszcze zagaimy, odbędzie się spotkanie z Samantą Szweblin. Oczywiście w klubie festiwalowym, tam gdzie reszta spotkań też była.
0: Michalina, czy wiesz, że mam chorobę lokomocyjną?
1: Nie, ale teraz wiem. Ale boję się, co powiesz dalej?
0: No musimy odjechać do następnego tematu.
1: O, okej.
0: Ale przed nami Motion Sickness, Phoebe Bridges, a my zaraz wrócimy do następnej relacji.

0: Czasami spod wody wynosimy się na powierzchnię i wtedy zdajemy sobie sprawę, że tyle życia przed nami. To Michalina mogę odczuć, a jedna osoba mogę odczuć w trakcie seansu, który był bardzo poruszający, a takich chwilach czujemy najwięcej. Michalina Janas, która siedzi po mojej lewej stronie, wczoraj była na pokazie spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a w Auli Artis. Czy to prawda?
1: To prawda. Byłam na premierze Dystansu, polskiej premierze, ponieważ spektakl ten wcześniej był pokazywany tylko za granicą. No i to jest standard w przypadku Malty, że my mamy okazję zobaczyć produkcje, które nigdy nawet nie były w tej części Europy pokazywane. Także Polska jest naprawdę przodownikiem dzięki właśnie Malcie, jeżeli chodzi o tego typu pokazy. No i Dystans. Ja trochę boję się zacząć mówić o tym spektaklu, ponieważ było to dla mnie ogromne przeżycie emocjonalne. Ja bardzo, bardzo się popłakałam pod koniec.
0: Właśnie i wczoraj mi już to napisałaś i dzisiaj mi to powiedziałaś przed anteną, więc budujesz bardzo napięcie, ale zanim to, może najpierw tak bardziej technicznie, o czym opowiada ta historia?
1: Dobra, to myślę, że technicznie zaczniemy od tego, że Dystans, który w ogóle jeszcze chcę dodać, jest produkcją portugalskiego reżysera Tiago Rodriguez'a, a spektakl był w języku francuskim. Oczywiście my mieliśmy pokazywane tłumaczenie na ekranie nad sceną. Jest to reżyser bardzo ważny dla współczesnej sceny teatralnej w ogóle na świecie. Cały dystans opowiadał, tak zaczynając od może szczegółów, albo może raczej od ogółów, dystans opowiada o relacji ojca i córki, natomiast cała akcja dzieje się w przyszłości, w 2077 roku. Także jest to świat, podobnie jak mówiliśmy przed chwilą o spotkaniu na temat książki pod wodą, jest to świat dotknięty wieloma katastrofami klimatycznymi, gdzie życie na naszej Ziemi już nie jest wcale takie oczywiste i proste. No i tutaj jest kontekst tego, że córka zdecydowała się przeprowadzić na Marsa. Ojciec został na Ziemi. I to wszystko ukazuje nam też fizycznie scena, ponieważ ta dwójka aktorów, która gra, są oni na takiej obrotowej scenie. I ona ma kształt koła i jedno półkole to jest właśnie ta strefa ojca, czyli strefa Ziemi. A druga strefa to jest właśnie ta strefa córki i to jest Mars. No i oni porozumiewają się przez wiadomości głosowe, które sobie nagrywają. I tam takim charakterystycznym rozpoczęciem tej wiadomości było właśnie start of the message, kiedy oni tak mówili, i end of the message. I tutaj też coś, co jest istotne, to że tej wiadomości nie można było poprawiać. Jeżeli ona zaczęła się nagrywać, to oni musieli po prostu mówić to, co mają na myśli. Nie mogli wrócić i na przykład poprawić tej wiadomości.
0: A czasami różne rzeczy padają w takich wiadomościach, których nie możemy wycofać. I czasami żałujemy, że to powiemy. Czy takie coś mogło się zadziać?
1: Bardzo często. Bardzo często. To, bo w ogóle ta relacja właśnie tego ojca i córki była bardzo skomplikowana. Tam było wiele niewypowiedzianych rzeczy. Jeszcze w tle była śmierć jej matki, która w ogóle zginęła w katastrofie klimatycznej, w powodzi, kiedy ona miała tylko 2 lata. Było tam wiele po prostu problemów, które jakby mówimy tutaj o jakimś przyszłym świecie, tak? Jest to 2077, ale to były takie typowe problemy właśnie relacyjne, które też my dzisiaj przeżywamy. Mówię o córkach i o ich ojcach. Jakiś totalny brak po prostu porozumienia w kwestii na przykład stawiania granic albo zrozumienia siebie nawzajem. Ten ojciec, którego w ogóle świetnie odegrał Adam Diop, on był bardzo opiekuńczy wobec tej córki. Ta córka z kolei była takim kolorowym ptakiem. Od dziecka właśnie bardzo lubiła różne podróże i przygody. Odgrywają Alison Deschamps. No i po prostu wydaje mi się, że też ta różnica charakterów pomiędzy nią i nim też po prostu prowadziła do różnych konfliktów. I teraz nie wiem, bo ty dzisiaj idziesz na ten spektakl.
0: Idę.
1: I ja tak mega bardzo ostrożnie opowiadam o nim, bo nie chcę tobie po prostu zdradzić zakończenia. Ale zakończenie jest bardzo dramatyczne. W sensie my już jakby spodziewamy się,
0: w którą stronę to będzie szło.
1: W którą stronę to będzie szło, tak, tak. Bo tam jest bardzo istotny temat właśnie tego życia na Marsie. Ponieważ ta córka zdecydowała się wziąć udział w takim eksperymencie, który pozwoli właśnie przenieść ludzkość na tego Marsa, bo na Ziemi już nawet nie są możliwe uprawy. Tam są takie świetne konwersacje między nimi, kiedy na przykład ten ojciec mówi o tym, że poszedł kupić na jakimś nielegalnym targu jajka, że już uprawy tutaj nie są możliwe, a ona z kolei mówi mu, że o, na Marsie za chwilę w naszym laboratorium wyprodukujemy pierwszą oliwę z oliwek bez oliwek, bez hodowli oliwek. To są tego typu rzeczy i na przykład okej, dobra, powiem ci to, bo to jest bardzo istotne i jakby nie umiem inaczej o tym opowiedzieć, ale no właśnie, córka bierze udział w eksperymencie, żeby przenieść ludzkość na Marsa, żeby uratować się właśnie rodzaj ludzki. No i tam jednym z protokołów, za którymi ona musi podążać, jest to, że ona codziennie pije specjalny napój, który powoli wymazuje jej pamięć o Ziemi.
0: Wow.
1: I jeżeli możesz się spodziewać też, że powoli wymazuje jej pamięć na temat jej rodziny i jej ojca.
0: Okej.
1: I tam są takie piękne konwersacje, na przykład jak ten ojciec próbuje jej opisać, jak smakuje pomidor, bo ona już nie pamięta tego, że pomidor smakuje tak i tak, albo jak byłaś mała, to stało się to i to. Ona powoli, ona zaczyna zapominać te wszystkie rzeczy.
0: Mam teraz swoje wyobrażenie, że to jest poruszające na dwóch poziomach i perspektywy potencjału przyszłości, która mogłaby nas czekać i to w jaki sposób coraz mniej zasobów możemy mieć z czasem, ale to już wiemy. Mhm. A druga perspektywa to relacyjno rodzic-dziecko wgłębianie się w relacje i problemy z tym związane i z komunikacją rodzic-dziecko.
1: Absolutnie.
0: Tak to sobie wyobrażam, bo może jeszcze nie byłem, bo idę dzisiaj.
1: Tak, masz rację totalnie i a propos jeszcze tej relacyjności dzieci-rodzice, to padają z ust tego ojca takie słowa, że oni tam, teraz nie pamiętam dokładnie jak to było, ale oni takie ogromne katastrofy klimatyczne nazywali, mieli jakąś nazwę na to, że tam powiedzmy, że pierwsza katastrofa, druga katastrofa, trzecia katastrofa. Trochę jak my, pierwsza wojna światowa, to druga wojna światowa, coś w ten deseń. To on mówi, że po drugiej takiej katastrofie on już był pewien, że on nie chce dzieci, bo on nie chce przynosić na ten świat jakiegoś kolejnego życia, żeby to dziecko po prostu musiało się męczyć, no i żyć się w taki sposób. No ale ta córka okazała się po prostu niespodzianką. Oczywiście bardzo się cieszył z tego, że będzie mieć córkę, ale też właśnie padły takie słowa a propos właśnie dyskusji, która trwa też dzisiaj, tak? Bo wiele osób ma w ogóle wątpliwości co do posiadania potomstwa, tak. Patrząc na aktualny stan, nawet nie tylko naszej natury i tego, co się dzieje, ale klimatu, ale też nawet po prostu patrząc na sytuację polityczną i gospodarczą. No, ale o tym już więcej raczej myślę, że nie będziemy mówić.
0: Ja mam jeszcze pytanie jedno.
1: Dobrze.
0: Biorąc pod uwagę, że przenosimy się do roku 77, tak?
1: Tak, tak.
0: W jaki sposób, jak czujesz obecnie w perspektywie wizualności i scenografii, jeśli chodzi o pokazanie przyszłości?
1: Świetnie, właśnie o tym chciałam powiedzieć teraz, więc świetnie, że zadałeś to pytanie. To jak powiedziałam wcześniej, ta scena była obrotowa i każdy z aktorów miało swoje półkole i myślę, że dosyć stereotypowo został ten Mars przedstawiony, czyli mamy po prostu taki rudy jakiś tam piach, mamy jakąś taką skałę o konkretnej takiej fakturze, ale to, co mi się podobało, to to, że córka miała bardzo futurystyczne ubranie z lnu i uważam, że to było świetne. Trochę mi się skojarzyła z Natalie Portman w Gwiezdnych Wojnach. To, co miała na sobie, także super. No a z kolei ta ziemska strona tego półkola była przedstawiona, no... Był tam konar drzewa, który już totalnie nie miał żadnych liści, widać że było, że jest martwy. Jest tam też gramofon, którym ojciec co jakiś czas puszcza piosenkę, która była ulubioną piosenką jego właśnie zmarłej żony i matki tej córki. No oni razem ją śpiewają po portugalsku, bo matka była Portugalką. Także tak, no myślę, że ten Mars został dosyć stereotypowo przedstawiony, ale to jest dla mnie okej, w ogóle mi to nie przeszkadzało.
0: Bo to jest tylko tło.
1: bo to jest tylko tło. I też chciałam tutaj powiedzieć, już kończąc temat dystansu, że córka i ojciec co jakiś czas przechodzą w swoje sfery. Jest na początku bardzo mocno się ich trzymają i kiedy mówią do siebie, to mówią do widowni, bo oni nagrywają te swoje wiadomości i mówią oczywiście per ty, ale mówią to do nas, do widowni.
0: Super, to genialnie.
1: A potem to już się coraz bardziej rozszczelnia i oni wchodzą w te swoje strefy i nawet czasem patrzą na siebie i tak jakby ze sobą rozmawiali, rozumiesz?
0: Pomimo, że są sobie odlegli tak bardzo.
1: Tak, pomimo, że jakby są w tej samej galaktyce, haha, ale są na totalnie innych planetach, no i też tam był taki wątek, że podróż tej córki trwała chyba 6 miesięcy, żeby dostać się na tego Marsa. Także tak, no zakończenie jest po prostu totalnie rozwalające i ja nie chcę ci go teraz tutaj zdradzać, żebyś miał też dzisiaj przyjemność z tego spektaklu.
0: Dziękuję.
1: A dzisiaj dystans możemy zobaczyć o godzinie 17 w Auli Artis i ja was serdecznie zapraszam, jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek szansę zobaczyć go w Europie, w innym kraju, albo może jeszcze dzisiaj zostały jakieś bilety, nie jestem pewna, to absolutnie warto, ponieważ jest to najlepszy spektakl, jaki widziałam w życiu. I ja teraz naprawdę mówię to z ręką na sercu. Uważam, że on przedstawia wszystko to, czym powinien być współczesny teatr. I na tym myślę, że możemy zakończyć, bo to było bardzo mocne. Wracamy jeszcze za chwilkę do was z relacją z Kina Kobiet, na którym wczoraj był Bartek.
0: Tak, więc zaraz o bracie i o braku sióstr opowiemy.
1: Czyli zostajemy w rodzinie.
0: Tak, zostajemy w rodzinie. Jest to.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festival. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera, 98,6 MHz.
5: Kino kobiet. W ramach festiwalu Malta codziennie możemy zobaczyć inny film i wczoraj na filmie o tytule Brat był Bartek.
6: Tak, w reżyserii Macieja Sobieczańskiego i w roli głównej Agnieszka Grochowska. Czy wiesz, kim jest Agnieszka Grochowska?
5: Tak, wiem. Ona w zeszłym roku, wydaje mi się, że... A nie, to była Agnieszka Smoczyńska, ale Agnieszka Grochowska, myślę, że kojarzy to nazwisko.
6: Czy znasz film Tylko mnie kochaj?
5: No, tak.
6: Ona tam grała. I ja po prostu... Ja nie wiedziałem o tym, że ona będzie grała w tym filmie. I to było dla mnie zaskoczenie, kiedy zobaczyłem, że ona będzie po seansie. Ale o tym za chwilę.
5: Czy to było spełnienie twojego marzenia, o którym nie miałeś pojęcia,
6: tak,
5: że je masz?
6: Tak. Tak, wow. Może to nie było tak, gdybym spotkał Danu Testenkę, bo to jest moje największe marzenie w życiu.
5: Danu, kiedy się spotkałam, powiedziała mi dzień dobry na kulisach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.
6: Ja przejdę dalej, bo tylko mnie zirytujesz. Przechodzimy. Seans Brat. Był to jeden z pierwszych razy, kiedy można go oglądać w Polsce. Jest to poruszająca historia rodziny próbującej odnaleźć się w rzeczywistości naznaczonej przemocą, niespełnionymi ambicjami i narastającym chaosem. 14-letni Dawid ma młodszego brata, z którym jego relacja jest bardzo miła. Są bardzo do siebie wspierający, ale w tym samym czasie widzimy zmagania związane z tym nieobecnością ojca, który jest w więzieniu, a w tym samym czasie przemoc, która wychodzi poprzez i judo, ale też po prostu fakt, że przemoc bywała wcześniej w domu, wychodzi jako echo związane z problemami z docieraniem do dzieci przez matkę na przykład.
5: Mhm. A jak ta matka jest przedstawiona w filmie?
6: Myślę, że to było bardzo realistyczne i bardzo, jest to bardzo częsty motyw, który może po prostu wiele kobiet, przede wszystkim matek, może odczuć, że rezonuje z tym, kiedy czujesz pewnego rodzaju bezsilność związaną z działaniami swoich dzieci. Tak. I ty w jakiś sposób możesz być zaskoczona tym, co umysł młodej osoby może wymyśleć i zrobić nieodpowiedniego, za co jesteś odpowiedzialna jako rodzic, pomimo, że wiesz, że to nie jest do końca twoja wina.
5: Jasne. Bo jakby właśnie ja nie jestem matką, ale wydaje mi się, że w ogóle bycie rodzicem, jakby oczywiście do pewnego momentu mamy trochę kontrolę nad kształtowaniem swoich dzieci, ale potem większość z tego przyjmuje środowisko i tak naprawdę my już nie jesteśmy w stanie po prostu tego kontrolować i rzeczywiście może ono ukształtować w bardzo odmienny niż to, kim my jesteśmy sposób, nasze dziecko.
6: I właśnie tak jest, ale to jest taka historia, że nie musisz widzieć jakichś flashbacków z przeszłości, jak dzieci były traktowane, żebyś odczuła konsekwencje, dlaczego, w jaki sposób świat może wyglądać w tym przypadku. I to jest duża zaleta tego filmu. Film jest bardzo poruszający. Jest w nim przemoc, ale przemoc jest obrazowana w bardzo brutalny sposób, prawie że. Są takie momenty, kiedy jest brutalna, ale zwyczaj przejawia się poprzez bitwy w judo. Więc jak się domyśla, się to jednak mimo wszystko jest to przystępne do oglądania i nie jest to problem. Ale no, nie udawajmy, to są role dzieci. Aktorzy jeszcze wiadomo, że nieprofesjonalni, zestawieni z aktorką, która jest już bardzo doświadczona i już rozpoznawalna i to jest niesamowite, w jaki sposób dochodzi do po prostu chemii i takie pewne wrażenie, jak gdyby oni naprawdę byli rodziną. Myślę, że po prostu relacje i interakcje między dziećmi a matką są kolejną dużą zaletą w filmie.
5: A mniej więcej w jakim wieku te dzieciaki są w filmie?
6: W filmie mają 14 i 9, ale akurat dzieci były młodsze, kiedy to nagrywały, a kiedy film wychodził i była jego premiera pierwsza, to one miały tyle lat, ile miały właśnie w filmie. Bo różnica wieku się zgadza między nimi. I to jest w ogóle super. Easter egg po prostu się zrobił. Podobnie, ale były młodsze.
5: Podobnie jak franczyza Harry Potter. Tam też była taka sytuacja. Tak wiekowa. Tak mi się wydaje.
6: No to okej, to myślę, że to było takie coś.
5: Ale mówisz o właśnie właśnie, że mówisz o takich w ogóle szczegółach tej produkcji, czyli zapewne rozmowa po filmie musiała być długa i bardzo interesująca.
6: Tak było. Był zarówno reżyser i właśnie główna aktorka Agnieszka. Miałem okazję dowiedzieć się różnych ciekawych, może takich smaczków na temat filmu, których nie dowiedziałbym się z internetu. Takie mam wrażenie.
5: Jasne.
6: Film zaczął się jako krótki metraż, jako pomysł studenta samego reżysera, który chciał zrobić krótką etiudę na temat relacji braci, ale to zostało zmiksowane trochę z tym, co odczuwał sam reżyser, ponieważ sam inspirował się relacją ze swoim starszym bratem, nie poprzez sytuację, konkretnych sytuacji przemocowych, ale to w jaki sposób można powiedzieć, że on dedykuje ten film do swojego brata, który jest starszy i z którym relacje ceni. I myślę, że to jest najważniejszy, może i najmocniejszy wątek tego filmu, czyli to w jaki sposób to wsparcie jest obustronne i jest bardzo intensywne w bardzo młodym wieku. Ale no oczywiście może się pojawić parę pytań. W związku z tym, że jest to kino kobiet,
5: a
6: jest pewne wrażenie, jak gdyby relacja braci była najmocniejsza. Nie wiem, czy już możemy do tego przejść, bo jeszcze chciałaś coś
5: powiedzieć. Myślę, że, pomyślałam sobie tylko, że właśnie, bo powiedziałeś teraz, że jest to cykl o tytule Kino Kobiet i no jakby z namysłu ta nazwa ma mi, jakby po prostu mnie informuje o tym, że rzeczywiście te głosy kobiet w filmach będą najważniejsze, ale ja sobie pomyślałam, że bardzo się cieszę, że taki film w Polsce powstał, o relacjach braterskich, które potrafią być bardzo trudne, też o tym, w jaki sposób utylizować tą agresję i przemoc, którą wiele dzieciaków ma w sobie w trakcie dorastania i to jest jak najbardziej normalne. I jakby wiemy, że przecież no system edukacji w Polsce i w ogóle nasz system państwowy, teraz jest z tym lepiej, ale nie zawsze najlepiej wspiera dzieciaki, dlatego wiele takich sytuacji może się po prostu zdarzyć.
6: I to też to wybrzmiewa w filmie. Bez spoilerów, ale to też wybrzmiewa, więc w dobrym kierunku myślisz.
5: Okej, ale właśnie mam tutaj taką zagwozdkę, to co teraz zacząłeś. Super, że ten film powstał i skupia się na tych chłopakach, no ale jakby jest to cykl kino kobiet.
6: Tak. I dla mnie rola matki została potencjał roli tego, co może pokazać z perspektywy matki został niewykorzystany i to ja bardzo cały czas liczyłem, że poczuję, że reprezentatywność po prostu będzie pokazana i że ta matka stanie się najważniejsza w tym filmie, bo moim zdaniem to też byłoby ciekawe i mocne w inny sposób, bo jednak to jest duże obciążenie i duże odpowiedzialność, która na niej ciąży, ale pomimo wszystko sama aktorka Agnieszka Grochowska zagrała moim zdaniem super.
5: Pozdrawiamy cię, Agnieszka.
6: Pasowała idealnie do tej roli. Nie widzę nikogo innego.
5: Myślę, że też ten film trafił po prostu w ten cykl, ponieważ też żałuję, nie widziałam tego filmu, ale też żałuję razem z tobą, że ta figura matki nie została jeszcze bardziej rozwinięta i bardziej pogłębiona, ale pomyślałam sobie, że może to był po prostu jeden z tych filmów, który też mógł na ten temat wskrzesić dyskusję i to też może być istotne dla samego cyklu, tak?
6: Tak, to zgadzam się. W ogóle bardzo spodobało mi się to, że sama Agnieszka, kiedy dostała scenariusz, dostała propozycję tej roli, na początku nie miała w ogóle cienia zrozumienia dla swojej postaci i kompletnie nie wiedziała, jak ma to zagrać. W tym samym czasie, kiedy nagrywali to, ona miała już 3-letnie dziecko i nagle ona musi podejść zupełnie w inny sposób do roli matki i mówić rzeczy, których by nie powiedziała normalnie do dziecka. Są mocne słowa, są trudne sytuacje, więc to jest ciekawe, w jaki sposób te zmaganie musiała przeżyć w taki nowy sposób dla siebie.
5: Tak, też prywatnie, że to przeżywała symultanicznie z tym, co jej postać też przeżywała.
6: Myślę, że tak. Albo raczej może wyuczyła się przez swoją postać, jaka nie powinna być jako matka. Może to jest moja taka teoria. Myślę, że w tą stronę może raczej.
5: Po każdym pokazanym filmie w ramach cyklu Kino Kobiet jest rozmowa z twórcami lub właśnie z aktorami, którzy brali udział w tych produkcjach. Także serdecznie was zachęcamy, bo tak jak widać, ta dyskusja zapewne bardzo pomaga.
6: I bardzo dużo wnosi.
5: I bardzo dużo wnosi, dokładnie.
6: Więc jeszcze, oczywiście w zapowiedzi jeszcze powiemy, co dzisiaj będziecie mogli obejrzeć, ale moim zdaniem, jeżeli znajdziecie możliwość obejrzenia filmu Brat, to zachęcam, ale zależy, czego szukamy w tym filmie.
5: Myślę, że po tej rozmowie, jeżeli komuś przypadło do gustu te tematy, to myślę, że jak najbardziej zachęcamy. Za chwilkę jeszcze więcej o kinie kobiet, ale też o tym, co dzisiaj w ramach Malty możecie przeżyć.

0: No i tak jak obiecaliśmy, na koniec każdego studia maltańskiego mówimy wam krótkie zajawki tego, co możecie obejrzeć dzisiaj. I razem tutaj nasz zespół zdecydował, że będziemy wam po prostu mówić o rzeczach, które są otwarte, które są bez wejściówek, tak żebyście bez problemu mogli uczestniczyć w Malcie, ponieważ ta wiele takich plenerowych wydarzeń udostępnia. Także zaczniemy teraz może od Kina Kobiet, które dzisiaj możemy zobaczyć.
1: Dobrze, zacznijmy od Kina Kobiet w takim razie. O 21.30 w Parku Starego Browaru w serii Kina Kobiet film Przepięknie ze spotkaniem z aktorkami Martą Nieradkiewicz i Katarzyną Herman oraz reżyserką Katrą Piwiezentew. Jest to kolejna sytuacja, kiedy możemy porozmawiać i z aktorami, i z reżyserami, a po dzisiejszej audycji możemy wynieść, że jest to warte do zrobienia, nawet jeżeli nie znamy na przykład, albo nie wiemy, kto to jest, to potem możemy się bardzo pozytywnie zaskoczyć, tak jak ja się zaskoczyłem. Ale jedyne co dodam, proszę wziąć ze sobą bluzę. Wieczorem jest bardzo, jak zajdzie słońce, jest bardzo zimno.
0: Tak, zdecydowanie. Żebyście nie byli chorzy, chore i żebyście mogli do końca do niedzieli na Malcie z nami tutaj przebywać. W drodze na ten film zachęcam was do zajrzenia na Plac Wolności, ponieważ tam o godzinie 21 będzie Down, czyli plenerowy duet tancerki i perkusisty, który to jest autorstwa szwajcarskiej choreografki Melissy Giggs. Spektakl będzie na schodach na Placu Wolności. No i myślę, że tutaj będzie bardzo energetycznie, będzie dużo nacisk oczywiście na ten rytm. Całość trwa tylko 25 minut, więc myślę, że można sobie zrobić krótki przystanek.
1: Tak, szybka,
0: i potem
1: szybka jazda.
0: Szybka jazda, żeby się rozgrzać i potem siedzieć do nocy albo do którejś nad ranem na Kinie Kobiet.
1: Ale jeszcze za dnia, bo o 17.30 w klubie festiwalowym kolejny z serii Głosów Kobiet, spotkanie tym razem z Samantą Szweblin w ramach spotkania wokół jej książki. Jest to jedna z najważniejszych współczesnych autorek literatury iberoamerykańskiej i przyjedzie do Poznania w ramach cyklu. Jest ona argentyńską pisarką, mistrzynią krótkiej formy i autorką prozy wymykającej się z prostych klasyfikacji. Opowie o swoim zbiorze Dobre i Złe o 17.30 w klubie festiwalowym.
0: I warto pójść, bo to już będzie ostatnie spotkanie w ramach Głosów Kobiet i tutaj kuratorem tego całego cyklu był Michał Nogaś. To chyba padło, ale myślę, że warto to podkreślić.
1: Za każdym razem zadaje bardzo ciekawe pytania, więc warto posłuchać jego też.
0: Jest przygotowany.
1: Tak, jest przygotowany.
0: No to świetnie. Ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj ostatni raz w ramach Malty Festival nasz dział kultury wyjdzie z murów Radia Afera i będziemy stacjonować od godziny 18 do godziny 20 w Centrum Festiwalowym. No i tam tak samo jak w zeszły wtorek będziemy prowadzić rozmowy z różnymi artystami, ale też twórcami Malta Festival. Mogę już teraz zapowiedzieć, co bardzo mnie ucieszyło, bo dostałam tę wiadomość dzisiaj rano, że na tej transmisji na żywo będziemy przeprowadzać wywiad z aktorem, który pomagał Magdalenie Cieleckiej przygotować się do performansu The Second Woman, który to rozpocznie się już w ten piątek. Przypomnijmy, że jest to performance, który trwa 24 godziny. I podczas tego performansu ona odegra sceny z setką mężczyzn. Sceny dotyczą tutaj końca relacji i zerwania, taki jest główny temat. No i oczywiście tym aktorem jest Rafał Maćkowiak. Także jestem bardzo podekscytowana.
1: Ciekawe, co będzie mógł zdradzić.
0: Co on zdradzi, dokładnie, no bo jakby performance zaczyna się w piątek, także jeszcze myślę, że tutaj może nam tylko właśnie Radio Afera zdradzić jakieś bardzo, bardzo wewnętrzne wiadomości, które nigdzie indziej nie padły, także serdecznie zapraszamy. Nadajemy od godziny 18 do godziny 20. No jesteśmy stacjonarnie w Centrum Festiwalowym, więc można też przyjść i z nami również pogadać.
1: I tym oto miłym, ale nie 24-godzinnym akcentem, bo godzinnym akcentem kończy się nasz czas i Studio Maltańskie dzień czwarty. czwarty. Studio Maldańskiego dobiega końca. Dzisiaj mówili dla was Bartosz Czyżyk,
0: Michalina Janos, a realizował nas Grzegorz Nowacki. To jest moje ostatnie Studio Maldańskie. Tak, bo dołączy też do nas, znaczy Marta Głogowska już współprowadziła, a dołączy jeszcze Jagna Jaskowiak w weekend.
1: A ja wrócę w niedzielę, obiecuję.
0: Także zachęcamy was do piątku, nadajemy od godziny 10 do 11, a w weekend, w sobotę i w niedzielę od godziny 8 do 9. Słyszymy się i widzimy się na Malcie.
1: Słuchajcie.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie Studia Maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
0: Słyszymy się po aferanku.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Altermixer. W Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festival. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.00.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
2: I've named this one
3: Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
3: Każdy czwartek o godzinie 22.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
0: Reklama.

da się tak po prostu wyjechać, tylko zawsze coś się z tym wiąże. Jakieś takie zagubienie, z jednej strony chęć zaczęcia czegoś nowego, a z drugiej jakoś ci tak samotnie w tym wszystkim i chcesz wrócić, ale wiesz, że

0: że jesteście sam fakt.
1: Stary to fanatyk kultury.
2: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
3: Cześć, z tej strony Karolina Duchiewicz i mam nadzieję, że jeszcze się nie przegrzałeś, bo dzisiejsza noc będzie długa i pełna ciekawych wydarzeń, o których teraz ci opowiem.
1: Przynęta kulturalna.
3: Trzy noce po ciemnej stronie dźwięku. Gdy większość miasta będzie spać, ty zanurzysz się w świecie mrocznych dźwięków, pulsujących świateł i tańca do świtu. Dark Decay Festival przez trzy noce przejmie poznański klub Dwa Progi, wypełniając go gotyckim rockiem, dark wave'em, postpunkiem i innymi odcieniami muzycznego mroku. Czekają na ciebie koncerty artystów z całego świata. Wyjątkowa atmosfera i społeczność, która najlepiej czuje się po zmroku. A kiedy wybrzmi ostatni bis, noc wcale się nie skończy. After Party pozwoli utrzymać ten stan jeszcze dłużej. To trzy dni, podczas których mrok nie jest tłem, lecz głównym bohaterem. Dwa Progi, godzina 17. Przenieś się do Wielkiej Brytanii przez kinowy ekran. Co sprawia, że niektóre filmy zyskują status kultowych i pozostają w pamięci na dekady? Cykl Cool Britannia w kinie Muza zaprasza cię do odkrywania najciekawszych i najbardziej charakterystycznych dzieł brytyjskiej kinematografii, które najlepiej smakują na dużym ekranie. Tym razem zobaczysz biznesmena gwiazdy, pełną subtelnego humoru i szkockiego uroku, opowieść o zderzeniu wielkiego biznesu z lokalną społecznością. Projekcję poprzedzi wprowadzenie, a po seansie będzie okazja do wspólnej dyskusji o filmie i jego miejscu w brytyjskim kinie. Kino Muza, godzina 18.30. Premierowa odsłona Zdziśka. Czy jedno przypadkowe zdarzenie może zmienić całe życie? W tej niezwykle osobistej opowieści Zdzisław Fardein wraca do wydarzeń ze swojej młodości, odsłaniając historię pełną napięcia, zaskakujących zbiegów okoliczności i momentów, których wydają się wymykać logice. Na tle Polski lat 50. obserwujemy drogę nastolatka zmuszonego do szybkiego dorastania w świecie, który nie daje prostych odpowiedzi. To spektakl oparty na wspomnieniach, ale daleki od sentymentalnej podróży w przeszłość. Po premierze odbędzie się spotkanie ze Zdzisławem Fardeinem. Teatr Nowy, godzina 20.
4: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: Alter Mixer.
1: A lovely area before you come here, lovely.

0: Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
2: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia.

0: Autopromocja. We're all living in America. America.
1: America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak...
4: reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.
6: Chcę powiedzieć je.
5: Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
4: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na te

0: Autopromocja. Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
1: 21 wiek, panika i afery.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

Tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: stan.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Czwartek, 25 czerwca, czyli czas na hurtownię. Dzisiaj za realizację odpowiada Olga Grumowicz, a za mikrofonami
3: Natalia Rutkowska oraz
2: Zofia Frankiewicz. Dzisiaj w programie będzie konkurs już za kilka minut. Dodatkowo powiemy o tym, co dzieje się w Poznaniu, zerkniemy do kalendarium, do naszych nowości muzycznych oraz będziemy gościć dwie gościnie z Teatru Artyfuzja. Będzie u nas w studiu Wiktoria Szczepaniak oraz Emilia Stróżyńska, które są event menadżerkami i zapowiedzą dwa spektakle, Artyfuzja oraz Wyjście M, to o godzinie 15:40.
3: Tak, zaglądamy też, kto obchodzi dzisiaj imieniny. Jest to Dorota, Łucja, Prosper oraz Maksym i ślemy dla nich serdeczne życzenia. Oraz z takich nietypowych świąt mamy dzisiaj Dzień Marynarza.
2: Tak, jest Dzień Marynarza, także też mam nadzieję, że marynarze nas może gdzieś słuchają w jakimś porcie czy na szerokich wodach. Również życzymy wszystkiego dobrego. No i gramy do godziny 16, więc zostańcie z nami.

0: Dzisiaj taki trochę wyjątkowy dzień, bo mamy dla was aż dwa konkursy dzisiaj. Jednym z nich jest konkurs, gdzie można wygrać dwie wejściówki podwójne na Teal Fest w Lipsku. Jest to dwudniowy festiwal muzyki industrialnej i metalowej. Gospodarzem jest wokalista Rammstein Till Lindemann i on jest głównym tutaj bohaterem tego wydarzenia, można by powiedzieć, ale jednocześnie będzie taki zespół jak na przykład Ministry pod przewodnictwem frontmana Ala Jurgensena, więc jak najbardziej tutaj zapraszamy. Teal Fest odbywa się 3 i 4 lipca przy Pomniku Bitwy Narodów w Lipsku. No i właśnie jak najbardziej takie podwójne wejściówki można u nas wygrać. I rozwiązanie konkursu jest jutro do godziny 20, także do tego czasu można słać do nas SMS-y na numer 7248 i w treści takiego SMS-a wpisać słowo afera. Teal, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Jaki jest twój ulubiony utwór Teala Lindemanna i dlaczego? Koszt takiego SMS-a to 2,46, tak jak wspomniałam. Czekamy do godziny 20 do 26 czerwca. No ale to nie wszystko, bo mamy drugi konkurs, o którym wspomniałam.
1: Tak, dzisiaj tak wyjątkowo, ponieważ nie jeden, a dwa konkursy. I drugim konkursem jest do wygrania podwójna wejściówka na Enea Edison Festival, który odbędzie się w Baranowie koło Poznania. Jest to już 8. edycja tego festiwalu i odbędzie się on 3 i 4 lipca na terenie hotelu Edison. Jest to taki festiwal skierowany głównie, powiedziałabym, do fanów polskiej muzyki, ponieważ będą tam takie klasyki jak Miss Lovitz, Vito Bambino, Natalia Schroeder, ale również nowsze brzmienia bardziej młodzieżowych artystów jak Livka czy Daniel Godson. A żeby taką podwójną wejściówkę zdobyć, trzeba odpowiedzieć na pytanie, która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku? Był mały spoiler podczas poprzedniej wypowiedzi. I rozwiązanie tego konkursu odbędzie się 30 czerwca, chwilę po godzinie 10 w Aferanku. Odpowiedź na to pytanie wysyłamy pod numer 7248, dodając słowo afera, następnie Edison, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi, która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku. Koszt takiego SMS-a 2,46.
0: Także jeżeli nie macie planów na 3 i 4 lipca, to my wam te plany właśnie robimy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera.

0: Natalia, tutaj mam do ciebie takie pytanie. Co ty byś dzisiaj chciała?
1: Ja bardzo chciałabym zdać egzamin z analizy ilościowej w ekonomii, zdać sesję i mieć już wakacje.
0: A kiedy masz ten egzamin?
1: Ten egzamin już był, ale nie wiem, jak wyniki z niego będą.
0: Aha, czyli to teraz takie naprawdę wróżenie trochę.
1: Tak, wróżenie z fusów.
0: No to ja mam nadzieję, że również zdałaś, żebyś miała te wakacje jak najdłużej. No ja na przykład chciałabym napisać pracę magisterską jak najszybciej, bo zostały mi 2 tygodnie, żeby ją skończyć, a jestem lekko w lesie. Ale ja tu też jestem ciekawa, co Satzmajo by chciał. Co
1: tak, myślisz? Właśnie ciekawe, czego on by chciał. Czy chciałby mieć już wakacje, a może myśli o czymś innym? I to go dowiemy się już teraz.
0: Teraz dowiemy się właśnie, bo to jest nasza nowość w aferze. Także jak chcesz Satzmajo?

0: tę niedzielę odbywają się 70. obchody Poznańskiego Czerwca i lokalizacja jest przeniesiona. I powód jest bardzo prosty. Myślę, że można to łatwo odczuć.
1: Tak, właśnie pogoda dzisiaj nam dopisuje. Mamy aż 33 stopnie w Poznaniu i jest bardzo upalnie. Dlatego obchody Poznańskiego Czerwca zostały przeniesione, ponieważ pogoda, prognozy pokazuje, że pogoda, temperatura może przekroczyć 39 stopni, a wartość odczuwalna może być nawet do 50 lub 55 stopni.
0: Tak, więc bardzo dużo. Z tego względu, że w niedzielę ma być największa fala upałów, te obchody są przeniesione i są przeniesione na aulę Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. No i tutaj powód jest bardzo prosty. Chodzi o bezpieczeństwo uczestników.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, z tej strony Karolina Duchiewicz i mam nadzieję, że jeszcze się nie przegrzałeś, bo dzisiejsza noc będzie długa i pełna ciekawych wydarzeń, o których teraz ci opowiem.
0: Przynęta kulturalna.
2: Trzy noce po ciemnej stronie dźwięku. Gdy większość miasta będzie spać, ty zanurzysz się w świecie mrocznych dźwięków, pulsujących świateł i tańca do świtu. Dark Decay Festival przez trzy noce przejmie poznański klub Dwa Progi, wypełniając go gotyckim rockiem, dark wave'em, postpunkiem i innymi odcieniami muzycznego mroku. Czekają na ciebie koncerty artystów z całego świata, wyjątkowa atmosfera i społeczność, która najlepiej czuje się po zmroku. A kiedy wybrzmi ostatni bis, noc wcale się nie skończy. After Party pozwoli utrzymać ten stan jeszcze dłużej. To trzy dni, podczas których mrok nie jest tłem, lecz głównym bohaterem. Dwa Progi, godzina 17. Przenieś się do Wielkiej Brytanii przez kinowy ekran. Co sprawia, że niektóre filmy zyskują status kultowych i pozostają w pamięci na dekady? Cykl Cool Britannia w kinie Muza zaprasza cię do odkrywania najciekawszych i najbardziej charakterystycznych dzieł brytyjskiej kinematografii, które najlepiej smakują na dużym ekranie. Tym razem zobaczysz biznesmena gwiazdy, pełną subtelnego humoru i szkockiego uroku, opowieść o zderzeniu wielkiego biznesu z lokalną społecznością. Projekcję poprzedzi wprowadzenie, a po seansie będzie okazja do wspólnej dyskusji o filmie i jego miejscu w brytyjskim kinie. Kino Muza, godzina 18:30. Premierowa odsłona z Dziśka. Czy jedno przypadkowe zdarzenie może zmienić całe życie? W tej niezwykle osobistej opowieści Zdzisław Fardain wraca do wydarzeń ze swojej młodości, odsłaniając historię pełną napięcia, zaskakujących zbiegów okoliczności i momentów, których wydają się wymykać logice. Na tle Polski lat 50. obserwujemy drogę nastolatka zmuszonego do szybkiego dorastania w świecie, który nie daje prostych odpowiedzi. To spektakl oparty na wspomnieniach, ale daleki od sentymentalnej podróży w przeszłość. Po premierze odbędzie się spotkanie ze Zdzisławem Fardainem. Teatr Nowy, godzina 20.
3: Radio Afera.

0: Zaglądamy do kalendarium. Mamy dzisiaj 25 czerwca i dokładnie 25 czerwca 1447 roku w katedrze wawelskiej arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot konorował na króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka.
1: A to ja mam inną ciekawostkę związaną z kalendarium, bo w 25 roku naszego wieku astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak poleciał w kosmos. No i tutaj ciekawostka, bo pierwszy Polak poleciał 27 czerwca, czyli no można by powiedzieć, że za dwa dni będzie miał swoją rocznicę i było to w roku 1978 i był to Mirosław Hermaszewski i jego lot. On spędził na tej orbicie ponad 7 dni, okrążył Ziemię. Także no myślę, że ciekawe daty mamy w tym czerwcu.
0: Tak, bardzo ciekawe i obie związane z kosmosem. Teraz zaglądamy do kalendarium muzycznego i dokładnie 25 czerwca 2018 roku premierę swojego singla miał Sunbeard. I teraz na naszej antenie

0: Serwis komunikacyjny.
1: Uf, jak gorąco, jest godzina 15.32 i mamy 32 stopnie Celsjusza, a odczuwalna to 33 stopnie, pełne słońce. I co ciekawe, to na dobrą sprawę by w nocy temperatura ma zejść do minimalnej 15 stopni. I co najlepsze, to pogoda się dopiero rozkręca i swój pik, jeśli chodzi o temperatury, ma osiągnąć w niedzielę, ma być to aż 42 stopnie Celsjusza, ale na szczęście już od poniedziałku ma być nieco zimniej, bo całe 27.
2: Zaglądamy na drogi i tutaj niestety nie mamy dobrych informacji. Rondo Śródka stoi, tak jak zwykle, Królowej Jadwigi stoi, Rondo Rataje stoi, tak samo jak ulica Jana Pawła II. Rondo Szczęśliwej Podróży stoi, Koponiera stoi, Rynek Jarzycki również stoi. Jeżeli zalecamy przysiąść się do komunikacji miejskiej, aby uniknąć spania w korkach.
0: Autopromocja.
3: I've named this one Post Office.
4: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
2: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
1: Reklama. Hurtownia na 98,6.

0: Mamy dla Was dwie propozycje konkursowe, które odbywają się tego samego weekendu, czyli pierwszy weekend lipca, 3-4. No i jeden z nich to jest Steel Fest w Lipsku, gdzie głównym artystą tego festiwalu jest Till Lindemann z Rammstein. No i będą inni artyści, takie jak na przykład zespół Ministry z przewodnictwem frontmana Ala Jorgensona. I można u nas w radiu wygrać dwie wejściówki podwójne. Rozstrzygnięcie konkursu jest o godzinie 20 jutro w piątek, 26 czerwca. No i co by trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę u nas wygrać? Otóż należy wysłać SMS na numer 7248. Tutaj zastrzegam, jest to numer 7248. Koszt takiego SMS-a to 2,46. No i w takim SMS-ie trzeba napisać słowo afera.til, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór Tilla Lindemanna i dlaczego.
1: A jeżeli niekoniecznie chcecie wybierać się do Lipska, ale również zaznać fajnego festiwalowego klimatu blisko Poznania, to chciałbyśmy Was zaprosić na festiwal do Baranowa i jest to festiwal Enea Edison Festival. To już jest festiwal taki bardziej polski, na którym można posłuchać klasyków polskiej muzyki, jak na przykład Mislowicz, Natalia Schroeder, Vito Bambino czy Margaret, ale również mamy takie bardziej młodzieżowe brzmienie jak Liwka, która grała ostatnio z Taco Hemingwayem, czy Daniel Godson. I żeby taką podwójną wejściówkę zdobyć, należy wysłać SMS-a pod numer 7248 ze słowem afera.edison, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, które brzmi, która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku. Koszt takiego SMS-a 2,46.

0: Jest ze mną na łączach już Wiktoria Szczepaniak, menadżerka, oraz w studiu jest Emilia Stróżyna, aktorka jednej z głównych ról z Akademii Ekspresji Scenicznej Artyfuzja. I z dziewczynami tutaj teraz porozmawiam o nadchodzących musicalach. Jeden z nich to jest Wyjście M, a drugie to Artywizja. Także cześć dziewczyny.
1: Cześć, cześć.
0: Tak, bardzo miło mi jest tu was gościć. No i zacznijmy może od Artywizji, bo hasło tegorocznej Artywizji brzmi jedna scena w wiele głosów. I jak wy to interpretujecie?
1: No to może ja zacznę.
2: Proszę.
1: Mamy naszą jedną scenę, na której gramy i jest wiele różnych głosów, wiele różnych osobowości, które biorą udział właśnie w naszej Artywizji w tym roku. I chcieliśmy chyba tym hasłem stworzyć takie poczucie, że każdy głos się liczy u nas i my jako grupa jesteśmy bardzo wspierający i troszczymy się o siebie nawzajem i właśnie to, tyle tam jest głosów i każdy się liczy.
0: Okej, czyli tworzycie taką jedność. Tak. A to właśnie ile jest osób? Tak mniej więcej no ile bierze udział w tych spektaklach? Czy Wiktoria może wie?
2: Ja powiem, bo ja dzierżę takie informacje zawsze właśnie dotyczące liczby naszych studentów, ponieważ Artywizja to jest musical, który jest takim musicalem finalizującym w ogóle cały rok naszej nauki i tak właśnie co roku mamy duży musical na koniec właśnie w maju albo w czerwcu. No i w tym roku osób na scenie jest 70.
0: Okay,
2: czyli czasami są utwory, w których są pojedyncze grupy, tak właśnie między 10 a 18 osób, a są też takie, w których bierze udział cała społeczność nasza, także tych osób jest wtedy 70 na scenie.
0: Ja muszę przyznać, że ja byłam na tym musicalu Artywizja na początku czerwca. Mi się bardzo podobało, też robiło wrażenie właśnie ilość, ile jest tam artystów. No i skąd pomysł, żeby stworzyć taki musical w formie Eurowizji?
2: Przyznam, że tak stricte przy całym procesie twórczym osobiście nie brałam udziału. Tutaj powierzyłyśmy w tym roku razem z Moniką Kijek, moją wspólniczką i też współzałożycielką Artyfuzji, powierzyłyśmy scenariusz siostrom Zuzi i Julii Szczepaniak, które chodzą do nas na zajęcia regularne. No i dziewczyny tutaj przyszły do nas z pomysłem, słuchajcie, lubimy Eurowizję, bardzo byśmy chciały to zrealizować, może to będzie potencjał na musical na koniec roku. No i tak to się tak de facto zaczęło. I dziewczyny rzeczywiście stworzyły spektakl, który jest bardzo wiernym, taką wierną adaptacją poznańską Eurowizji, całą konwencję. Mamy green room, mamy prowadzącą całe show i poszczególne grupy, poszczególne kraje, których nazwy w ogóle wymyślały grupy. Jest punktacja. Tak. Nie mogę niestety powiedzieć, jak się kończy ten musical, ale przyznam,
0: to trzeba
2: że to
0: zobaczyć.
2: Było zaskoczenie. Dokładnie. To było zaskoczeniem dla wszystkich, dlatego że dziewczyny do samego końca, nawet na próbie generalnej, nie zdradziły, jak się kończy. I dopiero na spektaklu wszystkie grupy się dowiedziały tak de facto, co się dzieje z wynikami.
0: Tak.
2: Mogę powiedzieć, co się dzieje.
0: My również tutaj nie powiemy, bo ja nie ukrywam, też mnie to bardzo zaskoczyło.
1: Mnie też.
0: Także jak najbardziej zachęcamy, żeby właśnie zobaczyć ten finał spektaklu. Ale właśnie mnie też interesuje, bo wygląda to jak bardzo duże wyzwanie, żeby połączyć i wokal, i aktorstwo, i taniec. Co dla was było takim największym wyzwaniem w przygotowaniach?
1: Chyba koordynacja wszystkiego.
0: Koordynacja.
2: Występujesz. Tak.
1: No wiadomo, ćwiczymy przez cały rok te różne tańce, śpiewanie, ale pod koniec, jak już faktycznie wszystko trzeba połączyć, no to wtedy dzieją się cuda.
0: A jak wyglądały próby? To były, bo tam 70 osób, no to ciężko sobie to wyobrazić, że wszyscy 70 osób się widzicie na próbie.
1: Znaczy wstępnie oczywiście próby są w poszczególnych grupach, tak w krajach w tym przypadku.
0: Okay.
1: Wszyscy przez cały rok śpiewamy, głównie śpiewamy i dopiero taniec przychodzi już, kiedy się zbliża ta artyfuzja, i raczej artywizja, przepraszam. No i
0: A ty, tak. Emilia, co poczułaś, jak skończył się właśnie, skończyła się Artywizja tam na początku czerwca? No i grasz jedną z głównych ról, więc co czułaś zaraz po? Bo ja przyznaję, naprawdę zrobiłaś na mnie ogromne wrażenie.
1: Dziękuję.
0: Mi się bardzo, bardzo podobało.
1: Jeju, czułam bardzo dużo. Czułam po pierwsze dumę z siebie. W ogóle ludzie na backstage'u, tak jak wcześniej mówiłam, jesteśmy, strasznie się o siebie troszczymy i po prostu wszystkie te pozytywne feedbacki, jakieś słowa wsparcia, że Boże, Sandra, to była moja ulubiona postać. Jeju, powinnaś w ogóle wszędzie występować. I było mi...
0: Zgadzam się.
1: Dziękuję. Tak, i po prostu jak się ta kurtyna zaczynała powoli zamykać, tak, to poczułam taki trochę smutek, bo chciałam, żeby to trwało dłużej.
0: A za kulisami jak wyglądało? Było dużo stresu, czy tak właśnie na spokojnie wszyscy się wspieraliście?
1: No wiadomo, wspieraliśmy się. Czy był stres? Wiadomo, no zawsze jest stres przed wyjściem, ale właśnie w grupie siła. I po prostu jak ktoś był zestresowany, to się uspokajaliśmy nawzajem, albo że dawaj, lecisz, teraz twoja kolej, coś tego typu. No wiadomo, to podnosi na duchu bardzo.
0: Czyli Artywizja, drugi raz, kiedy ten spektakl będzie grany, to już w ten poniedziałek, tak? 29 czerwca. No to jakbyście zachęciły tutaj słuchaczy, żeby do was przyszli zobaczyć?
1: No chyba wstępnie już było powiedziane, że zakończenie wszystkich po prostu będzie intrygować.
0: Tak, tak. Myślę, że to jest zdecydowanie największa zachęta. A drugi spektakl to Wyjście M. O czym jest?
2: Wyjście M to jest nasz spektakl autorski, do którego scenariusz napisała Aleksandra Mazoń, a muzykę Radosław Mateja. Monika Kijek zajęła się reżyserią. Łukasz Walczak, czyli nasz też nauczyciel tańca i choreograf właśnie chociażby Artywizji, który miałeś przyjemność zobaczyć, też tworzył choreografię właśnie do spektaklu Wyjście M. To jest kameralny spektakl muzyczny, opowiadający właściwie historię dziewięciu osób, które zostają z niewiadomego powodu zamknięte w jednej przestrzeni. Nie wiedzą, dlaczego się tam znalazły, nie znają się nawzajem. No i odkrywają w trakcie spektaklu takie, i widz razem z nimi, powody, dla których się tam zamknęli. Ostatecznie okazuje się, że jest to eksperyment AI na człowieku. Jak człowiek zachowuje się w zamknięciu, w jaki sposób nawiązuje relacje. Szczególnie, że są tam osoby, no powiedziałabym, z całego takiego przekroju naszego społeczeństwa, bo jest osoba z Alzheimerem, jest osoba niewidoma, jest małżeństwo w kryzysie, jest osoba, która przyszła na konkurs talentów i każdy przyszedł właśnie w tamto miejsce z innego powodu, a okazuje się, że podpisali dokument i nie doczytali dlaczego, w sensie, jakie są warunki w ogóle. Także taka jest konwencja tego musicalu. Jest on dosyć krótki, bo trwa 80 minut. Czyli tak jak standardowy akt, powiedziałabym. Także jest w klimacie takim troszkę mrocznym. Więc jak ktoś lubi takie tematy, to bardzo zachęcamy. To jest też takie spojrzenie psychologiczne właśnie na społeczeństwo. Jest zamknięcie otwarte, więc można sobie dopowiedzieć końcówkę. Także zostawia widza w ogóle z takim... taką refleksją na różne tematy, więc
0: to bardzo, bardzo ciekawe. Tak, ja nie oglądałam Wyjście M, także no kto wie, bo to już w tę niedzielę, 28 czerwca. I czy to też jest takie duże przedsięwzięcie? Tak samo jak Artywizja?
2: Nie. Jest kameralnym musicalem na 9 osób, także...
0: Aha, czyli trochę inny klimat.
2: Dobrze. Inny, zupełnie inny.
0: W takim razie my zachęcamy, żeby tutaj się wybrać na jeden bądź drugi spektakl.
1: Lub na obydwa.
0: Bo się nie pokrywają. Jeden w niedzielę Wyjście M oraz Artywizja w poniedziałek. Dziewczyny, bardzo dziękuję wam za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy.
0: Także ze mną rozmawiały Wiktoria Szczepaniak oraz Emilia Stróżyna, czyli z Akademii Ekspresji Scenicznej Artyfuzja.

0: Nasza dzisiejsza hurtownia powoli niestety dobiega już końca.
1: Tak, jest godzina 15:56 i 40 sekund. Także my się tutaj z wami żegnamy. Za realizację odpowiadała Olga Grumowicz.
0: Przed mikrofonami były Zofia Frankiewicz
1: oraz Natalia Rutkowska. Do usłyszenia w tym składzie, w sumie ciężko powiedzieć kiedy, ale no już
0: oby
1: zaraz.
0: Kiedyś.
1: Tak, oby kiedyś, oby jak najszybciej. Także jest godzina 15:57, czas na serwis informacyjny.
2: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Zaczynamy od gali, która już dziś o godzinie 17 odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagroda Stukot 56, Odgłosy Czerwca, wyróżnia osoby i instytucje wierne czerwcowym ideałom. Uroczystość ta ma miejsce kilka dni przed centralnymi obchodami 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956, pierwszego po II wojnie światowej antykomunistycznego buntu społecznego w Bloku Wschodnim. Nazwa Stukot 56 nie jest przypadkowa, mówi dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, który jest organizatorem konkursu, Przemysław Terlecki.
3: Nazwa, myślę, jest bardzo dobra, bo jest pełna emocji, ma w sobie wszytą historię konkretnych ludzi, którzy wyszli w tych drewniakach na ulicę Poznania, słychać ich było w całym mieście. Myślę, że to zrobiło ogromne wrażenie.
2: A więcej szczegółów o nagrodzie, regulaminie konkursu i partnerach znajdziecie na stronie stukot56.pl.
4: Pogoda dla Poznania i okolic na 98,6.
2: Przed nami ostatni czerwcowy weekend i jednocześnie dni ekstremalnych upałów. IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia. W niedzielę w stolicy Wielkopolski ma być na termometrze nawet 39 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa. Przy gruncie może sięgać 55 stopni. W ochronie przed upałami mają pomóc zdroje wodne należące do spółki Aquanet. Urządzenia typu 3 w jednym pozwalają napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Warto pamiętać, że upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych i chorych. Należy unikać wychodzenia z domu między godziną 10 a 17 i zadbać o odpowiednie nawodnienie.
4: Przystanek Informacja.
2: Poważne utrudnienia w komunikacji miejskiej wystąpiły w środę rano na ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Za rondem Jana Nowaka Jeziorańskiego w kierunku Junikowa doszło do awarii tramwaju linii nr 13, która wstrzymała ruch tramwajowy na jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych miasta. Do zdarzenia doszło około godziny 9:44. Awarii uległ tramwaj typu Tatra, a według informacji potwierdzonych przez przedstawicieli MPK Poznań, z pojazdu w trakcie jazdy odłączył się silnik. Przyczynę awarii trudno stwierdzić na ten moment.
5: Będziemy to badać. W tej chwili naprawdę ciężko mi jest powiedzieć. No, natomiast tramwaj codziennie przechodzi, każdy tramwaj przechodzi tak zwany przegląd codzienny i wyjeżdża na trasy sprawnie. To też się nie stało od samego rana, tylko stało się w południe, czyli no, musiało coś, nie wiem, może jakaś śruba, może jakaś obejma po prostu się urwać i doszło do takiego zdarzenia.
2: Mówił prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni. Służby techniczne MPK przez kilka godzin usuwały skutki awarii. Około godziny 11:30 Centrum Nadzoru Ruchu poinformowało o wznowieniu ruchu tramwajowego. To już ostatnie dni głosowania na drzewo roku. O ten zaszczytny tytuł walczy także poznański dąb Krzysztof, który aktualnie znajduje się na trzecim miejscu. Dąb z Wildy, który rośnie u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego, przetrwał zabory, obie wojny światowe oraz powstanie wielkopolskie. Ponadto parę lat temu został ustanowiony pomnikiem przyrody. Głosowanie trwa do 30 czerwca, a szczegóły znajdują się na stronie drzeworoku.pl. I to już wszystko, a na kolejny serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry, ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Nie wiem, jak u was z tolerancją upałów. Możemy sobie już po prostu tylko chyba żartować z tego, że w naszym kraju mamy klimat umiarkowany. I generalnie ta fala upałów przewija się przez całą Europę. We Francji jest masakra. Także jeżeli chodzi o same upały, faktycznie musimy sobie jakoś poradzić, ale nie odchodźmy od tego, żeby czegoś o tym starym kontynencie też się dowiedzieć. Także zapraszam was na audycję Zrozumieć Europę.
1: Materiały z cyklu Zrozumieć Europę zostały wyprodukowane przez Parlament Europejski i są jego własnością.
2: Każdy z nas ma w szafie co najmniej jeden t-shirt, na którego historię lepiej spuścić zasłonę milczenia. Uszyty rękami słabo opłacanych, przepracowanych szwaczek, którym odmawia się podstawowych praw. Z bawełny, do której produkcji trzeba było ziemi, chemikaliów, energii i blisko 2700 litrów wody. A wszystko po to, by powstało ubranie, które założysz może kilka razy. Warto pochylić się nad historią tego t-shirtu, by w przyszłości dokonywać bardziej świadomych wyborów. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku sprawdzimy, jak Unia Europejska walczy z negatywnymi skutkami szybkiej mody. By zrozumieć fenomen szybkiej mody, zacznijmy od siebie i własnej konsumpcji. Zakupy bywają przyjemne. Badacze z Uniwersytetu Stanforda, Uniwersytetu Badawczego w Massachusetts i Uniwersytetu Carnegie Mellon wykazali, że na widok ubrań, które nam się podobają, nasze mózgi wydzielają dopaminę, neuroprzekaźnik powiązany z odczuwaniem przyjemności i ośrodkiem nagrody. A jeśli do tego ubranie jest tanie, efekt jest jeszcze silniejszy. To zjawisko to podstawa modelu biznesowego firm z branży szybkiej mody. Mowa tu o platformach internetowych, takich jak Shein czy Temu, ale też popularnych sklepowych markach. Produkują one ogromne ilości modnych ubrań w niskich cenach i zalewają nimi rynek. Trendy nieustannie się zmieniają. Co tydzień w sklepach pojawiają się nowe kolekcje. Przekaz jest prosty. Kup teraz, załóż kilka razy i zapomnij. W Europie od 4 do 9% nieużywanych produktów tekstylnych trafia prosto do utylizacji. Tak działa szybka moda. Co roku Europejczycy kupują blisko 19 kg ubrań na osobę i wyrzucają 12 kg. Przez nasze szafy przewijają się kolejne tanie ciuchy. Ale choć cena na metce jest niska, prawdziwy koszt dla środowiska i pracowników jest ogromny. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że przemysł odzieżowy to jedna z branż, które najbardziej niszczą środowisko. Pochłania ogromne ilości wody i zużywa zasoby ziemi. Pod tym względem ustępuje jedynie budownictwu i produkcji żywności. Uprawy bawełny, z której powstają materiały takie jak jeans, zajmują wielkie obszary rolne i zużywają mnóstwo wody. Pestycydy zagrażają życiu rolników i okolicznych mieszkańców. Także produkcja ubrań odciska swoje piętno na środowisku. Przemysł włókienniczy odpowiada za blisko 20% światowych zanieczyszczeń wód. Szkodliwe działanie mają przede wszystkim chemikalia używane do barwienia i obróbki tkanin. Moda przyczynia się też do emisji gazów cieplarnianych. Często wiąże się ze złożonymi globalnymi łańcuchami dostaw. Ubrania przebywają długą drogę, zanim trafią do naszych szaf. Często zawierają syntetyczne włókna, takie jak poliester czy nylon, które rozkładają się przez setki lat. Wynika z tego inny palący problem – zanieczyszczenie mikroplastikiem. Za każdym razem, gdy pierzemy syntetyczne ubrania, do wody trafiają mikroskopijne włókna. Z czasem w oceanach odkładają się setki ton mikroplastiku. Ale to nie wszystko. Gdy ubranie trafia do kosza, jego historia się nie kończy. Obecnie mniej niż 1% tekstyliów przerabia się na nowe ubrania. Większość trafia do spalarni, na składowiska odpadów lub jest wywożona za granicę. Całe góry tanich ubrań z Europy zalegają na wysypiskach w Afryce, gdzie obciążają miejscowe systemy, zatruwają glebę i wody gruntowe. Tania moda szkodzi nie tylko środowisku. Lola Sanchez-Caldentey, która była sprawozdawczynią unijnej strategii na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, powiedziała:
3: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
2: To, że sklepy sprzedają ubrania za bezcen, oznacza, że ludzie, którzy je wyprodukowali, zarabiają grosze. Raczej nie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, bywa, że pracują w niewolniczych warunkach, w miejscach, w których nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa.
3: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
2: W 2013 roku w Bangladeszu zawaliła się fabryka Rana Plaza. Zginęło ponad 1100 pracowników. To największy wypadek w historii branży odzieżowej. Katastrofa obnażyła niebezpieczne warunki pracy i głodowe płace, na których opiera się światowa moda. Zrównoważona produkcja i godne warunki pracy znalazły się w centrum zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej. Pojawiły się pytania o prawdziwą cenę tanich ubrań. W Europie debatuje się na ten temat od lat. Branża odzieżowa stała się ważnym tematem politycznym. W 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła unijną strategię na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych. Jej cel jest prosty. Do 2030 roku ubrania, które trafią na europejski rynek, mają być trwalsze, łatwiejsze do naprawienia i zawierać więcej materiałów z recyklingu. Oto niektóre elementy strategii, które mają ograniczyć negatywne konsekwencje szybkiej mody. Po pierwsze, w życie weszło rozporządzenie w sprawie ekoprojektu. Od 2024 roku Unia może ustalać wymogi dotyczące trwałości i jakości sprzedawanych w Europie produktów. W praktyce oznacza to, że ubrania mają nam służyć, a nie tylko się sprzedawać. Czy zwróciliście uwagę na to, że w ubraniach najczęściej pierwsze psują się zamki błyskawiczne? Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu, suwaki i guziki mają być trwalsze i łatwiejsze do naprawienia. Po drugie, Unia wprowadziła zakaz niszczenia niesprzedanych ubrań. Nie można już utylizować produktów, które się nie sprzedały. Obowiązuje zasada: zanieczyszczający płaci. A to oznacza, że firmy muszą wziąć odpowiedzialność za odpady, które produkują, i zaangażować się w zbiórkę i recykling ubrań, które wprowadzają na rynek. Po trzecie, wkrótce będzie obowiązywał cyfrowy paszport produktu. Wystarczy, że konsument zeskanuje kod QR i będzie mógł sprawdzić, skąd pochodzą surowce użyte do produkcji, gdzie przetwarzano dany materiał i gdzie uszyto dane ubranie. Parlament Europejski konsekwentnie nawołuje, by skończyć z szybką modą i by odzież powstawała w obiegu zamkniętym. Posłowie podkreślają, że ubrania należy projektować na lata, tak aby łatwiej je było naprawić, a na końcu ponownie przetworzyć. Dzięki pracy parlamentu nad przepisami o odpadach i zrównoważonych produktach, zasady te obowiązują w państwach członkowskich i firmach, które działają na unijnym rynku. Delara Burkhardt, która przewodniczyła pracom parlamentu nad przepisami w sprawie zrównoważonych wyrobów włókienniczych, zauważyła: Dysponujemy narzędziami, dzięki którym większa przejrzystość jest na wyciągnięcie ręki. Musimy jednak uważać, by nie przerzucić całego ciężaru odpowiedzialności na konsumentów. Potrzebujemy solidnych podstaw i wymogów prawnych dla zrównoważonego przemysłu odzieżowego. Następnym razem pomyśl, nim kupisz kolejny t-shirt. Spójrz na metkę. Zastanów się, gdzie go wyprodukowano i gdzie trafi, gdy się zużyje. Czas uporządkować nasze szafy. Kupować mniej, zwracać uwagę na jakość i porzucić pogoń za zmieniającymi się z dnia na dzień trendami. Warto zajrzeć też do second handów, by oszczędzić i dać używanym ubraniom nowe życie. Tania moda słono kosztuje. Trendy przemijają, a szkody dla ludzi i planety pozostaną. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
4: Autopromocja.
5: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
4: Autopromocja. Studencki Patron.

takie upały, że może tak dla ochłody wam zarzucę temat dzisiejszego konkursu. Z okazji tego, że mamy Dzień Marynarza, to pytamy was dzisiaj o wasze ulubione szanty, jeśli takie macie. I odpowiedź właśnie o tym, jakie to by szanty były, wyślijcie na 7148, dodajcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, tą odpowiedź. I co jest do wygrania? Jeszcze przypomnę, że koszt SMS-a to złotówka 23 grosze, a do wygrania jest dzisiaj jedna wejściówka podwójna na koncert D-Stabs z Lochami i Smokami i jeszcze Siding. Niedziela 28 czerwca w klubie pod Minogą. Gramy do 18 i do 18 czekamy na wasze odpowiedzi.

Teraz może coś, co nie jest tak na ostatnią chwilę. Możecie się do tego przygotować, bo od 29 czerwca do 3 lipca na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Adama Mickiewicza odbędzie się trzecia edycja ciekawej międzynarodowej konferencji o tytule The Transnational Roundtable on Magnonics, High Frequency Spintronics and Ultrafast Magnetism. Będzie to odbywało się oczywiście w ramach darmowej wejściówki. Trzeba tylko sobie wcześniej sprawdzić program i na niektóre konferencje i wystąpienia zaklepać sobie wcześniej miejscówkę, żeby się dowiedzieć, jaki dokładnie jest rozkład jazdy i faktycznie gdzie się zgłosić, żeby takie miejsce otrzymać. Wejdźcie sobie na stronę konferencji, przez którą możecie też sobie wejść na stronie Adama Mickiewicza. Jeżeli jesteście zainteresowani fizyką, to myślę, że to niezła gratka.

Gdybyście chcieli zacząć weekend muzycznie, ale też budżetowo, to możecie się wybrać na Uniwersytet Muzyczny w Poznaniu, żeby sobie zobaczyć, jak osoby radzą sobie już na zwieńczeniu swojej kariery w ramach uczelni. Być może to jest tylko przystanek, ale powiedzmy, że zwieńczenie, bo są to recitale dyplomowe. Bardzo ciekawa sprawa i jutro akurat będzie recital Natalii Wielgorz o 17, o 16 Szymona Sobczyka. Będą też innych osób w kolejnych dniach. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja, bo z jednej strony muzyka, którą po prostu można się cieszyć, a z drugiej strony coś, co może pokazać wam stronę uczelni od innej strony.

0: Zostały 3 minuty do godziny 17, a więc czas na serwis.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Znamy już decyzję prezydenta miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka odnośnie niedzielnych obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. Ze względu na zapowiadane upały uroczystość zostanie przeniesiona z placu Adama Mickiewicza do Auli Uniwersyteckiej. A wszystko po to, żeby nie ryzykować zdrowia kombatantów. Do Auli nie wejdą jednak wszyscy.
2: Potwierdzone osoby, które dostały zaproszenia, mogłyby wejść do tych sektorów, gdzie znajdują się osoby chronione. Dla osób innych, pobocznych, miała być impreza masowa, które one by normalnie wchodziły. W tym wypadku te osoby musiałyby się znaleźć poza aulą. Być może będzie zapewniony sygnał z tego, co się odbywa na auli, na ekranie.
1: Mówił dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania Patryk Pawełczak. Ponadto, jak informuje Radio Poznań, urzędnicy planują odwołać zaplanowany przemarsz z Kościoła Dominikanów. Czy komunikacja miejska jest gotowa na nadchodzące ekstremalne temperatury? Prezes MPK Poznań uważa, że tak. 100% autobusów i 70% tramwajów jest wyposażona w klimatyzację. Ponadto służby techniczne prowadzą przed weekendem przeglądy tych instalacji.
3: Mając na względzie te ekstremalne temperatury, które będą nas czekały w najbliższy weekend, to też oczywiście nasze służby sprawdzą, tak, przejrzą jeszcze, czy faktycznie te wszystkie urządzenia działają poprawnie.
1: Mówił prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni. MPK ma być przygotowane też na ewentualne odkształcanie się szyn z powodu wysokich temperatur. Na razie taka sytuacja nie wystąpiła.
4: Radio Afera. Okno na świat.
1: Do Poznania zawita Ameryka 250. Jest to spektakularne wydarzenie z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Już 3 lipca na lotnisku Ławica na wszystkich chętnych czeka popołudnie pełne muzyki na żywo, rozrywki dla całej rodziny oraz imponujący finał z fajerwerkami. Impreza Ameryka 250 oddaje hołd przyjaźni sięgającej czasów samego powstania Stanów Zjednoczonych. Wtedy to polscy bohaterowie tacy jak Tadeusz Kościuszko oraz Kazimierz Pułaski pomogli Amerykanom wywalczyć niepodległość. Na wydarzenie przewidziano symboliczne bilety wstępu w wysokości 10 zł, a dla dzieci poniżej 3 lat wstęp jest bezpłatny.
4: Kultura na 98,6.
1: Kolejny seans z cyklu Kino na Wolnym już jutro. Tym razem w programie znalazł się film Głos Hind Rajab, opowieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami ze Strefy Gazy. Punktem wyjścia dla historii jest dramatyczne zgłoszenie, które otrzymują wolontariusze Czerwonego Półksiężyca. 6-letnia dziewczynka uwięziona w samochodzie pod ostrzałem prosi o pomoc, a ratownicy próbują utrzymać z nią kontakt i zorganizować dla niej wsparcie. Seans odbędzie się na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania i rozpocznie się o godzinie 21:45. Przed seansem planowana jest krótka prelekcja przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. Wstęp wolny. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam wyjątkowo o 17:57.

0: Mamy godzinę 17, a więc czas na drugą godzinę Studenckiego Patrolu.
1: Studencki Patrol na 98,6.
0: Za kabiną realizatorską Mateusz Markiewicz, za mikrofonem Julia Grela. I co nas czeka przez najbliższą godzinę? Samo dobro, jak zwykle, już za parę minut o 17.10 porozmawiamy sobie o współczesnym dziennikarstwie, o tym jak wygląda, z jakimi rzeczami, wyzwaniami się mierzy. Będzie to rozmowa z profesor doktor habilitowaną Dorotą Piątek, która jest kierowniczką Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego newsy, świetna muzyka i 17.30 to godzina, w której wyruszymy sobie w kosmos z audycją Rocket Science Klubu Naukowego PUT Rocket Lab. Zostańcie z nami, gramy do 18.00.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki, dam tu kocyk na welur, bowiem u Olodryjny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle, wręcz przeciwnie, on docenia.

0: Mam nadzieję, że jeszcze jakoś trzymacie się w tym upale, a przynajmniej na tyle, żeby sięgnąć po komórki i wysłać do nas SMS-a. Dzisiaj pytamy was o to, jakie macie ulubione szanty, jeżeli takie macie, bo dzisiaj jest święto marynarza, dzień marynarza, także myślę, że całkiem na czasie. Mam nadzieję, że to też taki orzeźwiający temat w tym klimacie, który teraz nas spotyka. I co do wygrania, słuchajcie, samo dobro, rozdajemy dzisiaj jedną wejściówkę podwójną na koncert Distabs i Lochów i Smoków i jeszcze na dodatek Siding. W niedzielę, 28 czerwca, w klubie Pod Minogą. Co należy w takim razie zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Ano, należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, odpowiedź na wcześniejsze pytanie i uzasadnienie, a koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Dajcie znać.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21.
3: W każdy piątek o 22. W Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w aferze w piątek wieczorem.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Nie wiem, jak radzicie sobie z pozyskiwaniem informacji we współczesnych czasach, ani jak wygląda wasze zaufanie do różnej formy mediów, ale myślę, że mamy tutaj naprawdę ciekawą okazję, żeby trochę sobie rozjaśnić ten teren, bo już teraz zapraszam was na rozmowę o współczesnym dziennikarstwie. Porozmawiam o tym z profesor doktor habilitowaną Dorotą Piątek, która jest kierowniczką Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor, może takie pytanie rozbiegowe o to, jak zmieniło się dziennikarstwo w ciągu ostatnich 20-30 lat i o tym, jak wygląda współcześnie?
1: O mój Boże, to jest rzeczywiście pytanie, które, odpowiedź na które mogłabym tutaj formułować przez następne, podejrzewam, kilka godzin. Wiem, że nie o to chodzi. Jeżeli mogę, to nawiązałabym do pani wstępu. Mianowicie wiemy, jak wygląda zaufanie do mediów i my wiemy, z jakich mediów współcześnie ludzie korzystają, poszukując informacji, dlatego że są robione badania. W Polsce również są robione badania i to zarówno przez wyspecjalizowane instytucje takie chociażby jak CBOS, ale także i badacze w miarę możliwości pozyskiwania funduszy na badania, też tego rodzaju badania prowadzę. Ja sama w zeszłym roku miałam przyjemność współpracować przy kilku takich projektach, które no, przede wszystkim analizowały właśnie zainteresowanie pozyskiwaniem informacji oraz zaufaniem do mediów tak zwanych instytucjonalnych, czyli do profesjonalnych dziennikarzy w okresie kampanii wyborczych. I tutaj no, dosyć klarowne mamy wyniki, które jakby rozwiewają pewne wątpliwości. Natomiast wracając do pani pytania, to jest to bardzo interesujące pytanie i rzeczywiście warto rzucić okiem nieco na przeszłość. To nawet ja bym powiedziała, że nie ostatnie 30 lat, ale jeżeli można, to XIX wiek, ale proszę się nie bać, to nie znaczy, że ja tutaj będę opowiadała teraz nie wiadomo jak długo. Tak naprawdę profesja dziennikarska, zawód dziennikarza zaczął kształtować się właśnie w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, mówiąc w dużym uproszczeniu, i było to dziennikarstwo nastawione na cele komercyjne. Mówimy wtedy o pojawieniu się tak zwanego dziennikarstwa popularnego, związanego z pojawieniem się prasy drukowanej, kierowanej do szerokich kręgów odbiorców. To z kolei wynikało z takich no, już metaprzemian jak uprzemysłowienie. I w świecie anglosaskim ukształtowały się pewne standardy funkcjonowania dziennikarstwa w duchu takiej liberalnej koncepcji mediów. Po II wojnie światowej natomiast też w świecie anglosaskim przyszła refleksja, że może takie całkowite puszczenie rozwoju mediów na żywioł jest dosyć ryzykowne z punktu widzenia interesów i celów społecznych, pojawiła się pewna taka wariacja liberalnej doktryny mediów, mianowicie doktryna społecznej odpowiedzialności mediów. I to jest ten czas, to lata 40. XX stulecia, to jest ten czas, kiedy zaczęły kształtować się standardy, które określamy mianem dziennikarstwa jakościowego, czyli tego, co jest związane właśnie z oczekiwaniami wobec profesjonalnego dziennikarstwa zajmującego się przekazywaniem informacji. I tutaj kilka takich standardów zaczęło funkcjonować, które do dzisiaj nam się kojarzą z dziennikarstwem jakości. Przede wszystkim to, że dziennikarze mówią o, czy informują o rzeczach, które naprawdę mają miejsce, a nie spekulują w odniesieniu do rzeczy, które być może zaistniały. I dwie bardzo ważne zasady poza tą faktycznością, to jest zasada równego dostępu, to znaczy, że wszyscy uczestnicy relacjonowanego wydarzenia mają możliwość wypowiedzenia się przez media i zasada, jedna z najważniejszych chyba zasada wiarygodności, to znaczy sprawdzania rzetelności źródeł. Czyli innymi słowy dziennikarz musi zweryfikować informacje z dwóch niezależnych, przynajmniej dwóch niezależnych od siebie źródłach, tak? Czyli nie może dawać na wiarę. I teraz proszę zwrócić jeszcze uwagę, że dziennikarz też w tej klasycznej takiej koncepcji dziennikarstwa jakościowego to jest osoba, która ma trzymać dystans, tak, równy dystans od wszystkich uczestników, czyli nie zajmować danego wydarzenia, relacjonowanego wydarzenia, czyli nie zajmować stanowiska, nie mówić, czy coś jest dobre, a coś jest złe. Ma tak przedstawić sytuację, żeby odbiorca, użytkownik sam mógł wyrobić sobie opinię. I wszystko jakoś nam się, powiedzmy, toczyło w miarę bezproblemowo, to znaczy dwutorowo rozwijało się dziennikarstwo jakości, to dziennikarstwo, które określamy mianem tabloidowego, czyli to, które miało swoje źródła w tym dziennikarstwie popularnym w XIX wieku, aż od lat 80. i 90., mówimy tutaj o krajach demokratycznych, zaczęły pojawiać się procesy określane mianem tabloidyzacji dziennikarstwa, czyli przejmowaniem przez dziennikarstwo jakości pewnych cech dziennikarstwa tabloidowego, to było efektem no, po prostu konkurencyjności, tak? I te procesy tabloidyzacji, one tam też są dosyć dobrze opisane, ja między innymi zajmowałam się badaniem tego w Polsce, i pojawiły się media społecznościowe. Ja tu robię ogromny skrót oczywiście. Natomiast media społecznościowe, które nie są mediami instytucjonalnymi, czyli to nie są media, które są tworzone przez wyspecjalizowane, profesjonalne redakcje, media, które rządzą się zupełnie innymi prawami niż te tak zwane media tradycyjne, natomiast one stanowią konkurencję dla mediów tradycyjnych w tym sensie, że mamy określoną populację, tak, i wszyscy teraz jakby rywalizują o uwagę tej ograniczonej liczebnie populacji. Także no tutaj te procesy, powiedziałabym, odchodzenia od tych tradycyjnie rozumianych zasad dziennikarskich, one są w pewnym sensie wymuszane przez konieczność konkurowania redakcji, profesjonalnych redakcji z no właśnie mediami społecznościowymi. Także to w takiej ogromnej pigułce to tak to historycznie wygląda.
0: Serdecznie dziękuję za nakreślenie tak szczegółowo tego horyzontu czasowego i tego, jak ewoluowała ta profesja. Zastanawiam się od razu, jeżeli chodzi o to, na jakich warunkach i zasadach odbyła się to współcześnie, czy mamy takie rozwarstwienie bardzo widoczne między tymi mediami tradycyjnymi, tym dziennikarstwem jakościowym, a tabloidami, mediami społecznościowymi, taką dziennikarstwem, jeżeli to jeszcze można nazwać dziennikarstwem, opartym na emocjach, na aferze, nomen omen, a przy okazji na tym, żeby właśnie wzniecać w ludziach te negatywne emocje. Czy to sprawia, że ten dostęp do informacji robi się coraz bardziej klasowy?
1: Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na jedną rzecz, mianowicie pojawienie się czegoś, co zostało określone mianem dziennikarstwa obywatelskiego. Tutaj takim przełomowym rokiem to jest rok 2004. Chodzi o dramatyczne wydarzenie, tsunami, Indonezja, rejony Azji Południowo-Wschodniej, gdzie dzięki postępowi technologii, to znaczy dzięki rozwojowi no przede wszystkim smartfonów, ludzie zaczęli dosyłać do redakcji zdjęcia, unikatowe zdjęcia z tych wydarzeń, które miały miejsce tam, a które się nie wydarzy, a które do których redakcje nie miały dostępu. Jeszcze bardziej przełomową datą jest 2001 rok, tak, czyli zamachy w Nowym Jorku, gdzie też ludzie dysponując urządzeniami umożliwiającymi rejestrowanie wydarzeń, tak naprawdę udostępniali mediom profesjonalnym, które miały ograniczony dostęp do tego, co się dzieje, udostępniały rozmaite relacje sprawozdania. I to był taki też moment przełomowy, bo pokazał, że no jakby media już nie są wyłącznymi dysponentami technologii umożliwiających zbieranie czy gromadzenie informacji. Natomiast pamiętajmy, że tutaj mówimy o dziennikarstwie obywatelskim, to znaczy takim, które angażuje nie dziennikarzy, ale jednak, które było weryfikowane przez profesjonalne redakcje. Natomiast współcześnie niestety tak nie jest. To znaczy większość, jak mówiłam, z badań wynika, że większość i to właściwie już w tej chwili, a poza najstarszymi użytkownikami mediów, użytkowników mediów tak naprawdę czerpie informacje, nie jakieś tam powiedzmy wiedzę na temat, nie wiem, jak robić makijaż, tylko mówię o informacjach społeczno-politycznych, ekonomicznych i tak, no tych takich tak zwanych twardych czy ważnych, czerpie z mediów społecznościowych. A media społecznościowe, proszę Państwa, to nie są media, które byłyby zarządzane przez jakiekolwiek wyspecjalizowane redakcje, które mają obowiązek i społeczny, ale też i prawny dostarczania zweryfikowanej, rzetelnej informacji. Także tutaj absolutnie pojawia się wszystko i to jest proces niekontrolowany. Dziennikarze, znaczy spada zaufanie do mediów instytucjonalnych, spada też korzystanie z mediów tak zwanych instytucjonalnych, czyli po prostu z mediów profesjonalnych organizowanych przez redakcje. Ludzie czerpią informacje ze źródeł, które postrzegają jako wiarygodne, a bardzo często ta wiarygodność jest pochodną funkcjonowania w określonej grupie czy wspólnocie. Społeczności, właściwie bardziej poprawnie byłoby powiedzieć społeczności internetowej.
0: Tak złapię się może jeszcze czegoś, co mnie zatrzymało w tym, co pani przed chwilą powiedziała. To znaczy tego, że tradycyjnie było przyjęte, że dziennikarz musi zweryfikować swoje informacje przynajmniej z dwóch różnych źródeł. Tak. Przy okazji już w tym wieku, czy od lat 90. mamy taką sytuację, że część tego obowiązku jest może nie przerzucona, ale już współdzielona przez odbiorców. To znaczy, że oni też uczestniczą w tym, żeby być źródłem informacji, dostarczając je poprzez na przykład nagranie jakiegoś zdarzenia. Zastanawiam się, jak to wygląda jeszcze ten kawałek czasu dalej, czyli obecnie. Czy faktycznie możemy zaufać tym źródłom, czy mimo wszystko Te standardy uległy degradacji i nawet w miejscach, które postrzegamy jako jakościowe, i tak musimy dokonać własnej dodatkowej selekcji i weryfikacji tych źródeł.
1: Znaczy, no, z doświadczenia wiemy, że zawsze jakby własne doświadczenie, własna weryfikacja jest pożądana w tym sensie, że także i redakcjom profesjonalnym zdarzały się wpadki. Tutaj można by przywoływać chociażby słynne wpadki Times, tak, czy w polskich warunkach, także no, stacji telewizyjnych, które informacyjnych, specjalizowanych informacyjnych stacji, które no też dawały się tam gdzieś łapać. Pani doskonale wie, jakie są realia pracy dziennikarzy w tej chwili. Wszystko musi być szybko. To jest też oczywiście efektem wpływu mediów internetowych, prawda? Wszystko musi być szybko weryfikowane. Nie ma czasu na rzetelną tak naprawdę weryfikację. Bardzo często jest presja ze strony wydawcy, ze strony właściciela, żeby w tym szumie informacyjnym gdzieś tam się zaznaczyć, żeby być. Także warunki pracy dziennikarzy są też, bardzo powiedziałabym, wymagające. Dziennikarze coraz częściej też muszą specjalizować się w różnych rzeczach, których tradycyjnie

0: żadnych obligacji czy żadnych ograniczeń, które związane są z funkcjonowaniem mediów profesjonalnych, a które znajdują chociażby swoje odzwierciedlenie w ustawie prawo prasowe, prawda, gdzie tam są wskazane wyraźnie obowiązki dziennikarzy. Sytuacja, o której pani mówiła, to jest taka sytuacja, że oczywiście źródłem informacji byli wcześniej też użytkownicy, ale jednak te informacje były weryfikowane niezależnie przez redakcję. Tak, czyli na przykład jeżeli ja bym załączyła, czy przesłała na jakiś tam kontakt, przesłała informację, że coś się dzieje w mojej okolicy i redakcja uznałaby, że to jest interesujące czy ważne, to zweryfikowała, a nie uwierzyła mi na słowo. Natomiast ja mogę sobie w tej chwili opublikować wszystko bez kontekstu, bez wyjaśnienia. Na tym też polega dziennikarstwo, że dziennikarstwo ma pokazywać kontekst, ma wyjaśniać wydarzenie, a nie tylko, jakby to powiedzieć, udostępniać zarejestrowaną chwilę, tak? Mhm.
1: Wspaniały jest to temat, naprawdę. Jeżeli tylko mogę tutaj jeszcze jedno zwieńczające pytanie, bo niestety mamy określone ramy czasowe zadać. Mieliśmy nawiązanie do przeszłości. Mamy horyzont, który jest współczesny. Zastanawiam się, co czeka na nas w przyszłości. Czy będzie to powrót do tradycyjnych form zdobywania informacji, do tradycyjnych mediów? Czy może ulegnie to jeszcze większemu rozwarstwieniu, chaosowi? Czy jak w ogóle można tutaj sobie
0: Ja myślę, że oczywiście no, trudno jest, możemy wnioskować na podstawie doświadczeń dotychczasowych. Wszystkie media były kiedyś nowe i każdy z nich nosiło coś, czego wcześniej nie było. Natomiast ja myślę, że tutaj nastąpi taka sytuacja, ona trochę następuje, że nadal będzie w cenie informacja rzetelna i wiarygodna i dziennikarze w tym klasycznym rozumieniu będą pełnili rolę swoich gatekeeperów, czyli to będą jakby takimi wyznacznikami tego, co jest jakościowe i co jest wiarygodne, co nie jest jakościowe, czy będą takimi swoistymi filtrami, ale to będzie miało ten wymiar, o którym pani też wcześniej wspomniała, mianowicie pewnej klasowości, tak? Informacja rzetelna, informacja zweryfikowana, to jest informacja, która kosztuje, czyli przygotowanie kosztuje. Zatem może wystąpić, znaczy w moim przekonaniu już mam do czynienia z taką sytuacją, w której mamy ten taki ogromne akweny tej informacji niesprawdzonej, tej takiej tworzonej właśnie przez użytkowników i małe, powiedziałabym, takie akwaria, nie otwarte już, ale zamknięte tej informacji, która jest zweryfikowana, która jest rzetelnie przygotowywana, ale no niestety utrzymanie akwariów jest bardziej kosztowne od jednostkowo, czy przeliczeń na jednostkową informację niż utrzymanie tych akwenów analogicznie do wody, tak? Także tak bym to widziała.
1: No niestety, czasy są ciężkie. Mam nadzieję, że faktycznie jakość się obroni i pozostanie też w miarę przynajmniej dostępna dla ogółu. Niestety musimy tutaj położyć kropkę na dzisiaj. Także moją i waszą gościnią była profesor doktor habilitowana Dorota Piątek, kierowniczka Zakładu Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję za zaproszenie i życzę samych wiarygodnych informacji.

0: Teraz niestety te noce pojawiają się dosyć późno, ale mam wrażenie, że was to nie zrazi i spojrzymy sobie razem w gwiazdę z audycją Rocket Science Klubu Naukowego PUT Rocket Lab.
1: Audycja archiwalna. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na orbitę zabiera was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
3: Cześć, tutaj Dorota i Ola. Dzisiaj opowiemy wam o różnych rodzajach systemów propulsion. Ola, powiedz mi, jakie są w ogóle rodzaje?
4: Systemy napędów rakietowych dzielimy ogółem na trzy różne warianty. Są one podzielone w zależności od tego, w jakim stanie skupienia znajduje się utleniacz oraz paliwo, które mamy w rakiecie. Pierwszym, takim najbardziej podstawowym i najłatwiejszym konstrukcyjnie jest napęd na stałe propelanty, który polega na tym, że paliwo oraz utleniacz są zmieszane w jednym wkładzie paliwowym, który jest w stanie stałym w komorze spalania rakiety.
3: Czy możemy takie paliwa stałe używać u nas w Polsce?
4: Niestety, ale takich tego rodzaju napędów nie możemy używać, ponieważ jest to niedozwolone. Trzeba mieć na to specjalną licencję, dlatego my takimi napędami się w ogóle nie zajmujemy.
3: Dobrze, czyli to jest jeden z podsystemów, jakie mamy pozostałe dwa?
4: Tak, kolejny to jest hybrydowy, czyli nasze paliwo jest w stanie stałym w komorze spalania silnika, natomiast utleniacz mamy w stanie ciekłym w zbiorniku, który znajduje się nad komorą spalania i jest podczas startu wtryskiwany do komory, która też jest oczywiście podpalona za pomocą jakiegoś zapalnika, który jest w środku i daje nam zapłon. No ale też te propelanty są osobno w osobnych zbiornikach.
3: I trzeci sposób, jak jest?
4: Trzeci to silniki na ciekłe materiały pędne, czyli mamy dwa zbiorniki. W jednym znajduje się utleniacz, w drugim nasze paliwo. I one są razem wtryskiwane do komory spalania, również podpalane za pomocą jakiegoś zapalnika, ale są one też osobno w osobnych zbiornikach i generalnie jest to najbardziej chyba skomplikowany konstrukcyjnie napęd.
3: Tak, bo tam jeszcze dochodzi pewnie czasem chłodzenie.
4: Tak, tak.
3: I to już jest bardziej skomplikowane. W serii Hexa naszych rakiet, jaki wykorzystywany jest napęd?
4: W serii Hexa mamy silnik Broomstick 2+, który jest hybrydą, czyli właśnie tym drugim systemem, o którym rozmawiałyśmy.
3: I jakie mamy tam podtlenek?
4: Mamy podtlenek azotu jako utleniacz oraz wkład parafinowy z różnymi dodatkami jako paliwo.
3: A oprócz samego takiego hybrydowego napędu u nas w kole są rozwijane może jakieś inne? Chociażby właśnie ten napęd ciekły, są jakieś plany odnośnie tego?
4: Tak, mamy plany i są one też realizowane. Już jakiś czas temu zaczęliśmy budować silnik na ciekłe materiały pędne. Był to mały silnik, który był takim silnikiem dla nas, do tego, żebyśmy mogli się tego nauczyć. Został on zbudowany i też przetestowany. Był to tak zwany Billy Quid. No i teraz planujemy...
3: Teraz jest już liquid większy.
4: Tak, teraz planujemy o wiele większy silnik, o większy też gabarytowo, który mógłby nam dać większe osiągi. I planujemy też zbudować rakietę z takim silnikiem. Jest to skomplikowane, ponieważ pierwszy raz będziemy to robić. Jest to dla nas nowość. Nie mamy w tym aż takiego doświadczenia jak przy napędach hybrydowych, ale wszystkiego się na bieżąco uczymy i realizujemy nasze plany. Nasz silnik też jest regeneratywnie chłodzony, czyli co to znaczy w ogóle? Mamy rurki, które są w ściankach komory spalania, które chłodzą silnik podczas jego pracy.
3: No, brzmi to dosyć skomplikowanie, ale to myślę, że jako studenci pełni ambicji i zapału to z naszym opiekunem na czele, to jak najbardziej jesteśmy w stanie przetestować taki silnik w przyszłości i zbudować rakietę.
4: Zdecydowanie, szczególnie, że już to robimy tak naprawdę. Jesteśmy jeszcze w fazie projektowej, testować jeszcze tak do końca nie rozpoczęła, ale mamy już pierwsze testy, na przykład zapalnika do nowej rakiety, ponieważ też zmieniamy sposób zapłonu z takiego chemicznego, pirotechnicznego na tak zwany torch igniter, czyli zapalnik, który jest za pomocą świecy odpalany przy pomocy gazów i taki system zapala naszą rakietę.
3: Super, mam nadzieję, że przedstawiliśmy naszym słuchaczom, jakie mamy system propulsion oraz jakie są rozwijane w naszym kole. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
4: Dziękujemy.
3: Mówiła do Was Ola i Dorota.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Audycja archiwalna. Autopromocja.
5: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
6: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
5: Tak.
6: A jaka pana interesuje formuła?
5: Zapowiedzi i relacje?
6: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
5: Halo, słucham.
6: Z wizją czy bez?
5: Bez, bo ja to w radio będę słuchać.
7: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera. Time to wake up.
8: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
9: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Ahoj, cześć i czołem. Przypominam o konkursie, gdzie dzisiaj do wygrania jest jedna wejściówka podwójna na koncert Distaps, Lochów i Smoków i Siding w niedzielę 28 czerwca w klubie pod Minogą. I czemu zaczęłam od tego ahoj? Bo dzisiaj jest Dzień Marynarza. Także w ramach tego pytamy was dzisiaj o to, jakie macie ulubione szanty. Jeśli takie macie, dajcie nam znać, dlaczego są ulubione, jaki jest ich tytuł. I odpowiedź wyślijcie na numer 7148, dodajcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko. Odpowiedź na to pytanie, sam koszt SMS-a to złotówka 23 grosze, a my gramy do 18 i do 18 czekamy na waszą odpowiedź.

Tyle dzisiaj o muzyce i w ramach konkursu i naszego pytania. I jak wcześniej wspominałam o tych recitalach dyplomowych, no to teraz może coś dla odmiany, żeby sobie pobudzić wzrok i takie poczucie estetyki wizualnej. Więc mam dla was taką propozycję, żeby wybrać się na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, gdzie jeszcze do niedzieli, 28 czerwca, w godzinach od 15 do 19, można podziwiać prace dyplomowe studiów niestacjonarnych na kierunku grafika artystyczna. I co w ramach tego? Jakie pracownie w ogóle brały udział? No słuchajcie, jest to bardzo ciekawe. Nie do końca wiem, co się z czym je, ale już wam o tym opowiem. Jest pracownia wypukło druku, wklęsło druku, druku płaskiego i trochę już bardziej zrozumiała komiksu i powieści graficznej. Chociaż czym jest powieść graficzna, to też muszę się sama doinformować. Albo po prostu też się przejść na tę wystawę. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Także pamiętajcie, że czas jest do niedzieli.

Zostajemy jeszcze na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, bo jeszcze jest inny wernisaż do obczajenia do niedzieli, mianowicie Biuro Rzeczy Znalezionych Karoliny Bujakowskiej i Wasiliego... Ojejku, tutaj z nazwiskiem nie będę próbować. Najwyżej sobie sprawdzicie już na stronie uniwersytetu. Ale tak, Biuro Rzeczy Znalezionych. Czyli z czym to się będzie wiązało? Patrząc po opisie, chodzi o takie rzeczy znalezione na mieście, które mają się wiązać z konkretną osobą, konkretnym wspomnieniem, z jakimś nastrojem, a przy okazji przedstawiać całe to bogactwo rzeczy, które można na tych ulicach znaleźć. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz, żeby też się zainspirować i ćwiczyć własną uważność w codziennym życiu. Zwracać uwagę na to, gdzie jesteśmy, co czujemy, co mijamy, żeby faktycznie trochę więcej wynosić z tych dni bardzo upalnych ostatnio. Także jeżeli chcecie się na to wybrać, to do niedzieli na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Wszystko, co dobre, niestety kiedyś się kończy. Tak więc i nasza wspólna przygoda w ramach Studenckiego Patrolu musi na dzisiaj dobiec końca. Także jeszcze dla przypomnienia i zwieńczenia, audycję realizował Mateusz Markiewicz, za mikrofonem Julia Grela. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że faktycznie sobie jakoś poradzicie z tymi upałami i do zobaczenia już w kolejnym sezonie. Trzymajcie się i jeszcze będzie czas na serwis.

0: Wspominałam, że przyjdzie czas na serwis, a więc czas na serwis, bo 3 minuty do godziny 18.
1: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Caritas Polska rusza z pilną pomocą humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi, które wczoraj wieczorem dotknęło północną część Wenezueli. Według danych amerykańskiej służby geologicznej kraj nawiedziły dwa silne wstrząsy o magnitudzie 7,2 oraz 7,5 w skali Richtera. Pod gruzami wciąż jest wielu poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa i wstępna ocena zniszczeń.
2: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
1: Mówił zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause. Caritas uruchomiło również zbiórkę na ten cel. Jak czytamy na stronie organizacji, zebrane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie najpotrzebniejszego wsparcia.
3: Nie daj się zaskoczyć. Pogoda w Radiu Afera.
1: Przed nami najbardziej upalny weekend w tym roku. O czym warto pamiętać oprócz unikania przebywania na słońcu i odpowiedniego nawodnienia? Uważać powinni kierowcy wybierający się w długie trasy. Upały wpływają bowiem na układ nerwowy i mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także obniżać poziom koncentracji. Warto też przypomnieć, że poznaniacy mają do dyspozycji 4 poznańskie kąpieliska, gdzie można się ochłodzić. Znajdują się nad Rusałką, w Strzeszynku oraz 2 nad Jeziorem Kierskim. Funkcjonują one od godziny 10 do 18. W tym czasie są strzeżone jednocześnie przez minimum 2 ratowników. A więcej informacji, jak radzić sobie z upałami, znajdziecie na stronie poznań.pl. Po pożegnaniu popularnych 105 przyszedł czas na kolejny rozdział w historii poznańskiej komunikacji miejskiej. Już jutro swój ostatni liniowy kurs wykona ostatni eksploatowany w Poznaniu tramwaj GT8ZR, zwany mieszkańcom jako Helmut. Wagon pojawi się na kilku kursach, a jego ostatni przejazd zaplanowano z pętli Połapska do zajezdni Franowo. Tramwaj ma tam dotrzeć około godziny 19.24. Na tym jednak nie koniec pożegnania, mówi prezes MPK Poznań Krzysztof Dostatni.
4: Będzie też uruchomiony specjalny kurs nocny w ramach linii turystycznej. No i jeden z tych tramwajów oczywiście pozostanie jako egzemplarz historyczny, czyli od czasu do czasu okazjonalnie, tak jak pozostałe tego typu pojazdy, będzie można odbyć im podróż na liniach turystycznych czy przy okazji różnych wydarzeń miejskich.
1: Dla wielu miłośników komunikacji miejskiej piątkowy przejazd będzie wydarzeniem sentymentalnym, kończącym obecność na torach tramwaju, który przez lata stał się częścią historii poznańskiego transportu publicznego.
3: O sporcie na 98,6.
1: Kolejny sukces młodych polskich piłkarzy z reprezentacji Słodka Polska. Drużyna skupiająca dzieci i młodzież chorującą na cukrzycę typu 1 wygrała międzynarodowy turniej rozgrywany w Nowym Jorku. Polacy przez całe zawody prezentowali wysoką formę, a w jej finale nie pozostawili rywalom większych szans. To kolejny międzynarodowy sukces tej reprezentacji, która od lat promuje aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz pokazuje, że odpowiednie leczenie i determinacja pozwalają osiągnąć sportowe cele niezależnie od zdrowotnych wyznań. I to był już ostatni serwis informacyjny. Miłego wieczoru.
5: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
6: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
7: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
8: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz.
9: Kultura to tutaj?
10: Co głowę zawracają?
9: Trzymaj ją!
11: sabotaż kulturalny.
12: Witamy Was już niestety z ostatniego dnia afery na festiwalu na Malcie. Czeka nas dzisiaj wiele ciekawych rozmów z ludźmi, którzy są w samym centrum wydarzeń festiwalowych. Do godziny 20, przypominam, będziecie mogli posłuchać o tym, co na Malcie piszczy, a z kim dzisiaj rozmawiamy.
13: Tak jak powiedziała Alicja, meldujemy się w samym centrum wydarzeń, bo aktualnie nadajemy z centrum festiwalowego. Ja nazywam się Natalia Adamska, ze mną jest
12: Alicja Sperkowska,
13: a realizują nas Paweł Zjeżdżałka, Weronika Leduchowska i Mikołaj Pluciński. A naszym pierwszym gościem, którego usłyszycie już za chwilę, jest Marcin Pietrzakowski.

0: Nadajemy z Centrum Festiwalowego i wbrew wcześniejszej zapowiedzi wcale naszym pierwszym gościem nie będzie Marcin Pietrzakowski, tylko Rafał Maćkowiak. Cześć Rafale.
1: Cześć.
0: Rafał Maćkowiak, aktor filmowy i teatralny, związany przede wszystkim z Warszawskim Teatrem Rozmaitości od 2002 roku. Mhm. Jeżeli chodzi o to, dlaczego właściwie w ogóle się spotykamy, to tym przyczynkiem do naszego spotkania jest spektakl The Second Woman. Spektakl rozpocznie się już jutro, w piątek 26 czerwca o godzinie 18 i wydaje mi się, że dość trudno go będzie przegapić i wcale nie dlatego, że jest jednym z najbardziej charakterystycznych wydarzeń na tegorocznym Festiwalu Malta, ale dlatego, że tym, co właściwie czyni go tak charakterystycznym, jest to, że The Second Woman to 24-godzinny spektakl, w którym Magdalena Cielecka wraz z setką różnych mężczyzn, wcale nie aktorów, wcale nie osób działających według scenariusza, tylko z setką różnych osobowości, odgrywa scenę rozstania. Rafał towarzyszył Magdzie Cieleckiej w przygotowaniach do spektaklu, choć pewnie bardziej właściwe byłoby stwierdzenie, że Rafał Maćkowiak przygotowywał Magdę Cielecką do spektaklu. Na wszystko, co potencjalne i co może się wydarzyć w ciągu tych 24 godzin. Więc
1: no
0: powoli...
1: Nie, to ja muszę sprostować. To nie jest tak, że ja przygotowywałem Magdę. Rzeczywiście był taki etap prób, które Magda miała razem z twórczyniami, z Ann i Nat, po to, żeby po prostu poznać mechanikę tego performance'u właściwie, jakąś strukturę, sytuację. No i do tego potrzebowała partnera, ponieważ się znamy z Magdą i znam się również z tutaj ludźmi z Malty, zostałem poproszony o to, żeby partnerować. Tak naprawdę to jest wszystko o Magdzie tutaj i o mężczyznach, którzy będą tego wieczoru występowali. Ja tutaj naprawdę nie chcę być przesadnie tutaj skromny, ale naprawdę moja rola była w tym niewielka. Cieszę się, że mogę o tym poopowiadać i zaprosić Państwa i zachęcić do tego, żebyście przyszli, ale tak, to jest rzecz Magdy Cieleckiej i ona się sama przygotowała do tego tak naprawdę.
2: Jak ja o tym myślałam, to się zastanawiałam, czy można to w zasadzie nazwać takim przygotowywaniem na nieprzewidywalność, mimo że trochę... Mhm. Może i się nie da tego zrobić, ale domyślam się, że podczas tych prób po prostu to było takie wcielanie się w różnych partnerów, którzy potem mogą faktycznie pojawić się jakoś na tej scenie.
1: Tak jak powiedziałaś, to jest nierealne. To będzie 100 mężczyzn, ludzi, którzy być może z aktorstwem mieli coś wspólnego, którzy są całkowitymi amatorami, nigdy na scenie przed publicznością nie występowali. Nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy, jaką mają potrzebę. Nie da się na to przygotować. To jest bardziej kwestia tego, ponieważ jest jakaś struktura, jest jakaś sytuacja, przede wszystkim jest tekst, który jest w części improwizowany dla mężczyzn, ale w części jest to po prostu fragment z filmu Opening Night Cassavetesa i z tej sztuki w filmie Second Woman. Były to próby po to, żeby tę sytuację po prostu postawić, żeby Magda wiedziała, miała to poczucie, że jest coś stałego, coś, do czego się powinna odnosić, gdyby nie wiadomo, co się wydarzyło. Jakaś sytuacja, która ewentualnie pomoże jej po prostu się odnaleźć w tym i tyle. Natomiast to, co się tam wydarzy, tego się nie da przewidzieć i przygotować do tego.
0: No właśnie, no bo wydaje mi się, że trudno 100 razy zmieniać schematy, 100 razy też wychodzić poza swoje granice, bo wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeżeli, tak jak wspominałeś wcześniej, w centrum wydarzeń jest Magda, tak, ciekawi mnie to, jaki to był proces dla ciebie. No bo jednak... spodziewam się, że idąc na próby, no właśnie o to chcę zapytać, czy to jest tak, że stwierdzałeś, przychodząc na próbę do Magdy Cieleckiej, że po prostu popłyniesz z tym flow i dostosujesz się do tej dynamiki, która akurat się między wami wytworzy, czy rzeczywiście miałeś też moment, a w sumie pewnie wiele takich momentów refleksji na to, jak stworzyć jeszcze nową postać, jeszcze nowego mężczyznę, by Magdę jak najlepiej przygotować do tego spektaklu?
1: To, co było najciekawsze w trakcie tych prób, to było moje wyobrażanie sobie siebie w tej sytuacji, to znaczy wchodzenie trochę w skórę Magdy, jakby próba zrozumienia, czym to może być. I chyba to było najciekawsze, dlatego że wyobrażałem sobie potencjał tego całego przedsięwzięcia jako spotkania po prostu dwojga ludzi na scenie wobec innych ludzi. I to wydało mi się bardzo interesujące, wiesz, i nawet pytanie, czy to jest miejsce na jakąś taką przesadną kreatywność, Może być to mylne, dlatego że chyba tu jest miejsce na otwartość spotkania po prostu. I z takiego spotkania może coś się wydarzyć, może się całkowicie coś wydarzyć niewidocznego na przykład do publiczności, ale będzie wartościowe dla tych dwojga na scenie. Chociaż wierzę, że jak coś się naprawdę wydarzy, to to będzie też interesujące dla ludzi. Więc w ogóle taka konieczność produkowania kolejnych wyobrażonych postaci, to rzeczywiście tam się pojawiało. Po to chociażby, żeby Magda spotkała się z sytuacją, kiedy ktoś na przykład próbuje przejąć kontrolę nad sceną i nad sytuacją, ale to jest w ogóle mniej istotne. Ja też szybko zrozumiałem, że nie jestem w stanie specjalnie dużo pomóc tam, nie? Bo to jest kwestia po prostu tylko i wyłącznie jakiejś w głowie otwartości na to spotkanie. Bo Magda jest jakby aktorką świetną, która takich rzeczy doświadczała. No bardziej tu myślę o tych mężczyznach, którzy mogą sobie myśleć, Boże, co ja tam zrobię, nie? Albo co ja tutaj zaproponuję, albo czy to, co sobie wymyśliłem przez ostatnie tam kilka tygodni, to będzie ciekawe. To w ogóle nie jest ważne chyba.
0: No też jest duża konkurencja, no bo jednak konkurować z...
1: No ale może to nie są zawody.
2: Nie. Ja bym powiedziała, że to, co się wydarzy pomiędzy tymi wyborami, tak to, co będzie można dostrzec gdzieś, to będzie najbardziej ciekawe. Mhm. Też mówiłeś wcześniej o tym, żeby rzucić to światło na Magdę. Ja tutaj podziwiam w ogóle podjęcie się takiego wyzwania, takiego fizycznie i mentalnie, psychicznie, występowanie na scenie przez 24 godziny. Jak ona, jeżeli, domyślam się, że wiesz, teraz czuje się przed tym całym doświadczeniem.
1: Ja nie mam pojęcia, to musicie zapytać, zaprosić tutaj Magdę i z nią o tym porozmawiać. Mi się wydaje, że będziecie mieli po prostu z pierwszej ręki wiadomości. Ja myślę, że zazdroszczę Magdzie bardzo tego doświadczenia, bo to jest doświadczenie na całe życie, jakieś ekstremalne doświadczenie. I absolutnie tego nie zazdroszczę.
2: No ja gdzieś...
1: sobie wyobrażam 24 godziny, w ogóle 24 godzin funkcjonować... No to ciężko mi to sobie wyobrazić.
2: No gdzieś tam wyczytałam, że to jest taki miks cieszenia się jak dziecko na coś nowego, a takiego strachu przed tym, jak to faktycznie będzie, gdzie to zmęczenie sięgnie, nie? Czy wy w ogóle próbowaliście podczas tych prób tak intensywnie i długo faktycznie występować razem, czy to zostawiła sobie na jutrzejszy dzień?
1: Boże, do czego by to porównać? Nie, to nie było bardzo intensywne, tak jak mówię, to było bardzo techniczne. Znaczy, nie mogę zbyt wiele powiedzieć na ten temat, bo myślę, żebym wszystkim zepsuł zabawę.
2: Oczywiście. Mimo to, tutaj jeszcze mam takie pytanie o kulminacyjny moment sceny, czyli tą decyzję, która też często jest w opisach samego spektaklu, czyli to, że... aktor, osoba występująca razem z Magdaleną może powiedzieć na końcu zawsze cię kochałem albo nigdy cię nie kochałem. I tutaj ten emocjonalny, myślę, nacisk. Chciałam się zapytać, czy to jest ten moment, którego jesteś może najbardziej ciekawy, bo mnie to zaintrygowało. Jak to wypada, grając te różne postaci?
1: Ja jestem przekonany, że jeżeli się uczciwie podejdzie do tego tematu, to będzie konsekwencja tego, co się wydarzy. Po prostu, nie? Oczywiście to może być jakiś rodzaj kreacji, czy powiedziane na potrzeby sceny, która się wydarzyła. Może być też prawdą, ale będzie to miało bardzo duży związek z tym, co się między dwojgiem ludzi wydarzy na scenie.
0: A to jeszcze być może pociągnę taką jedną kwestię, bo jednak w momencie, w którym zaczęliście te próby, byliście już bardzo doświadczonymi aktorami, można to powiedzieć zarówno o tobie, jak i o Magdzie. I ciekawi mnie to, czy jest coś, co cię zaskoczyło w tym procesie. Spodziewam się, że rzeczywiście wiele rzeczy się wydarzy po tych 24 godzinach, za około 2 dni. I zresztą Magda sama żartowała w wywiadach, że jeżeli przeżyje, to rzeczywiście wypowie się o tym, jaki to był proces, ale ciekawi mnie to, co ty dla siebie wziąłeś z tego procesu i czy rzeczywiście jak odbierasz to doświadczenie?
1: Trudno mi tutaj wchodzić w konkury w ogóle z tym, czym to ma być. Rozumiecie, to naprawdę były jakieś, tak jak powiedziałem już parę razy, techniczne próby. Zawsze uwielbiam się spotykać z Magdą i lubię ją prywatnie też. To było przyjemne. Natomiast to w ogóle ja nawet się nie otarłem o potencjał, który ten projekt w sobie niesie. Czy słuchałem tego, o czym mówiły twórczynie i o czym mówiły z Magdą, z zainteresowaniem, ponieważ tak jak wam mówię, no wydaje mi się, że to po prostu jest naprawdę, naprawdę ekstremalnie i ciekawe to wyzwanie, no. I to było chyba najciekawsze, że po prostu być częścią tego i po prostu o tym chwilę posłuchać, a teraz jutro przynajmniej fragment tego zobaczyć.
2: Dokładnie. Na ten moment możemy tylko wam przypomnieć o tym, żebyście jutro wybrali się oczywiście na spektakl The Second Woman, który odbędzie się na sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich.

0: Rzecka, to jest Magda.
1: O matko, my już dzisiaj tutaj mylimy wszystkie nazwiska. Widać, że to jest nasze dzisiaj pierwsze wejście.
2: I nasza ostatnia audycja, transmisja na żywo z Festiwalu Malta.
1: Dokładnie. Tak. Nazwiska się mylą, ale oba są oczywiście świetne i brały duży tutaj ważny udział w projekcie, o którym rozmawialiśmy. Chciałam zadać jeszcze tak może na koniec pytanie, żeby zastanowić się, co może zabrać na taki 24-godzinny maraton oglądania spektaklu i w co się uzbroić, bo ja myślę, że jeżeli faktycznie chce się wysiedzieć te 24 godziny, no to jest jakaś cierpliwość. Chociaż no może jak się jest fanem Magdy, to nie jest, to jest nic te 24 godziny.
0: Myślę, że jak się będzie działo, no to będzie łatwiej trochę. Trzeba wziąć sobie coś do picia, bo jest gorąco. Jakieś takie nieszeleszczące przekąski, żeby nie być głodnym. A się generalnie chyba będzie można wychodzić, nie? Co jakiś czas. Tam są jakieś bloki i będą krótkie przerwy, z tego co wiem.
1: Tak, ja bym jeszcze poleciła wszystkim zainteresowanym wejść na stronę. Tam zasady związane z biletami, co jak kiedy wejść, to polecam sprawdzić.
2: Może jakaś poduszka, żeby wygodnie siedzieć?
1: Dokładnie, poduszka, kocyk, tam też widziałam...
0: A na sali ziemi są wygodne siedzenia, czy
2: plastiki? Nie wiem, czy możemy zaprzeczyć.
1: Jutro się dowiemy, dokładnie.
0: Na wszelki wypadek, no.
2: A wy również, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy siedzenia na sali ziemi są wygodne, czy też nie, wpadnijcie na spektakl The Second Woman, grany przez Magdę Cielecką i przez 100 mężczyzn. Jutro o godzinie 18 na sali ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
1: Dzięki.
0: Zapraszam.
2: Dzięki.

0: nadajemy właściwie z centrum festiwalowego, czyli z samego serca Poznania. Jesteśmy tuż obok Placu Wolności. Jak chcecie, możecie zajść i nam pomachać przez szybę. Mamy godzinę 18:26, zaraz zapowiemy kolejnego gościa, ale możemy chwilę porozmawiać o tym, jakie mamy plany na Festiwal Malta, mimo że zmierza on powoli do końca. Czy, Alicja, wybierasz się dzisiaj na jakieś wydarzenie, czy odpuszczasz?
1: No słuchaj, dzisiaj niestety się na nic nie wybieram. Jutro może coś się uda. Dzisiaj trochę żyję inną historią. Tutaj się miałam pochwalić i skorzystać z tego.

0: że jesteśmy na antenie i pozdrowić moją siostrę, która w tym momencie właśnie spodziewa się swojego drugiego dziecka. Milena, przysyłam ci tutaj dużo całusów, pozdrowień i chaosu z mojej strony. Oprócz tego myślę, że jeżeli znajdę jutro na to przestrzeń w głowie, to wybiorę się na Kino Kobiet, bo takie miałam plany na wieczór.
1: Milena, pozdrawiamy cię i pozdrawiamy twojego syna. Nie wiem, jak głęboko on już jest, czy daleko jest w procesie przychodzenia na ten świat. Natomiast wydaje mi się, że to jest rzeczywiście jedna z najważniejszych rzeczy, które dzisiaj padną, nie umniejszając oczywiście naszym gościom i nie umniejszając tym, co się wydarzy za chwilę.
0: Dokładnie, a za chwilę porozmawiamy z...
1: Porozmawiamy z Marcinem Pietrzakowskim, który jest związany z festiwalem Malta od 3 lat. Porozmawiamy o tym, czym zajmował się w zeszłym roku, czym zajmuje się w tym roku i mam nadzieję, że tym samym zachęcimy was do tego, by dołączyć jeszcze w trakcie tej edycji albo dołączyć w trakcie przyszłej edycji. Tak, żebyście nie mieli żalu, że w tej nie uczestniczycie, to przynajmniej jesteśmy w stanie wam dać namiastkę tego, co tutaj się dzieje.
0: Dokładnie.

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Wracamy do was. Jesteśmy właśnie w centrum festiwalowym, Festiwalu Malta. Nadajemy na żywo do godziny 20, przypominam, ale teraz jesteśmy, jak już tutaj wspomnieliśmy, w powiększonym składzie, bo rozmawiamy właśnie z Marcinem Pietrzakowskim. Cześć.
2: Cześć wszystkim.
3: Marcin Pietrzakowski w tym roku pełni funkcję koordynatora klubu festiwalowego.
2: To się właściwie zgadza.
3: Współdzieli te funkcje, jak nam wcześniej wspomniał. Jak o tym wcześniej też rozmawialiśmy, to mogę naszym słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć trochę zza kulis, że gdy zapowiadano, że będziemy rozmawiać z Marcinem Pietrzakowskim, powiedziano nam, że jest weteranem festiwalowym, a tu się okazało, Marcinie, że to jest twoja trzecia edycja. Natomiast bardzo mnie ciekawi to, w jaki sposób w ogóle trafiłeś na Festiwal Malta. I rzeczywiście, czy był taki moment w twoim życiu, który był na tyle ważny, że jakoś cię z tym festiwalem związał na dłużej?
2: Zdecydowanie. Na Malta Festiwal, bo taka jest oficjalna nazwa właśnie tego wydarzenia, trafiłem w zasadzie drogą przez inne festiwale, którymi się interesowałem. Ja generalnie jestem wielkim miłośnikiem kina, więc kilka lat temu zdecydowałem się na wolontariat na festiwalu, który jest związany z właśnie kinem. To jest festiwal dedykowany autorom zdjęć filmowych. I tak, to było doświadczenie, które mocno wpłynęło na to, jak zacząłem postrzegać swoje życie zawodowe i jak zacząłem postrzegać w ogóle funkcjonowanie samych festiwali, które są związane z kulturą. Ponieważ uświadomiłem sobie, że bycie elementem większej machiny, nawet takim małym trybikiem, powoduje, że to wszystko działa, że to wszystko bardzo sprawnie funkcjonuje i dzięki temu możemy się cieszyć tym, że jednak szerzymy tę kulturę, docieramy do ludzi dzięki temu, że te festiwale są jednak wyeksponowane. Więc generalnie, zresztą cały czas, oprócz tego, że na Malta Festiwal, czy też tak jak wspominałem, na innych wydarzeniach mam prace zleceniowe, to są również cały czas wydarzenia, z którymi jestem związany jako wolontariusz, ponieważ uważam, że to jest cały czas niesamowita przygoda, która powoduje, że można ciągle poszerzać swoje kompetencje. Dlatego każda osoba, która jest zainteresowana wolontariatem, ale się waha, to naprawdę nie trzeba się wahać, ponieważ nawet jeżeli, powiedzmy, nie zaowocuje to dalszym rozwojem kariery, albo ktoś nawet nie jest zainteresowany tą karierą właśnie w branży kultury, to jest przede wszystkim niesamowita przygoda i możliwość poznania niesamowitych ludzi i znajomości na całe życie.
3: No też nie oszukujmy się, że jednak festiwal tworzą przede wszystkim i wyłącznie ludzie, a że Maltę tworzą najlepsi, to jesteśmy na najlepszym festiwalu w Polsce.
2: Zdecydowanie.
3: Ale podpytam cię jeszcze o to, bo wspomnieliśmy wcześniej, że jesteś koordynatorem klubu festiwalowego i wydaje mi się, że dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek może to brzmieć dość tajemniczo. Czym w ogóle jest klub festiwalowy? Jaką tam pełnisz funkcję i właściwie jak to wygląda, no kolokwialnie mówiąc, od kuchni. Czy mógłbyś nam chwilę o tym opowiedzieć?
2: Oczywiście. Razem z Aleksandrą Chromadą i Radkiem Rzepką, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, jak gdyby jesteśmy opiekunami tego klubu festiwalowego. Klub festiwalowy jest miejscem, w którym nasi goście, czy też artyści, którzy przyjeżdżają na Malta Festiwal, mają się czuć swobodnie. To jest miejsce, w którym oni mogą odpocząć. Więc oczywiście, tak jak być może część naszych słuchaczy wie, mamy również wieczorne atrakcje, chociażby wczorajsze Silent Disco, które cieszyło się naprawdę niesamowitym zainteresowaniem. Było mnóstwo ludzi, impreza praktycznie do środka nocy, ale oprócz właśnie tych wieczornych spotkań, poza właśnie, nazwijmy to, networkingiem, socjalizowaniem się, spotykaniem właśnie nowych, interesujących ludzi, mamy również dużo spotkań, takich paneli dyskusyjnych, rozmów moderowanych, które mają podnosić świadomość w ważnych sprawach. I tutaj mogę tylko wspomnieć na przykład o również niesamowitym zainteresowaniu panelu dyskusyjnego, który był bodaj przedwczoraj, na którym była między innymi pani Dominika Kulczyk oraz pani Maria Peszek i są poruszane właśnie też tematy, które są związane blisko z Kulczyk Foundation, takie jak menstruacja, takie jak menopauza, takie jak tematy feministyczne oraz sprawczość ogólnie rzecz biorąc. Więc my jako opiekunowie tego miejsca zawsze dbamy o to właśnie przede wszystkim, żeby osoby, które tam zaglądają, mogły się czuć komfortowo, żeby mogły odpocząć, zwłaszcza w tym Opale mogą właśnie znaleźć trochę cienia u nas w klubie festiwalowym. No i cóż... A, oczywiście. Znowu już wróćmy do tematu wolontariatu. No, oprócz tego, że opiekujemy się gośćmi, to nie tylko ja, Radek i Aleksandra tą opiekę wykazujemy, ale też mamy sztab naprawdę świetnych osób wolontariackich, którzy właśnie swoją pomocnością, którzy swoim zaangażowaniem ułatwiają nam niesamowicie życie, a przez to też ułatwiają życie całemu środowisku festiwalowemu. Oj, zaplątałem się.
1: Chciałam też tutaj, jak wspominałaś już o wolontariacie, to ja chciałam dopytać, bo może tym weteranem nie jesteś, ale jednak 3 lata jakby takiego związania z Maltą, czy ten wolontariat faktycznie się jeszcze rozrasta i jeszcze widzisz to większe zaangażowanie wśród ludzi, którzy biorą udział w wolontariacie, czy zawsze to była solidna firma, że tak powiem?
2: Też zależy, o którym festiwalu mówimy, bo też na różnych festiwalach, jak i w ramach samego Malta Festival, pełniłem różne funkcje. Więc też mieliśmy do czynienia z, nazwijmy to, sztabem o innym zagęszczeniu. Jak na przykład w zeszłym roku działałem w sekcji Kino Kobiet, no to mieliśmy garstkę wolontariuszy, ponieważ to jest mniejsza sekcja, jest w określonych godzinach. Natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o klub festiwalowy, 34 osoby wolontariackie służą nam swoim wsparciem praktycznie od godzin porannych do późnej nocy często, ponieważ przy takich wydarzeniach właśnie jak Silent Disco, które trwa do powiedzmy pierwszej, drugiej w nocy, no to również nasi kochani wolontariusze muszą być z nami, muszą w jakiś sposób okazywać wsparcie, więc powiem tak, nie wiemy, jak z kwestii naboru to wygląda, czy tych zgłoszeń wpływa więcej, czy mniej, ale z każdym rokiem przekonuję się, że naprawdę jest wśród młodych ludzi niesamowite zainteresowanie tym, żeby spróbować swoich sił, żeby poświęcić swój czas przede wszystkim i swoją energię po to, żeby przekonać się. I często właśnie dostaję feedback od tych osób, że przeżyli niesamowitą przygodę, więc myślę, że ci, którzy się zgłaszają, no często tego po prostu nie żałują.
1: My tutaj z naszego miejsca pozdrawiamy wszystkich wolontariuszy, którzy tak ciężko pracują, ale też myślę spędzają miło czas tutaj chłonąc energię festiwalu. Rozmawiamy z Marcinem Pietrzakowskim. Za chwilę wracamy po więcej rozmowy.

0: Minuty mijają, a my wciąż nadajemy z Centrum Festiwalowego Malta Festival. Ze mną jest
1: Alicja Sperkowska.
0: A naszym gościem jest Marcin Pietrzakowski. Jeżeli się spóźniliście, to przypomnę, że Marcin na tegorocznej edycji festiwalu pełni funkcję koordynatora klubu festiwalowego, ale w trakcie wcześniejszej rozmowy pojawiły się też wzmianki o twojej wcześniejszej funkcji, bo byłeś związany z kinem. I jeżeli tak w trakcie naszej rozmowy pojawiają się tematy związane ze sprawczością, tematy związane ze spełnieniem, to dopytam cię, może nieco zabawny sposób, ale czy czujesz się spełniony aktualnie i czy nie tęsknisz trochę za kinem?
2: Zdecydowanie czuję się spełniony. To brzmi jak bardzo podchwytliwe pytanie w ogóle, jakbyś chciała mnie wrzucić na minę. Natomiast co mogę powiedzieć? Wiadomo, Malta Festival jest wydarzeniem multidyscyplinarnym. Jest to festiwal, który poświęca uwagę zarówno teatrowi, poświęca uwagę literaturze, muzyce oczywiście, ale to kino też znalazło swoje miejsce właśnie w programie festiwalowym. Od zeszłego roku właśnie jest ta sekcja Kino Kobiet i powiem tak, uważam, że wyjście poza swoją strefę komfortu jest również ważne, aby poszerzać swoje kompetencje, więc to, że Malta Festival nie jest typowo filmowym wydarzeniem, to uczę się po prostu działań, których być może nie nauczyłbym się właśnie w kontekście innych wydarzeń kulturalnych, ale gdzieś to kino cały czas się, że tak powiem, w ramach festiwalu pojawia, gdyż dwa lata temu właśnie, w 2024, miałem przyjemność hostowania, czyli asystowania Timowi Robbinsowi i jego grupie teatralnej The Actors Gang, więc to było fantastyczne doświadczenie poznać tego naprawdę wspaniałego, utytułowanego aktora osobiście i towarzyszyć mu praktycznie przez cały tydzień festiwalowy, więc to już, że tak powiem, wpływa na to spełnienie dodatkowo. Zeszły rok to była właśnie dla mnie przygoda z kinem kobiet, a w tym roku klub festiwalowy, również mnóstwo interesujących gości, dużo interesujących rozmów, a przy okazji też, no, może się tak trochę pochwalę, uczestniczyłem w próbie z panią Magdaleną Cielecką, ponieważ jutro startuje spektakl, performance The Second Woman. I to jest spektakl, który polega na tym, że Magdalena Cielecka odegra tę samą scenę w nieco zmienionej formule ze 100 różnymi partnerami scenicznymi. Z racji tego, że właśnie ta formuła być zmieniana i często improwizowana przez mężczyzn, którzy będą z nią na scenie, to grupa do prób nie jest tą samą grupą, która jutro pojawi się z aktorką na scenie. Więc miałem to szczęście właśnie, żeby w tej próbie uczestniczyć, więc poznać panią Magdalenę osobiście oraz zagrać z nią na scenie, no to tak, to jest dodatkowy taki element, który podbija tutaj stawkę.
1: Marcin. Ja myślę, że my też mamy szczęście, bo my rozmawialiśmy o tym, to był w ogóle pierwsza rzecz, z którą dzisiaj weszliśmy tutaj do was na antenę, ale nie mieliśmy pojęcia o tej próbie i o tym, jak to właściwie wygląda od takiej technicznej strony, także świetnie wiedzieć. I jak twoje doświadczenia właśnie z takiego bycia tam na tej scenie? Chociażby na próbie.
2: Za dużo nie mogę zdradzić, bo być może słuchają nas panowie, którzy jutro będą uczestniczyć właśnie w sztuce razem z panią Cielecką. A zdradzić nie mogę właśnie, bo też szczerze mówiąc do momentu, kiedy pojawiłem się na scenie, nie wiedziałem kompletnie nic. Nie wiedziałem nic odnośnie scenografii, nie wiedziałem nic odnośnie kostiumów, jak pani Magda będzie ubrana, więc głównie chodziło o to, żeby to właśnie było jak najbardziej naturalne i żeby nie być przygotowanym na to, co będzie na ciebie czekało na scenie. Natomiast jeżeli chodzi o doświadczenie pod względem emocjonalnym, rewelacja. To mimo, że oczywiście stres się pojawił, bo dla mnie to była pierwsza taka, nazwijmy to, performatywna forma pojawienia się na scenie. Natomiast ja czy inni panowie, którzy byli w kolejce, każdy z nich, kiedy wychodził po prostu, już był po scenie, to mówił, że rewelacja, że co za doświadczenie, coś niesamowitego.
0: No myślę, że każdy chciałby skorzystać z tych kilku chwil na scenie z Magdaleną Cielecką. Jeżeli wy chcecie z tego skorzystać w jakiś sposób, to zapraszamy na The Second Woman jutro od godziny 18. Spektakl trwa 24 godziny. Natomiast jak już jesteśmy przy wydarzeniach, w których uczestniczysz, to tylko dopytam, bo wcześniej rozmawialiśmy o wolontariuszach i wolontariuszkach, rozmawialiśmy o tym, że festiwal, Malta Festival, tworzą przede wszystkim ludzie i to jest i praca wolontariuszy, i wasza praca, ale ciekawi mnie, czy rzeczywiście pomiędzy tymi godzinami pracy znajdujesz czas, żeby skorzystać z Malty i na jakich wydarzeniach byłeś oprócz tej próby? Być może na jakieś wydarzenie się jeszcze wybierasz?
2: To jest bardzo trudne pytanie. Wszystko zależy od tego, bo powiem tak, oczywiście na przykład jeżeli chodzi o osoby wolontariackie, które pełnią funkcję hosta, mają na pewno dużo trudniej do zaplanowania właśnie jakichś wyjść związanych właśnie z korzystania atrakcji festiwalowych, ponieważ to jest funkcja, która jest bardzo elastyczna. Nie wiadomo, kiedy wpłynie jakaś prośba, nie wiadomo, kiedy nasz gość się odezwie albo jakiego typu problem trzeba będzie dla niego rozwiązać. Natomiast osoby, które mają nieco bardziej sztywny grafik, tak jak na przykład osoby wolontariackie, które działają u nas w klubie festiwalowym, to jest praca w konkretnych godzinach, więc te osoby zdecydowanie mają czas, mają przestrzeń na to, żeby rzeczywiście pójść na przykład na koncert. Ja wiem też, że na przykład jutrzejszy koncert The Blaze, niesamowite zainteresowanie i wiem, że też na pewno część naszych osób wolontariackich na ten koncert się wybierze. No ja, Radek i Aleksandra, nie wiem szczerze mówiąc, czy którykolwiek z nas miało okazję właśnie skorzystać z tych atrakcji festiwalowych, no i nie wiadomo, czy do końca jeszcze nam się to uda zrobić.
1: Zawsze jest przyszły rok, myślę.
2: Tak, ale powiem szczerze, rzeczywiście gdzieś tam podczas moich pierwszych kroków, czy to jako wolontariusz, czy też właśnie kiedy się pojawiały pierwsze zlecenia, to było tak, że miałem w programie zaznaczone, co obligatoryjnie muszę zobaczyć, czego muszę doświadczyć. Natomiast z czasem przekonałem się, że po prostu automatycznie, z biegiem czasu zmieniało się moje podejście. I już te punkty programowe cieszą mnie, jeżeli to są właśnie atrakcyjne formy prezentowania kultury, ponieważ dzięki temu możemy dotrzeć do większej ilości odbiorców. Natomiast dla mnie esencją jest to po prostu, żebyśmy wszyscy wykonali dobrą robotę i żeby festiwal działał dobrze. Także nawet jeżeli mnie ominie coś, to pozostaje ta niesamowita satysfakcja, że daliśmy to innym ludziom i że możemy się pochwalić, że tak, działałem w ramach Malta Festival, jest super i powinniście nam zazdrościć, że my tam działamy.
0: To jest naprawdę piękny koniec. Naszym gościem był Marcin Pietrzakowski, koordynator klubu festiwalowego Malta Festival. Marcinie, życzymy ci, żebyś mimo wszystko znalazł jeszcze czas, być może na jakieś jedno czy dwa spontaniczne wydarzenia, a my naszych wszystkich słuchaczy i słuchaczki zachęcamy do uczestniczenia w Malta Festival.
1: I nie tylko, jeszcze do zainteresowania się wolontariatem, o którym dzisiaj też sporo rozmawialiśmy. Słyszymy się za chwilę.

0: My wciąż nadajemy na żywo z Malta Festival. Jesteśmy w centrum wydarzeń, bo aktualnie siedzimy w centrum festiwalowym. Przy mikrofonie Natalia Adamska i...
1: Alicja Sperkowska.
0: I rozmawialiśmy wcześniej, gdzieś tak za kulisami, ale też wspominaliśmy o tym na wizji, o naszych planach. No, Alicja dzisiaj zbyt wielu planów nie ma, bo wspiera swoją siostrę w porodzie.
1: Dokładnie, godzina 18:53, Milena nadal w ciąży.
0: Moja siostra nie rodzi, właściwie nie mam siostry, ale wybieram się na koncert i my z tego miejsca chcielibyśmy was serdecznie zaprosić na dwa koncerty, które odbędą się dzisiaj. O 20:30 Devendra Banhart, o godzinie 22:00 Benjamin Clementine. Możecie ich złapać na międzynarodowych targach poznańskich, ale chcemy również dodać, że ta muzyka, którą słyszycie pomiędzy naszymi wejściami, to właściwie jest składanka tych wszystkich utworów
1: festiwalowych. Nie tylko z tego roku, także z zeszłych edycji. Następnym utworem, który będziecie mogli usłyszeć, jest Mala Devendra Banharta.

0: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festival. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
1: Nadajemy do Was na żywo ze studia Malta. Gramy dla Was dzisiaj do godziny 20. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co dzieje się na festiwalu z takiej perspektywy organizacyjnej, ale to nie koniec, bo przed nami będą jeszcze tutaj dwie bardzo ciekawe gościnie, czyli Weronika Kalupa i Martyna
2: Gabała. Zaraz się z nimi przywitamy. Jeszcze chwilę posłuchacie sobie muzyki, bo tak jak na wcześniejszym wejściu wspominaliśmy, nasza składanka, na naszej składance możecie znaleźć utwory artystów, którzy zagrają dzisiaj, między innymi dzisiaj koncerty. O godzinie 20.30 Devendra Banhart, o godzinie 22.00 Benjamin Clementine. Koncerty odbywają się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wpadnijcie, dołączcie do Malty.
1: Widzimy się na miejscu.

0: Nadajemy dla Was na żywo z Centrum Festiwalowego. Już tutaj przed nami kolejna rozmowa z przemiłymi gościniami, czyli Weroniką Kalupą i Martyną Gabałą. Cześć.
1: Cześć. Cześć. Dzień dobry.
0: Dzisiaj porozmawiamy z Wami trochę o tym, jak w zasadzie wygląda Wasza praca podczas festiwalu, bo obie jesteście hostkami z działu gości, tak? Czy tutaj?
1: Tak, ja jestem koordynatorką hostów w dziale gości. Mam pod sobą 30 hostów. Około połowa z nich mamy taką przyjemność, że wrócili do nas ponownie. Ale też spora część, czyli drugie 15 osób, to są osoby, które są z nami pierwszy raz. I właśnie Weronika jest tą osobą, która pierwszy raz się pojawiła.
2: Tak? A, nie, jest to prawda.
1: Ale przynajmniej w naszym dziale.
2: Tak, w tym dziale tak, ale tak to już na Malcie wolontariuszuję po raz trzeci.
0: Tutaj też mi się nasuwa od razu pytanie, czy jest to funkcja dosyć stresująca, czy jakby na spokojnie tutaj przez te ostatnie dni pracujecie i wszystko idzie po myśli?
1: Myślę, że ta funkcja akurat jest bardzo wymagająca i na pewno wymaga dużego takiego dopasowania się do danej sytuacji. Więc na pewno takie sytuacje stresujące się pojawiają, kiedy na przykład goście mają opóźnione loty, przyloty, zagubiony bagaż. Są różne takie sytuacje, które pojawiają się nagle i mogą powodować jakiś stres, w szczególności osób, które są pierwszy raz. Ale zawsze staramy się być tym teamem i razem współpracować i wspierać się nawzajem, więc myślę, że chyba jest to jednak tak finalnie bardzo dobre doświadczenie dla wszystkich i nawet jeżeli te sytuacje stresujące są, to one są takim doświadczeniem na przyszłość, taką budującą rzeczą, która na pewno pomoże.
3: Weronika, to w sumie pozwolisz, że przejdę do ciebie, bo Martyna wcześniej wspomniała, że jest to twój pierwszy raz. Pierwszy raz pełnisz funkcję wolontariuszki.
2: Tak, pierwszy raz jestem hostką i zdecydowanie to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo no rzeczywiście czasami zdarzają się sytuacje, w których trzeba wyjść poza jakieś tam swoje granice i robić całkowicie nowe rzeczy, ale no dla mnie jest to po prostu bardzo dobre doświadczenie i to myślę, że będzie na pewno plusowało jakoś tam w przyszłości. No i też mając takie poczucie, że mam wokół siebie osoby, do których mogę się zgłosić i które na pewno odpowiedzą na moje pytanie, a jeśli nie, to przybliżą jakoś mnie do odpowiedzi, to zdecydowanie jakby łatwo jest się wyzbyć tych wszystkich obaw i rzeczywiście oddać tej swojej pracy.
3: To w sumie mam pytanie i do ciebie, Martyno, i do ciebie, Weroniko. Jaka była taka być może najdziwniejsza albo najtrudniejsza sytuacja, z którą rzeczywiście musiałyście się zmierzyć w tej pracy? Bo tak jak przed chwilą wcześniej opowiadałaś, no te sytuacje są bardzo różnorodne i właściwie trudno się na nie przygotować. No też jednak jest gorąco, mamy czerwiec. Nie wiem, czy to jest najgorętsza edycja Festiwalu Malta, ale być może w niedzielę rzeczywiście będziemy mogli tak stwierdzić. Ale ciekawi mnie, jakie były te sytuacje, jeżeli możecie coś zdradzić.
1: Możemy, bez nazwisk może, ale możemy, bo ja też właśnie zaczynałam w wolontariatach i właśnie opiekowałam się gośćmi jako host przez ponad 15 lat, więc tego doświadczenia troszkę mi się nazbierało i tych historii troszkę też mam. I tak na dobrą sprawę, co gość, to inna historia i inne właśnie takie jakieś sytuacje, które zawsze jakoś zostają w pamięci i są taką, myślę, że anegdotą, nawet jeżeli w momencie były jakieś stresujące. Pamiętam, że moment, kiedy zmagaliśmy się z COVID-em, zdecydowanie był taki wymagający, ponieważ wtedy trzeba było dopilnowywać tych wszystkich testów i robić to na przykład na lotnisku, w momencie, kiedy nie było czasu na jakieś na testy, które miały się odbyć w innym miejscu, trzeba było to zorganizować, więc myślę, że takie sytuacje. Czy ty już miałaś jakąś taką sytuację, Weronika?
2: No, jakiś teraz właśnie, parę dni temu, jako że bycie hostem wymaga też czasami przeobrażenia się w tłumacza, to grupa, którą miałam przyjemność się opiekować i im pomagać, spotkała się z ogrodnikiem po to, żeby przygotować, powiedzmy, miejsce do swojego występu. No i ogrodnik mówił po polsku, na przykład słowo bloczek linowy. Oni nie rozumieli, jakby nikt nie znał wersji angielskiej, znali ją po fińsku albo po hiszpańsku i tak za pomocą zdjęć i jakichś prób wyszukiwania w internecie udało nam się wszystko dopiąć i finalnie wyszło super. Także bloczek linowy, tak.
3: To ja może pozwolę sobie pociągnąć ten temat, bo mogę zdradzić naszym słuchaczom i słuchaczkom, że za kulisami rozmawialiśmy o tym, że właściwie w ramach festiwalu spędzacie naprawdę ogrom czasu z tymi ludźmi. Osoby, które uczestniczą w Malta Festival, no, przychodzą na koncerty, na spektakle, na różne wydarzenia towarzyszące i widzą te osoby właściwie wyłącznie przez ten czas, kiedy dana osoba bierze udział w wydarzeniu czy organizuje wydarzenie, ale wy z tymi ludźmi spędzacie mnóstwo czasu. I w sumie tutaj pytanie i do Weroniki, i do Martyny, ale chyba bardziej do Weroniki, bo wcześniej o tym rozmawialiśmy. Z kim podczas tej edycji, w trakcie tej edycji spędziłaś najwięcej czasu?
2: No, pracowałam z grupą Bark, która wchodzi, jakby to jest ich performance, wchodzący w skład kolektywu norweskiego Acting for Climate, i to jest trzyosobowa grupa. No właśnie, oni mieli bardzo ciekawy, interesujący, po prostu świetny performance w Parku Starego Browaru. No i razem przez te ostatnie dni po prostu najpierw, powiedzmy, zbadaliśmy teren, było tłumaczenia wszelkich słówek na język angielski i na inne języki związanych, powiedzmy, z... No właśnie, bo ten ich performance opiera się na wspinaniu na drzewa i po prostu nie tylko, ale tam dużo jest, powiedzmy, wykorzystywanych takich bardzo ciekawych ruchów i ta choreografia jest w 100% dopasowana do tego, co oferuje park i powiedzmy jest też takim wyrazem walki o to, żeby zmiany klimatu nie posuwały się w przód. No i oni też sami dali się poznać jako osoby w 100% wierzące w tą ideę i to jest, było bardzo inspirujące, żeby po prostu widzieć ludzi, którzy po prostu działają zgodnie z tym, w co tak głęboko myślą.
3: A też wydaje mi się, że teraz przy takich upałach trudno nie wierzyć w to, że rzeczywiście zmiany klimatyczne następują i jest i będzie coraz gorzej.
0: Znajdą się i tacy niestety. Tutaj chciałam też podkreślić to, że wydaje mi się bardzo wyjątkowym to, jak od takiej innej strony macie w ogóle okazję poznać festiwal i spędzić czas z tymi ludźmi. Jest to na pewno dla was ciekawe doświadczenie. Tutaj też chciałam zapytać, to jest też równocześnie uczestnictwo w próbach, tak? Dobrze zrozumiałam?
2: Tak.
0: Czyli tak naprawdę okazja, żeby zobaczyć to po prostu z pierwszej ręki.
2: Tak,
1: dokładnie. To jest takie, uważam, że niezwykle fascynujące, w szczególności dla osób, które interesują się kulturą, czy to od strony muzycznej, czy teatralnej, czy literaturą, żeby właśnie zobaczyć, jak te życie artysty wygląda od środka i od tej takiej mniej publicznej strony i właśnie korzystanie z tego, że możemy być częścią, bo stajemy się na ten czas częścią tego zespołu i właśnie jesteśmy wszędzie w sumie z artystami i na próbach, na soundcheckach, na backstage'u. Dopilnowujemy razem z całą ekipą, że właśnie w ich garderobach na przykład wszystko się znajduje tak, jak powinno się znajdować. Dopilnowujemy, że docierają w miejsca wywiadów. Koordynujemy te wywiady także z dziennikarzami, więc to jest naprawdę, myślę, fascynujące dla osób, które interesują się czy dziennikarstwem, czy kulturą szeroko pojętą, czy w ogóle są artystami sami w sobie. Bo też takie osoby są. Mamy na przykład osoby, które są muzykami i właśnie zgłosiły się, ponieważ chciały też wesprzeć muzyków właśnie od tej strony, czy właśnie marzą o na przykład byciu agentem muzycznym, czy menadżerem muzycznym, więc myślę, że to jest super doświadczenie, żeby zobaczyć, czy na pewno to jest to.
0: Jeżeli ktoś tego słucha i czuje się trochę zainspirowany, jak ja na przykład teraz, to zachęcamy was, żebyście dowiedzieli się więcej i co właśnie też będzie czekało na was może na Malcie za rok. My rozmawiamy z Weroniką Kalupą i Martyną Gabałą. Już za chwilę poznamy jeszcze więcej szczegółów tego, jak wygląda ta wyjątkowa funkcja podczas Malta Festival.

Tyle do wolności, tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież

0: My dalej prowadzimy ostatnią transmisję na żywo z festiwalu Malta. Meldujemy się w centrum festiwalowym, a naszymi gościniami są Martyna Gabała i Weronika Kalupa. Wcześniej już trochę porozmawialiśmy i z wcześniejszym naszym gościem Marcinem Pietrzakowskim i z wami o to, jak festiwal Malta wygląda od kuchni, ale myślę, że wiadomo, że w każdej pracy i w każdym wolontariacie jest również czas na przyjemności. Z Marcinem pojawiały się te wątki dotyczące tego, że jednak wy jako wolontariusze i wolontariuszki, no tego czasu macie mniej, musicie być mobilni, musicie być dostępni i rzeczywiście no, działać, no, kolokwialnie mówiąc, na gorąco, by gasić te wszystkie pożary, szczególnie w takim upale, ale chętnie was zapytam o to, jakie są wasze perełki festiwalowe na Malcie w tym roku. Czy są jakieś wydarzenia, na których już byłyście i was zaskoczyły, zachwyciły, czy na coś czekacie? Chętnie o tym usłyszę.
1: Tak, miałam tą przyjemność, że udało mi się być na próbie generalnej i kokorozji, i dystansu, i to były zdecydowanie wydarzenia spektakularne, uważam, niesamowite i totalnie jest to jakiś inny wymiar doświadczenia teatru, więc jeżeli ktokolwiek jeszcze ma możliwość na dystans, bo już kokorozji niestety nie będzie na Malcie w tym roku, to zapraszamy, bo naprawdę jest to wydarzenie wybitne, uważam. Ale od strony muzycznej też cieszę się na koncerty, które zaczynają się dzisiaj. Benjamin Clementine to zdecydowanie jest taki mój typ, a jutro The Blaze to myślę, że to jest też coś, na co czekam i nie tylko ja.
2: To mogłabym też mówić o kokorozji, bo to było niesamowite wydarzenie, ale powiem, że dla mnie chyba takim najważniejszym jest koncert Bejrutu, który odbędzie się w sobotę, bo pamiętam, że jak przeczytałam, że będą w Poznaniu, no to po prostu od razu w mojej dyspozycyjności wolontariackiej zaznaczyłam, że tego dnia zmiany o tej godzinie raczej nie proszę, więc no oczywiście idę na to i nie mogę się doczekać, żeby ich usłyszeć, no bo to jest niesamowity zespół i świetnie, że są w Poznaniu i świetnie, że będą tutaj na Malcie.
0: W tym miejscu jedyne, co nam pozostaje, to zaprosić wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Afera na następne wydarzenia. Dzisiaj jeszcze złapiecie Devendre Banhart o godzinie 20.30, koncert na Międzynarodowych Targach Poznańskich. O 22.00 Benjamin Clementine. Złapiecie jeszcze w Parku Starego Browaru seans filmowy w ramach Kina Kobiet, więc myślę, że i w imieniu swoim, i w imieniu Alicji, i w imieniu Martyny, i w imieniu wszystkich, którzy tutaj są, a których nie widzicie, możemy zaprosić do uczestnictwa w Festiwalu Malta.
3: Dokładnie. I jeszcze koncert zespołu Bejrutu, tak?
2: Tak.
3: Dokładnie. Zapraszamy was.

0: Nadajemy dla Was z centrum festiwalowego. Już przed chwilą w zasadzie mieliśmy dwie bardzo ciekawe gościnie, które zajmują się tutaj hostowaniem festiwalu, czyli rozmawialiśmy ze...
1: Rozmawialiśmy z Martyną Gabałą i Weroniką Kalupą. Wcześniej odwiedził nas Marcin Pietrzakowski, jeszcze wcześniej odwiedził nas Rafał Maćkowiak, ale mam nadzieję, że nie macie dosyć gości. My na pewno ich nie mamy dosyć, bo naszym kolejnym gościem będzie Oleg Urbański, czyli fotograf festiwalu Malta.
0: Będzie to na pewno rozmowa z kolejnej ciekawej perspektywy, teraz tej może fotograficznej. Ja tylko chciałam tutaj przypomnieć o moim dzisiejszym przeżyciu, czyli o małym synku mojej siostry, który już jest na świecie. Godzina 19:04 dostałam wiadomość, więc jestem trochę spóźniona, ale pozdrowienia dla Mileny i Huberta to dla Was.

0: nadajemy z Centrum Festiwalowego w ramach Malta Festival. Mieliśmy już dzisiaj w trakcie naszej audycji wielu gości. Rozmawialiśmy z Martyną Gabałą, z Weroniką Kalupą, z Marcinem Pietrzakowskim, z Rafałem Maćkowiakiem i teraz naszym ostatnim gościem będzie Olek Urbański. Cześć Olku.
1: Cześć, bardzo miło Was widzieć i mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słyszeć też.
0: Wy nas nie widzicie, ale mam nadzieję, że również będziecie nas dobrze słyszeć. Olek Urbański jest fotografem na Festiwalu Malta i chciałabym na początku spytać, jak rozpoczęła się Twoja przygoda z festiwalem, bo już kilka takich historii usłyszeliśmy, co jest fajne, bo wydaje mi się, że mam nadzieję, że Alicja potwierdzi, że to, co wybrzmiewa w każdej tej rozmowie, to jest to, że festiwal, przede wszystkim Malta Festiwal, tworzą ludzie i tworzą fajne historie, więc Olku, chcemy poznać Twoją.
1: Moja historia z Festiwalem Malta zaczęła się mniej więcej 6-7 miesięcy temu, kiedy na festiwalu Camera Image, na którym jestem oficjalnym fotografem od około 10 lat, na bankiecie kończącym festiwal spotkałem Justynę Czarną, która jest dyrektorką Festiwalu Malta, między innymi. Zapytała mnie, dlaczego ja jeszcze z nimi nie pracuję przy Malcie. Myślałem, że to jest taka kurtuazyjna rozmowa, natomiast kilka miesięcy temu Justyna faktycznie się odezwała i jestem z wami.
2: Tutaj jak już powiedziałeś o tym, że też fotografowałeś takie wydarzenia jak Camera Image, to tutaj chciałam zapytać, czy taki, myślę, może bardziej nieżywy, no bo to jednak festiwal filmowy, a tutaj po prostu mamy więcej tych wydarzeń kulturowych, ale czy jest jakaś taka różnica w fotografowaniu, jeżeli chodzi o te dwa festiwale?
1: Właśnie powiedziałbym, że jest bardzo blisko, jeżeli chodzi o rodzaj tego, co się fotografuje, bo ja pracuję głównie z ludźmi, pracuję przy różnych wydarzeniach, które są czy tutaj na Malcie, czy na Camera Image. Pracuję przy fotografowaniu, przy portretowaniu, przy wizerunku, więc jakby praca przede wszystkim z ludźmi. Rzadziej jest to jakby pokazanie samego miejsca, gdzie coś się odbywa, a raczej właśnie pokazanie emocji, pokazanie człowieka, czasami też praca w studiu bezpośrednio z jednym bohaterem fotografii. Także wchodząc tutaj, przyjeżdżając w tym roku tak naprawdę pierwszy raz, czułem się, jakbym fotografował też już wcześniej.
0: To być może nawiązując do tego, o czym wcześniej mówiła Alicja, bo zwracała uwagę na to, że Malta Festival jest festiwalem bardzo różnorodnym i przede wszystkim interdyscyplinarnym. I no, jak wszyscy wiemy, mam nadzieję, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że zachęci Was to do poznania tego, co się odbywa, jakie wydarzenia w ramach Malta Festival. Natomiast chcecie dopytać o to, no bo jednak odbywają się spektakle teatralne, koncerty, seanse filmowe, rozmowy, panele. No tych wydarzeń w ramach Malta Festival jest pełno i czy rzeczywiście miałeś jakieś takie wydarzenie, które najlepiej ci się fotografowało?
1: Wydaje mi się, że koncert otwarcia był cudowny, był naprawdę, robił ogromne wrażenie, scena była cudownie przygotowana. Byliśmy odpowiednio wcześniej z grupą fotografów, żeby zobaczyć to miejsce, gdzie możemy stawać, skąd będą dobre ujęcia. Myślę, że wydarzenie było przygotowane perfekcyjnie i przeżywaliśmy je jeszcze tak naprawdę w naszej grupie fotografów jeszcze przez 2-3 dni kolejne, nie? Sobie o tym opowiadaliśmy. Także na pewno to i na pewno panele, warsztaty, gdzie pracuje się jednak z tym człowiekiem już bliżej. Robi się na koniec, powiedzmy, jakieś zdjęcie grupowe. Trzeba wejść w jakąś interakcję. Ja lubię fotografować ludzi, z którymi mogę przez chwilę na przykład porozmawiać gdzieś, albo poznać ich historię, albo jakby poczuć tego człowieka. Ja nie jestem z tych, którzy wchodzą, robią zdjęcie i wychodzą, tylko raczej interesuję się pod kątem takim socjalnym, tym człowiekiem, nie?
0: Który to jest na pociągnę miejscu. Być może ten temat i dopytam cię tylko o to, czy rzeczywiście w swojej pracy fotografa zawsze tak miałeś? Czy był jakiś taki moment, no bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to nie jest pierwszy festiwal, w ramach którego jesteś fotografem i ciekawi mnie to, czy rzeczywiście to zainteresowanie fotografią od zawsze było związane z ludźmi i z ujmowaniem jakichś emocji, z ujmowaniem jakichś reakcji, czy po prostu tych ludzi samych w sobie, czy ta refleksja nadeszła później i była po prostu konsekwencją też no, tego socjalizowania się z ludźmi w ramach festiwalu, w ramach różnych festiwali, które no, wydaje mi się, że można powiedzieć ogólnie, no ale szczególnie Malta Festiwal jest takim festiwalem, który, jeżeli ktoś bierze udział, do czego serdecznie zachęcamy, po prostu wyrywa z życia na te kilka dni.
1: Wspaniałe pytanie. Wiąże się to jakby z początkiem mojej historii, tej fotograficznej, w cudzysłowie. Ja z wykształcenia jestem ekonomistą i pierwsze 7 lat po studiach pracowałem w dużym koncernie, natomiast poczułem, że to nie jest coś dla mnie, siedzenie przy biurku, a że od początku studiów zapałałem miłością do wspinaczki skalnej, takiej sportowej, bardzo dużo wyjeżdżałem i stąd wziął się ten aparat, po prostu chciałem te wyjazdy gdzieś tam fotografować. Na początku to były tak zwane widoczki czy pocztówki, natomiast później i zacząłem się tą fotografią interesować na tyle, że zacząłem jeździć na warsztaty, zacząłem spotykać ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo. Jedną z takich osób był fotograf National Geographic, Tomasz Tomaszewski. Teraz już starszy facet, ale no generalnie cały czas jakby fotografujący, cały czas udzielający się w tym świecie fotograficznym. I on mi pokazał drugą stronę tak naprawdę fotografii, właśnie tą ludzką. Warsztaty z nim, czy mentoring, którego mi udzielał przez wiele lat, nie polegały na tym, że on mnie technicznie uczył fotografii. Technicznie potrafi się nauczyć fotografować każdy. Natomiast chodziło o to, jak podejść do człowieka, jak z nim rozmawiać, co nas powinno w tym człowieku interesować, jak stworzyć atmosferę, żeby ten człowiek nie skupiał się na tym, że my mu chcemy zrobić zdjęcie. Bo często takie, można spotkać fotografów, którzy robią zdjęcia z ukrycia, czy robią długą lufą, czyli teleobiektywem to zdjęcie. Ja to nazywam, że to jest kradzież wizerunku, kradzież tego zdjęcia. Sztuką jest zrobić to zdjęcie tak, żeby pokazać faktycznie tego człowieka, jego, powiedzmy, duszę, jego oczy, bo najważniejsze w fotografii są takiej portretowej, są oczy. W nich faktycznie widać duszę, jeżeli się do tego fotograf dobrze przyłoży. Chodzi o to, żeby przekonać tą osobę, że my nie chcemy mu zrobić żadnej krzywdy, że jesteśmy ciekawi tego człowieka, chcemy się o nim naprawdę czegoś dowiedzieć i spróbować to pokazać na fotografii.
2: Jak już wtedy wcześniej mówiłeś o tym, że lubisz porozmawiać z kimś, o czym teraz tak dokładnie, ładnie powiedziałeś, zanim zrobisz zdjęcie. Pomyślałam, to nie jest do końca pytanie, co takie po prostu spostrzeżenie, że w momencie, kiedy nie ma tej rozmowy, no myślę, że wtedy się może robić zdjęcie czyjegoś wizerunku, ale po tej rozmowie to taki bardziej zdjęcie momentu, a właśnie to próbujemy, myślę, zebrać na fotografiach festiwalowych.
1: Zgadza się. Ja zdecydowanie się zgadzam.
2: Tutaj, jeżeli chodzi o te momenty, ja chciałam cię zapytać, czy oprócz widowni i ludzi, którzy tak stanowią ten festiwal, miałeś też okazję może zrobić fotografię tej stronie bardziej artystycznej gościom, którzy przyjechali tutaj wystąpić?
1: Tak, miałem okazję robić czy to na operze, czy panelistom, czy rodzinie Damięckich, czy komu ja tu jeszcze robiłem? Dzisiaj to głównie były panele takie jednego z partnerów medyczne. Dzisiaj to będą koncerty również, bo za chwilę uciekam stąd dosłownie, będę spóźniony na 3 koncerty, które się odbywają, także no, wszystko jeszcze przede mną.
2: A na jakie się wybierasz jeszcze?
1: W zasadzie wszystkie będę fotografował. Także dzisiaj wracam,
2: sporo.
1: Słuchajcie, dzisiaj wrócę pewnie tutaj około 1:00, będziemy musieli obrabiać te zdjęcia z całą ekipą. Jesteśmy we trójkę zwykle oddelegowani do wszystkich 3 jakby koncertów, powiedzmy, które się dzisiaj odbywają. Wracamy do centrum, obrabiamy je i muszą na rano być gotowe. O 8:00-9:00 te zdjęcia muszą być puszczone.
0: I właściwie z tego miejsca wydaje mi się, że możemy zaprosić wszystkich naszych słuchaczy i wszystkie nasze słuchaczki na wcześniej wspomniane koncerty. To jest Benjamin Clementine, Devendra Banhart oraz Maro na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach Malta Festival. A zresztą rozmowy wracamy do Was za chwilę.

0: Nadajemy do Was z Centrum Festiwalowego. Jest to już nasza niestety ostatnia audycja w ramach tego właśnie festiwalu, Festiwalu Malta. Przypominam, że jest z nami wyjątkowy gość, czyli Oleg Urbański. Rozmawiamy tutaj o fotografiach, o uchwycaniu różnych momentów i teraz tylko powiem, że miałam okazję usłyszeć tak trochę za kulisami o tym, jak bardziej w praktyce wygląda ta praca. Tutaj bym Cię poprosiła, Olku, czy mógłbyś opowiedzieć o tym, jak wygląda w zasadzie fotografowanie. Tak Cię pytałam, czy to jest z tłumu, jak mówimy o koncertach i jak to w praktyce wygląda?
1: Zwykle fotografia koncertowa polega na tym, że jeśli jest taka możliwość, jeżeli jest tym fotografem zespołu, który w danym momencie występuje, czy na przykład tak jak dzisiaj jestem oficjalnym fotografem festiwalowym, to mam dostęp do backstage'u, gdzie można pokazać przygotowania do koncertu, tego jak sobie radzą muzycy ze swoimi emocjami, czym się zajmują w danym momencie. To są super zdjęcia, które często przybliżają tego, jakimi są ludźmi ci artyści. Bo kiedy wychodzą na scenę, to jest często już w pewnym sensie gra. Wchodzą w jakieś role. Natomiast kolejny etap, kiedy koncert się zaczyna, to jest praca w fosie, czyli tym miejscu między sceną a bramkami, które są, oddzielają scenę od słuchaczy, którzy przyszli oglądać koncert. I wtedy taki fotograf jak ja, jeżeli pracuje właśnie z zespołem, ma dostęp do tej fosy przez cały koncert, bo te zdjęcia są kontrolowane przez czy menadżera zespołu, czy w ogóle przez organizatora koncertu. Oni robią selekcję, wiedzą, co użyć, czego nie. Natomiast w tej fosie znajdują się też przez zwykle pierwsze trzy numery. Fotografowie też, miejscowi, prasy, ci, którzy dostali akredytację. Pierwsze trzy kawałki gwarantują raczej, że będą zagrane tak jak trzeba i też muzycy będą wyglądali odpowiednio, nie będą jeszcze spoceni, bo nie ma co ukrywać, że koncert, który trwa godzinę, półtorej czy dwie, to jest ogromny wysiłek dla muzyków. Szczególnie można to zobaczyć, nie wiem, po perkusiście, który zwykle jest po prostu cały mokry. No i po tych trzech kawałkach większość fotografów jest wypraszana z tej fosy. Mogą później robić zdjęcia z tak zwanego tłumu, gdzie po prostu ta odległość jest już większa. Ja zwykle, jak kiedy robię zdjęcia, również po pierwszych kilku kawałkach przenoszę się w różne miejsca sali. Jeżeli to jest jakiś duży obiekt, to też na jakieś balkony wchodzę, żeby ta perspektywa zdjęć była różna. Pokazać je też szerokim kątem, czyli pokazać tłum, pokazać tą grę świateł, bo też rozmawialiśmy o tym chwilkę, że światła odgrywają ogromną rolę w tym, jak wygląda dany koncert.
0: Tak, i to już jest wtedy w takim momencie trochę współpraca tego, co się dzieje na scenie, oświetlenia z fotografami. A właśnie w przypadku festiwalu, tutaj tą pracę traktujesz bardziej jako współpracę, czy że jedziesz na miejsce, masz zrobić zdjęcia i to jest twoja robota?
1: Ja powiem szczerze, że ja się mega cieszę z każdego zadania, które dostaję. Ja cały czas trochę mam taki syndrom oszusta, że mi ludzie płacą za to, co ja uwielbiam, bo dla mnie ta praca jest spełnieniem marzeń największych tak naprawdę. Jeżdżę po całej Polsce, czasami po świecie i mogę robić super rzeczy, nie? Z których ja już jestem jakby w pewnym wieku, potrafię docenić swoją pracę, czy jej jakość i bardzo się cieszę, kiedy te zdjęcia mi faktycznie wychodzą. Także w żadnym wypadku nie podchodzę do tego tak, że jadę zrobić zdjęcie, jak najszybciej wrócić, obrobić i zrobić czek, nie, na liście. Raczej się z tego cieszę, zwykle też zostaję i chcę jakby pobyć dłużej w tym miejscu, gdzie mam zadanie do zrobienia.
2: Jasne, przez cały czas właściwie w naszej rozmowie przewija się to, jak wygląda twoja praca i to z różnych perspektyw, jak wygląda fotografowanie koncertów, jak wygląda fotografowanie paneli, jak wygląda fotografowanie w ogóle uczestników i uczestniczek Malta Festival, ale ciekawi mnie, być może to pytanie jest trochę, no trochę takie słodkie, ale mimo wszystko możemy zatrzymać gdzieś w sobie tego romantyka i podpytam cię o to, czy jest jakieś zdjęcie, które w trakcie tej edycji Festiwalu Malta zapadło ci w pamięć, jakaś interakcja, no bo jednak ciągle przewijają się ci ludzie i sam, jak sam mówiłeś wcześniej w naszej rozmowie, no najważniejsze są te interakcje.
1: Tak. Stąd jest
2: moja ciekawość, być może nie możemy zdradzać zbyt wiele, ale jeżeli chcesz nam uchylić rąbka tajemnicy, czy jest jakaś interakcja, która rzeczywiście wiesz, że z tobą zostanie na dłużej?
1: Myślę, że największe do tej pory wrażenie zrobiło na mnie jedność kobiet podczas Nocy Świętojańskiej, kiedy trzymały się za ręce i było widać te autentyczne emocje. Naprawdę wtedy czułem, jakbym nie trzymałem ich za rękę, bo biegałem wokół, żeby zrobić jak najlepsze ujęcia, natomiast widziałem, jak mocno się ściskają, jak to dla nich ważne. Także chyba to zdjęcie było dla mnie najmocniejsze do tej pory.
0: Ja myślę, że na koniec naszej tutaj bardzo miłej rozmowy chciałabym cię zapytać, gdzie będziemy mogli zobaczyć właściwie te ujęcia, o których tak rozmawiamy?
1: Codziennie rano, w zasadzie między tak 8 a 11 są wrzucane do sieci, czyli na social media Festiwalu Malta. Całe paczki zdjęć, jest to około 40 zdjęć z każdego poprzedniego dnia, czyli dzisiaj wpadło około 40 zdjęć z dnia poprzedniego. Jest to Facebook Festiwalu Malta oraz Instagram. Także tam te zdjęcia są do obejrzenia. Nie są podpisane każde zdjęcie, natomiast jesteśmy całą grupą jakby wpisani, że
0: jako
1: jesteśmy
0: zespół.
1: Autorami. Tak.
0: Jeżeli jeszcze ktoś się waha, czy tutaj odwiedzić festiwal, to zachęcamy do tego, żebyście zobaczyli zdjęcia i przekonali się, jakie piękne momenty tutaj na was na festiwalu czekają. My rozmawialiśmy z Olkiem Urbańskim. Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki wielkie.
2: Dzięki.
1: Super rozmowa.

0: no way he could win. Just had to take it on the chin.
1: Ostatni raz nadajemy ze studia
2: z Centrum Festiwalowego.
1: Za nami kilka rozmów. Jak słychać, już jesteśmy dość zmęczeni, ale niestety albo stety, świetni goście naprawdę potrafią zmęczyć. Mieliśmy dzisiaj rozmowy między innymi z Rafałem Maćkowiakiem, z Marcinem Pietrzakowskim, z Weroniką Kalupą, z Martyną Gabałą, z Olkiem Urbańskim, ale niestety nasz czas się kończy.
2: Tak, tutaj powtarzam już mojego przedmówcę. To jest ostatnia transmisja na żywo w ramach właśnie Festiwalu Malta, ale to nie koniec waszych doświadczeń, jeżeli chodzi o nasze radio i festiwal, bo mamy jeszcze studio maltańskie, które w tygodniu od godziny 10 będzie dla was, będziecie mogli słuchać relacji i zapowiedzi naszych reporterów i reporterek, a także w weekendy o 8 rano. Dzisiaj tutaj właśnie w naszych cudownych rozmowach towarzyszyli nam wytrwali, cierpliwi realizatorzy, czyli Weronika Leduchowska, Paweł Zjeżdżałka, Marcin Plutowski i Marta Gusztap. A za mikrofonu mówiły do was Alicja Sperkowska
1: i Natalia Adamska.

0: To był Sabotaż Kulturalny.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
2: I've named this one Post Office.
3: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
4: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
2: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
6: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.

0: Lipiec już za pasem, więc czas na Neverland i to ostatni przed przerwą wakacyjną. Szymon Czerwiński
1: oraz Aleksander Kowalski
0: i Kuba Sadzik-Sadowski dzielnie pomagający nam za konsolety. To ciekawe, po 4 miesiącach w końcu zrobił bingo.
1: Tak, legendarny bingo, z którymi tak miałem problemy, żeby je wypełnić. 4 miesiące czekania.
0: Że legendarny u nas, bo tak. My się śmieliśmy z tego przez 4 miesiące.
1: A co dzisiaj? Dzisiaj nic zaskakującego. Może delikatnie, ponieważ dzisiaj zdominuje w dzisiejszej części audycji jeden festiwal
0: animacji w Annecy. I to, co zostało tam opowiedziane, to będzie pewnie druga część audycji, a wcześniej Pyrkon, który minął nam, ja nie byłem, ale Lothar był.
1: Tak.
0: Ale też i pojawi się powieść, która spadła mi z nieba i całkowitym przypadkiem, którą chciałbym się podzielić.
1: Czyli Szymon po raz kolejny reklamuje fantazmaty.
0: Dokładnie tak.
1: Tak, a to już wszystko przez najbliższe 60 minut w fantastycznej aferze.

0: Zaczynamy więc od Pyrkonu. Pyrkonu, jak wspomniałem, na którym nie byłem. Ja widziałem tylko pojedyncze zdjęcia, relacje od moich znajomych.
1: Aż tak się bezwstydnie przyznajesz w ogóle, że nie byłeś.
0: Tak, nie byłem w tym roku. Ja się do tego przyznaję z absolutną szczerością, bo nie uważam, że miałbym to ukrywać. Nie miałem po prostu czasu w tym roku.
1: A powiem ci, żałuj. Chociaż to prawda, klasyczne jak to w przypadku Pyrkonu, no festiwal na... Nawet nie pamiętam, ile tam w końcu im ludzi wyszło, chyba 64 tysiące naliczyli. No dyskusje oczywiście są na temat tego, co się z tym Pyrkonem dzieje. Mi się osobiście podobał, nie licząc oczywiście pogody. Tak, klasycznie znowu konwentowiczów zaskoczyło nagłe lato i po miesiącach i tygodniach od lodowatej do w końcu w miarę przyjemnej pogody nagle walnęła nas fala gorąca i trzeba było się z tym mierzyć.
0: Tak, tak. Zima zaskakuje kierowców, pyrkonowiczów zaskakuje lato.
1: Tak, zdecydowanie. No. A co sam Pyrkonie? No... Na pewno odnośnie zmian, kontrowersje, które kiedyś rozmawialiśmy, tuż po zakończeniu w zeszłym roku, tylko kiedy się pojawiły te
0: regulaminy. Kiedy się pojawiły, to było gdzieś w ciągu ostatniego pół roku, czyli ograniczenia dotyczące cosplayów i broni.
1: Tak, głównie broni, mundurów, wszelkiej formy przebierania się w mundury historyczne, to przyznam szczerze, ja tego nie czułem. Nie było tych cosplayerów, faktycznie nie było widać osób, które chodzą w szpeju z Airsoftu. Nie było w ogóle takich cosplayów, ale dalej była cała wioska Gwiezdnych Wojen, były cosplaye postapokaliptyczne, nawet byli cosplayerzy Fallouta, więc jakby dało się, faktycznie się dało. Ja uważam, że nawet na plus, bo było więcej ciekawszych cosplayów. Zdecydowanie ludzie byli wiele bardziej kreatywni, gdzie widziałem, że ludzie mieli dosłownie rzeczy chamsko z tektury zrobione, żeby po to było takim, że na pewno mogliby to wnieść, bo faktycznie to trzeba trochę oddać organizatorom, że mimo ich starań, bo nawet ochrona, i to po raz pierwszy przyznam pozytywnie, ochrona po raz pierwszy wyglądała na Pyrkonie, jakby to byli ludzie pracujący w ochronie.
0: Okay.
1: To jest duże zaskoczenie z mojej strony, którzy naprawdę widziałem, że przeszukiwali ludzi, dostawali ludzie te specjalne takie przypinki do tych rekwizytów, więc się dało, chociaż też słyszałem przypadka, gdzie kogoś wpuszczano, komuś robili problemy, komuś nie, więc jakby pierwsze podejście
0: zawsze się zdarza.
1: Zawsze się zdarza. Na pewno w kwestii jakiegoś potencjalnego bezpieczeństwa, jakiś krok w dobrą stronę. Atrakcje moim zdaniem ciekawe. Mniej rzeczy z AliExpressu.
0: Mi się wydaje. O, to jest ciekawe.
1: Przynajmniej ja zauważyłem jeszcze z AliExpressu. Za to bardzo często można było spotkać stoiska z wygenerowanymi grafikami w AI. Hala wystawców rękodzielniczych, moim zdaniem w tym roku olbrzymie ceny. Tam były kubki za 400-700 zł na przykład.
0: Bardzo dużo.
1: Wiadomo, że to jest zrozumiałe przez pewnie cenę stoiska, inflację i tak dalej, chociaż no, na kieszeń nie byle kogo na pewno. Atrakcje, jak już mówiłem, bardzo fajne. Ja żałuję, że nie spędziłem więcej czasu na wioskach. Była w tym roku wioska z Gotika, gdzie mieli wielkie wiadro metalowe z piaskiem, dawali ci sitko i stamtąd wydobywałeś rudę, z którą później mogłeś wejść do ich obozu i zagrać w karty, w kości, po to, żeby zebrać jak najwięcej byłej grudy i wymienić na naklejki. Ja mam skrzynkę Mr. Wojadem, bo udało mi się wytargować nawet.
0: Ale świetne.
1: I wszystkie te wioski miały naprawdę bardzo fajne atrakcje. Jeżeli ktoś myślał, to w przyszłym roku polecam się tam zdecydowanie wybrać, tam można kupę czasu spędzić. Prelekcje, moim zdaniem, trochę mniej atrakcyjne niż w tym roku.
0: Mniej atrakcyjne. Pamiętam, że wspominałeś mi poza anteną to najmniej jednej, która cię zaciekawiła.
1: Tak, i to była prelekcja od Tima Allena. To, jeżeli ktoś z was nie kojarzy tego nazwiska, jest to animator, który pracował przy animacjach poklatkowych Tima Burtona, czyli Gniąca Panna Młoda, chociażby. I to jest człowiek, który też był głównym animatorem przy Pinocchio Guillermo del Toro. Ten człowiek też będzie na festiwalu Animator, który też jest w Poznaniu, też na targach, bodajże w przyszłym, za dwa tygodnie.
0: 4 do 12.
1: Tak, 4 do 12 lipca, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, posłuchać też o co Tim Allen ma do powiedzenia. Ja polecam bardzo serdecznie. Naprawdę ciekawy człowiek, z toną bardzo ciekawych historii. Poza tym, nie wiem, ja dawno nie miałem po Pyrkonie, kiedy wyszedłem z konwentu, takiego uczucia, że szkoda, że już się skończyło. Po raz pierwszy tak od dawna miałem. Więc jakby to zdecydowanie to jest coś, co przynajmniej dla mnie mówi o tym, że to był pozytywny konwent, bo bawiłem się dobrze. Na pewno bawiłem się dobrze, jest co robić. No, jakby jeżeli ktoś się zastanawia, czy by chciał się wybrać, no ja mogę polecić, tak? No.
0: Znaczy wybrać w przyszłym roku oczywiście, bo
1: tak,
0: już się skończył.
1: Tak, bo Pyrkon się skończył.
0: No. Znaczy mamy już na pewno datę kolejnego Pyrkonu i mamy na pewno niektórych gości. Tak, więc można się już przygotować.
1: Aktor Dwalina z Hobbita.
0: O, na przykład. Tak. Więc można się już przygotowywać do kolejnego Pyrkonu, a póki co pozostaje nam powspominać i poczekać na kolejny.

0: Więc, jak już wspomniałem wcześniej, Szymon ma do zaprezentowania kolejną książkę w ramach cyklu Fantazmatów.
1: Wydawnictwa.
0: Wydawnictwa.
1: Czy też inicjatywy wydawniczej, fundacji wydawniczej. Książka wydana za darmo, oczywiście, za uczciwą cenę. To jest ciekawa rzecz. Ona trafiła do moich rąk dopiero dzisiaj, więc nie zdążyłem czytać całej. To nie będzie recenzja, to będzie raczej przegląd to, co mnie zainteresowało w tej książce.
0: Myślałem, że będziesz jak te recenzje na Steamie po trzech minutach, super gra 10 na 10.
1: Nie. Recenzja pewnie się pojawi, ale w formie pisanej. Tutaj chciałbym tylko zwrócić waszą uwagę na tą powieść. A jest to powieść pod tytułem A gdy Bóg nas opuści.
0: Mrocznie.
1: Mrocznie, tak. I temat też jest mroczny. Napisał to nie do końca. Wojciech Boratyński. Wojciech Boratyński, który zmarł w 2022 roku, jak dowiadujemy się w przedmowie. Natomiast nie... Znaczy pozostawił tą książkę niedokończoną. Dokończył ją redaktor, z którym pracował nad tą książką. Redaktor Dawid Wiktorowski. 10 lat powstawała ta książka. Rozumiem trochę dlaczego. Styl mnie bardzo zainteresował. To jest fantastyka, żeby nie było. To jest fantastyka dotycząca mroku, dotycząca tego i co się dzieje, co jest najmroczniejsze w społeczeństwie, że to wcale nie są straszne potwory, tylko to, co się dzieje w trakcie jakichś zawirowań, może tak bym powiedział, społecznych.
0: Coś taki motyw z cyklu, że tak naprawdę najgorszym potworem jest człowiek?
1: Tak, to jest dokładnie taki motyw. Natomiast forma jest ciekawa, bo obszerne rozdziały są tak naprawdę napisane jak seria bardzo króciutkich opowiadań, połączonych jakby wątkami. W pierwszych 70 stronach poznajemy co najmniej kilkanaście postaci, które nawzajem się przewijają, które pokazują jakąś większą intrygę. Natomiast to są 4, 5, 6 wątków, które się z postaci, które się nigdy nie spotykają, bo są na różnych w ogóle końcach świata.
0: Brzmi to przytłaczająco trochę.
1: Troszeczkę. Ja się zgodzę, bo jak zacząłem czytać tą książkę, to wygląda przytłaczająco. Natomiast forma trochę to wspomaga. Forma trochę to niweluje, ponieważ każdy rozdział ma tak naprawdę kilkanaście podrozdzielików, które mogłyby być spokojnie pojedynczymi, bardzo króciutkimi opowiadaniami, na takie 500 słów na przykład, albo nawet trochę mniej, które każde z nich opowiada fragment albo całą króciutką historię. Niektóre z tych historii są kontynuowane potem w kolejnych odcinkach tych podrozdzielików. To jest bardzo ciekawa forma, bo ona trochę pomaga epizodyczności. Można usiąść, przeczytać jeden podrozdzielik, dwa podrozdzieliki, odejść, nie kończąc rozdziału, wrócić do kolejnej historii albo kolejnego odcinka innej historii, w którym możemy się zanurzyć bez żadnego większego problemu.
0: To mi trochę przypomina jak u tych starych pisarzy, zwłaszcza typu H.P. Lovecraft czy Robert Howard, gdzie jest do czynienia z tym, że teraz dzisiaj się wydaje ich wielkie tomy powieści, ponieważ te opowiadania, które oni pisali, po części były na 20 stron?
1: Mhm. Albo chociażby te gazetowe powieści, które były wydawane w odcinkach.
0: Tak, to się Weird Tales nazywało nawet w Ameryce, tak. Nawet chyba, wiem, że na pewno wydało tam Conan był to wydawany, a nie wiem, czy potem to też był Lovecraft.
1: Lovecraft chyba nie, z tego co kojarzę. W każdym razie ta forma jest bardzo ciekawa, bo ta książka została napisana od początku do końca. Nie w odcinkach, natomiast przyjęła taką formę stylistyczną. Co mnie dużo bardziej ciekawi, jest świadomość czytelnika, że to miał być początek długiego cyklu, takiego epickiego fantasy. Natomiast jako, że autor już niestety nie żyje, powieść była tylko dokończona ze względu na inicjatywę redaktora i rodziny zmarłego autora, dostajemy

No było mi teraz na szybko znaleźć takie dobre tłumaczenie. W każdym razie polecam tą książkę waszej uwadze. Ja na pewno będę kontynuował jej czytanie. Na fantazmatach można ją oczywiście dostać na stronie. A kiedy Bóg nas opuści, taki jest tytuł, za uczciwą cenę.

0: na chwilę przejdziemy do świata gier. Bo po prawdzie jest koniec czerwca i większość festiwali growych i pokazów jest za nami, bo to jest początek czerwca zazwyczaj.
1: No i w sumie z nami jest też to, o czym będziemy chcieli porozmawiać teraz.
0: Tak, Steam Next Fest. Natomiast za nami, bo to był zeszły tydzień.
1: Tak, to się skończyło oficjalnie 22.
0: Poniedziałek.
1: Tak, poniedziałek. Technicznie nawet gdzieś tam czasem trwało we wtorek, tam, bo pokręcona sprawa przez to, że ta data była podana przez ten czas w amerykański oczywiście w dużej mierze, tak, ale Steam Next Fest, czyli jeżeli ktoś nie wie, jest to duże święto dla graczy wszystkich, co prawda pewnie i głównie dla graczy gier niezależnych. Komputerowych, korzystających z platformy Steam, tak?
0: Możemy się skupić.
1: Korzystających z platformy Steam, gdzie można wypróbować wyjątkowo setki, może nawet już i tysiące dem od rozmaitych twórców.
0: Tobie się udało zagrać w 40.
1: Blisko 40 dałem, jakby całą swoją tier list nawet udało mi się zrobić. Nie będziemy oczywiście przechodzić przez wszystkie, bo nam tutaj audycji nie starczy. Ale na pewno moim zdaniem to był jeden z najbardziej pozytywnych Next Festów, jaki ja miałem okazję grać. Naprawdę bardzo dużo bardzo fajnych gier mi się trafiło. Od gry, która była symulatorem obsługi gigantycznego działa, gdzie trzeba było obliczać trajektorię lotu, a kiedy wystrzeli wywało, to aż prawie mi słuch odebrało od grzmotu.
0: A tak, tak, tą jedną grę widziałem i tą jednak, ta jedna gra mnie zainteresowała bardzo.
1: Iron Nest bodajże.
0: Iron Nest. Gdzie operujemy przy ogromnym dziełem artyleryjskim. To była chyba mapa Hiszpanii, co ja widziałem.
1: Mapa Hiszpanii, tak, jesteśmy tam obsługujemy dział w Kastylii, dokładnie, tak.
0: Tak, i to jest taki klimat dieselpunkowy. Tak. Bardzo mi było smutno, że nie ma multiplayera w tej grze.
1: Tak, ale dalej to jest jedno z tych wielu gier, bo to też jest istotne. Zawsze na koniec Next Festu Steam udostępnia listę najczęściej granych dem. I w te dema da się dalej zagrać, jeżeli kogoś z was Iron Man w tym momencie zainteresował, bo klimat też jest tam naprawdę bardzo fajny, to można sobie jak najbardziej spróbować. Poza tym co? Kontynuacja The Sinking City 2, czyli Uniwersum Lovecrafta, Mortal Shell 2,
0: tak,
1: który poczynił ogromne postępy swojego poprzednika, co prawda nie w mojej topce. Moja topka jest pod znaku horrorów i to nietypowych horrorów. Jest taki bardzo niszowy rodzaj tego gatunku growego, który polega na tym, że obsługujemy komputer, który jest wzorowany na Windowsie 9.5, Windowsie XP, taki bardzo oldschoolowy klimat i musimy zawsze rozwikłać tam jakąś tajemnicę. W jednym przypadku z tych gier to jest Desktop Explorer, gdzie odkrywamy tajemnicę co się stało z twoim bodajże dziadkiem, wujkiem, a druga gra, czyli Lily's World XD, dosłownie XD to emotkowe. Główny bohater znajduje na śmietniku laptop dziewczyny, której matka i jej terapeutka były członkiem jakiegoś kultu, a dziewczyna sama z jej matką po prostu przepadły. I też dowiadujemy się, co się na tym komputerze dzieje. To wszystko jest oczywiście określone toną psychodelii. Ja dostawałem ciarki grając z tej gry, co prawda. Ale to jest tylko kropla w morzu. Tak naprawdę, kropla w morzu.
0: Do twojej topki trafiły horrory. Mnie ciekawi, czy do twojego dołu listy trafiły horrory.
1: Nie, do mojego dołu listy nie trafiły horrory. Przyznam, że do mojego dołu listy raczej trafiają gry, które są albo nie nadają się, bo są po prostu nic sobie nie mają. Są gry na przykład, które mają tylko tłumaczenie w lokalnych językach. Na przykład była gra chyba w jakimś języku wschodnim. Mhm. I nie dało się nawet tego zmienić. Bądź po prostu coś, co się najzwyczajniej w świecie nie da grać. Potem to już bardziej kwestia preferencji, tak? Ale te gier jest całkiem sporo. Myślę, że jeżeli ktoś by chciał i ma jakiś wolny wieczór, a teraz się zbliża weekend, lepiej nie wychodzić z domu przez najbliższe dni.
0: Tak, no będzie 40 stopni, nie?
1: Tak, to myślę, że jeżeli komuś komputer nie zamieni mieszkania w saunę, to myślę, że warto zobaczyć, co tam było najczęściej grane. Może też samemu się rozejrzeć, bo też sporo z tych dem często po prostu dalej siedzi. Tak, jest wiele przypadków, gdzie te dema pojawiają się na Next Fest, one po prostu znikają, ale w bardzo wielu przypadkach one dalej zostają, dalej można je sprawdzić i myślę, że jeżeli ktoś właśnie ma ochotę gdzieś tam zanurkować ten świat gier niezależnych głównie, no bo to są głównie gry niezależne. Myślę, że The Sinking City 2 i Mortal Shell to są chyba jedne takie tytuły.
0: Te największe.
1: Największe,
0: nie?
1: Tytuły, które myślę tam chyba były w ogóle na tym Next Feście.
0: No, jeszcze mi się koła ta twierdza czwarta, tak. Od Firefly Studios, no. Ale to jest niszowe, niezależne, ale niszowe.
1: Tak. Mówię, te gier jest całe mnóstwo, więc jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to myślę, że polecamy zajrzeć na platformę Steam w zakładkę, ona pewnie jest widoczna na głównej stronie i samemu się przekonać, co ten festiwal miał do zaoferowania.

0: I w końcu filmy. Festiwal animacji w Annecy, który
1: nie
0: jeszcze
1: tylko
0: trwa. Nie tylko filmy, tak. Który jeszcze trwa, bo on będzie trwał do tej niedzieli. Festiwal we Francji. Natomiast już pojawiły się różne informacje, różne zapowiedzi na ten temat, więc chwilę nam zajmie, żeby o tym opowiedzieć. I chyba zaczniemy od naszego ulubionego tartakowskiego
1: tak,
0: Gennadija.
1: Gendy Tartakowski. Mam nadzieję, że czytamy to dobrze. Człowiek, który jest znany przez wiele osób za to, że zanimował wiele kreskówek ich dzieciństwa, nawet że o tym nie wiedzą.
0: Samurai Jack, Primal.
1: Tak, głównie Samurai Jack, Laboratorium Dextera. Wydaje się, że chyba tak naprawdę wszystkie te, albo przynajmniej większość tych najbardziej popularnych w tych złotych czasach Cart Network animacji. Animator, który bardziej teraz wciąga się w te bardziej dorosłe animacje. W końcu nowy Samurai Jack, Primal zresztą.
0: Primal, tak.
1: A teraz właśnie mówimy nie bez powodu.
0: Tak, bo Tarkowski nie traci swojego bardzo charakterystycznego zresztą stylu, po którym bardzo łatwo poznać jego animację. Jakiś czas temu mówiliśmy o animacji, którą próbował wskrzesić, trójwymiarowej, tym razem jednak to nie jest to. Tym razem to jest Conan. Tak. Conan, do którego przyznaje się, że zawsze chciał go zanimować.
1: To jest dla mnie jako osoby, która jest, mam czasem wrażenie, jednym z niewielu fanów Conana, jest to bardzo fajna informacja, bo jeżeli robi to świetny animator, to jeszcze faktycznie jest to ktoś, kto, jak sam przyznał, jak też mam powiedziałeś, ktoś, kto był Conanem już od dawna zafascynowany i chyba nawet wcześniej chciał to robić, tylko w tamtych czasach nie było zapotrzebowania ani chęci na tworzenie animacji skierowanych bardziej do dorosłego odbiorcy, co teraz oczywiście już się zmieniło wiele bardziej.
0: Też za sprawą trochę samego Tartakowskiego. Zresztą jak sądzą różne osoby, sam Primal, który był chyba ostatnią z animacji Tartakowskiego, był trochę takim Conanem, tylko że bez praw do Conana.
1: Tak, i nawet też trochę pasuje też do stylu Tartakowskiego, bo w pierwszym sezonie Primala był taki, że tam chyba żadne słowo nie zostało wypowiedziane, jak dobrze pamiętam.
0: Ani jedno, nie.
1: I Conan, jeżeli ktoś z was nie zna tego barbarzyńcy Conana, to też jest człowiek oszczędny w słowach, raczej człowiek akcji i ja się tego personalnie nie mogę doczekać, ale to nie jest jedyny temat, który mamy tutaj do przedstawienia, bo ja o tym mogę rozmawiać godzinami.
0: Znaczy, warto jeszcze powiedzieć, że nie wiemy, kiedy ten Conan powstanie.
1: Został tylko plakat w charakterystycznym stylu, który można rozpoznać na pewno, że to jest Gendy Tartakowski.
0: No to widać od razu, tak.
1: Tak, i na razie tyle.
0: Na razie tyle. Na razie tyle też na temat Edgerunnersów, Cyberpunk Edgerunners, które w zeszłym roku, w lato, zostało zapowiedziane trailerem. Sezon drugi. I teraz na festiwalu w Annecy dostaliśmy parę więcej informacji.
1: Tak, parę więcej informacji. Głównie chyba informacją, która jest taka najważniejsza, jest to, że będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym...
0: bohaterem.
1: Tak, zupełnie nowa plejada postaci. Co mnie trochę zastanawia, czy może Edgerunnersi nie zaczną pójść trochę w taki format epizodyczny, że sezon to inna historia. Co ja bym nie narzekał, bo uważam, że ten klimat tego cyberpunka autorstwa Pondsmitha jest na tyle bogaty, że ja bym chętnie zobaczył coś w takiej formie. Ale no zobaczymy, coś
0: zobaczymy.
1: Bo na razie tylko faktycznie pokazano bohatera i cześć, robimy Edgerunners 2 i to wszystko.
0: Tak, znaczy pokazano bohatera w Annecy, pokazano ileś tam, bardzo króciutki fragment gotowej już animacji, nieudostępnione nigdzie niestety. Natomiast z pokazanego wizerunku, który też pojawił się gdzieś na Twitterze, ludzie zaczęli wnioskować, że najprawdopodobniej będzie bohater przedstawicielem mediów.
1: Możliwe, że tak.
0: No, a bo nie widziałeś.
1: Tyle sam spojrzałem, to widziałem. Bardziej chodzi mi, że możliwe.
0: Znaczy możliwe, tak.
1: Możliwe, bo wiadomo, no, trzeba czekać na to, jak dostaniemy jakieś potwierdzenie. Tak,
0: tak, no fani aktualnie siedzą i
1: rozgrzebują,
0: tak, bo z jednej klatki, którą tak naprawdę dostaliśmy, próbują wydobyć jak najwięcej informacji, a w sumie wiemy tyle, że to jest bohater, tudzież bohaterka, nie wiadomo, która trzyma kamerę.
1: Tak. A co tam jeszcze było ciekawego? Wspominałem już kawał czasu temu, kiedy ty akurat, Szymon, nie mogłeś być w studiu, o takiej serii komiksów od DC jak Absolute. I też został tam zapowiedziany animacja właśnie z tej serii, gdzie bohaterem będzie Batman. Absolute, czy się wdrażając, Szymonie, innym przypominając, jest to o wiele mroczniejsze i brutalniejsze, dalej w kategorii oczywiście superbohaterskiej, ale zdecydowanie wchodzącej w ekstrema tematykę, gdzie Batman jest tam naprawdę, no, nie Nie bawi się w półśrodki i ten komiks zahacza o naprawdę srogi horror, można powiedzieć.
0: Gdzieś tam jeszcze, jak przeglądałem przeglądy prasowe, obiło mi się o oczy Joker.
1: Tak, Joker, który to jest w wersji czasowej, gdzie Batman nie żyje, więc Joker bada jego śmierć i sam zaczyna przychodzić jakąś przemianę w ten sposób, w formie takiej, czy on jest w stanie być złym jeszcze bez Batmana. A to nie koniec ogólnie animacji, bo jest ich całe mnóstwo, ale to już zaraz po krótkiej przerwie.

0: Kontynuujemy festiwal w Annecy, gdzie tu się skupimy już typowo na produkcjach Netflixowych.
1: To głównie, znaczy przede wszystkim tylko w sumie animacjach.
0: Tak, wszystko o animacjach. Ja bym chciał zacząć od tego, co chyba nas obu najbardziej jara z tego wszystkiego, czyli od Full Night.
1: Full Night wygląda świetnie.
0: Wygląda obłędnie. Wprowadzając, co to jest w ogóle?
1: Adaptacja mangi.
0: Adaptacja mangi, która jest światem przyszłości, science fiction, dosyć ponurym, w którym światło słoneczne już od wielu lat
1: nie ma go. Całe niebo jest zasnute ciągłą pokrywą chmur, panuje ciągła zima, ciągła ciemność, a ludzkości zaczyna brakować tlenu.
0: Tak, więc przez to też rzeczywiście umierają rośliny, więc wynaleziono sposób taki, że ludzie w te rośliny się zamieniają. Jest to opcja, która oczywiście w poszerzającym się ubóstwie, wchodzimy teraz znowu w trochę klimaty cyberpunkowe, tak naprawdę, bo jest też tam trochę idea tego transhumanizmu, tego, że ludzie mogą za niezwykłą nagrodę, świetne wynagrodzenie zostać tymi roślinami, gdzie mając 2 lata życia, przechodzą przez te transformacje, jeżeli ma pączki w maśle. Naszym głównym bohaterem jest osoba, która jest... ma bardzo przerobane w życiu.
1: Matka jest chora, on samemu trochę nie wystarczy mu pieniędzy na rachunki.
0: Myślę, że można po prostu nazwać, że mu w życiu nie wyszło. No, i on sam się podejmuje tego i zyskuje w międzyczasie możliwość komunikacji z tymi roślinami.
1: I sam koncept jest fenomenalny. Ja mangi nie czytałem, pierwszy raz spotkałem się czytając opis tego anime. Wiemy, że będzie w tym roku.
0: Tak, i ja też nie mogę doczekać. Koncept wydaje się naprawdę ciekawy. Mam nadzieję, że Netflix dociągnie więcej niż jeden sezon, bo wszyscy znamy manierę Netflixową. A jeżeli o nowych sezonach mowa, to możemy tu płynnie przejść. Blue Eye Samurai,
1: który
0: potwierdzony 2 sezon, znaczy... czyli Netflix to coś wyciągnął ze swoich czeluści.
1: To jest ciekawa historia, bo ja o Blue Eye Samurai mówiłem, kiedy Blue Eye Samurai wyszedł, pierwszy sezon. Moim zdaniem fenomenalna animacja, ją uwielbiam po prostu. Mówiłem o Blue Eye Samurai, nie mówiłem, bo ten trailer wtedy wyszedł w lato, nie było wtedy Neverlandu. Gdzieś rok temu, coś takiego w okolicy też Edgenersów, wyszedła zapowiedź 2. sezonu. I długo czekaliśmy na zapowiedź 2. sezonu, ponieważ autorzy animacji mieli bodajże problemy zdrowotne.
0: Tak, ale też ogólnie to jest natura Netflixa. Dostajemy 1 sezon, a potem to się zobaczy. To jest wiele takich przypadków było, tak naprawdę. Mhm. Mogę wymienić chociażby z głowy Dorohedoro.
1: Dorohedoro, ja dalej czekam na Dorohedoro.
0: Ja też dalej czekam na Dorohedoro. Jeżeli ktoś nie oglądał, bardzo polecamy. To jest świetne anime.
1: Fenomenalne. Manga jest zakończona bodajże.
0: Tak.
1: Natomiast Blue Eye Samurai. Blue Eye Samurai dostało już takie potwierdzone, tak, robimy to, jesteśmy. Ponieważ na festiwalu pokazano minutę, całą minutę animacji gotowej. Ale dalej bez daty premiery.
0: Tak. Co tam jeszcze z rzeczy ciekawych? Rzecz dla mnie intrygująca, ponieważ The One Piece, czy już kolejny Piece można powiedzieć, bo...
1: Jeden kawałek, tak?
0: Jeden kawałek, jest tych kawałków więcej, bo nie dość, że dostaliśmy serial aktorski, to teraz jeszcze będzie anime adaptacja, którą z tego, jak ja rozumiem ten opis, poprawię Szymon, jak się mylę, mamy dostać One Piece od nowa. Czyli nie będziemy już skazani tylko na... te bardzo, może już z perspektywy czasu, przestarzałą, ślamazarną animację, tylko znajdziemy faktycznie nową animację One Piece'a, od nowa opisująca przygody Luffy'ego oraz jego drużyny.
1: Bardzo mnie bawi odnośnie One Piece'a to, że manga chyba dalej wychodzi. To anime wychodzi od dawna. W pewnym momencie się skończyło, jeszcze się nie zakończyło, manga idzie do przodu. Potem zrobili serial aktorski, Netflix zrobił serial aktorski, który zaczął od początku, od pierwszych rozdziałów adaptować mangę. A teraz dostaniemy animację, która zaczyna od tego samego momentu, co serial aktorski. Mamy 4 kawałki jednego kawałka.
0: Dokładnie tak. A jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, to autor mangi też chce właśnie zacząć One Piece pisać w takiej formie, że ma być... od pewnego momentu to być tak, że nie trzeba w ogóle znać poprzednich części, no bo przyznajmy sobie to wszyscy, One Piece jest gigantyczny, to jest bardzo duży kawałek mangi do przeczytania.
1: To jest bardzo duży kawałek mangi. I tak, i do tego mamy miesiąc premiery, bo to będzie luty przyszłego roku, 2027.
0: Tak, co tam jeszcze ciekawego mogłeś pokazać? Buzz Ex Machina, czyli coś tutaj dla, mi się wydaje, już powoli wymierających fanów klimatów steampunkowych. tak naprawdę.
1: To mnie nie zaciekawiło akurat.
0: To, no wiadomo, no nie każdy, nie, z tego tyle tam wychodzi, że nie
1: tak,
0: wszyscy
1: bardzo dużo
0: interesować,
1: nie?
0: Ale w każdym razie tak, mamy bezpański klimat steampunkowy, czyli trochę taki klimat westerny, trochę horrorów, trochę steampunków, wszystko naraz, więc może kogoś to zainteresuje. Ribbon Hero, czyli jakby to ładnie, jakby to określić. W sumie to bardzo nawet, nie wiem, czy jest tam specjalnie coś pokazane, zostało przynajmniej...
1: Znaczy jest trailer.
0: Jest nam trailer, ogólnie z opisu jest o samotnym bohaterze, który próbuje sprzeciwiać się twardej w jakimś przeznaczeniu, tak? Więc pewnie jakaś klasyczna historia.
1: Jest tego dużo, ale
0: dużo.
1: Wyhamuj, bo zaraz nam się audycja skończy.
0: A ja tam.
1: Szymon Czerwiński.
0: Oraz Aleksander Kowalski. Nasz ostatni Neverland przed wakacjami tak naprawdę.
1: Tak, przed wakacjami.
0: I
1: więc
0: mój pierwszy rok tak naprawdę Neverlandu.
1: Tak, i twój pierwszy rok Neverlandu. Więc my życzymy dobrych wakacji, pogodnych dni, mało deszczu i nawadniajcie się proszę.
0: Tak, i przede wszystkim zimnej pogody, bo to chyba...
1: Tak, pomagał nam Kuba Sadzik-Sadowski. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
5: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
4: W poniedziałki i piątki od 18.
6: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
7: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
8: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
9: Herezji, szyderstwa i braku układu.
10: Najcięższa audycja w eterze.
2: Autopromocja. Reklama.
11: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca, Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
2: Reklama.
12: Radio Afera, 98,6 MHz.
13: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.

jaka wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma. W naszych czasach nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody. Jakie to łatwe dla niej skoczyć.

jak inne uczucia. Jest starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje. Religia, niereligia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nieojczyzna, byle się zerwać do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek. Potem już pędzi sama. Nienawiść, nienawiść. Twarz jej wykrzywia grymas ekstazy miłosnej.

trzeba mówić, ile ułożyła pieśni, ile stronic historii ponumerowała, ile dywanów z ludzi porozpościerała, na ilu placach, stadionach. Nie okłamujmy się, potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czarną nocą, świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.

0: Jeżeli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa.
1: Ślepa?
0: Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna.

0: Jaki piękny początek dzisiejszego programu. Hanna Banaszek i nienawiść pomiędzy mną a mną.
1: Miało być o słowach jest, czyliśmy wierszem Wisławy Szymborskiej.
0: Tak, od godziny 21 do godziny 22 tak się jakoś ułożyło, że tak ktoś wybrał i tak ktoś zdecydował, że dzisiaj słowa grają główną rolę. No i może tak będzie, moi drodzy. Zobaczymy jeszcze, jakie kierunki zostały wybrane.
1: Ty tak zdecydowałeś.
0: Trudna to będzie godzina, coś myślę.
1: Tak, możliwe, możliwe.
0: Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Kamil Strużyński.
0: Zapraszamy.
2: Do kocham, do kocham, do kocham, na zawsze. Do kocham, do kocham, do kocham, nie kłamie. Do kocham.

0: No i tak o słowach, moi drodzy, właśnie będzie. Umarłe słowa to obywatel GC. Jako drugi wybór, jako drugi kawałek, który dzisiaj zaprezentowaliśmy.
1: No tak, poszedłem dzisiaj z klucza tradycyjnego moich ulubionych tekściarzy i oni dzisiaj będą dominować w moich wyborach. Zaczęliśmy od Hanny Banaszak, ale wiadomo, że Ciechowski i jeszcze paru kolejnych to jednak moi ulubieni.
0: No tak, ja tak się zastanawiałem, w jakim kierunku ty poszedłeś, jeżeli chodzi o tekściarstwo, jeżeli chodzi o słowa. No bo ewidentnie każdy z kolejnych kawałków, nie każdy, duża część z każdych kolejnych kawałków i z tych, co już za nami, odnoszą się do słów w samym tytule nawet utworu.
1: No prawdopodobnie tak jest, ale to tylko...
0: Wpisałeś w wyszukiwarkę słowa.
1: Oczywiście, tak. Tak, oczywiście. I dlatego wyszli moi ulubieni artyści.
0: No tak. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jakim kluczem to wszystko wybierałem. Chciałem zacząć z zupełnie innej strony i chciałem pójść w zupełnie inną stronę, ale co tak patrząc na tę naszą zeszłotygodniową rozmowę, w jakim trybie wybieramy kawałki do danej audycji, no to tutaj było bardzo podobnie. Zacząłem od jednego pomysłu i koniec końców ten pomysł, od którego zacząłem, nawet nie trafił na dzisiejszą playlistę. I ta playlista w trakcie układania obrała zupełnie inny kierunek i obróciła się trochę. Z tego powodu też no, nie ma tutaj żadnego kawałka w języku angielskim, a bardzo chciałem jakiś taki włożyć.
1: Polsku wybierałeś dzisiaj.
0: Tak, bardzo chciałem jakiś taki włożyć, no nie udało się. Może kolejnym razem też może się skupić.
1: Wiesz, dlaczego się nie udało?
0: Na tekstach angielskich.
1: To jest dlatego się nie udało, dlaczego w ogóle ja jestem przeciwny, może nie przeciwny, ale nie przepadam za niepolskojęzyczną twórczością, dlatego że to są wszystko pozory, że my rozumiemy, o czym oni śpiewają. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. No może bardzo wąska grupa z nas potrafi, natomiast różnice kulturowe, różnice wychowania, wszystkie różnice powodują, że naprawdę teksty możemy zrozumieć tylko po polsku.
0: Odpowiedź też jest druga, która jest banalną odpowiedzią, ale może nie będę burzył tego całego postawionego właśnie zamku wspaniałości własnego myślenia.
1: To nie jest moje myślenie własne, to jest logika tego, kim jestem i w jakim kraju żyję.
0: O. Nie zgodzę się. Nie zgodzę
1: Możesz,
0: się.
1: Oczywiście się.
0: Wydaje
1: nie
0: mi się, że jesteśmy w stanie. Oczywiście nie jesteśmy tak się z danymi tekstami może zewrzeć, jeżeli nie są w naszym języku naturalnym. Ale myślę, że na pewno jesteśmy w stanie je zrozumieć. Na pewno jesteśmy w stanie dodatkowo osadzić je w jakimś kontekście.
1: Ja użyłem takiego stwierdzenia tak jak po polsku, a nie, że nie jesteśmy wcale w stanie zrozumieć. To tego nie powiedziałem.
0: No może tak, może tak. Więc u mnie ten klucz taki chyba trochę losowy był. Proszę bardzo.

0: Albo nie losowo. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie zdecydowałem, jaki tutaj był tryb wyboru tego wszystkiego. Mr. D i chleb. To za nami.
1: No nie wiem, jak mam skomentować ten twój wybór. Wstrzymam się od głosu.
0: Może i lepiej.
1: Może i lepiej.
0: Może szanownej pani Masłowskiej lepiej w ogóle nie komentować. No cóż, bo zetrzeć się z Masłowską w jakimkolwiek tekstowym konkursie, to by było naprawdę bardzo ciężko. Rok 2014.
1: A pod jakim względem? Bardzo ciężko?
0: Że prawdopodobnie każdy by został zmieciony z powierzchni ziemi.
1: Nie wydaje mi się, ale dobrze.
0: Czytujesz ty Masłowską?
1: Znaczy, co zależy, co masz na myśli, co oznacza zmiecenie. Ale, no dobrze, przejdźmy do drugiej twojej propozycji.
0: Bo właśnie, to płyta z roku 2014. I ja szczerze mówiąc nie wiem, bo nigdy nie poznałem dokładnej historii tej płyty, a bardzo bym chciał poznać dokładną historię tej płyty, bo ja nie mam pojęcia, dlaczego Dorota Masłowska w roku 2014 wydała płytę Społeczeństwo jest niemiłe. Może jakaś historia za tym się głębsza kryje? Wiem na pewno, że historia w tej płycie i elementów tej płyty i tego, co w tej płycie jest napisane i jak w tej płycie jest to napisane, jest naprawdę, naprawdę świetne. Polecam też teledysk do tego wszystkiego. A w ogóle, a propos Doroty Masłowskiej, to ona chyba te numery wydaje tak pomiędzy po prostu swoimi wydawnictwami książkowymi, dlatego raz na jakiś czas to wszystko wychodzi, bo jakiś czas temu Dorota Masłowska stwierdziła, że będzie znowu wydawać muzykę, tylko już nie pod pseudonimem Mr. D, a z tego co pamiętam pod pseudonimem Dorota. I tutaj jest równie ciekawie, aczkolwiek chyba bardziej konwencjonalnie niż to, co mogliśmy usłyszeć te ponad 10 lat temu.
1: Dobrze. A co będzie następnym utworem?
0: A następnym utworem będzie rzecz równie ciekawa.

0: chyba z tym rokiem 2014 coś jest, bo jak sobie zajrzałem teraz do opisów zespołu Nagrobki, no to o, w 2014 roku powstali i zaczęli tworzyć razem ze sobą. Wszystko się zgadza. Kawałek nie z 2014, kawałek z 2020, to prawda. No ale, te 6 lat wcześniej to były początki.
1: Bardzo fajne saksofony oczywiście.
0: I słychać, w saksofonach trzaski, że człowiek jest z Trójmiasta.
1: Mm-hmm.
0: I z Jasem, bo nie tylko z jazzem, ale z Jasem też dużo wspólnego miał. To Nagrobki na ficie Mikołaj Trzaska, ostatnie święta 2020.
1: No sympatycznie, to był dobry wybór, nie wiem, tekstowo nie do końca jakoś do mnie trafił, natomiast klimat utworu fajny i te saksofony, no, sprzedały utwór mi.
0: Trzecia propozycja od ciebie.
2: Żadnych strat, można dalej grać, szukać słów, z byle czego się spowiadać, rozdzieranie szat, śmieszne tak, zanim znów poukłada się nam, poukłada. Ludzie są jacy są.

śmieszy z bliska. Może lepiej więc nie podchodzić. Kończę już. Odwiedź mnie, kiedy chcesz. Niech nie zrazi cię tych parę słów. W razie czego wiesz, gdzie chowam klucz, zanim cię jakieś małe piwo zwali z nóg. Jakieś

0: że oczy zabolą od bieli.
1: Mistrz Bukartyk w takiej wersji Sotę, utwór List do siebie.
2: Mistrz jeszcze w tym wszystkim.
1: No, no tak, bo to
2: nic dziwnego.
1: Bo państwo na pewno, jak słuchacie naszej audycji, to wiecie, kto jest dla mnie najważniejszym tekściarzem, i to jest oczywiście Bukartyk, to jest oczywiście następny artysta i również ten kolejny, którego państwo usłyszycie w trzecim secie moich wyborów.
2: Ja dawno Bukartyka nie słuchałem w ogóle, muszę się do tego przyznać. Patrząc na jego dyskografię, to ja zatrzymałem się na płycie Kup sobie psa. To był znowu 2014.
1: No
2: wszystko dookoła 2014 roku się przewija. Bo o zgubnym wpływie wyższych uczuć coś słyszałem, no ale...
1: To zachęcam cię do odsłuchu audycji, którą ja tutaj solowo prowadziłem dla państwa, jak ciebie nie było. I to była audycja poświęcona Piotrowi Bukartykowi i tam było dużo utworów i może niekoniecznie wszystkie słyszałeś.
2: O, no to tak zrobię. Jak gdzieś znajdę to i wykopię, to w takim razie zrobię. No i patrzę na płytę ostatnią z roku 2022. Wieloryb Fiutin i inne opowiadania.
1: No, nie przekonuje mnie ta płyta. Nie tekstowo, bo tekstowo wszystko mnie przekonuje, co robi Bukartyk. Natomiast... produkcyjnie to jakoś kłuje mi się z tym, co wcześniej, do czego się przyzwyczaiłem, może tak.
2: Zobaczę, posłucham, ocenię. A Kup sobie psa, to na pewno wrócę, bo tego dawno nie było.
1: No to super płyta.

płyniemy, płyniemy z Maroko. Kto nie da wiary, pitka pod oko. Płyniemy, płyniemy z Ustki, po kejdach pustki, we łbie trzy szóstki. Płyniemy, płyniemy z Yokohamy. Kotwę rzucamy i szczamy w bramę. Płyniemy, płyniemy z Kapsztadu, by łyknąć tabletkę i wiosną wyjść.

0: wiesz ty.
1: Doktorze, właśnie życie mignęło mi przed oczami i zobaczyłem jako chłopak okrętowy na płocie drę kościołowe portki.

0: idziemy w przechyle. Całe życie w przechyle. Widzisz pan? Widzisz pan to?
1: A to był mistrz spięty.
2: Dużo mistrzostwa dzisiaj. I to z jakiej pięknej płyty.
1: Tak. Aha, w nawiązaniu nazywał się Łódź Wariatów.
2: W nawiązaniu do zeszłego tygodnia. No i teraz pytanie. Czy to o statek chodzi, czy to o miasto Łódź?
1: Znasz odpowiedź, czy każesz mi się domyślać?
2: Tak, nie wiem. Zadaję pytanie.
1: No ja wiem, o jaką Łódź chodzi. O Łódź, prawdziwą Łódź.
2: Że miasto?
1: Nie.
2: O.
1: No Łódź. O taką Łódź, która pływa.
2: Opinie są dwuznaczne, ewidentnie.
1: Mm-hmm.
2: Świetna płyta, Antyszanty. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu właśnie o tej i bardzo się cieszę, że udało ci się znaleźć coś, co mogłeś tutaj w trakcie programu jakoś wbić i wsadzić.
1: Było to najbardziej kulturalny z utworów na tej płycie.
2: Mm-hmm.
1: A jeszcze bardzo a propos naszego leitmotywu dzisiejszego. Więc pomyślałem, że jako mistrz numer jeden na mojej liście zaprezentuję go jako czwarty utwór. Mistrz numer dwa, czyli Piotr Bukartyk, był trzecim numerem. Mistrz numer cztery, czyli Grzegorz Ciechowski, był jako numer dwa. A mistrz numer trzy będzie jako utwór piąty.
2: Jaka pokrętna matematyka w tym wszystkim została.
1: Już się pogubiłem.
2: Została zaaplikowana. No cóż, bywa i tak. Ja mam nadzieję, że my do Antyszantów wrócimy. Wydaje mi się, że my Antyszanty w ogóle kiedyś już prezentowaliśmy w tym programie.
1: Ja kilka razy grałem, tak.
2: I wydaje mi się, że nawet mi się udało coś takiego zrobić.
1: Mi się zostaw w spokoju, ale też raz zagrałeś.
2: No to tak. a propos Laocze, to akurat bardzo trafione. I a propos trafionego, zatopionego za Antyszantów również. Polecam bardzo serdecznie, bo warto tego posłuchać. Teraz projekt w roku jego wydania bardzo popularny. A potem niestety jakoś tak to wszystko przegasło.

Pewnie, że możesz, czas szybciej minie. Tak, z centralnej części od Kijowa na północ gdzieś z godzinę. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksander, ale mów Sasza, pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od

Od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. No ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie ma mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gram.

0: No to muszę powiedzieć, Mistrz Łona, o którym zapomniałem w swoim secie. Ach, numer 5. Świetnie, super wybór i fenomenalny autor tekstów.
1: To prawda, tak jakoś dzisiaj nam idzie w tym wszystkim. A, i to z płyty wydaje mi się, że najlepsze.
0: I saksofony oczywiście.
1: I saksofony jeszcze, ale to akurat nie Łony.
0: Nie, nie.
1: To Łona, Konieczny i Krupa. Szanowni trzej panowie się spotkali, szanowni trzej panowie wymyślili płytę, szanowni trzej panowie jeździli taksówką po Poznaniu również i napisali nie swoje historie swoim językiem, albo nawet swoje historie swoim językiem. To
0: Łono napisał.
1: Zależy.
0: Teksty Łona napisał, prawda?
1: Tak, teksty pisał Łona. Zależy, który utwór, w którym miejscu, czym był. Więc się spotkali, napisali, wydali, zniknęli. Rok 2023. Jeszcze kilka koncertów było przed wydaniem, kilka koncertów po wydaniu było, no a teraz chyba każdy w swoją stronę, niestety.
0: Bo Polska to dziwny kraj jest, gdzie słowo nie jest istotne.
1: Dlaczego?
0: No tak myślę.
1: No to bardzo, i bardzo to wszystko istotne było.
0: Znaczy to było istotne, ale no, dotarło tak szeroko, jak dotarło, dlatego tak szybko zniknęło.
1: I to jak szybko w ogóle dotarło tak szeroko, jak dotarło.
0: No bo to był społeczny projekt, w związku z tym wydaje mi się, że łatwiej było go rozreklamować, nagłośnić. Natomiast,
1: natomiast no i przede wszystkim jak dobry projekt.
0: Oczywiście, no fenomenalny, to powiedziałem, Mistrz Łona, ale no tak to jest, że raczej takie utwory, jak na samym początku puszczałeś, mają swoją publiczność i tak tacy artyści, natomiast no
1: to zależy.
0: Znaczy oczywiście rap ma swoją publikę w Polsce i jest silny, to jest bezwzględne, ale jednak...
1: No i rapu dzisiaj mi się nie wylosowało.
0: No powiedzmy, że Łona i jest jakimś przedstawicielem tego gatunku.
1: To prawda. To prawda. Wszyscy trzej panowie odpowiedzialni za kompozycję i Łona, Adam Zieliński, autor odpowiedzialny za tekst. Tak to chyba wygląda w tych wszystkich rozpiskach, jak tutaj patrzę i na bardziej szczegółowe meandry tego, co tu zostało stworzone. Łona za nami, chciałoby się całą tę płytę w ogóle puścić, bo jest świetna. Na pewno znacie, ale jeżeli nie znacie, to zobaczcie. A jeżeli znacie i dawno nie słuchaliście, to tym bardziej trzeba zobaczyć. Teraz poezja z mojej strony.

Dobrze się pani czuje. To świetnie. Właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok. Jak z marszu.

ja jestem, proszę pani na zakręcie. Moje prawo to jest pani lewo. Pani widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pani na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pani dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pani dalej kocha jego. Pora wracać, bo papier zgaśnie. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Chłopak czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pani, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pani mówi, basta, pauza, pad. Pani mi nie zazdrości. Lepiej chodźmy, bo papieros zgaśnie. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Chłopak czeka, wcale dziś nie zaśnie.

Julia! Pora wracać. Już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pani, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

0: No bardzo ładnie wybrałeś. Osiecka musiała być w tym zestawie, jeżeli mówimy o słowach.
1: Tak, aczkolwiek ja wielkim fanem Agnieszki Osieckiej nigdy nie byłem i prawdopodobnie nigdy nie będę, ale...
0: A ja jestem i kiedyś jak ciebie nie było i miałem solową audycję i wrócę ponownie do tej tematyki, miałem audycję poświęconą Osieckiej, więc też jak chcesz sobie odsłuchać, możesz sobie gdzieś znaleźć. I był ten utwór, ale w wykonaniu oryginalnym, czyli Jandy.
1: O. A tutaj Marek Dyjak, a ja Marka Dyjaka uwielbiam. I jak on na zakręcie zaśpiewa, to nikt na zakręcie tak nie zaśpiewa. Prawdopodobnie wiele innych utworów również.
0: Bo prawdopodobnie nikt nie był na takim zakręcie.
1: I prawdopodobnie też nikt nie ma takiego głosu, żeby coś takiego zaśpiewać.
0: Bo nie był na takim zakręcie.
1: Możliwe.
0: Jest taka na pewno.
1: Jest taka ewentualność. Mhm. Dziękujemy wam bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Było nam bardzo miło grać o słowach dzisiaj. Jak państwo widzicie, logika Kamila, że Google wybierało moje piosenki, była błędna. Wszystkie te utwory miały swój sens. Kamil bardzo fajnie się wpasował w moje wybory, więc zaprezentowaliśmy państwu wyjątkowe słowa w polskiej muzyce. A kończymy mistrzem numer 3 z moich ulubionych autorów tekstów i to będzie Wojciech Waglewski.
1: Dobrej nocy życzymy. Do przyszłego tygodnia.
0: Dziękujemy.

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: Od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
5: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
6: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: I've named this one Post Office.
8: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.

0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku audycji Post Office. To jest czwartek, a my słyszymy się już tutaj na 98,6 FM. Mnie nie było tutaj przez rok, ale witam was serdecznie. Cześć.
1: Cześć, kochani, witajcie. Ale dawno nas tu nie było we dwójkę, a dzisiaj jesteśmy nie we dwójkę nawet, a w trójkę. Cześć.
2: O mój Boże.
3: Siema, hej. Jestem Krzychu, Kile Goodbyes. To ja.
0: Witamy cię, Krzychu.
1: Krzychu dzisiaj będzie towarzyszył nam w tej podróży. Dzisiaj jest Dzień Marynarza, więc wzięliśmy ze sobą właśnie Krzycha. Cześć.
0: Cześć. No, a w ogóle to, co mogliście przed chwilą usłyszeć, to była piosenka Kalejdoskop, właśnie Killer Goodbyes. I co?
1: Ja chciałam się zapytać, czy napiszesz o mnie w swoim pamiętniku już? O tytusie też na przykład, o tradycji?
3: W sensie szczerze, po dzisiejszym eksperiencie jest na to duża szansa.
0: A prowadzisz pamiętnik? For real?
3: Actually I do. Actually prowadzę regularnie pamiętnik o dzienniki. To jest rzeczą i polecam to każdemu.
0: To jest fajne.
3: Słyszałem, że to jest dobre na głowę.
0: Ja to sobie cenię, aczkolwiek mam problem z regularnością przy takich rzeczach.
3: W sensie, wiesz co, ja podchodzę do tego tak, że się nie cisnę i po prostu mam zakodowane w głowie, żeby do tego wracać i są okresy, gdzie się dużo dzieje i na przykład codziennie tam piszę, a są okresy, że się nic nie dzieje i po prostu raz w tygodniu jest tam lista zakupów czy jakiś random lyryk do piosenki nowej i to jest jakby
0: A to jest analogowy pamiętnik, czy...
3: Tak. Ja po prostu sobie kupuję... Tak, ja lubię mieć prostu zeszycik i zawsze czarny długopis musi być, bo lubię czarne długopisy.
1: Emo,
3: mega emo z mojej strony, no. I po prostu to jest przede wszystkim dziennikopamiętnik, ale wiecie... Przy okazji to się staje też zeszycikiem na lyrics, to się staje zeszycikiem na random shit, który gdzieś tam mi przychodzi do głowy.
1: Ja mam taką niestety przypadłość, że ja gubię wszystkie moje dzienniki, zeszyty i wszystko i ja mam tak ze 100 i ja je dekoruję specjalnie, bo ja podchodzę do tego sentymentalnie, że jak już co daję swoje myśli i swoją duszę, to musi wyglądać tak jak ja. Ale od razu to gubię. I tak zgubiłam z 10 i mam nadzieję, że ci, którzy to znajdą, to tego nie czytają.
0: Naprawdę, no właśnie, czy nie wykorzystają tego jakoś przeciwko tobie?
1: No, tam mogłoby być dużo. Tam jest bardzo dużo moich jakichś takich myśli, jak manipulować społeczeństwem w ogóle. I tam wtedy, kurde, wiedzieliby.
0: No, będzie tak przyjrzeli. No to teraz jakby apelujemy do słuchaczy, jeżeli znaleźliście pamiętnik Magdy, to koniecznie napiszcie jego treść na naszego maila.
1: A oprócz tego na naszego maila możecie dzisiaj wysłać wiersze przez całą audycję. Możecie się skupić. O Boże, ja ostatnio muszę wam opowiedzieć o tym.
3: Dawaj.
1: Ostatnio zobaczyłam taką rolkę. Już przyznaję się, że to była rolka i nie, że przeczytam w artykule.
3: Tak zwany research.
1: Tak, ja mi się dowiedziałam, że istnieje coś takiego, że jest teraz fala influencerów, którzy robią specjalnie złe czytanie poezji swojej. I że to jest jakaś taka nowa fala w Stanach Zjednoczonych i ja czekam,
0: co to znaczy złe?
1: Że na przykład, nie wiem, tam było takie zdanie: Michael Jackson or Amy Winehouse, who's my father, who's my grandma, czy coś takiego. I po prostu laska stoi i czyta takie rzeczy i przychodzą mi obserwatorzy i po prostu robią z niej bekę cały czas przez te, nie wiem, godzinę. Jakie to jest złe. I że to jest jakiś taki...
0: Że w komentarzach?
1: Nie, że na żywo, że ona robi takie jakby open mic, ale ona jest sama, no coś takie czytanie poezji.
0: Ale to jak?
3: Ale tam są ludzie przy niej?
1: Tak,
3: czy...
1: że to jest taki stand-up.
3: A że to jest, że w pokoju jakby są ludzie, one przy majku i nawija jakby
1: tak.
3: Te swoje, aha. Ale to jest jakby bad on purpose, czy...
1: Tak.
3: That's okay, dobra,
1: i to jest,
3: dobra.
1: To jest coś, co myślę, że mogłabym podjąć w swoim życiu. Gdyby byli odbiorcy, jeśli jesteście odbiorcami tego...
3: Ja szczerze, to brzmi mega fan.
1: Tak, ja zapraszam.
0: Także no, podkreślamy jeszcze raz, zapraszamy do wysyłania wierszy. Taki jest dzisiejszy konkurs na naszego maila, czyli...
3: A jakiś temacik wiersza?
0: Dowolny, czy co?
3: Czy chcemy dać wolną rękę?
0: Na razie damy wolną rękę.
1: Zobaczymy,
0: potem.
1: Ile będzie zgłoszeń. Dobra, w połowie audycji. Jakby będzie zero, to
0: wymyślimy
1: po pierwsze
0: coś.
1: Się popłaczę, po drugie wtedy będzie nowy temat. W sensie będzie jakikolwiek
0: tak.
1: temat.
0: Tak, ja nie pamiętam, Jezu, jaki był mój mail. Pamiętasz?
1: Ja pamiętam tytus.walterowicz@afera.com.pl. Powtarzam, tytus.walterowicz@afera.com.pl lub na mój znacie, ale jeśli nie, to magdalena.bonk@afera.com.pl. Bonk przez ON. Dobrze. Bardzo.
3: That's kinda cute.
1: A dzisiaj właśnie ktoś mi zadał pytanie, jakie jest znaczenie mojego nazwiska. Ja powiedziałam, no niestety to było tłumaczone na niemiecki, dlatego jest zamiast on przez on.
0: I
1: tu nie ma jakiegoś deep meaning. A wasze nazwiska mają znaczenie? Albo jesteście z rodu szlacheckiego na przykład?
0: Ty masz na nazwisko Krzysiu Hilton.
3: To jest mistyfikacja. To jest nazwisko, które było mi nadane w Santa Monica.
0: W dniu swoich narodzin w 91
3: roku. Kiedy tego samego dnia umierał Miles Davis i moja mama dała mnie mu w ręce na chwilę i on powiedział, że idź przed siebie, little one.
1: I potem zaczął mówić
3: muzykę. I powiedział to po polsku, perfekcyjną polszczyzną z odrobiną zapalenia
1: chrypki,
3: płuc.
1: No, tak.
3: I potem, kiedy wyzionął swojego ducha, to ja tego ducha szybko od razu zjadłem i teraz tu jestem.
1: A to nie jest tak, że ty przez przypadek jakby odpiąłeś jego maszynę, która go utrzymywała przy życiu?
3: To... W sensie, tak, wiesz co, to był mega przypał ogólnie, bo wtedy wyszło Nevermind Nirvana i tam mieli, miałem tego... akurat mieliśmy ze sobą wieżę do CD-ków, tam stała w szpitalu, as they do, obviously. No i, no wiesz, kurwa, ja tam nie patrzyłem, co jest wpięte w tą ścianę, więc tylko pociągnąłem, wiesz, pulled the plug. Usłyszałem, że coś przestało pikać, ale zaczął grać Nevermind, więc w sumie to się nie przejąłem. I
1: to
3: następnego dnia...
1: To takie intro po prostu, myślałeś, że to jest takie...
3: Tak, no, myślałem, że po prostu... Myślałem, wow, ale to skumali. Potem weszło Smells Like Teen Spirit. I potem myślałem, że pielęgniarka przyszła, bo się mega podekscytowała.
1: Kurde, ale fajnie, trochę zwała, ale ogólnie pozdrawiamy z tego miejsca
3: zwała,
1: całą
3: no.
1: rodzinę Milesa Davisa, która oczywiście nas słucha tutaj. Mhm. I mamy nadzieję, że nie jest wam przykro i że nie macie za złe Krzysiowi niczego takiego.
3: No nie, jeżeli nie macie, to napiszcie maila.
1: Tak, napiszcie też do nas maila.
0: Czarny humor, czarne długopisy.
1: Co to jeszcze mrocznie jest tutaj. Ty jesteś ubrany na czarno.
3: Ja jestem ubrany na czarno, no.
1: How much is your outfit?
3: Szczerze, wszystko, co na sobie mam, to jest Vinted albo Lump. Mam na sobie koszulkę w ogóle z Vinted za 6 zł. Tu jest napisane CIA i to jest jakby Christ is Alive. Jakąś śmieszną Vintedową biżuterię.
0: Masz też krzyż na szyi, więc
3: tak,
0: jakby spójnie.
3: Mam. No to jest tak. To jest spójnie do fitu. No najdroższe na mnie są moje styrane glany stylowe. To jest, jak jeszcze się w nie spocę, to będą za 1 000 000 zł na eBayu za 10 lat.
1: Po tej wiadomości, jak odszedł Miles Davis i narodziłeś się ty, to myślę, że na pewno ktoś się znajdzie chętny do zakupu.
0: Oh God.
1: No i co? No i dzisiaj mamy też muzykę od ciebie proponowaną. Zrobiłeś nam taki przegląd i powiedz nam, co byś chciał teraz puścić naszym słuchaczom i dlaczego?
3: Okej, ja generalnie, mój zamysł był taki, że w sumie zaczęło się lato i uważam, że trzeba lato zacząć...
0: wakacje.
3: Tak.
0: Czasu wolnego jest tyle.
3: No dokładnie tak. Ja, znaczy wiem, że jesteśmy trochę rozpali, bo generalnie jest 3 tryliony stopni na dworze i będziemy się smażyć chyba w ten weekend, z tego co patrzyłem.
0: 40 stopni chyba będzie mieć.
3: 41
0: no.
3: mi pokazywała pogoda.
0: A, no to widzisz, że mnie nie będzie w Poznaniu, więc jakby adios.
3: Mnie też nie będzie w Poznaniu,
1: tam, gdzie będziesz, będzie tak samo ciepło, jak nie cieplej.
0: Myślisz, że w Krakowie? Jadę do Krakowa.
1: Tak, ja słyszałam, że tam jest strasznie ciepło.
3: No to może być przypał.
0: No to się zaszyję po prostu w piwnicy. No ale dobra, bo ci przerwałem jak najgorszy ham, przepraszam.
1: Dobrze wychowane, ale piszę to jak ham.
3: Ja bym chciał wam puścić, generalnie chciałem puścić raczej taką energiczną muzę dzisiaj, żeby zacząć lato z przytupem mimo wszystko. Jakoś tak poszedłem za ciosem, że jedna pierwsza nutka, którą dodałem, była japońska, więc dzisiaj posłuchamy sobie generalnie japońskiego altroka. I pierwsza nuta jest od zespołu The Michelle Gun Elephant, których znam z filmu Blue Spring, który jest basically o dzieciakach w liceum japońskim, które są jakieś takie mega dekadenckie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Co tu jedzie?
1: Pały przyjechały, bo przeklnąłeś na antenie. O. Mamy to, nabieramy tak każdego naszego gościa.
3: Nie, przyjechał straż pożarna, bo jesteśmy on fire na antenie.
1: Yeah.
3: Yeah. Anyway, Blue Spring, film o dekadenckich dzieciakach, co nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Tam jest inna nuta od nich, ale generalnie taki bardzo punkowo / jak to mówią, psycho-bluesowy zespół. So it's pretty cool. Jeszcze legenda głosi, jest tam jedna scena w tym filmie, gdzie ziomek stoi na dachu, jest taki timelapse od... Jezu, ile tu jest?
0: Naprawdę dużo straży pożarnej przyjechało.
1: Zaszyłam, bo no, ja miałam taką sytuację w tym tygodniu, chyba wczoraj dosłownie, że poszłam do biblioteki się uczyć i tam się bierze takie kosze w Bibliotece Raczyńskich i się stawia te kosze. I ja postawiłam ten kosz i nagle był alarm przeciwpożarowy. Jezus. Wszyscy się na mnie spojrzeli, bo jest ogromna cisza. Ja nagle przychodzę, stawiam ten kosz i odpala się alarm przeciwpożarowy i okazało się, że chyba ktoś wypił w kiblu po prostu.
3: Aha. To shoutout dla tego gołta.
1: Tak, dzięki, bo to ja pomyślałam, że to jest znak z nieba. Żeby się nie uczyć i nie uczyłam się, już wróciłam.
3: Yeah. Dobra, anyway, kończąc, jest tam jedno takie ujęcie, jak ziomuś, jest taki timelapse, ziomuś stoi na dachu, tam ten uczeń jeden i jest timelapse taki, wiecie, od wieczora chyba do świtu, nie, że przez całą noc. Legenda głosi, że to było nagrane one-shotem i że aktor 12 godzin stał, trzymał się barierki na dachu. Nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli to prawda, to trochę cool. Znaczy, it looks cool, mam nadzieję, że, he was okay. Anyway, The Michelle Gun Elephant, Smoking Billy, let's go.

0: Nice, kurde, świetne. Fajne.
1: Świetna muzyka.
2: Buja.
0: Jest.
2: Buja.
0: Rock and rolla tutaj mamy takiego fajnego.
2: Tak, tak.
0: No i co? I na przykład fajna piosenka, co nie? No generalnie.
2: No to jest banger. Ja stwierdziłem też, że dzisiaj po prostu popuszczam muzykę, która jest taka trochę straight to the point, nie? I tutaj słychać, że tu nie ma za dużo przekminy, tylko po prostu jest super wykręcony, bluesowy, rockowy sound i oni...
0: Ale świetny w ogóle, wiesz, sound gitary.
2: Tak, no.
0: Taki soczysty po prostu, ściana dźwięku. Bębny super, jakieś takie skompresowane.
2: Oni w ogóle mi mega skradli serce, jak zobaczyłem jakieś ich występy na żywo na YouTubie, bo oni, tacy już tam frontman chyba i gitarzysta nie żyją w ogóle, ale generalnie jak grali jeszcze koncerty, to wychodzili wszyscy ubrani w takie mega cool, jakby pewnie wyszyte na miarę garniaki czarne. Aha. I wyglądali mega slick po prostu. I tak totalnie nonszalancko, ale tak nonszalancko, serio nonszalancko, grali te zarąbiste riffy i to jakoś tak, nie
0: A to
2: wiem.
0: Jest jeden z tych zespołów, który ma ścianę Marshalli za sobą i...
2: Yeah, pretty much. No, okay. To jest jeden z tych zespołów.
0: No to super.
1: No to świetnie. A u nas jest też naprawdę świetnie. A ja chciałabym się was zapytać, czy zauważyliście ostatnio na ziemi w Poznaniu...
0: Brak białych psich guwian?
1: O tym już rozmawialiśmy kiedyś na naszej audycji.
2: Tak, wiem, co ty chcesz powiedzieć.
1: Tak? Te czerwono-białe ludki?
2: Tak, ja w ogóle tak zobaczyłem ostatnio na teatralce i na początku się obstawiałem, że to jest związane z czerwcem 56, bo jakby, no nie wiem, Ludek leży, pewnie ofiara. I później mi to zostało potwierdzone, bo ja na Instagramie obserwuję ziomalkę Teknina chyba ma.
1: Tak, to jest założycielka Zinka.
2: Tak. No i właśnie, no to u Tekniny widziałem, że ona w ogóle robiła projekt dla miasta chyba z tego, co kojarzę, no. Nie? W sensie, że te...
1: Ja właśnie chciałam powiedzieć o tym, że się zastanawiałam, o co chodzi z tym, bo widziałam to najpierw bez żadnych opisów i teraz obok są kartki, że to są właśnie ofiary czerwca 26. I w ogóle teraz mam obchody w ten weekend. Wow. Będzie marsz chyba na Placu Wolności. Jak nie ma, nie wiem, nie idziecie na Malta Festival, tylko idziecie na obchody Poznańskiego Czerwca, to like.
2: Let's go. No. Jest na pewno, widziałem też czerwcowy, czerwiec 56, cały tramwaj wyklejony na czerwono i na Placu Kolegiackim jest dosyć spoko taka, nie wiem, czy instalacja, no i jest instalacja, w sensie są takie tabliczki po prostu upamiętniające cały ten event, no tragiczne wydarzenie, sorry. I są tam jeszcze do nich dorobione takie właśnie OG wyglądające transparenty, w sensie na kijkach takie, gdzieś tam na, wiesz, materiał tego. Na kijkach z takimi, no, żądamy chleba i tak dalej.
1: A ja chciałam się zapytać ciebie, skoro jesteś z Poznania, to jakie miejsca w Poznaniu lubisz? Musisz opisać, bo i mnie to zawsze bardzo ciekawi.
2: Ale to tak bardziej dzielnicowo czy spoty? Dzielnicowo mogę w sumie?
1: Możesz dzielnicowo, no pewnie.
2: Wiecie co, no ja, dla mnie przede wszystkim, ja jestem z Winograd, ja jestem z osiedla, ja się jak do 11 roku życia mieszkałem na osiedlu Wichrowe Wzgórze, kiedyś osiedle Kraju Rad, i gdzieś tam te tereny takich wychillowanych bloczków, na których jest dużo zieleni, to jest coś, co mi bardzo serce skrada. Cieszę się mega, że mogę tam znowu mieszkać w ogóle.
0: Piękne widoki tam są z tych bloków zawsze.
2: Tak, są mega ładne widoczki i to też nie jest takie srogie blokowisko, bo na przykład jak zdarzało mi się bywać gdzieś tam na Ratajach, to mam wrażenie, że te blokowiska są takie srogie, takie już trochę depresyjne.
1: No totalnie,
2: nie?
1: O tym rozmawiałam w tym tygodniu, że byłam na Piątkowie i robiłam sobie taki długi spacer i sobie pomyślałam, że właśnie Rataje to jest takie monumentalne miejsce, że to już jest przytłaczające.
2: Tak.
0: No bo to jest ta kmina, że jak zaczęli budować bloki, to one miały być po prostu statkami na morzu zieleni i miały być oddzielone wielkimi przestrzeniami między sobą.
1: Ale to jest skonstruowane do życia. To mi się bardzo podobało, jak byłam na Piątkowie, że tam że jest tak dużo zieleni. Ja się naprawdę zaskoczyłam.
2: Tak.
1: I właśnie, że to zostało tak zaprojektowane, że jak masz plac zabaw, to nie macie placu betonowego z jedną huśtawką i 5x5 piaskownicą.
0: No a potem to po prostu... się tak wypaczyła ta idea takich po prostu mieszkań dla ludzi z czasem.
2: Teraz gdzieś tam jest bardziej klimat typu wykupuję ziemię na deweloperski bloczek i jakby metr od bloczku jest metalowy płot. I jeszcze jak jest plac zabaw, to też jest na płot i kłódkę i 10 kodów, żeby przypadkiem inne dziecko z bloku obok nie przyszło się pobawić.
0: Ja się urodziłem w Poznaniu i pierwsze lata swojego życia spędziłem na osiedlu Polanka. I to jest dla mnie mega szok, że teraz tam jakby wszystkie tereny, które zapamiętałem jako po prostu łąka, są zabudowane blokami. I pamiętam, że tam był takie zabytkowe gospodarstwo z taką jakby wieżą, nie wiem, czy to był silos, coś takiego, takie zabytkowe gospodarstwo i jakby ewidentnie tam jeszcze niedawno była wieś. Tak właściwie, a teraz jakby jak tam się pójdzie, to jakby jest taki zabytkowy dom po prostu otoczony blokami. No i to jest po prostu mega przykre. Na takie coś patrzeć.
2: no takie zmiany bywają bolesne, szczególnie kiedy wcześniej tereny były jakieś takie bardziej, no nie wiem, sielankowe. Szczególnie

0: To absolutne ziomeczki. Klub NRD w ogóle bardzo fajna miejscowa, byliśmy tam mega nagłośnieni. Dużo miejsca tam jest fajna, taka jakaś przestrzeń palarniowo, coś tam jest, takie patio jakieś. Także bardzo mi się podobało.
1: To ci sprzedam ciekawostkę, że klub NRD miał zostać zlikwidowany w zeszłym roku.
0: Oh God.
1: I to było takie ogromne poruszenie wśród mieszkańców Torunia i no, to chyba pierwszy raz byłam świadkiem jakiejś takiej, nie wiem, że ludzie się złączyli w celu strajkowania jakiegoś miejsca, żeby ono nie upadło. Bo może podobnie było, jak zaczęli dodawać jakieś takie dziwne szklane elementy do na Starówce, jak macie te schodki takie przy Wiśle, to tam wtedy może. Ale dlatego, że to jest właśnie jedno z, jak nie jedyne kultowe miejsce teraz w Toruniu, takie kulturalne, że serio jakby... Tego brakuje, dlatego byłam ciekawa twojej opinii, ale też w sumie nie wiem, jak długo tam spędziłeś czasu. Czy przyjechałeś tylko na jeden dzień?
0: Nie, nie, ja tylko tam na koncert byłem, nie? Dlatego też mówię, że no ciężko mi tak trochę ocenić Toruń. Mój Toruń to był, wiesz, dworzec, trzy ulice, klub, trzy ulice, dworzec, nie?
1: Okej. Okay.
0: Ale na przykład, poznałem tam w ogóle ziomeczka, który dzień wcześniej, zanim my tam graliśmy, on w ogóle dosłownie w podobnym czasie, jak my tam przyjechaliśmy, mówił, że on teraz zakłada DIY jakby wytwórnię punkową i dzień wcześniej organizowali koncert pod mostem. Literalnie pod mostem. Pokazywał nam nagrania i tam actually byli ludzie, czyli był po prostu hardcore punkowy koncert, literalnie pod mostem na jakimś piachu, trawie i ludzie przyszli się tam bawić i szczerze takie random inicjatywy ratują scenę muzyczną.
1: Ja się do tego nie zgadzam, też dlatego zapraszam, a nie, dobra, to może będzie to jakaś taka autopromocja, ale
0: dawaj.
1: Wiecie, co ja robię. Słuchacze wiedzą, oni wiedzą. Nie, ja...
2: To ma wiedzieć ten wielu, ludzie, którzy szli.
1: Ludzie, którzy szli, dokładnie. Nie, bo teraz wyjdziemy na trochę dziwnych ludzi, jak mówimy, ludzie, którzy szli, ale to jest taka, taka historia, że ja kiedyś chciałam powiedzieć właśnie, kto ma wiedzieć, ten wie, i przez przypadek z jakiegoś powodu niezrozumiałego powiedziałam ludzie, którzy szli. I to jest taki inside joke audycji Post Office, ale teraz już nie jest inside, bo wy jesteście wkluczeni.
2: Outside. Outsider.
1: Outside. Outside.
2: Outside the box.
1: Outside the box.
0: Outside the box.
1: Pomyśl to... spoza pudełka.
0: Kurde, jakbyś to powiedziała po tej piosence, to byśmy mogli puścić She's inside, he's outside, most of the fermenting drugs.
1: Tak.
0: Ale w sumie trochę pogadaliśmy, może chcemy skipnąć do tej nuty.
2: Możemy, myślę, że ją wybrać.
0: No to let's go, let's do
2: no
0: it.
2: Dobra.
0: Most of the fermenting drugs. Go.

0: Mamy to.
1: Ona jest w środku, on jest na zewnątrz pudełka i teraz pytanie, czy ona jest w tym pudełku, czy nie? I czy on do momentu, jak sprawdzi, czy ona jest w pudełku, to czy ona jest w tym pudełku,
0: to jest osóbka Schrödingera.
1: Tak.
0: Queerowa osóbka.
1: Queerowa, tęczowa osóbka, tak.
0: A co to za dźwięk? Słyszycie to?
1: Tak.
2: No.
0: Ja nie wiem, skąd to się... Ale chyba z dworu, nie?
1: To jest chyba ciąg dalszy alarmu przeciwpożarowego.
0: A, no to chyba świetnie, że tu siedzimy.
1: Myślę, że się musimy ewakuować. Kochanie, my się nie poddajemy, bo u nas nie piszczy.
0: Czekaj, muszę uchylić jedną słuchawkę. Bo...
1: Jak tak będzie, to damy wam znać.
2: Chyba z zewnątrz to jest?
0: Nie to wiem. Jest chyba z zewnątrz. No nie wiem, pewnie tego nie słyszycie na antenie, ale słychać taki jakby po prostu jednostajny dźwięk takiej maszynerii. Jesteśmy w takim industrialnym teraz świecie.
2: Boże.
1: Zaczęłam się niepokoić.
0: No, zrobiło się trochę.
1: To może my zrobimy chilling. Teraz przerwę muzyczną i dowiemy co się dzieje.
0: O, tu się jedzie. No dobra.
2: Okay.
0: To co, co byśmy teraz puścili na tą przerwę taką jeszcze? Może...
2: Cofamy się do Rockin' Lula? Mosą Tonebender?
0: Dobra, to puścimy to, potem sobie o tym pogadamy.
2: Let's go.
0: I co, ZW?
2: Dobra, siema.

0: Uwaga, przerwana ogłoszenie. Moi drodzy, doświadczamy właśnie real-time alarmu przeciwpożarowego. Z tej uwagi nie wiemy, za ile dokładnie się usłyszymy i miejcie nadzieję, że nic nie będzie.
1: Tak, my zostawiamy was z muzyczką. Tutaj może na przykład jeszcze damy sobie do kolejeczki jakieś takie, coś może jakiś taki off-top. I co? No i widzimy, słyszymy się po prostu, mam nadzieję, że jak najszybciej, także trzymajcie się.
0: Ja teraz tylko apeluję szybko do wszystkich mieszkańców Akademika, w którym się znajdujecie. Jeśli słuchacie teraz naszej audycji i nie wyszliście ze swojego pokoju,
1: tak, to
0: proszę, zróbcie to. Zapraszamy do nas, spotkajmy się na zewnątrz.
1: Tak, pa.

0: Dobra, witamy, jesteśmy z powrotem.
1: Przetrwaliśmy
0: pożar i w ogóle. Nie wiem, co się stało, chyba to nie był pożar.
2: Tak, ale we're back.
0: We are so back,
2: ale jest tyle zastępów straży pożarnej przy akademikach, że to było scary przez chwilę.
0: No, i nadal są. No i co w ogóle myślicie? Teraz się stanie?
1: Nie wiemy. Nie wiemy też, co się stanie z nami, ale wiemy za to, że...
0: Mam jeszcze chwilę tutaj dla
1: tak,
0: nas.
1: Tak, i możemy ją wykorzystać.
0: To no co? Posłuchajcie. Tutaj leci taka jakaś muzyczka w tle, ale może puścimy coś innego, czy chcemy na przykład to. Może jeszcze, bo jeszcze zostały nam tutaj właśnie na przykład Iggy Pop Fan Club.
2: Okej, okay, a ile zdążymy? Dwie nuty zdążymy puścić?
0: W sumie to pewnie... No jakbyśmy chcieli, to możemy dwie.
2: To słuchaj, tak. moja propozycja jest taka. Najpierw byśmy puścili Iggy Pop Fan Club od Number no. Girl. Mega iconic zespół alt-rockowy z Fukuoki z niesamowitym perkusistą Ahto Inazawą. Wielu mówi, że jest podobno najlepszym alt-rockowym perkusistą japońskim. Generalnie oni bardzo zinfluensowali gdzieś tam moje też granie na gitarze. Dużo wpadają takich jazzistych akordów do soundu, który czasem przypomina Pixies, a czasem takie Husker Du, czasem jakieś takie hardcore.
0: A to jest stary zespół czy nowy?
2: 90'sowy. Mhm. 90'sowy rozpadli się w 2000 chyba w trzecim. Czyli jak się naprawdę urodziłem, a nie w szpitalu w Santa Monica. Niestety.
0: Czyli jestem 03 albo 96.
2: Albo 91. Tak. No. Or something. A ktoś się zgłosił na ten wieczorowy konkurs w ogóle? Coś wiemy?
0: No właśnie jakoś tak się zapomnieliśmy
1: już
0: o tym.
1: Zostawmy
0: ale...
1: to na za tydzień.
2: No, dobra.
0: Rozstrzygniemy
2: dobra.
0: To
2: tak
0: jeszcze.
2: Z ciekawości. Dobra, słuchajcie. Iggy Pop Fan Club, mega nostalgic, alt rock, cool stuff, rock and roll. Let's
0: okay.
2: go.
0: Let's go.

0: Iggy Pop Fan Club Number Girl.
1: Yep. Naprawdę niesamowita muzyka i my z przykrością musimy się pożegnać. My tak. Chcielibyśmy ci podziękować za naszą dzisiejszą audycję, co prawda była ona dość nieszablonowa.
0: Dziękujemy ci za wsparcie.
2: Była po prostu memorable, to jest to, co chciałaś powiedzieć, że była
1: tak.
2: memorable.
1: To jest impreza, o której
0: obowiązkowy wpis do pamiętnika, że dla nas i dla was.
1: Tak, ja specjalnie to zaplanowałam tak naprawdę, no. Bo chciałam się tam znaleźć. Nie no, cóż, tak wyszło, może to powtórzymy. I wtedy będziemy mieli całą godzinę.
0: Za tydzień na przykład?
1: O, na przykład.
2: I mean, za tydzień. I'm free, tak mi się wydaje. Muszę to zczekować
0: jeszcze.
2: To
0: co, w kontakcie.
2: Ale hej, chętnie.
1: W kontakcie.
2: Anyway, ostatnia piosenka z nową mostą Tone Bender. In the air. Wyjrzyjcie teraz przez okno. Załóżcie słuchawki. Pomyślcie o wszystkich wzlotach i upadkach waszego życia. I posłuchajcie tej nuty. Z wami byli dzisiaj.
1: Magdalena Bąk.
2: I...
0: Tytus Walterowicz.
2: I Krzychu Kile Goodbye z Piotr Długosz. Siema.
0: Siema.

Krautrock, Avantprog, Zöl. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Kapusta w Canterbury. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak, to byli wedle kolejności. W sumie nie wiem, w jakiej kolejności się przedstawiliście, bo chyba Kajetan najpierw, tak? No to Kajetan Sowieszczański, Maja Haczyńska, Mikołaj Żurakowski, to moi goście dzisiaj, czyli cała ekipa modlitw psychodelicznych. I spotkaliśmy się w celu prezentacji utworów letnich przebojów, bardzo luźno rozumianych. W pewnym sensie można powiedzieć, że no, jakoś tutaj każdy, każdy pewnie inaczej rozumie tą bardzo szeroką rzecz, jaką są letnie przeboje, letnie hity, więc myślę, że będzie ciekawie. No i na początku usłyszeliśmy utwór, który wybrała Maja. Także możesz powiedzieć, co to było.
3: Dziękuję.
0: Proszę bardzo.
3: To ja teraz zacznę mówić, co to było. To było Music Emporium, utwór Velvet Sunset. No i tak pomyślałam sobie, że te aksamitne słońca, czy tam wschody słońca, zachody słońca, to tak się kojarzą trochę z wakacjami, że jest ten moment, kiedy się robi takie bardzo mocne golden hour, tak zwane, dobre dla wszelkiego rodzaju osób fotografujących różne rzeczy. I latem pojawia się również taki nostalgiczny klimat. Momentami przez to, że to ciepło tak wypala kolor i czasem życie z człowieka, bo jest za gorąco, to robi się też tak nostalgicznie, ludzie wyjeżdżają i stwierdziłam, że może od takiego od takiej nutki sobie zaczniemy. Czy my mówimy o tym, że to było losowanie? Nie mówimy?
0: Nie mówimy.
3: Dobrze, to nie mówmy.
0: Nie, ponieważ już, znaczy ja i tak chciałem o tym powiedzieć, więc że tak powiem, antycypowałaś temat, że kolejność, w jakiej każdy będzie po jednym utworze prezentował, kolejność została wylosowana przez Niezależną Komisję Kontroli Gier i Zakładów. Niezależną, to znaczy osoba zewnętrzna.
3: Tak? To znaczy Adam.
0: Osoba trzecia wylosowała to, to nieprawda, że ja. Osoba trzecia to wylosowała. No i na początku była Maja, a teraz będzie selekcja Kajetana.
2: Tak jest.
1: Tak.
2: Tak.
0: To prosimy.
3: Prosimy o materiał.
0: Prosimy o materiał.
2: Czy ja mam tobie przypomnieć, co jest?
1: Ale tak ogólnie, czy mówisz o utworze?
2: O utworze.
1: A ja wiem.
2: Okej. Okay.
1: Ale to będzie utwór zespołu Magic Mixture, który ma tytuł Living on a Hill. I jest to przebój. Zapraszam.

0: Magic Mixture z debiutanckiego albumu, który w ogóle nie mam pewności, nie mam co do tych informacji, ale gdzieś tam taką anegdotkę wyczytałem, że ten album został ponoć nagrany gdzieś w jakiejś piwnicy w jeden dzień za pomocą sprzętu nielegalnie wypożyczonego z BBC.
1: Dobrze, że nie sprzętu kuchennego.
0: Możliwe, że też. Ale brzmi cudownie. I moim skromnym zdaniem.
1: 68 taka, rok, jak patrzę
0: taka
1: teraz.
0: Ciekawostka, tak. Wtedy sprzęty kuchenne bardzo dobrze brzmiały, więc... Tak.
2: Dobrej jakości.
0: Warto gdzieś tam polować na sprzęty kuchenne z tamtych czasów, bo bardzo dobrym brzmieniem się charakteryzują. Na jakichś giełdach vintage można czasami dorwać taką patelnię albo kuchenkę.
2: A lodówkę nawet?
0: Ale one bardzo hałasują.
2: Okej.
3: Okay. Szczególnie latem, bo wtedy bardziej pracują.
2: Nie brzmią dobrze?
0: Tak.
3: Latem się męczą. Nie wchodzą w tonację.
0: I to była moja propozycja wakacyjna.
1: Wakacyjno-letnia.
0: Bo ten utwór na pewno był kiedyś gdzieś hitem. Jest moim osobistym.
3: Brzmi. Brzmi jak utwór, który kiedyś był hitem.
0: Bardzo lubię odkopywać, w sensie lubię, da dużą satysfakcję, daje mi poznawanie takich utworów, które, bo lubię hity. Lubię, jak muzyka jest chwytliwa i nóżka sama chodzi i jak coś jest takie, wiecie, że...
2: Porywa.
0: Lubię, jak porywa. I niesamowite jest to, ile muzyki, która miała ogromny taki hitowy, brzydkie słowo, ale komercyjny potencjał, nigdy go nie wypełniło.
1: Tfu.
0: I gdzieś tam czekają na odkrycie.
1: Ja mam taką, powiedzmy, lubię sobie czasami wyobrażać taką alternatywną rzeczywistość, bo no na pewno kojarzycie, że był taki czeski szlagerowy śpiewak w latach 70., który się nazywał Jerzy Schillinger chyba, czy Schellinger, jakoś taki. On robił covery Black Sabbath. Robił covery Black Sabbath po czesku. Znaczy, to był ten...
3: Z innym tekstem.
1: Z innym tekstem, tak. To był Metro Dobriden, to był cover National Acrobat, a Bajeczni Muzi to był cover Into the Void. To lubię sobie wyobrażać scenariusz, że te utwory powstały najpierw, te czeskie, i że Black Sabbath wzięło jakoś mało znane czechosłowackie utwory, podłożyło jakieś inne angielskie teksty i ten skowerowało i zrobiło z tego te, no, że czechosłowackie przeboje zostały przez Black Sabbath w świat, że tak powiem, puszczone. Lubię sobie taką alternatywną rzeczywistość wyobrażać.
0: Tak powinno się też okazać z tą składanką coverów zespołu The Beatles, którym kiedyś tutaj puszczaliśmy.
3: Że to The Beatles, a w ogóle dzisiaj jest Dzień Beatlesów.
0: Naprawdę?
3: Tak, jest.
2: No nie.
3: Dzisiaj jest Dzień Beatlesów.
0: I z jakiego powodu?
3: A nie wiem. Nie wiem, może ktoś wymyśli, więc...
0: Nie wiedziałem, że jest.
2: Co my w ogóle robimy? Powinniśmy puszczać dzisiaj Beatlesów, a nie jakieś hity letnie. Faktycznie, 25 czerwca. O rany, niedobrze. Taka szansa stracona.
0: A my obchodziliśmy już w tym sezonie.
2: No wiem, wiem. Żartuję.
3: A ja się przygotowałem.
0: Tak? O.
3: Ja się przygotowałem, więc nie wiem, czy już mogę zapowiadać kolejny utwór.
1: Tak, bo teraz będzie kolej Mikołaja.
3: Czyli mogę.
2: Widać, że jesteś starszym redaktorem i słychać. Zawsze przygotowany.
3: Przypadkiem zauważyłem, gdzieś mi tam mignęło w internetach, że dzisiaj jest Dzień Beatlesów i jeszcze kilka innych dni, pewnie jakiegoś słodkiego ciastka i kwaśnej zupy, znając życie.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale kiedyś znalazłem, że jest taki dzień jak Światowy Dzień Suchych Nasion Roślin Strączkowych. A to nie jest dzisiaj.
3: No... Obchodziłbym, jak złe. Uwielbiam rośliny strączkowe.
0: Ja również, ale właśnie ten dzień ma w swojej nazwie suchych, że one jakby... Suchych nie próbowałem nigdy.
3: Znaczy,
0: zazwyczaj po obróbce jakiejś.
3: W suchych drzemie ten potencjał.
0: To prawda.
1: Dzisiaj też są imieniny Eulogiusza, Sozy Patera, Tolisławy i Wilhelma.
3: Serdeczne życzenia.
2: Pozdrawiamy tak. Wszystkich.
1: Tak, wszystkich Wilhelmów.
0: A wracając, Mikołaju, do twojej selekcji.
3: Miał być inny utwór, ale jak sobie przypomniałem, że dzisiaj jest Dzień Bimbelsów jeszcze przez 45 minut, to z tej okazji utwór, który zawsze dobrze wjeżdża, zespół, który zawsze dobrze wjeżdża, czy to jest lato, jesień, zima, to jest zespół Trouble, czyli przedstawiciel amerykańskiej sceny doomowej, a utwór to jest Tomorrow Never Knows.

0: Tomorrow Never Knows zawsze kojarzy mi się z jakąś podróżą, potencjalnością, która może się wydarzyć o wakacje. Czas wakacyjny letni jest idealny, żeby na takie potencjalności natrafiać. Dlatego konkretnie ten utwór, a też dlatego, że mamy dzisiaj Dzień Bimbelsów. Czy tam mieliśmy?
1: No, oryginał Beatlesów jest taki, powiedziałbym, trochę protokrautrockowy, ja bym powiedział, więc taki no dronowy na pewno, więc...
0: Czyli Beatlesi też wymyślili krautrocka.
2: No, właśnie, zaraz tłumacz. A czy krautrock przypadkiem nie odnosi się tylko do psychodeli z kraju tutaj... Nad Odrzańskiego?
1: Nad Renem. Oni się inspirowali tak przecież tym Pink Floydem głównie wczesnym, ale też Beatlesami w mniejszym stopniu, ale też pewnie. Ogólnie no, krautrock powiedzmy... Nie wiem, jak to sformułować. Utożsamiam się, solidaryzuję się z twoją opinią, że krautrock kojarzy się z jakimiś podróżami letnimi, więc popieram taki wybór.
2: W końcu motorik beat jedzie do przodu, więc gdzieś podróżuje. No dobra, myślę, że można to obronić w ten sposób, jako że... Kraut wyszedł z psychodelii. To był krótki okres tego wyjścia, no bo to były gdzieś tam gatunki następujące po sobie. A właściwie Beatlesi byli protopsychodeliczni, bo Tomorrow Never Knows pochodzi z Revolvera z roku 66, więc można powiedzieć, że równocześnie są protopsychodeliczni i protokrautowi. Więc okej. Okay.
1: Tak, no protokrautowi w tym tam kilku procentach, ile ten utwór zajmuje płyty Tomorrow Never Knows, ale no zawsze, nie? No podobnie jak są proto-metalowi, jak weźmiemy pod uwagę tylko I Want Wishes So Heavy, no to tam...
2: I Helter Skelter, pamiętaj jeszcze.
0: Myślałem jeszcze, żeby przynieść Helter Skelter, ale no już bez przesady. No zostało tam już niewiele tego dnia Bimbelsów, więc myślę, że czas, cytując wielkiego Polaka, dosyć.
1: Tak.
2: Odhaczony.
1: To myślę, że możemy przejść do mojej selekcji, a później od nowa będzie ten cykl powtórzony, czyli Maja, Kajetan, Mikołaj i ja. Utwór, myślę, mało... No powiem tyle, że to są czerwone gitary i pewnie jeżeli ktoś z was nie zna tego utworu, to mógłby się srodze zaskoczyć.

0: czerwone gitary i utwór nazywa się Koda, także jest no, totalnie nie w adekwatnym miejscu audycji, no ale trudno. Koda, dlatego że to jest ostatni utwór na płycie Rytm Ziemi z 1974 roku. No i jest, jak wspominam, totalnie nie w stylu czerwonych gitar, tak? To znaczy nie ma tych cienkich, harcerskich głosików tam. Jest instrumentalnie, jest fajny mug, jest tak funkowo. No, na tym mugu zagrał Seweryn Krajewski, czyli no też jakaś tam, no coś, żebym się totalnie nie spodziewał po Sewerynie Krajewskim. A wybrałem utwór, powiedzmy, taki funkowo-psychodeliczny, bo z jednej strony, powiedzmy, to jest jakaś tam jeszcze reminiscencja.
1: A co to było?
0: Dzwony kościelne to były, tam z daleka dzwoniły. Widzisz, wybiłeś mnie z rytmu, to teraz.
1: No, ale to nie ja nie wyciszyłem telefon.
2: Włącz mu metronom. To wróci.
0: Tak. Więc no, coś tam mógł, no. Coś tam o mógł było.
1: Tak, że zagrał. Nie spodziewałaś się tego po nim, tak. Że tak zagrał, że tak wodził tego muga.
2: No faktycznie, tak. Nie powiedziałbym, jakbyś mi puścił w ciemno utwór... To nie zgadłabym, że to są czerwone gitary.
3: Ja bym pomyślał, że to jakiś protokrautowy zespół jest.
0: Ja bym pomyślał, że to jakiś Herbie Hancock albo coś takiego, bo tam jest jak na płycie Headhunters taki ten miauczący syntezator, nie? Tam taki... Aha.
3: To prawda, no, tak, ale ten...
0: Na pewno Herbie Hancockiem to było inspirowane, no rok po Headhunters, to jest tak 74, więc by się zgadzało.
3: Mówię serio, że ten... motoryka tego utworu jest taka dosyć pulsująca, że autentycznie mi się to trochę skojarzyło, że wiadomo, że daleka od takiej czysto krautowej, o której mówimy, ale że gdzieś to tam jest...
0: No może Kan, skoro Kan gdzieś tam trochę funkowy był, no nie trochę, a mocno funkowy, no to może, no ale właśnie dokończając tą moją myśl, bo przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć, że z jednej strony to jest jakaś tam reminiscencja tych, powiedzmy, jakiś tam czas temu zrobiłem audycję o psychodelicznym funku i do tego chciałem nawiązać, ale też dlatego, że uznałem, że po prostu to też jakoś z latem mi się ogólnie taka taneczna muzyka kojarzy. Taka, powiedzmy, taneczna muzyka nie będąca no tam jakąś taką muzyką, powiedzmy, no...
1: Wulgarną.
0: Nie chcę tu używać, nie chcę mówić disco polo, bo zaraz wyjdzie, że jestem
1: no też wulgarną
0: elitarystą i że patrzcie, jak jestem mądry, bo słucham utworu Koda, czerwony gitara, nie Zenka.
1: Albo Bayerfula.
0: No.
1: Serca dwa, serduszka małe dwa. No to co? To teraz kolejna osoba w kolejności się przestawia i teraz mówi Maja.
2: A, dziękuję za oddanie mi głosu. Tak, ja w nawiązaniu tutaj do wcześniej przytoczonych czerwonych gitar przyniosłam Krzysztofa Klęczona i Trzy Korony. No i myślę, że na teraz poproszę o materiał, a porozmawiamy sobie o tym utworze potem.

0: Krzysztof Klęczon i Trzy Korony, utwór Raz na Tysiąc Nocy. Fajnie to się wszystko ze sobą jakoś tak spięło, bo my się nie umawialiśmy absolutnie na to, jakie utwory dzisiaj przynosimy. Sobie robimy nawzajem niespodzianki i jeszcze ta kolejność gdzieś tam jest wybrana przez niezależną osobę losującą przez komisję. I tak się przypadkowo złożyło, że przecież Krzysztof Klęczon grał z czerwonymi gitarami, komponował dla nich i gdzieś tam jest odpowiedzialny za kilka sporych hitów. Potem z kolei założył dopiero Trzy Korony. No i sam utwór bardzo mi się kojarzy z z takimi wakacjami, których być może my już nie doświadczymy, bardziej wakacjami z opowieści naszych rodziców i naszych dziadków z jakichś takich czasów właśnie czy PRL-u, czy po prostu tych minionych. Jest to utwór, który z jednej strony jest nosi w sobie znamiona, też to było wspomniane, takiej harcerskowości trochę.
1: Tak, no, cała ta płyta jest taka, nie?
0: Cała ta płyta, tak. Oczywiście z tymi momentami na nieco takie sążniejsze riffy, ale jak najbardziej. No i po prostu wzbudzał we mnie jakiś taki sentymencik. Jest odrobinkę przaśny, ale z drugiej strony jest całkiem poetycki, ma w sobie właśnie tą taką nostalgię, można powiedzieć. Także to jest tak z mojej strony.
1: Harcersko-marynarska, tak? Bo gdzieś tak. Z Kaliboforta.
0: Tak, znaczy, tak, tak.
1: Ja akurat muszę powiedzieć, że jestem powiedzmy wyczulony na tą taką big beatową, PRL-owską przaśność, dlatego mówiłem, że nie lubię czerwonych gitar, bo tam są te harcerskie głosiki cienkie i dlatego ten utwór Koda mi się podoba, bo tam ich nie ma, tych głosików. Ale akurat tą płytę lubię, Trzy Korony, więc widocznie aż tak przaśna nie jest, skoro mi się podoba.
0: Tak.
1: Albo jest powiedzmy ta przaśność jakoś mi tutaj odpowiada, tak? Nie umiem racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego jedna przaśność mi się podoba, a druga nie, ale...
0: Wiesz co, właśnie bardziej niż taką przaśność, no, troszeczkę jest przaśna, nie jakoś tak właśnie za bardzo albo bardzo. Tak. I z tą harcerskowością też nawet bardziej miałam takie tutaj skojarzenia, że myślę, że jest to utwór, który spokojnie można zagrać na gitarze przy ognisku.
1: Tak.
0: I gdzieś tam może się nieść wśród drzew.
1: A poza tym ta przaśność jest jakoś tam przełamana utworami w stylu Nie przejdziemy do historii, czy Spotkanie z diabłem, to jest w ogóle jeden z pierwszych okult rockowy taki polski utwór, tak mi się wydaje. Jeszcze jest Święto Strachu chyba, Jumbly z tego samego roku, czy jakoś bardzo podobnie, tam 71, drugi rok. Także
0: Krzychu Klęczon zapisał się tutaj w historii jako bardzo wszechstronna, myślę, osoba. Bardzo lubię gdzieś tam sobie po jego dokonaniach krążyć. Także tak, taki wakacyjny hicior ode mnie, nostalgiczny.
1: To teraz kto? Aha, Kajetan teraz.
2: Tak, ode mnie hitów ciąg dalszy. Przed wami nami zespół Zajor.

0: I wróciliśmy na antenę. Chyba? Tak.
1: Za nami zespół Zajur i utwór Strange Kind of Magic, który jest na liście moich osobistych hitów. Jest to muzyka rockowa z roku bodajże 71. Zespół z Wielkiej Brytanii. Bardzo ciekawy. Który podczas swoich koncertów bogato inscenizowanych nawiązywał do różnych okultystycznych rytuałów, jednocześnie robiąc to z lekkim przymrużeniem oka. No, a w studiu takie hity powstawały. To tyle ode mnie.
2: Fajny hit, dobry.
1: Tak, na lato polecam.
0: Ciekawe, jak brzmiałby zajawka twojej audycji autorskiej, w której grałbyś same hity. Jakby to mogło brzmieć?
1: Czy to coś, to jakaś aluzja? Dostanę wypowiedzenie za chwilę.
0: Nie, tylko właśnie...
1: To mógłby być jeden z tych, no, ten utwór mógłby być albo któryś z tych, które dzisiaj puściłem, albo jeszcze puszczę.
0: To, Chodziło mi raczej, jaki byłby slogan hity Kajetana.
1: Hity...
2: K-hity.
1: No właśnie, nie hity na czasie, tylko hity...
3: Satelity.
1: Że na czasie, czyli aktualne się mówi, jak coś jest, a one nie są w większości aktualne, ale w moim osobistym tam świecie są aktualne. Próbuję coś wymyślić bardzo. Hity nie na czasie, to pod czasem może. Hity bez czasu. Albo,
3: poza czasem.
1: To są też nie, że one są ponadczasowe, bo...
2: No bo... Trzeba się do nich dokopać.
0: Tak.
1: No.
0: To nie jest to pierwsza warstwa muzyki. Ani druga, ani trzecia, ani
1: jednak
0: czwarta.
1: Jak ktoś mówi ponadczasowe hity, to mógłby być może zdeczka rozczarowany nawet moją selekcją, gdybym obiecał mu ponadczasowe hity. Ale zastanowię się może jeszcze przy następnym wejściu nad tym sloganem, bo to jest ciekawe.
3: Kiedyś zrobiliście audycję o ścieżkach dźwiękowych do nieistniejących filmów, to teraz jest dyskusja o nieistniejących audycjach. Tak,
2: tak, o nieistniejących listach przebojów.
0: No to jest, no...
3: Albo lista przebojów z obłoku Worta, albo nie wiem, z Plutona.
0: Pomysł na tę audycję to też jest pomysł na nieistniejącą tanią składankę, którą można kupić na stacji benzynowej za bardzo małe pieniądze i wrzucić do odtwarzacza i posłuchać najlepszych wakacyjnych hitów.
1: Jest trochę tak, że większość takich, co ja na przykład sobie wybieram, jak sobie myślę właśnie, okej, to teraz hity, to większość tych rzeczy bardzo dobrze się słucha w samochodzie. I pasują właśnie, jak sobie się gdzieś jedzie autem. Może gdzieś indziej niż do pracy na przykład, ale...
0: No, wtedy się nie ma takich rzeczy, których się dobrze słuchało, kiedy się jedzie do pracy.
1: No.
0: To ja też mam hit teraz. Też się przy nim dobrze jeździ, ale może niekoniecznie samochodem. Zespół pewnie znacie, tytuł utworu pewnie znacie, a jak nie znacie, to powiem po utworze.

0: nie... To nie są moje słowa, usłyszałem je przed momentem. Niefiltrowany Syd Barrett. Pierwszy album Pink Floyd, utwór zamykający Bike, który idealnie przedstawia nastawienie Syda Barretta do świata. Mógłbym dać tobie rower, więc mógłbym oddać tobie wszystko, bo jesteś super, super dziewczyną. Taka naiwna piosenka, która idealnie nadaje się na lato, a też rower jest idealnym sposobem komunikacji w tym letnim okresie.
1: Chociaż ty właściwie jeździsz na rowerze właściwie prawie o każdej porze roku, więc...
0: Tak, tak, tak, ale...
1: Najbardziej lubisz latem?
0: Nie. Wtedy najwięcej, okay. Bo wtedy najwięcej ludzi jeździ, więc jest tłoczno. Najbardziej lubię, kiedy jest najzimniej, najciemniej i najmokrzej, bo wtedy nikogo nie ma i mam pustą ulicę tylko dla siebie. Nie, no to tak naprawdę lubię o każdej porze roku jeździć. Tylko trzeba się nawadniać latem.
1: Tak, to ważne.
2: Szczególnie w takie dni jak dzisiaj.
1: Pijcie tak. Wodę.
0: Pijcie wodę.
1: Woda, dbajcie o siebie.
0: Bo woda jest zdrowa.
2: Tak.
1: I rowery też.
0: Tak.
1: Są zdrowe.
0: Szczególnie te z pierwszej płyty Pink Floyd są najzdrowsze. Mają najwięcej witamin.
1: Tak.
2: To teraz kontynuując ten mój wątek, powiedzmy, psychodeliczno-funkowy,

0: płyn, Kan, utwór, który zamyka album Ege Bamiasy. I akurat to jest jeden z nielicznych krautrockowych utworów, o których rzeczywiście można powiedzieć, że jest hitem. I to był hitem już w epoce, dlatego że ten utwór trafił na początku 72 roku na szóste miejsce na niemieckiej, zachodniej niemieckiej liście przebojów. To była w sporej części zasługa tego, że ten utwór trafił do czołówki serialu kryminalnego niemieckiego Das Messer, czyli nóż. I no, to pozwoliło tam Kan trochę rozwinąć skrzydła. Ten singiel się w 300 tysiącach egzemplarzy sprzedał na początku lutego 72 roku. Udało im się zagrać darmowy koncert w Kölner Sporthalle w Kolonii, więc pewnie no, większość z krautrockowych zespołów w epoce nie miała takiego przywileju zapewne. Także no, taka ciekawska. Chociaż obecnie oczywiście taki najpopularniejszy utwór i z tej płyty, i w ogóle całego Kan, to jest Vitamin C.
1: No właśnie.
0: Ale i on też był wydany na singlu wtedy, w 72, ale no wtedy zdaje się nie odniósł takiej popularności jak Spoon. Po latach dopiero jakoś retrospektywnie tak się stało, że Vitamin C popularnością zdecydowanie Spoon prześcignął.
1: To jest też hicior faktycznie, tak, w takim odczuciu myślę.
0: Tak, no ogólnie ta płyta Ege Bamiasy, tam wszystkie utwory w sumie poza Zup są przebojami, więc są przebojowe. Oczywiście przebojowe na krautrockowy tak sposób, ale no nadal można powiedzieć przebojowe.
1: Ale też podoba mi się ta prostota, że jest puszka, łyżka.
0: Łyżka i zupa jeszcze jest, tak? Właśnie, łyżka, tak. Witamina C. No i na okładce jest puszka z piżmianem, bo to Ege Bamiasy, to jest ta nazwa tej płyty, to jest po turecku piżmian egejski. Piżmian to jest jakaś tam odmiana, też coś tam fasolowatego.
2: Aha. Smaczne.
0: Po niemiecku okraszoten i dlatego na okładce jest napisane Gebamiasy okraszoten, tak?
1: No dobrze.
0: To chodzi o ten piżmian. No i co? Aha, no i to też no jeden z pierwszych, powiedzmy, takich no, przebój, jeśli nie pierwszy w ogóle przebój taki hit, który ma automat perkusyjny, więc... Znaczy automat perkusyjny razem z, w cudzysłowie, żywą perkusją, ale to był chyba jakiś automat perkusyjny, wydaje mi się, do organów Farfisa był dołączany taki automat perkusyjny, który też na wczesnych płytach Kraftwerku jest, które takie rytmiczne syczenie z siebie wydawał. No, to jest... ciekawe, chociaż też jest Sly and the Family Stone, nawet kawałek wcześniej też wykorzystywał taką bardzo wczesną maszynę perkusyjną w 71 na tej płycie Riot is Going On chyba, więc no ale na pewno jeden z pierwszych przykładów użycia automatu perkusyjnego i jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy w takim no, stricte przeboju, także no. To teraz Maja.
1: To mi się tym razem nie uda tak ładnie tutaj połączyć zupełnym przypadkiem, jak w przypadku było Czerwonych Gitarii Krzysztofa Kęczona, ale też wakacyjny hit, ale to ja wszystko opiszę już po tym, jak zagramy.

0: King Tough i Sun Medallion. King Tough to jest właściwie Kyle Thomas, który chyba najbardziej znany jest jako gitara prowadząca w stonerowym zespole o nazwie Witch. I myślę, że nasi słuchacze dobrze znają tę formację. Grał również z Tajem Seagalem, także jest to postać gdzieś tam, która się niejednokrotnie pojawiała na tej stonerowej scenie i tak przywiało go do mnie jego solową karierę w którymś momencie. Sam utwór pochodzi z albumu Was Dead, który pojawił się w 2007 roku. Został wydany. No i od razu właśnie też miałam takie wakacyjne skojarzenia. Trochę ta muza jest, powiedziałabym, taka indie. Jest to określenie, którego mam wrażenie, że teraz się już mniej używa, ale które było bardzo popularne właśnie w tych latach, nie wiem, od 2007 do 2016. I on jest takie trochę indie, ale z drugiej strony słychać, że to jest jakoś tak fajnie jakby zardzewiałe, że jest w tym coś takiego jego, jest jakiś taki brud. To nie jest takie... no, coś takiego, o czym myślimy, kiedy mówimy indie. Warto odwiedzić jego stronę internetową, bo jest po prostu przeurocza. Jest utrzymana w takim retro stylu. Kursor to jest mała gitarka. I jest mega cute ta strona. Można sobie tutaj gdzieś tam poli nawigować. Są urocze, duże retro ikony. I w ogóle po prostu wam polecam, jak wpiszecie kingtoughworld.net, to ją szybko znajdziecie.
1: Właśnie przed chwilą zobaczyłem tą stronę i powiedziałem, że wygląda jak strona kosmicznego meczu, w sensie tego filmu Space Jam.
0: Tak, warto odwiedzić, bo właśnie Adam mi powiedział, że i faktycznie tak to wygląda, jakby była zachowana i jest tak zachowana od lat 90. po prostu.
1: No, premiery filmu, nie od 90., tam chyba 5. czy 6.
0: No. Premiera. Super. Także wakacyjny hit, po prostu King Tough śpiewa o tym, że zgubił swój słoneczny medalion i robi sobie różne wakacyjne rzeczy i na koniec wychodzi na to, że to jest utwór miłości, także bardzo tutaj letniaczek. Polecam jego solową karierę.
1: Zanim oddam głos Kajetanowi i pozwolę mu zaprezentować jego utwór, otóż jesteśmy w 1/3, no nie na półmetku, tylko w 1/3.
2: Ćwierć metku.
1: No nie, no ćwierć nie, bo ćwierć 1/4, to jest 1/3.
2: A, no to...
0: No właśnie.
1: W 33% jesteśmy czasu... tak, w 1/3 czasu trwania czwartego wydania The Very Best of Summer Hits, tak, nie przekręciłem?
0: Wszystko jest dobrze.
1: Tak, letnie hity. Tym samym dobiega końca 50. wydanie Kapusty w Canterbury.
2: 100 lat, 100 lat.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam.
1: Dziękuję. Niech nam gwiazdka.
0: Kapusta w Canterbury.
1: Niech nam gwiazdka i tak dalej, tak. Więc chciałem podziękować na pewno słuchaczom za obecność, tak, przez ten niemal rok, bo 4 lipca dokładnie rozpocząłem prowadzenie tej audycji. Muszę powiedzieć, że fajnie się sam bawiłem, fajny to był eksperyment dla mnie, dobieranie tej muzyki nieraz z różnych, wydawałoby się, różnych gatunków, różnych epok i tak dalej, ale jakoś lubiłem takie właśnie przeciwieństwa łączyć. Przeciwieństwa, znaczy różne rzeczy, ale powiedzmy z jakimś tam jednym wspólnym mianownikiem, tym takim psychodeliczno-progresywno-elektroniczno... trudnym do określenia, tak, w różnych proporcjach, zależnie od audycji. Na pewno wam dziękuję, bo i za współprowadzenie i zagoszczenie w... Zagoszczenie? Istnieje takie słowo? Nie wiem. Brzmi jak zagęszczenie.
0: Ugoszczenie?
1: Za obecność po prostu w 50. wydaniu Kapusty. Ale ogólnie wam dziękuję po prostu jako kolegium radiowym, tak?
0: Gremlinium.
1: Tak. No i cóż, no... Pusta teraz uda się w hibernację, która potrwa do, no przeszło 3 miesiące, potrwa do początku października. Jeżeli moje audycje będą w czerwcu, w czwartki, a nic nie wskazuje na to, żeby się miało zmienić, to no to 1 października, jeżeli dobrze patrzę, Kapusta powinna wrócić. To samo z modlitwami będzie, ale to za 2 godziny myślę, że rozwiniecie ten temat. Jak zakończycie, no nie wiem, które wy macie wydanie, pewnie jakieś tam...
3: Nigdy nie liczyłem. Doliczyłem do 3 i przestałem.
1: O. No ale tak, nie, ale tak statystycznie licząc, to od 2014, nie, jest ta audycja?
3: Tak.
1: Czyli jak jest na rok jakieś, no nie licząc świąt, to jest 40 kilka pewnie, tak, na rok? No bo 52 tygodnie są w tym. No to załóżmy, że tam 50 dla zaokrąglenia razy 14 to jest ile? Jakieś między 600 a 700, tak?
3: To dużo, ale nie liczmy, to nie jest ważne.
1: No. To takie statystyczne. To.
0: Dziękujemy ci, Adam. To była czysta przyjemność.
3: Dzięki.
4: Dzięki.
1: To ja dziękuję. No i cóż, na koniec Kapusty tejże utwór Kajetana.
4: Właściwie to już jest początek modlitw psychodelicznych.
1: Tak, tak, no takie płynne przejście.
4: Gwoli ścisłości. Nie wiem, czy wybrałbyś utwór mój następny jako zakończenie Kapusty w Canterbury. Natomiast...
3: Bądźmy formalni, bądźmy poważni.
1: Bądźmy łagodni.
4: Natomiast wracając do Mikołaja, twojego wcześniejszego pytania o dżingiel autorskiej audycji z hitami, to jest jeden z faworytów do dżingli. Absolutny hit, może nie największy hit tego zespołu, natomiast mój osobisty hit tego zespołu, który zważając na słowa refrenu też bardzo pasuje do wakacji. Posłuchajmy, przed państwem Steely Dan.

Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: No i dobry wieczór. To jest audycja, która już była i która niedługo przestanie być. Kontynuujemy, zaczynamy naraz. Jesteśmy modlitwami psychodelicznymi i płynnie przeszliśmy z kapusty w Canterbury. Więc przedstawmy się ponownie, gdyby ktoś uruchamiał radioodbiorniki, więc ja powiem, że nie jestem Mają Haczyńską.
1: Ale poczekaj, bo zrobiłeś straszny cliffhanger, tak zwany filmowy. Powiedziałeś, że ta audycja zaraz nie będzie.
0: No bo...
2: Ale nie będzie jaka?
0: Może już nas tu nie ma.
2: Musicie zaczekać do przyszłego sezonu, żeby się dowiedzieć.
1: Właśnie, my po prostu kończymy sezon.
0: Tak.
1: Ale jest w planach kolejny.
0: Tak.
2: Ale jeszcze dopiero jest ten, jak to się nazywa? Zespół ludzi, który wymyśla pomysły?
0: Think Tank.
2: Właśnie, to jest dopiero zbierany na kolejny sezon. Jeszcze nie wiadomo, kto jest scenarzystą.
0: Tak.
2: Ale wiadomo, że będzie kolejny sezon.
0: Kolejna edycja.
2: Tak, znamy obsadę.
0: Nie dojdą nowe postaci najprawdopodobniej. Żaden z bohaterów nie umrze, chociaż przed nami cała przerwa wakacyjna.
1: Zobaczymy, jak to będzie, ale postaramy się wrócić tutaj w pełnym składzie. Plus oczywiście Adam z kapusty.
3: Witam. Znaczy ja tu jestem na chwilę. Tylko to ja jakby co, to się nie przyłączyłem do modlitwy, ale...
1: Rozumiem, just visiting.
2: Bez spoilerów.
3: Co?
2: Żaden. Ale, dobra, to są modlitwy psychodeliczne.
1: Kajetan Sobieszczański.
2: Maja Haczyńska.
3: Mikołaj Żurakowski.
0: Adam Katolik. A rozpoczęliśmy od utworu Przestrogi przede wszystkim. To jest utwór Przestroga. Formacja nosi nazwę The Devil Makes Free, a utwór nosi tytuł I Love Doing Drugs. Ale pamiętajcie, w wakacje bawcie się odpowiedzialnie oraz bezpiecznie. Tylko tyle wam powiem. Miejcie głowę na karku.
3: Dołączam się do tego apelu. A teraz czas na czechosłowackie disco.

0: ORM albo ORM, nie wiem w sumie jak to przeczytać. To był taki czechosłowacki zespół, czy projekt, no czeski powiedzmy, tam z Pragi, którzy tworzyli Paweł Różiczka i Petr Dworzak, którzy występowali pod pseudonimami Paweł ORM i Petr ORM, więc jakby bracia ORM. No z różnymi sesyjnymi muzykami zdaje się występowali. Było to tam przełom lat 70. 80. i to był utwór z ich płyty z 79 roku, Discofil. Bardzo fajna okładka jest tej płyty, polecam sobie zobaczyć. Utwór Jendal, Avic, Alip po czesku, czyli tylko dalej, więcej i lepiej. I ogólnie z tego, co tam słyszę, to ten tekst jakby tego utworu jest taki, nie wiem, sportowy jakby trochę. I właśnie tutaj Maja zwróciła uwagę na coś w sumie dosyć oczywistego, na co ja wcześniej nie zwróciłem uwagi, że to trochę jak Harder, Better, Faster, Stronger Daft Punk, tylko że 22 lata wcześniej, tak? Bo 79-2001, taka różnica. A dlaczego wybrałem ten utwór? No po pierwsze kontynuuję te taneczne utwory, ale przede wszystkim dlatego, że powiedzmy, że z tym utworem jest związana no fajna historia, że mam sentyment do tego utworu. Powiedzmy, to jest taki trochę, nie wiem, mój inside joke, powiedzmy, mianowicie. Znaczy teraz już nie inside, bo mówię publicznie to, więc... mianowicie w 2018, z tego co sprawdziłem, Gut Records wydało reedycję tej płyty na CD. I jakoś wtedy właśnie no, śledziłem poczynania tego wydawnictwa i po prostu zwróciłem uwagę na to, że jakieś czechosłowackie disco takie z dużą dozą elektroniki, także no, zainteresowało mnie to już wtedy. No i posłuchałem tego utworu wtedy, Jendala, Avic, Alip, pokazałem go mojemu bliskiemu koledze z liceum i koledze się strasznie ten utwór spodobał i właśnie często razem tam, no, to był, mówię, taki mój wspólny inside joke z tym kolegą, ten utwór śpiewaliśmy sobie, ten szczególnie nas bawił, ten to je ważne, ten taki głos, trochę jak z tego utworu Dracula, tego
1: Hot Blood.
0: Tak, tego dyskotekowego też z lat 70. No ale już pomijając ten mój osobisty sentyment i te śmieszne głosy, no to fajne takie disco, tak, z lat 70. No. Fajna rzecz, no.
1: Fajna rzecz do potańczenia, do pobujania.
0: Tak.
1: Od razu nóżka chodzi.
0: Tak, no to w Polsce powiedzmy w podobnym czasie, czyli gdzieś pod sam koniec 70. lat, no to Kombi na przykład robiło też takie rzeczy, albo tak próbuję sobie przypomnieć. No SBB miał płytę Amiga, Jerzyk, jakieś tam jeszcze pojedyncze rzeczy, tam nie wiem, Breakout nawet miał utwór tam Słuchaj Rytmu. Także gdzieś tam ten funk w Polsce się przewijał, chociaż był taki zespół Spisek też, taki, który też nagrał w 78 nagrania radiowe, które się nie ukazały na żadnej płycie i dopiero też Gut Records po latach, to tam po kilkudziesięciu latach to wydało na CD. To był jeden z nielicznych takich stricte funkowych polskich zespołów, gdzie tam Cugowski w ogóle w paru utworach zaśpiewał, bo był wtedy na, że tak powiem, no został, no był poza budką Suflera wtedy, tak? I wtedy chyba Felicjan Andrzejczak śpiewał w budce Suflera, wydaje mi się, więc Cugowski tam po różnych rzeczach się różnych rzeczy poszukiwał, no i tam w paru utworach tego Spisku zaśpiewał. Ale takich stricte disco, czy stricte funkowych zespołów w Polsce, no praktycznie nie było, albo było bardzo mało. Większość tych rzeczy, tych polskich, tego, w tym gatunku, to są zazwyczaj jakieś zespoły albo powiedzmy albo blues zahaczające, albo właśnie jakieś takie instrumentalne jazz-rockowe, prog-rockowe granie, właśnie jak SBB czy Kombi Wczesne właśnie, i oni lubili funk też, więc gdzieś tam to się pojawiało. No to powiedzmy, że w Czechosłowacji był taki no, stricte zespół w tym gatunku, taki pełnoprawny, ten ORM. Także no, fajna rzecz.
1: Dobrze, to teraz w takim razie chyba moja kolej. No ja też myślę, że coś tam więcej powiem już po zagraniu utworu, a teraz tylko powiem, że nazwa jego jest Iście Wakacyjna.

0: Jak nosił tytuł ten utwór? Maja właśnie weszła do studia.
1: Utwór nosił tytuł The Way. Jest on autorstwa zespołu, który nazywa się July, czyli lipiec. No i po prostu jest, uważam, że nosi również takie nieco chiciarskie znamiona, ale takie bardzo psychedeliczno-60'sowe chiciarskie znamiona. Też właśnie z tamtych lat pochodzi, także wszystko się tutaj zgadza. No i też taka w sumie nostalgia do czasów, których się nie przeżyło, ale myślę, że gdzieś tam to lato miłości w nim mocno wybrzmiewa. Dobra nazwa na zespół swoją drogą. July, po prostu lipiec.
2: No też pasuje do letniej, tak?
1: No, ciepły miesiąc, wakacje. Także taka tutaj ode mnie wstawka. Kto teraz?
0: Kolejność mówi.
2: Te wyroki komisji są niepodważalne, więc teraz Kajetan, proszę bardzo.
0: Zapraszamy.
3: No to posłuchajmy może. Mi się wydaje, że w ogóle to już kiedyś przy okazji Summer Hits przyznaję się, ale to świadomie, że już puszczałem kiedyś ten utwór, ale proszę sobie przypomnieć, ile razy słyszało się ten sam utwór w radiu. Nie ma w tym nic złego, żeby puścić coś jeszcze raz, uważam.
0: Jeśli to dobry utwór, to okej, okay. Ale jeśli to jest niedobry utwór, to nie okej.
3: Okay. Słuchaj, ocenisz sam zaraz za chwilę, znaczy, ale na pewno jest to hit.
0: Ja wiem, że to jest
3: summer hit.
0: Ja wiem, że to jest dobry utwór, więc to do tego zmierzam, że to jest okej. Okay.
3: To posłuchajmy.

0: In Search for Something, zespołu Freedom. Właśnie posłuchaliśmy brytyjskiego zespołu działającego w latach 60. i 70.
1: XX wieku.
0: XX wieku.
1: To dobrze.
0: Założony przez byłych członków zespołu Procol Harum. Taka ciekawostka. Jest na, ma stałe miejsce na mojej letniej playliście i gwarantuję, że jeśli kiedyś jeszcze będzie kolejny edition of Summer Hits, to też tam będzie.
2: Będzie na pewno.
3: Będzie.
2: W następnym sezonie.
3: Póki żyjemy, to będzie. No, ta audycja żyje.
1: O ile ustawą nie zlikwidują lata, czy coś takiego, że...
3: A, no tak, no to wtedy... To
1: na przykład lato zostanie, nie wiem, w połowie wchłonięte przez wiosnę, a w połowie przez jesień.
0: To... A są takie plany?
1: No nie wiem, no, ale mówię, że hipotetycznie jakby były, hipotetycznie, to wtedy nie mogłoby być naszej audycji wtedy.
3: Hipotetycznie tak. Chociaż wtedy moglibyśmy po prostu dodać jakiś przedrostek i na przykład napisać, że to są wspomnienia z byłych lat, ale właśnie... Latów. W sumie lato. Wspomnienia z byłych lato? Bo chyba niektórych słów w języku polskim tak oficjalnie się nie odmienia w momencie, kiedy kończy się na o. Na
1: przykład, no ale studio, lato się odmienia, albo... nie? Na
3: przykład, no wiem, wiem, ale...
1: Chodzi ci o kakao albo boa, tego typu słowa. Aczkolwiek...
2: Są paradygmaty defektywne, które są niepełne, jeśli chodzi o odmianę. Znaczy, w niektórych przypadkach nie da się odmienić.
1: Wedle mojej wiedzy już współcześni językoznawcy pozwalają odmieniać słowa kakao czy boa. Znaczy boa to nie wiem, ale kakao. W takiej potocznej mowie. Znaczy inna sprawa, że ja tam i tak uznaję, że uzus jest ważniejszy od tego, co słowniki tam, ale to jest nie na dzisiaj debata.
2: No. Jestem też tym uzus trochę. Ale tylko trochę.
1: No właśnie nie pamiętam, preskryptywizm i deskryptywizm to się nazywa, ale nie pamiętam, co jest co. Także nie chcę mówić, że jestem tym albo tamtym, bo zapomniałem, co jest co.
3: Ale kiedyś na przykład radio nie odmieniało.
2: Tak.
3: I ładnie się mówiło radio i studio, a nie do radia i studia.
1: To kiedyś Tadeusz Sznuk, pamiętam, powiedział taką historię, że w młodości miał jakiegoś kolegę, który właśnie ciągle nie odmieniał tych słów, studio i tak dalej, mówił, że jest w studio, a nie w studiu. I kiedyś właśnie Sznuk z tego kolegi zażartował i powiedział, że idzie do kino. Więc ja myślę, że jednak lepiej, znaczy dla mnie osobiście lepiej brzmi, jak się odmienia te słowa, tak, że jest się w studiu i tak dalej, no bo to, czemu miałoby się tego nie odmieniać, no.
2: Nie wiem, bo ktoś tak wymyślił.
1: No właśnie.
3: No język to jest bardzo żywy twór. Trzeba mu pozwolić gdzieś tam płynąć własnymi meandrami. Dobrze, kto kolejny?
2: Ja.
3: To zapraszamy.
2: Kojarzycie ten utwór...
3: Zaprezentuj się.
2: Kojarzycie ten utwór Joe Cockera, Summer in the City? Taki hit, to był taki totalny hit.
3: Nie, chyba nie.
2: Naprawdę?
3: No chyba nie.
2: To ja wam go puszczę, ale nie teraz, bo teraz puszczę coś, co mi się kojarzy z tym utworem, tylko że to nie będzie ani Joe Cocker, ani Summer in the City, ale też ma w utworze City. To posłuchajmy.

0: Pentagram, City Romance, który jakoś mi się skojarzył z letnim, rozpalonym miastem i zagubieniu w nim. I też sam w sobie ten utwór jest bardzo hiciarski, jeśli chodzi, no nawet jak na standard, Pentagram jest wyjątkowo hiciarski. Moim zdaniem. Oczywiście.
1: Tak niedawno względnie, w kontekście Bobiego, który żyje już jakieś 1000 lat, poszedł viralem ich koncert, w sumie to konkretne nagranie parosekundowe, jak robił oczy Ghoula do utworu The Ghoul.
0: Tak.
1: Ale... Także można chyba uznać, że w takim razie ten utwór stał się hitem w kontekście gdzieś tam...
0: Pentagram.
1: W kontekście social mediów i tego, w jaki sposób w ogóle teraz pojmuje się hity. Czyli na przykład po prostu jak przypadkowo pójdą viralem gdzieś...
2: Tak, to chyba jedyny taki przypadek, jeśli chodzi o doom metal, tak, że doom metal w mainstreamie takim absolutnym.
1: A nie, przepraszam, jeszcze jak pojawia się czasami content mówiący o katastrofie klimatycznej, to spotkałam się z tym, że viralem szło na przykład Funeralopolis Electric Wizard.
2: A, tak.
1: Że to naprawdę miało sporo, to były jakieś takie, musiały być chyba wielokrotnie podawane krótkie formy filmowe, że tak powiem, tak zwane rolki.
2: No ale Electric Wizard to jest Electric Wizard, to jest jakby inna liga dla mnie, tak, jeśli chodzi, to nie jest tam taki doom metal typowy. Dla mnie tylko osobiście.
0: Znaczy Pentagram to też nie jest doom metal typowy, bo Bobby nie lubi tego określenia.
2: No zazwyczaj mało który muzyk lubi tam te terminy jak krautrock, czy tam...
1: W każdym razie myślę sobie raczej może o kontekście tego tutaj. No, że ciekawy temat, jak w dzisiejszych czasach w ogóle postrzegamy coś, czy coś mogłoby być hitem, czy nie. I coś właśnie przypadkowo staje się na moment dosłownie wystrzela w internecie i...
0: I na streamingach później dzięki temu.
1: Też. Także można uznać, że Pentagram ma gdzieś tam swój jakiś współczesny hit. Dobrze.
2: To teraz, w sumie ciekawie to się zgrało, bo teraz znowu jakoś to się zazębiają te tematy, bo mówisz o utworach, które dzięki internetowi stały się popularne, no to właśnie teraz usłyszymy utwór, który zdecydowanie można powiedzieć, że właśnie dzięki internetowi i ten utwór i cały gatunek w ogóle stał się viralowy. Utwór z 2014 roku, do którego no, też mam wielki sentyment i też jest hitem zdecydowanie, więc...
0: No, a czy letnim?
2: Tak, dla mnie zdecydowanie letnim. A co to jest dokładnie, to no, słów kilka za 3 minuty i 33 sekundy. No 34 powiedzmy, bo... bo teraz to jest 3 minuty 40 sekund powiedzmy, bo tak czas upływa, to... No to 3, 2, 1, start.

0: Home Resonance. No zdecydowanie myślę, że można powiedzieć, że jest to hit. Właśnie utwór z 2014 roku, ale właśnie bardzo popularny się stał powiedzmy gdzieś tak 2-3 lata później, gdzieś tak w 2016-17 rokiem. Faktycznie w internecie było dużo tego utworu, a to jest powiedzmy dla mnie taka no, mocno sentymentalny okres mojego życia. Okres życia, który bardzo miło wspominam, powiedzmy ta druga połowa lat 10, tak? No co, no lat 10, tak?
1: Tak, tak, tak, ale to...
0: Lat 13, tak? Od 15 do 19 roku, no powiedzmy tak. Ten okres, czyli czasy tam liceum, wczesne studia.
1: Znaczy, przepraszam, bo ja to na początku skojarzyłem z tym, że miałeś 10 lat po prostu, dlatego też się zachichrałem.
0: No nie, miałem 17-18 bardziej.
1: No to, to byłeś w latach też swoich 10.
0: No tak, tak.
2: Jest takie słowo nastoletnich. To...
0: O, to... dziękujemy za wkład.
3: Wow.
0: Tak.
2: Językoznawczy tak. Służę.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: No, więc kończąc szybko ten wątek, w 2017-18 roku miałem taką... mocno się interesowałem, słuchałem dużo Vaporwave'u i Synthwave'u, takich właśnie gatunków, można powiedzieć, internetowych. I no to jest najbardziej znany chyba utwór Synthwave'owy w ogóle, jaki istnieje. I szczerze mówiąc, chciałem dać jakiś mniej znany utwór tego twórcy, Home, ale żeby występującego pod tym pseudonimem Home, czy pod tym aliasem. Ale żeby uznałem, że w sumie do tego mam największy sentyment i najbardziej mi się gdzieś tam z latem 17 czy 18 roku kojarzy, no to w sumie czemu nie. Także no, sentyment połączony z jakimś tam moim... no i ogólnie, no myślę, że to jest też jakieś tam... to jest jakaś tam sztuka zrobić, powiedzmy, utwór instrumentalny, który trwa 3,5 minuty, który w sumie niezbyt dużo się dzieje, bo w sumie utwór się opiera na jakiejś tam jednej dosyć prostej progresji akordów i tam paru melodyjkach prostych, ale żeby tak to zrobić, żeby było to fajne i jakoś tam no, się zagnieżdżało w tych, powiedzmy, kanałach w głowie tam, żeby i żeby... No i myślę, że gdzieś tam można to przypisać do jakiegoś tam szerokiego nurtu neopsychodeli, powiedzmy, ten utwór, bo kojarzy mi się z jakimiś, powiedzmy, utworami Tame Impali, powiedzmy, po płycie Currents, tylko że lepsze moim zdaniem, bo bez wokalu. Ponownie. Więc no.
3: Wspaniale. Mam wrażenie, że powiedziałeś to tak, jak to powiedzieć, że ta wypowiedź była tak pełna, że nawet nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Ale to dobrze, to bardzo pozytywne odczucie. To tak, że ja tak po prostu przejdę powolutku gdzieś tam do swojego utworu i może po prostu go zagrajmy, bo jak już wspominałam, nie mam nic do dodania. Adam wyczerpał temat. Po prostu posłuchajmy kolejnego hitu letniego.

0: Las i No Werewolf. Też myślę, że tutaj fajnie to się tak przypadkowo zgrało, że też wybrałam utwór akurat instrumentalny. I też myślę, że on no nie nudzi się. On mam wrażenie, też w ogóle ma trochę klimat jak Apache. Taki był utwór instrumentalny z lat 60., teraz nie pamiętam, chyba The Shadows grali.
1: Ale chyba wiele razy coverowany był, nie? Tak mi się
0: też
1: kojarzy.
0: Też mi się wydaje, że to był taki ważny gdzieś tam utwór. Chyba tak, zaraz zobaczę. W każdym razie...
2: The Shadows, tak.
0: Dobrze. Wspaniale.
1: Ja pamiętam cover jakiegoś niemieckiego, chyba zachodnio-niemieckiego jakiegoś zespołu, czy tam, nie wiem, muzyka, który zrobił taki cover, gdzie skrzyżował chyba właśnie ten utwór Apache z popcornem. Popcornem w sensie... tego. Garrison Kingsley chyba się ten kompozytor nazywał, tego utworu popcorn.
0: Okej, bardzo ciekawe. Myślę, że sprawdzę to. Po audycji. Ale wracając do Allah Las, to jest w ogóle zespół, który też myślę, że wpisuje się w coś, co ja wcześniej nazwałam trochę takim indie, trochę też neopsychodelicznym graniem, ale to są też takie lata, no to jest zespół, który powstał w 2008 roku, gdzie to indie szalało wszędzie. Album nazywa się Worship the Sun, także zostajemy w klimacie. Został wydany w 2014 roku. No i samo Allah Las, pamiętam, że odkąd ich kojarzę, ich pierwszy album z kolei na przykład ma taką muszlę na okładce, gdzieś tam takie się cały czas przewijają motywy, jak to się mówi, marinistyczne, że jest nawiązanie do morza, jest nawiązanie do wakacji. Ja mam wrażenie, że to jest taki iście wakacyjny zespół, po prostu z całej swojej odsłonie. Bardzo polecam, jeżeli nie znacie. Mam wrażenie, że taki, że był taki moment takiego trochę ich wybuchu, że dużo się o nich mówiło, że algorytmy gdzieś tam podpowiadały właśnie te 10 lat temu ludziom ten ich pierwszy album. Też ta okładka była bardzo tak w stylu, tak myślę, właśnie takiego indie grania. Ta estetyka się gdzieś zgadzała. Super muza na lato. Na wszelaką wycieczkę nad morze, także polecam, żeby sobie ich przypomnieć po prostu. Na pewno już o nich słyszeliście.
3: Ja słyszałem.
1: Kajtan.
3: Tak.
2: To posłuchajmy.

0: See the Storm, Salty Dog, zespół z Zambii, funkcjonujący w latach 70.
1: Czyli Zamrok, to tak, jest, można powiedzieć.
0: Jest to Zamrok, był to Zamrok. Taki nurt, ruch, o którym chyba kiedyś wspominaliśmy już w naszej audycji.
2: Myślę, że mogłeś wspominać ty, tak.
1: Tak,
2: no, jak najbardziej.
1: Ja zrobiłem audycję kiedyś,
3: tak,
1: tam
3: właśnie
1: puszczałem Amanas, Witch i
0: w każdym razie
1: Otunia.
0: Jeżeli ktoś nie jest świadomy, że coś takiego istniało, to tak, w Zambii w latach 70. powstał bardzo mocny ruch, mnóstwo zespołów. Powstało rockowych, ponieważ znalazły się tam nagrania ze Stanów Zjednoczonych z rockiem psychodelicznym. Dużo Hendrixa i głównie te zespoły też wymieniały zawsze Hendrixa jako swoją inspirację, jedną z. I myślę, że jeszcze na pewno kiedyś zajrzymy głębiej do tego tematu sobie tu. Co myślicie?
3: Tak. Już to ustalaliśmy, ale w końcu się to nie wydarzyło, więc tak. Następny sezon.
0: Tak, tak. W każdym razie See the Storm był to tak, taka przepowiednia.
2: Latem już bywają burze.
0: Bywają. Już trochę było. Będzie ich na pewno, miejmy nadzieję, jeszcze dużo więcej. Bo dobrze, jak pada deszcz, to jest dobrze wtedy, jak deszcz pada. I to był Salty Dog.
3: Dziękujemy.
0: Dziękuję. Tak, dziękuję.
1: Dziękujemy zespołowi Salty Dog przede wszystkim.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy. Tak. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Słuchajcie.
0: Oddaję głos do studia.
3: Studio przejmuje głos i studio powie...
1: Bierzesz głos.
3: Bierę głos. Tak. 4 minuty temu ponad minęła godzina pierwsza. Więc ostatni raz w tym sezonie przypomnijmy, że to jest Radio Afera. Audycja to modlitwy psychodeliczne. Pogoda jest gorąca. Chyba nawet gorętsza ode mnie.
2: Oj, nie wiem.
1: No 22 stopnie są obecnie, więc a człowiek ma te 36 stopni z hakiem, więc to znaczyłoby, że... Niedługo będą już wyższe temperatury niż 36 stopni za dnia, więc...
2: Poczekajmy do wschodu słońca, to... Tak. W każdym razie pijcie wodę, noście czapki, jak świeci słońce. Nocą nie musicie.
3: Chyba, że chcecie wyglądać stylowo.
2: Chyba, że jest to część waszej stylwy. Po prostu dbajcie o siebie i o innych również. I będzie wtedy jakoś...
3: Pamiętajcie o zwierzątkach swoich.
2: Tak, o swoich przyjacielach pozaludzkich. Przyjaciołach.
3: Stworzeniach przyjacielskich. No i wracamy do audycji The Very Best of Summer Hits, wolumin 4. W tym sezonie bardzo dużo graliśmy formacji GOAT, ale to tak bardzo dużo i byliśmy też na koncercie, było w ogóle super. Tydzień temu o tym mówiliśmy. Ja gdzieś tak grzebiąc sobie w GOAT Universe odnalazłem solowy projekt jednego z członków GOAT o nazwie Goatman. Wydał on płytę Rhythms, która ma pod tytuł World Music. Jest to połączenie gospelu, muzyki afrobeatowej, psychodelii, wszystkiego. Są na tej płycie goście, między innymi senegalski wokalista, który śpiewa w utworze, który ten album rozpoczyna, o tytule Yam Ak Salam, i to jest moim zdaniem idealna muzyka na lato, bo jest gorąca, taneczna i też czuć przez nią słońce.

0: Goatman, Yam Ak Salam z płyty Rhythm z pod tytułem World Music. Bardzo słoneczna, taneczna muzyka też. Zabrzmi to dość płasko, ale z przesłaniem, które jest wciąż aktualne. No i to tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten utwór. Zachęcam do przesłuchania całej płyty, bo jest tutaj dużo cytatów, nawiązań do World Music i jest to album zdecydowanie fenomenalny. A jeśli macie jakieś niedobory Goata i obsłuchaliście już wszystko, co wydali, nagrali, to może znajdziecie tutaj te fragmenty Goata, które gdzieś tam jakoś was nasycą. Tyle.
1: To teraz ode mnie będzie kawałek, który no jest, można powiedzieć, biegunowym przeciwieństwem tego poprzedniego. No, to znaczy jest w sporej części składa się w sumie z ciszy i z delikatnego fortepianu minimalistycznego się składa, inspirowanego Ericiem Satie. Znaczy w sumie nie wiem, czy inspirowanego. Nie, myślę, że inspirowanego Ericiem Satie, no bo brzmi bardzo mocno, mi to Ericia Satie przypomina. Aphex Twin i Aesat Sana. A dlaczego wybrałem ten utwór, to za ponad 5 minut powiem.

0: Aphex Twin, utwór Aisat Sana, album Syro, też 2014. No i ten utwór akurat wybrałem, dlatego że on kojarzy mi się, no powiedzmy, z, nawet z czasami, jeszcze czasami, kiedy ten utwór w ogóle nie istniał, czyli czasami przed 2014. Jeśli tam z moim, powiedzmy, dzieciństwem, kiedy jeździłem na wakacje do mojej rodziny, która mieszka w pewnej miejscowości w powiecie wrzesińskim, ale nie jest to Września. No i tam właśnie w tym domu stoi pianino i właśnie w dzieciństwie lubiłem sobie, mimo że nie pobierałem żadnych lekcji fortepianu i nie umiałem grać nigdy, znaczy nie umiałem w sensie takim akademickim, tak, grać na klawiszowych instrumentach nigdy, to lubiłem w dzieciństwie po prostu wciskać ten pedał, ten sustain, tak, ten pianinie, bo to jest tam pianino, nie fortepian, podkreślam, w tym moim domu rodzinnym. I no bo fortepian by się tam nie zmieścił zdecydowanie. No i po prostu na tym wciśniętym tym pedale sustain jakiś tam jeden akord prosty naciskałem, albo jakiś choćby jedną nutę, jeden dźwięk i po prostu lubiłem słuchać, jak tak powoli się ten jeden akord wycisza. A że to właśnie często było lato i było ciepło i były uchylone okna, to właśnie były słychać też jakiś tam śpiew ptaków i takie dźwięki właśnie jak... Bardzo podobne jak w tym utworze właśnie Aisat Sana. Potem tu trochę brzmi jakby Richard David James dyktafonem go nagrał, po prostu położył dyktafon na... Właśnie nie wiem, czy on gra na fortepianie, czy pianinie, no w każdym razie na tym instrumencie, na którym gra, położył dyktafon po prostu i dlatego tam słychać też te same te dźwięki wciskania klawiszy, dźwięki naciskania tych pedałów i te właśnie dźwięki z otoczenia, ten śpiew ptaków, także taki... No bardzo sentymentalny taki utwór, mówię, utwór, który przypomina mi czasy starsze niż sam ten utwór, taki trochę paradoks, ale no po prostu fajny utwór, tak swoją drogą, w sensie już pomijając tam otoczkę. Tak,
1: kołysanka trochę i faktycznie Eric Satie, myślę, że jest bardzo słyszalny tym.
0: Tak, tym bardziej w kontekście tej płyty, która składa się z no, typowych dla Aphex Twina, takiej ostrej, szybkiej, pokręconej elektroniki, jakiejś tam drum and bassowej, czy coś takiego i na końcu tej płyty właśnie jest taki utwór, który jest, no, totalnie się wyróżnia, więc no ale Aphex Twin lubił takie kontrasty, więc no i robił też takie, powiedzmy, fortepianowe utwory, więc takie bardziej akustyczne, czy elektroakustyczne, więc no.
1: To teraz moja kolej. Ja tutaj przełamię, myślę, dosyć mocno klimat. Tylko może wspomnę, że będzie to utwór pochodzący z solowej kariery jednego z Bimblesów.

0: Paul McCartney i Linda McCartney. Utwór o tytule Uncle Albert / Admiral Halsey. Wspaniały. Uwielbiam go. Pokazał mi go Kajtek. Bardzo go lubię. I utwór też.
1: Kajtka czy utwór?
2: A kogo bardziej? Utwór czy Kajtka?
1: Dobra,
0: nie idź w tę stronę.
1: Bo jeszcze się Paul McCartney obrazi.
0: No właśnie.
2: Ale on się nie obrazi, bo
0: ulubiony
2: nie żyje.
0: Bimble. No więc no sam utwór w swojej formie jest dla mnie bardzo taki wesoły, wakacyjny. Od razu mi gdzieś tam poprawia humor i dodaje energii, jeżeli jest taka potrzeba to zrobić w danym momencie. I w ogóle wydaje mi się, że album Ram, z którego on pochodzi, który został swoją drogą wydany w 1971 roku, i to był chyba pierwszy w ogóle album wydany po rozpadzie Beatlesów, McCartneya solowy, to jest chyba jedyny album, na którym Linda jest faktycznie osobą tutaj współtworzącą, no bo ona raczej była fotografką, wiadomo, aktywistką, prozwierzęcą i tak dalej, też wspaniała osoba i gdzieś tam, ale tutaj się udziela muzycznie. No i zawsze też uważałam to za taki bardzo uroczy taki, nie wiem, twór, który współtworzyła po prostu dwoje ludzi, którzy się gdzieś tam kochali, i ta Linda właśnie, mimo tego, że tak sensu stricte, no, muzyczką nie była, to McCartney to taki po prostu czystego gdzieś tam uwielbienia jej osoby, stwierdził, że robimy razem album i fajnie. Tak to zawsze gdzieś tam odbierałam. I nawet ten wers Hands Across the Water, Heads Across the Sky, on się odnosi do tego, że po prostu ona pochodziła z Ameryki, on wiadomo z Wielkiej Brytanii, gdzieś tam to jest o ich takiej miłości, która ponad wielką wodą się połączyła.

0: Także ogólnie może tutaj w nawiązaniu do jakiegoś takiego, jakichś takich przygód poznawania nowych ludzi, nawiązywania nowych relacji w wakacje, kiedy ma się troszeczkę więcej czasu i też ten klimat nieco sprzyja, to tak gdzieś tam ten Paul McCartney się nawinął. Myślę, że ja kiedyś chętnie bym się skupiła w ogóle na tym albumie, tak nieco bardziej szczegółowej formie, na albumie RAM, bo jest bardzo ciekawy. No, ale na ten moment tylko taki, jeden utwór, tylko próbka. Uncle Albert / Admiral Halsey.
1: Podobało mi się, że znaczy niby taki popowy utwór, ale słychać, że to jeszcze jest ta, powiedzmy, psychodeliczna produkcja, bo jak założyłem słuchawki pod koniec, jak ten utwór się kończył, to już słyszałem, że tam w jednym kanale leci coś jednego, w drugim tak, co drugiego, więc niby popowy utwór, ale nawet w takim niby tego typu popowym utworze w tamtych czasach trzeba było coś tam pokombinować z tą produkcją i tam się bawić tymi tam stereo paningiem i tam tymi bajerami wszystkimi, które były, więc to mi się podoba.
0: Ten utwór też tutaj myślę, że mocno się przewija takie zainteresowanie McCartneya po prostu eksperymentem gdzieś w muzyce, bo jak posłucha się bardziej szczegółowo, to on gdzieś tam robi buziom jakieś takie głupkowate dźwięki, tutaj coś zawyje, tutaj coś słychać jakby w tle ktoś czymś rzucił, że dużo jest takich tam nawiązań do tego, gdzie on zawsze gdzieś tam tym takim, no eksperyment to jest może dużo powiedziane w przypadku tego konkretnego utworu, ale po prostu czasami odpina wrotki, można powiedzieć, i dodaje to takie urocze szczegóły, które robią dużo. Także tak. Dobrze. A więc chyba pora na kolejnego dziennikarza muzycznego, osobę dziennikarską. Kto teraz?
2: Teraz to chyba jestem ja.
3: Chyba tak.
2: To zapraszam do Brazylii i proszę o materiał. Dziękuję.

0: George Ben Jol z utworem Minia Teimosia. Mam nadzieję, że dobrze go czytam, ale on tam tak śpiewa też, więc no. To pan, który jest brazylijską legendą i też często latem. No tak mamy też, myślę, nie tylko ja tak mam, że jednak latem dobrze się, no, nie tylko latem, ale jakoś tak szczególnie się słucha muzyki, która pochodzi z krajów o cieplejszym niż nasz klimacie i Brazylia jest jednym z takich krajów, stąd moja propozycja.
1: No teraz to już się powoli wyrównuje tam.
0: To prawda.
2: Tak.
0: Niestety. No. Sprawdzimy, ile dzisiaj, jaka była dzisiaj temperatura. Tego już nie sprawdzę, ale sprawdzę, jaka dzisiaj będzie temperatura w Brazylii. Jakieś miasto w Brazylii?
1: No, Rio de Janeiro.
0: Na przykład.
1: Brazylia.
2: Znaczy, to jest druga półkula, więc oni teoretycznie...
1: No, teraz mają zimę, tak? Się u nich
0: zaczęła. A, jejku, to prawda.
1: No, to mają 20 Dobry. Stopni będą mieli.
0: No, no to...
1: 23 stopnie, o.
0: To u nas w cieniu też tyle jest.
1: Ale na przykład w poniedziałek już 27 ma być.
0: Hmm.
1: Czyli jak na... No, bo mówię, u nich się zaczęła parę dni temu zima, więc... Chociaż w sumie Brazylia leży blisko równika, czyli no, chyba równik chyba nadprzecina, nie? Tam Brazylię, wydaje mi się, północną, tak,
0: tak.
1: Brazylię, więc
0: się, tak.
1: Tam raczej nie mają podziału na porę roku, tylko tam na porę tam deszczową i nie deszczową, tak mi się wydaje. Tam po prostu nie działa wzdłuż równika ten podział na wiosnę, lato, jesień, zimę.
0: W São Paulo będzie padać jutro bardzo dużo.
1: To fajnie.
2: Chciałem właśnie powiedzieć, żeby jeśli ktoś nas słucha w São Paulo, to weź droga osobo, jutro parasol albo pelerynkę.
1: Po portugalsku mógłbyś to powiedzieć, ale...
2: No, ale jak ktoś w São Paulo słucha audycji w polskim radio, to pewnie jest jakimś Polakiem.
1: No, znaczy... Albo, ty się kiedyś rumuńskiego, nie? Uczyłeś trochę?
2: Da.
1: No to rumuński i portugalski są romańskimi językami, jeden i drugi, nie? Więc... Chociaż nie są to najbardziej podobne języki, no bo
2: nie,
1: rumuński
2: nie.
1: Do włoskiego bardziej będzie podobny niż do portugalskiego.
2: Da, da, ale da.
1: Podobieństwo będzie jakieś.
2: Wracając z naszej podróży dookoła świata. Jesteśmy w Polsce, pięknym kraju. Najlepszym, najpiękniejszym. Wiadomix w tym kraju, nie tylko w tym, są komary. Komary wyłażą sobie, kiedy jest ciepło, wykluwają się w kałużach wszędzie i próbują nas zjeść. Kawałek po kawałku. Pożerają nas od środka, wysysając z nas krew. I o tym jest ten, i o tym jest następny utwór. Queens of the Stone Age, Mosquito Song.

0: Queens of the Stone Age, Mosquito Song. To nie jest utwór tylko i wyłącznie o komarach, ale już nie będę się nad tym rozwodził, bo sam muszę do tego dojść. I doszliśmy do końca, dobiegliśmy ten cały maraton, przebiegliśmy tutaj dwie audycje za nami, więc przedstawię członków tego komisji. Wszystkiego, co się wydarzyło.
1: Gremlinium.
0: A więc to zacznę od mojej lewej, bo lewa strona jest fajniejsza. Naszym gościem w dzisiejszej audycji był Adam Katolik.
2: Dziękuję bardzo.
0: Obok niego siedzi Kajetan Sobieszczański.
3: Cześć.
0: Maja Haczyńska.
1: Cześć.
0: Ja jestem, byłem Mikołajem Żerokowskim. My znikamy, jedziemy na wczasy. Generalnie szukajcie nas w górach, nad morzem, ale nie tutaj na antenie. Słyszymy się ponownie w październiku.
1: Tak, obiecujemy, że do was wrócimy. Kapusta w Canterbury, który wcześniej my byliśmy gośćmi, również do was wróci na jesień. Także trzymajcie się, miłych wakacji i po prostu do usłyszenia za te parę miesięcy.
2: Ja jeszcze szybko powiem, że utwór, który na koniec wybrałem... No to a propos tych gór, to myślę fajnie to się jakoś tam połączy, bo będzie to utwór SBB, utwór przed premierą, utwór, który zajmuje całą stronę B winyla zespołem Biegnę do Ciebie. No i to jest taki, można powiedzieć, trochę medley różnych tematów. Jest tam właśnie trochę funku, trochę takiego kosmicznych, jakichś ambientowych fragmentów i trochę też takiej góralszczyzny, ale takiej góralszczyzny ze smakiem. Generalnie w tym SBB czasami pojawiały się te takie jakieś słowiańsko-góralskie motywy, ale one były naprawdę ze smakiem robione, bo to no, wiadomo, że z tą góralszczyzną to bardzo łatwo przedobrzyć, to trzeba tam odpowiednio wyważyć i wtedy to wychodzi... No, okej.
0: Okay. Hej.
2: No i właśnie ten utwór przed premierą momentami właśnie trochę brzmi jak taka właśnie jakaś przechadzka po górach, powiedzmy, w taki właśnie letni, słoneczny dzień. Także myślę, że pasuje.
0: The Very Best of Summer Hits właśnie się zakończyło. Modlitwy psychodeliczne mówią wam dobranoc, słyszymy się po wakacjach, miłych wakacji. Dbajcie o siebie, uważajcie. Także wszystkiego dobrego.
1: Dobranoc.
3: Dobranoc.
2: Dobranoc.